0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Sakrament chrztu zawsze jest decyzją człowieka, który staje i w pewnym momencie mówi: wierzę. Wierzę, a więc przyjmuję, chcę żyć tym, co jest darem Pana Boga. I ostatecznie rzecz biorąc, skoro człowiek się na to decyduje, to przede wszystkim dziękuję za to, że Pan Bóg mu to ofiarował. Cieszy się z tego, że powierzając swoje życie Panu Bogu, będzie przez Niego chroniony, będzie przez Niego prowadzony.
0: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Dzięki składam Duchowi Przenajświętszemu za dobrodziejstwo poświęcenia, a mianowicie, że mi pozwolił narodzić się na łonie świętego katolickiego Kościoła, a nie w pogaństwie lub herezji, i że uczynił mnie uczestnikiem zasług Chrystusowych przez chrzest święty i udzielił sakramentu bierzmowania, a potem błądzącego, grzeszącego niewdzięcznika, bezbożnika i rozpustnika nie zdeptał i nie odrzucił od swej łaski, jak na to zasługiwałem, ale przeprowadzając przez różne koleje życia, miłosiernie nawrócił.
1: Biskup Marek Sylarczyk. Każdy sakrament to jest dar Bożej łaski. Sakrament chrztu rozpoczyna tę niesamowitą drogę życia z Panem Bogiem, przyjęcia Bożych darów. Biorąc pod uwagę chrzest małego dziecka, dobrze to widać, że te dary wymagają troski, wymagają pielęgnowania, wymagają towarzyszenia innych ludzi, w tym wypadku rodziców chrzestnych, świadków wiary. Ale przecież kiedy patrzymy na dorosłego człowieka, który przyjmuje chrzest, właściwie sytuacja jest podobna. Może troszeczkę są odwrócone kolejności. On wcześniej spotkał świadków, towarzyszy, tych, którzy go doprowadzili do tego pięknego daru Bożego życia. Jeżeli w taki sposób na to popatrzymy, to oczywiście jest to rozpoczęcie pewnej drogi, pewnych starań, tego wszystkiego, co my kojarzymy i z pewnymi obowiązkami, i z pewnymi zadaniami, ale przede wszystkim po prostu z rozwijaniem darów i szans, które Pan Bóg nam zawierza. Na pewno nie możemy nie patrzeć na sakrament chrztu jako na niesamowitą szansę wejścia w przestrzeń działania Bożej mocy i Bożego Ducha, która nas chroni, która nas umacnia, która uwrażliwia na to, co jest Boże, która, mówiąc krótko, czyni z nas osoby, które są bardziej wrażliwe na to, co jest Boże. Dzięki temu potrafimy to dostrzegać, potrafimy tym żyć. Oczywiście możemy podejmować tę drogę, idąc w kolejne etapy wtajemniczenia. Dlatego przecież mówimy o sakramentach wtajemniczenia, jak później Eucharystia czy sakrament bierzmowania, które pokazują, że człowiek, otrzymując ten dar, umacnia się w codzienności tą Bożą mocą, mam na myśli sakrament Eucharystii, a jednocześnie sakrament bierzmowania jest takim bardzo szczególnym potwierdzeniem tego, że dar ofiarowany człowiekowi jest przez niego szanowany i człowiek chce z dojrzałością go przyjąć i troszczyć się, biorąc za to odpowiedzialność.
2: Ojciec Honorat zrozumiał, że będąc dorosłym człowiekiem, świadomym swojego życia, ma wybrać wiarę jeszcze raz. Jakby ponowić to wszystko, co się stało na chrzcie świętym, jak był dzieckiem, i świadomie wyznać wiarę w Pana Boga. W jego przypadku dokonało się to w Cytadeli, kiedy siedział w więzieniu i Pan Bóg go przeprowadził z powrotem do wiary, którą utracił w czasach studenckich, i od tamtego czasu tą wiarę coraz bardziej pogłębiał. Można powiedzieć, że był to taki świadomy, nowy krok, który poprowadził go do tego, aby rozwinąć łaskę Chrztu Świętego. Już nie była to wiara rodziców, ale jego wiara wybrana bardzo dojrzale i świadomie. I nazwie to nawet takim trzecim swoim nawróceniem. Brat Grzegorz Filipiuk Kapucyn. Można by tak powiedzieć, że ten rozwój wiary wynikający z Chrztu Świętego miał takie trzy etapy. Pierwszy to chrzest jako dziecko, drugi chrzest i nawrócenie w Cytadeli. Chrzest rozumiany jako właśnie to przywrócenie go do wiary świadomej. I trzeci chrzest i jednocześnie trzecie nawrócenie przy okazji obchodzenia jubileuszu 50-lecia swojego życia kapłańskiego, kiedy już był bardzo dojrzałym, starszym zakonnikiem. Jeszcze raz sobie robił rachunek sumienia, podsumowywał wszystko i zobaczył, że, jak sam pisze, niewiele uczynił, że musi zaczynać od początku.
1: Człowiek może odejść, ale Pan Bóg od człowieka nie odchodzi. I bez wątpienia te dary, które Pan Bóg zawierzył człowiekowi, one zawsze w nim są. Człowiek może nie będzie chciał i nie będzie potrafił, może nieraz z nich skorzystać, je rozwinąć. A skoro one są, to też przecież wierzymy w to niesamowite dzieło Bożego miłosierdzia. A więc to pragnienie, aby to, co jest darem miłości Boga i zostało wpisane i zawierzone człowiekowi, żeby się rozwijało. A więc najkrócej mówiąc, tak, Pan Bóg będzie o niego walczył i walczy o niego. I nie bez powodu Jan Paweł II w liście o sakramencie pokuty mówił, że dar sakramentu pokuty, czy droga ku nawróceniu, to jest przede wszystkim już potwierdzenie, że Bóg mieszka w domu człowieka i go zachęcił i umożliwił mu to, że człowiek chciał na to zaproszenie odpowiedzieć.
2: W momencie swojego nawrócenia w Cytadeli Pan Bóg ingeruje w jego życie, to Pan Bóg wykorzystuje okoliczności bardzo trudne zresztą dla niego, aby z powrotem wiara wróciła w jego serce. I jednocześnie to doświadczenie ogromnego kontrastu między Bogiem, który jest miłością, dobrocią, który go bardzo mocno kocha, a nim samym jako tym, który jest oddalonym od niego, jako tym, który grzeszy, odchodzi od Boga, bluźni. I ta sytuacja, ten kontrast uczy Honorata ogromnej pokory. I na tej pokorze będzie budował swoją wiarę i aż do tego trzeciego, można powiedzieć, nawrócenia, które opisuje w notatniku w momencie 50-lecia życia kapłańskiego, swoich święceń kapłańskich, on ciągle mówi, że jeszcze za mało, że wciąż jeszcze powinien zaczynać od początku, że wzrasta bardziej ta jego nędza, którą widzi w obliczu Bożym, że on jest takim słabym, małym człowiekiem i potrzebuje ciągle tej wierności, którą tak naprawdę mu na początku jego drogi nawrócenia i też powołania pokazał Bóg, bo Bóg okazał się wiernym, mimo tego, że Honorat był bardzo daleko od niego, że bluźnił, że mu złorzeczył. Tego samego chce od niego, żeby on był wierny jemu, doświadczając takiej miłości, czyli żeby Honorat był wierny Bogu aż po koniec swojego życia.
0: Ja, brat Honorat, grzesznik wiarołomny, odnawiam i potwierdzam dzisiaj w Twoim ręku, o Maryjo, śluby chrztu mojego. Odrzekam się na zawsze szatana i pychy jego, i wszystkich spraw jego, i cały się oddaję Jezusowi Chrystusowi, mądrości wcielonej, abym dźwigał mój krzyż, wstępując w jego ślady po wszystkie dni życia mego, i abym był wierniejszy jemu niż dotąd byłem.
2: Ta wierność u Honorata wyraża się taką codzienną, można powiedzieć, tytaniczną pracą nad sobą przede wszystkim. Ogromnym wymaganiem od siebie, wzywaniem siebie przede wszystkim do pokut.
3: Słuchacie Radio Kurapatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Do modlitwy i do ogromnej pracy, która służyła nie tylko zewnętrznie, tak, jakiemuś apostolstwu czy duszpasterstwu, ale przede wszystkim służyła jemu samemu jako pewien rodzaj, sposób doskonalenia się w świętości. Zresztą takie zadanie sobie przede wszystkim postawił, czyli uświątobliwienie siebie, naśladowanie Jezusa Chrystusa, zbliżenie się do Niego. Pod koniec swojego życia, kiedy był przełożonym komisarzem już nieistniejącej wówczas polskiej prowincji kapucynów, widział, jak bracia wymierają, jak się starzeją. Zresztą był taki czas, kiedy było ich 10 tylko. Nie było jeszcze powołań nowych, nie można było przyjmować do zakonu. No i była groźba tego, co chcieli Rosjanie w czasie zaborów, żeby zlikwidować różne zakony, także zakon kapucynów. I to właściwie się zaczynało dziać. I ojciec Honorat w obliczu takiej beznadziei, w obliczu takiej klęski, po ludzku rzecz biorąc liczebnie, niewielu braci, starsi wszyscy, umierający, słabi, chorzy. I on w tym momencie zachęcał ogromnie braci do tego, żeby szli na modlitwę, żeby nie poddawali się, bo co mogli zrobić w takiej sytuacji? Iść do Pana Jezusa, iść przed Najświętszy Sakrament i prosić Boga o wytrwanie do końca przede wszystkim, bo na tym bardzo jemu zależało, żeby nie poddali się, żeby nie zwątpili, ale też żeby prosić o powołania. Myślę, że ta wierność, która się objawiała też w takim powiedzeniu, które bracia stosowali, może troszkę żartobliwie mówiąc, trzymaj się muru i idź do chóru, ona pokazywała takie ogromne zawierzenie, zaufanie, jakby taki owoc tego całego życia ojca Honorata i rozwój jego wiary, która rozwija się nie dlatego, że było mu łatwo, ale mimo tego, że było mu trudno i te wszystkie przeciwności, kłody rzucane pod nogi, też te jego oschłości, jakieś zwątpienia wewnętrzne nie zniszczyły tego, co zostało na chrzcie świętym mu darowane, a później w postaci powołania, a wcześniej nawrócenia, tylko właśnie okazało swój szczególny owoc w sytuacji beznadziejnej, właśnie w postaci tej ogromnej wiary, która miała dać jemu i współbraciom nadzieję na to, że zakon jednak przetrwa i że przyjdą nowe, młode powołania.

niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

Maria Karpińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złej Wsi Małej, a zarazem organizator dzisiejszej uroczystości. Współorganizatorem tej imprezy jest ksiądz kanonik Wojciech Murawski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Złej Wsi Wielkiej. Patronat honorowy nad dzisiejszym wydarzeniem objął pan Marcin Swaczyna, wójt gminy Zła Wieś Wielka. Spotykamy się, aby uczcić pamięć o naszym wielkim Polaku, apostole miłosierdzia. Jest to 20. rocznica śmierci, a zarazem 105. rocznica urodzin, która przypada w miesiącu maju. Przygotowania trwały, można powiedzieć, dość długo. Dzisiejszą uroczystość przygotowały dzieci i młodzież z sekcji wokalnej, a także zespół śpiewaczy Melodia. Sekcje te działają w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złej Wsi Małej.

0: że mogę swą flagę godnie pocałować. Robię to otwarcie, nie muszę się chować. Tam na włoskiej ziemi Polak z krwi i kości dziś zaświadcza światu o swojej świętości. Gdyż go wiara w Boga takim uczyniła, a jego przykładem wielu odmieniła.
1: Ksiądz Wojciech Murawski, proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki w Złębsi Wielkiej.
2: I współorganizator?
1: No, tego przedstawienia słowno-muzycznego, koncertu zarazem też z okazji 20. rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II.
2: Jan Paweł II w życiu księdza i w naszej parafii?
1: O, to takie szerokie pytanie, można powiedzieć. To tak jak wielu księży, gdzieś tam z mojego rocznika, trochę prędzej też czy później, no to na pewno był pewien też impuls, choć oczywiście nie jedyny, żeby pomyśleć o swoim powołaniu, żeby jednak może właśnie Pan Bóg mnie powołuje, żeby pójść do seminarium. Pielgrzymki papieskie, w ogóle no, to, że właśnie papieżem był Polak, na pewno jakiś wpływ miało. Natomiast no, jeśli chodzi o moje jakieś takie bliższe, że tak powiem, kontakty z papieżem, to aż takich tam nie było. No, byłem to kiedyś tam na pielgrzymce w Watykanie, wspólnie na placu świętego Piotra odprawialiśmy, ale tak ogólnie no, to raczej to był wpływ taki, no, jak dla wielu, czy nawet czy dla księży, czy dla ludzi świeckich. I do dzisiaj ten wpływ w jakiś sposób jest, choć się zmienił, tak, bo już papież jest inny, ale tam z góry na pewno na nas patrzy i też, no, też w jakiś
2: jest
1: sposób...
2: Jest patronem rodzin. Zażyje.
1: Patronem rodzin oczywiście, natomiast też można powiedzieć to wszystko, co jakby też spowodowało, że papiestwo stało się bardziej takie otwarte, bardziej dostępne, że tak powiem, te pielgrzymki właśnie papieża i też te spotkania z młodymi, z ludźmi chorymi. No, papież docierał w zasadzie wszędzie i tu w Polsce też oczywiście byłem wtedy, kiedy był w Toruniu, kiedy był na lotnisku, kiedy uczynił błogosławionym księdza Stefana Wincentego Wrylichowskiego. Pomyśleliśmy o tym, aby można było sprowadzić relikwie świętego Jana Pawła II. Tutaj trochę pomógł też ksiądz biskup już teraz Sławomir Oder, który pochodzi z Torunia, a z którym troszeczkę też miałem i bliższy kontakt, bo razem byliśmy w seminarium, kiedy on później już wybył do Rzymu na studia i później ta kariera, którą teraz też widzimy w diecezji gliwickiej, a jako postulator właśnie procesu i tego beatyfikacyjnego, kanonizacyjnego.
2: Czyli możemy się cieszyć jako parafia?
1: Oczywiście, no przez to też zawsze jakoś tak bardziej jakby czujemy, mamy witraż też poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II, więc tak właśnie. Jak zaczniemy znowu się zastanawiać, to jeszcze więcej pewnych spraw, rzeczy, które dotyczą czy naszej parafii, czy mnie, czy świętego Jana Pawła II jakoś tak powiązane.
2: Dziękuję bardzo.
1: Szczęść Boże.

0: Marcin Swaczyna, wójt gminy Złaś Wielka. Jan Paweł II gościł w tym regionie dwukrotnie. Odwiedził wszystkie 3 miasta, które wcześniej stanowiły stolice byłych województwa, dzisiaj są fundamentem województwa kujawsko-pomorskiego. No, to bardzo zasadnicza postać, ponieważ ja studiowałem m.in. historię, a w ramach tej historii studiowałem historię Kościoła, taką specjalizację, brałem sobie za cel. I moja praca magisterska dotyczy właśnie Jana Pawła II, jego wizyt w Polsce, jego pielgrzymek i społecznej strony tych pielgrzymek. Myślę, że to tak bogata postać, że wciąż jest wiele jeszcze do odkrycia i nie powiedziałbym, że znam tą postać na wylot. Myślę, że to jest właśnie powód, dla którego powinniśmy 20 lat po jego śmierci wciąż studiować tą postać, ponieważ Jan Paweł II swoim życiem, swoją nauką, jako papież potem próbował przekazać nam
1: pewne wartości.
0: Wartości, ale i taką naukę, której zgłębienie no, po prostu wymaga czasu.
1: Tak, jest patronem rodzin, pan też ma rodzinę.
0: Oczywiście, jest patronem rodzin, ale też tutaj mówiliśmy o regionie, o Kujawach i Pomorzu, jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego. I pod tym względem no można powiedzieć, że region Kujaw i Pomorza stał się pierwszym regionem na świecie, który taki patronat po prostu uzyskał. I tutaj cieszę się, bo pracując w Urzędzie Marszałkowskim miałem okazję również przyłożyć do tego swoją rękę.
1: A dziś jest pan wójtem.
0: Tak, jestem wójtem gminy, w której o postaci Jana Pawła II pamięta się na co dzień. I cieszę się, że dzisiaj jest ten koncert. Jest zresztą nie po raz pierwszy, bo co roku te koncerty są organizowane. Cieszę się, że na terenie naszej gminy gości wspomniana wcześniej wystawa i można powiedzieć, że ta wystawa już odwiedziła wszystkie parafie, a mamy ich 6 na terenie gminy, więc tak naprawdę zjeździła całą gminę.

niepokornie pokorny. Audycji słuchamy dzięki współpracy z prowincją warszawską braci mniejszych kapucynów.

0: Istotą świętości jest miłość i to jest miłość doskonała, czyli taką, jaką Jezus Chrystus pokazał na krzyżu, umierając za grzeszników. Czyli wtedy, kiedy człowiek jest zdolny do czynów takich, w których widać tę świętość Boga, czyli to, że Bóg kocha grzesznika, wtedy widzimy, że to jest człowiek święty. Czyli przekracza coś, co wyznacza nam natura. Brat Juliusz Pyrek. Natura nie kocha nieprzyjaciół. Natura za zło złem odpłaca. No, trudno jest za zło płacić dobrem. Ktoś, kto cię raz oszuka, to już drugi raz mu nie uwierzysz. Po prostu lepiej z takim człowiekiem w ogóle nie mieć kontaktu. A Pan Bóg jednak, mimo wszystko, że go oszukaliśmy raz, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, to i tak wychodzi na nowo, bo miłość wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. I w każdym takim odruchu, który w nas jest, skruchy czy próby stawania się szlachetnym, Pan Bóg ją odnotowuje i próbuje ją wspierać. Człowiek za nią idzie albo nie, bo to zależy oczywiście. Czasami jest tak, że przez jakiś czas idzie, a potem się wycofuje, potem się jakoś spowalnia, czy jakoś zawraca, no to różnie bywa. W naszym zakonie jest to rozumiane jako miłość seraficka, miłość, która jest najwyższa. Natomiast rozum towarzyszy miłości. Miłość nie jest bezrozumna. Czasami, żeby kogoś przekonać do tego, że w miłości jest poznanie, pytamy się, czy kochasz cicipióra? Ale się pyta, kto to jest ten cicipiór? No właśnie, jak nie będziesz wiedzieć, co to jest ten cicipiór, to nie będziesz mogła go kochać, nie? Dopiero wtedy, kiedy będziesz wiedzieć, co to jest ten cicipiór, to można go kochać. Tak samo jest z Bogiem. Kto to jest Bóg? Jak go poznajemy, to wtedy możemy go kochać. Ale jest też taki moment w życiu duchowym, kiedy miłość zaczyna wyprzedzać poznanie. To jest wyjątkowy moment właśnie wtedy, kiedy przychodzi krzyż. I wtedy miłość idzie dalej niż poznanie, bo poznanie jakby ma pewnego rodzaju załamanie w tym momencie. Rozum niekoniecznie musi. Dopiero przez wiarę zaczyna widzieć sens niektórych rzeczy. Natomiast jakich rzeczy? No właśnie cierpienia niezawinionego na przykład. Czyli nic złego nie zrobiliśmy, a cierpienie na nas spada. I teraz jest pytanie takie, jak to jest? Jakie jest zdanie Izajasza gorszące dzisiejszego człowieka, nie? Że spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. No jak to może mógł mu się spodobać, sadysta czy co? A tu chodzi o to, że z tego powodu, że go zmiażdżył cierpieniem, to później on pozyskał całe narody, całe to powodzenie, które było za tym zmiażdżeniem, czy to zmartwychwstanie, śmierć i zmartwychwstanie jest jakby w tych słowach. Bez tej ekonomii nowotestamentalnej te słowa mogą rzeczywiście kogoś gorszyć, ja to rozumiem, ale z wiarą, jak się na to patrzy, to rzeczywiście to słowo wspiera też człowieka, bo Pan Bóg ma prawo robić z nami to, co chce. Wtedy stajemy się święci.
1: Czasami nam się właśnie ta świętość kojarzy z takim perfekcyjnym wykonaniem wszystkich zasad moralnych, prawa, tego wszystkiego, co oczywiście zostało przez Boga dane, ale trzeba nam pamiętać o tym, że Pan Bóg dał te wszystkie zasady i prawa przede wszystkim po to, żeby człowiekowi wykazać grzech. I jest prawdą, że na tyle, na ile człowiek będzie współpracował z łaską Bożą, idąc na drodze do świętości, powolutku będzie wychodził z tych wszystkich grzechów. Brat Wojciech Sugier. Nie można ograniczyć świętości tylko do zachowywania pewnych zasad moralnych, pewnego prawa czy etyki. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie człowiek się też zniechęci, bo też jest taka zasada, że kiedy patrzymy na świętych i na ich świętość, to dostrzegamy taką pewną zależność. Zresztą tak też było u świętego Franciszka i u Honorata, bo jeśli Honorat na kilkanaście miesięcy przed śmiercią chciał się spowiadać przez 4 tygodnie i gwardian wytrzymał tylko 4 dni po 60 paru latach życia zakonnego, no to nie można mówić, że wymieniał tam jakieś tylko same swoje cnoty, tylko mówił o swoich grzechach. Więc nie chodzi tutaj tylko o to, żeby nie mieć jakichś grzechów, czy żeby nie łamać prawa, bo cały czas jesteśmy ludźmi grzesznymi, w jaki sposób przestępujemy prawo i to od Boga zależy, od których grzechów odejdziemy. Ale chodzi o tą miłość, o której brat Juliusz mówił, do której rzeczywiście człowiek dojrzewa, przede wszystkim zanim zacznie tą drogę dojrzewania w miłości, to co Pan Bóg mu musi pokazać, to to, że on nie umie kochać, że nie ma w sobie tej miłości, bo tej miłości nie można się nauczyć. To nie jest sprawa jakiegoś dokształcania się, jakichś kursów czy metod, które można stosować, jeśli chodzi o dorastanie do miłości, tylko ta miłość jest po prostu darem Bożym. A Pan Bóg nie może jej dać do momentu, dopóki człowiek nie zobaczy, że go nie ma, bo mamy taką w sobie zdolność. Człowiek chce sobie przypisać wszystko, nawet to, że właśnie posiadłby tą miłość, dlatego najpierw musi zobaczyć, że jej nie ma, że nie jest w stanie sam jej osiągnąć, dopiero później Pan Bóg będzie mu jej udzielał. Natomiast często właśnie jest tak, że kojarzy nam się ta świętość z idealnym wypełnieniem prawa i tutaj przychodzi nam z pomocą święty Paweł, który mówi, że jedynym wypełnieniem prawa jest miłość, a często jest tak, że kiedy rzeczywiście ta miłość zaczyna się objawiać w życiu człowieka świętego, to ona przekracza prawo, jest ponad tym.
0: Mi się wydaje, że dzisiaj człowiek z prawem nie bardzo się liczy, on po prostu to prawo moralne ma w nosie generalnie. Raczej się liczy z opinią ludzką, z PR się dzisiaj liczy. To jest PR, jest ważne, jak w pracy gdzieś tam, żeby dyrektor wiedział. I teraz chodzi o to, co to znaczy być doskonałym, to znaczy być człowiekiem, który spełnia pragnienia wszystkich wokoło. Żeby się przypodobać dyrektorowi, przypodobać się współpracownikom, tam jakimś tego. Wtedy, kiedy to wszystko się jakoś da ogarnąć, to wtedy my mamy takie poczucie, że jakoś tam jesteśmy doskonali. A jak się coś zrobi tak, że znowu tu jakieś napięcie, tu jakaś kłótnia, tutaj coś innego, albo przyjdzie i napomni ten dyrektor na przykład, to zaczynają się kłopoty i człowiek się frustruje, zaczyna się tam wewnątrz zapadać, już jak prawie depresja, nie? Więc mi się wydaje, że też jest ważne to, jakby ten problem współczesnego człowieka, on pokazuje, że świętość to nie tylko relacja do prawa, ale także do wzorców, do środowiska. Inaczej mówiąc, takie mam wrażenie, że Nie bardzo można się uświęcić, będąc poza Kościołem, poza wspólnotą. Po prostu jest potrzebna wspólnota świętych. Nie chodzi o to, że oni od razu są święci, ale to jest właśnie tych grzeszników w drodze do świętości. I kiedy ten Honorat podejmował decyzję o tym, że chce być święty z jakąkolwiek bądź ofiarą, to on to robił w kontekście w uroczystości wszystkich świętych, a więc on jakby był we wspólnocie Kościoła, on miał w umyśle odniesienie do tych świętych. On wiedział, że ci święci są, że ci święci żyją, że ten Kościół niebieski, można powiedzieć. I to jest też ważna sprawa, że takie wzorce, na przykład świętości, jak my patrzymy, dlaczego się przyglądamy Honoratowi, czy dlaczego przyglądamy się Franciszkowi, no bo od wewnątrz jakby widzimy w nich działanie Boga, które prowadzi ich do świętości. I wtedy, kiedy widzimy zgodnie z prawdą to naprawdę jest duża nadzieja, budzi wiarę, budzi coś takiego, że no rzeczywiście my też możemy to osiągnąć i nie ma tej frustracji, która tak gdzieś tam ciągle gdzieś człowieka może dotykać. Tak jak się rozmawia z ludźmi, to naprawdę czasami ten PR, to wszystko, co z zewnątrz, to przypodobanie się ludziom jest bardzo silnym czynnikiem takim, który z jednej strony łudzi, tworzy pewne złudzenie doskonałości, a z drugiej strony jest też takim generującym wiele zawodów.
1: Święty Franciszek mówił do braci w szóstym napomnieniu, dlaczego nam tak trudno o tym mówić, nie? Gdzieś tam się gubimy w tym wszystkim. Mówi tak, święci dokonywali wielkich dzieł, a wy chcecie utrzymać cześć i chwałę opowiadając o nich. I to właśnie może dlatego jest tak ciężko się mówi o świętości, bo to nie chodzi o to, żeby o tym opowiadać i mówić, tylko żeby po prostu żyć jak święty, nie? Pan Bóg nas wzywa na drogę, wszystko jedno, czy to jest rzeczywiście stan życia małżeńskiego, czy stan życia zakonnego, kapłańskiego. Wszystko jedno, jesteśmy wezwani rzeczywiście do tego, żeby być świętymi. To każdy chrześcijanin, każdy człowiek ochrzczony, jeśli będzie żył wiecznie, to jest przede wszystkim powołany do tego, żeby był świętym, bo inaczej po prostu to nie ma wszystko sensu.
0: Trzeba by podzielić na dwie rzeczy. Jedna rzecz to, w jaki sposób Honorat sam stawał się święty, a z drugiej strony, jak głosił, jaką świętość głosił, co mówił, przekazując tym wszystkim swoim zgromadzeniom powołanie do świętości. No więc pierwsza rzecz to, kiedy sam to robił, to jest taki moment zapisany w jego notatniku, właśnie w uroczystość wszystkich świętych, kiedy rozważał o tym, zresztą bardzo często w ten czas się nad świętością zastanawiał, ale właśnie wtedy doszedł do wniosku, tak mu jakoś Pan Bóg oświecił, że kapucyni są na polskiej ziemi już tam 300 lat, nie mają świętego. No i on postanowił sobie, że będzie świętym z jakąkolwiek bądź ofiarą. I to jest taki moment decyzyjny. Tylko ciekawą rzeczą jest to, że to jest właśnie w kontekście uroczystości wszystkich świętych, że to nie jest jakby taka tylko rzeczywistość ja i Pan Bóg i ja sobie postanawiam i Pan Bóg niech mi tu pomoże teraz się stać świętym, tylko on jakby widząc te przykłady świętych, przeżywając uroczystość wszystkich świętych, patrząc na wielość tych świętych, on po prostu przyjmował, że jest to możliwe, żeby także on stał się święty i że potrzebna jest tylko ta decyzja, żeby podjąć tyle ofiar, ile trzeba, żeby Pan Bóg go po prostu uświęcił. No i to jest ten, wydaje mi się, pierwszy taki moment decyzyjny, że człowiek musi po prostu podjąć tę decyzję, żeby chcieć stawać się świętym. Później reszta oczywiście to są rzeczy takie, że wykonywał swoje obowiązki stanu, bo był kapłanem, odprawiał mszę, spowiadał i to, co trzeba było, tak było możliwe do ewangelizowania, to wszystko robił i właściwie na tym tle też się uświęcał, ale też trzeba powiedzieć, że Pan Bóg go prowadził taką trudną dosyć drogą, bo z jednej strony go posłał do tych, jakby to paście stado Boże, które jest przy was, no to on te siostry spowiadał, rozpoznawał te powołania, głosił im Ewangelię i jednocześnie też pomagał rozeznawać powołanie, a z drugiej strony też pisał te wszystkie ustawy i tak dalej, ale z drugiej strony przyszedł taki moment, kiedy Pan Bóg go po prostu od tego wszystkiego oderwał, czyli dotknął jego serca, tego co kochał, tego co było częścią jego powołania, jego pasterzowania, to zostało mu zabrane. I wtedy nawet 15 minut, bo nie trzeba było, żeby się na to zdecydować, zgodzić, tylko zajął się wtedy pisaniem. Czyli wszystko, co pisał, pisał dla tych zgromadzeń, ponieważ nie mógł ich spowiadać, nie mógł do nich mówić, nie mógł się jakoś tam nawet dawać im te wszystkie nowe jakieś korekty prawne. Tego już nie mógł robić, bo był od tego odcięty wolą Kościoła, ale przyjął, że pisać dla nich może. To akurat tyle robił, ile mógł. Ciekawa właśnie rzecz, jest takie dziełko, które też dotyczy świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, bądźcie tak doskonali, jak ja jestem doskonały. Tak to słowo jest jakby tutaj wyznacznikiem. I napisał takie małe dziełko, Katechizm Życia Doskonalszego, czyli o doskonałości cnót. I to jest takie dziełko, w którym on zawarł 10 cnót, które są charakterystyczne dla zgromadzeń honorackich, tak nazwijmy to. I to jest 10 cnót, które są ułożone, no bo wiadomo, że jest connexio virtutum, czyli właściwie wszystkie cnoty możemy uprawiać, ale Honorat dał w tym dziełku pewnego rodzaju specyfikę świętości tych zgromadzeń i przekazał im wtedy, tak zalecił pracę nad trzema ślubami, czyli posłuszeństwo, ubóstwo, czystość. To są pierwsze trzy cnoty, które mają prowadzić do świętości te zgromadzenia. Potem jest od razu ciekawe skromność, ponieważ to są zakony bezhabitowe, więc ta skromność jest tak szybko. Potem skromność, pokora i miłość. To są te trzy następne. I później jest pobożność, umartwienie i ochędóstwo. Ochędóstwo jest dzisiaj trudnym słowem. Nie rozumiemy normalnie tego, co to znaczy, ale to jest to, co dzisiaj młodzież mówi, ogarnij się, porządek wokół siebie, tam ten porządek w książkach, w ubraniu, to jest coś takiego. I do tego jest cnota odpowiednia, więc te 10 cnót jest jakby takim ideałem, można powiedzieć, drogi do doskonałości, którą Pan Bóg w łasce daje.
1: Brat Wojciech Sugier.
0: Brat Juliusz Pyrek.
2: Niepokornie pokorne. Audycji słuchamy dzięki współpracy z prowincją warszawską Braci Mniejszych Kapucynów.
1: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Ojciec Święty wyraził się, że cała nadzieja Kościoła w sercu Jezusa, że ono wybawi Kościół z utrapienia, w jakim zostaje.
3: Kiedy mówimy o Chrystusie Królu, o Chrystusie Zbawicielu, czy mówimy o roli sędziego, czy Pana, zawsze są to jakoś role bardzo stawiające pewien dystans między człowiekiem a Bogiem. No i tak w sumie oczywiście też jest. Natomiast kiedy Honorat mówi o sercu Bożym, to właściwie dochodzimy do tego, że Bogu bardziej zależy na nas niż nam na Bogu. Monika Waluś, doktor teologii. Bóg jest bardziej nami zainteresowany, bardziej nas kocha niż my Jego. Jest to sprawa oczywista, ale kult Bożego Serca bardzo podnosił tę kwestię. Można powiedzieć, że człowiek miał poczucie jakby tej otwartości serca Bożego, zranionego dla nas, które znosi nawet rany, nawet obrazy z naszej strony, a więc zawsze możemy przyjść, jak mówił Honorat, tulić się do serca Bożego, tak? Oddawać się sercu Bożemu. Takie ujęcie obrazu Jezusa, takie przedstawienie wzmagało ufność ludzi i też pozwalało na, można powiedzieć, pogodzenie się z własną niedoskonałością. Zawsze można było wrócić do serca Bożego. Były akty ofiarowania się sercu Bożemu, powierzenia się sercu Bożemu. Ojciec Honorat widzi w tym kulcie jakby taką ochronę, pomoc przed zarówno grzechem, przed upadkiem, jak i przed strachem z powodu upadku. No każdy ma coś na sumieniu, każdy się czegoś boi, każdy ma jakieś poczucie swojego niedowartościowania, niedoskonałości. Tutaj kult serca Bożego dla ojca Honorata, związany zresztą z Eucharystią, bo najbardziej w Eucharystii Boże Serce objawia swoją miłość, oddaje się nam całe. Ten kult serca był pomocą, zwłaszcza w sytuacji osób takich, które bały się wrócić do kościoła, do wiary, albo z jakichś powodów grzechów się czuły nieswojo. Honorat mówi niesamowicie o tym, że człowiek nawet nie jest w stanie zrozumieć Bożego Serca, bo my zawsze mamy jakieś uczucia zazdrości, gniewu, żalu, coś pamiętamy, coś wypominamy sami sobie czy ludziom. I mówił, człowiek nawet nie jest w stanie zrozumieć ogromu miłości Bożego Serca, tak samo jak małe dziecko nie rozumie, ile ojciec wkłada troski, wysiłku, pracy w to, żeby ono miało to, co ma. Więc jakby z góry zaznaczał, że ta obfitość Bożego Serca, hojność, przekracza w ogóle ludzkie wyobrażenie. Jest absolutnie nieprzekraczalna. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że kult Bożego Serca był kultem zakazanym w czasach ojca Honorata. Jedna z książek kapucyńskich poświęcona nabożeństwu czerwcowemu do Bożego Serca została wycofana i zakazana, ponieważ ten kult uchodził za bardzo ryzykowny w oczach urzędników carskich, trochę dlatego, że wiązało się z postacią Chrystusa jako króla, trochę może dlatego, że wiązało się też z takimi uroczystościami często narodowymi. W każdym bądź razie były to czasy, w których za posiadanie, jak wspomina jedna z sióstr honorackich, zachowanych do dziś tekstach, za samo posiadanie obrazków Najświętszego Serca Jezusowego można było iść do więzienia jako osoba podejrzana. Był też zakaz odmawiania litanii do Bożego Serca i uroczystych nabożeństw do Serca Bożego czerwcowych, więc to już była podejrzana sprawa.
0: Ojciec Honorat też często wspominał o tym, że przy zamkniętych drzwiach odprawiano nabożeństwo czerwcowe. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Nabożeństwo, które obok nabożeństwa maryjnego, czyli majowego, się rozwinęło w XIX wieku.
3: Stąd też Honorat musiał w pewnym momencie jakby zrezygnować z promowania tego kultu, a kłaść bardziej nacisk na przykład miesiąc majowy maryjny. Jednak pozostały w tekstach honorackich bardzo liczne rozważania na temat Bożego Serca.
1: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Od dawnego czasu czuję się pobudzony coraz więcej do nabożeństwa, do Najświętszego Serca Jezusa. Kilka kazań miałem na tę uroczystość w różnych kościołach. Przez kilka lat odprawiałem nabożeństwa czerwcowe z siostrami, z naukami o cnotach i uczuciach serca Jezusa. Skąd wiele rozmyślań o tej tajemnicy. I ostatnie kazanie moje w Warszawie
4: było o sercu Pana Jezusa na uroczystość świętej Małgorzaty w czasie 40-godzinnego nabożeństwa. Po odprawieniu tego nabożeństwa przy zamkniętych drzwiach serce Jezusa wybawiło nas od niebezpieczeństw, na jakie byliśmy z powodu tego nabożeństwa narażeni, a w którym Jemu zaufaliśmy.
5: Jeszcze w XVII wieku do Polski przewędrowała pewna tradycja, można nawet powiedzieć, że pewien rodzaj pobożności związany z sercem Pana Jezusa, mianowicie Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ojciec Honorat należał do tej Straży Honorowej i propagował bardzo mocno kult Najświętszego Serca Jezusa, a było to związane i to było też w myśl jego takiej praktycznej, codziennej pobożności, aby swoją codzienność, każde zajęcie, każdą czynność przenikać tym odniesieniem do Jezusa Chrystusa, żeby oddawać Mu wszystko. On bardzo często pisał w notatniku duchowym, żeby zawierzać, ale też żeby powierzać te wszystkie czynności, czyli wzbudzać intencje, aby żadna rzecz nie była uczyniona bez takiego ofiarowania Jezusowi Chrystusowi. To było związane właściwie z tym kultem serca Pana Jezusa, który się rozwijał w XIX wieku i który znał ojciec Honorat, właśnie chociażby przynależąc do tego arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa, tak się w pełni ono nazywało i do dzisiaj tak się nazywa, bo dalej istnieje, ale też druga rzecz to bardzo mocna pobożność wynagradzająca, bo to bractwo ma też na celu wynagradzanie sercu Pana Jezusa za grzechy człowieka. I tutaj widać bardzo taką praktyczną stronę tej pobożności, ponieważ używany był tak zwany zegar Straży Honorowej. Polegało to na tym, że członkowie tego arcybractwa zapisywali się na konkretną godzinę, aby w tej godzinie czuwać. To była godzina wynagradzająca. Te godziny były związane z konkretnymi intencjami, ale też z konkretnymi chórami anielskimi. To taki podział chórów anielskich już wymyślony przez świętego Ambrożego, który znamy też z różnych tekstów biblijnych, z różnych także opracowań, żeby każda godzina była związana z jakąś częścią tego chóru anielskiego, żeby niebo razem modliło się razem z tym człowiekiem, który w tym momencie tej godziny swojej czuwania po prostu adoruje. I to była po pierwsze adoracja wynagradzająca, którą każdy członek tej Straży Honorowej miał za zadanie po prostu ją realizować, wypełniać, ale też przenikanie codziennych czynności, czyli można było sobie co godzinę nawet wzbudzać jakąś intencję, żeby każdą czynność, każdą modlitwę ofiarować sercu Pana Jezusa.
4: To nabożeństwo to tak się u nas upowszechniło, że tak zewsząd ludzie przychodzą zapisywać się do niego i spowiedzie generalne czynią, wyrzekając się wódki i klątwy. Nawracają się i uczestniczą co miesiąc. Także serce Pana Jezusa stało się nam głównym bodźcem, ogniskiem, siłą i pobudką do pracy nad zbawieniem bliźnich.
5: Ojciec Honorat wyszedł naprzeciw pobożności ludzi, naprzeciw potrzebom tego czasu i napisał właśnie rozważania na miesiąc czerwiec, poświęcone właśnie tajemnicy miłości, tajemnicy serca Pana Jezusa. I na każdy dzień, podobnie jak w nabożeństwie majowym, była odpowiednia czytanka, odpowiednie rozważanie do tego, żeby przylgnąć do tego serca i przede wszystkim zaczerpnąć z tego serca tę miłość, którą Jezus poprzez otwarcie na krzyżu serca wylał wobec całego świata i wiemy, że też to później zostało związane z tajemnicą miłosierdzia.
3: Wiele osób zaznacza, miłosierdzie może być różnie rozumiane, bo jest zawsze pytanie, czy miłosierna matka prowadzi dziecko do dentysty, czy nie. Bo może jednak nie, bo to będzie bolało, prawda? Albo czy miłosierna matka prowadzi dziecko do szkoły, bo może jednak byłoby miłosiernie mu postawić same piątki, więc ten aspekt rozumienia miłosierdzia może czasami w sposób nieco wypaczony może być. Kult Bożego Serca chyba bardziej podkreślał też to, że to serce zranione dla nas, jak mówi Honorat, też cierpi z powodu naszych niewierności. Miłosierdzie jest rzeczywiście stałą cechą Boga, jak najbardziej, to jest pewna prawda. Ale kult Bożego Serca chyba bardziej ukazywał też, możemy powiedzieć, potrzeby Boga, oczekiwania Boga. Kogoś, kto, jak mówił ojciec Honorat, też cierpi z naszego powodu. Ranimy to serce. Oczywiście, że okaże nam miłosierdzie, ale tak przez chwilę jakby pomyśleć nie tylko o sobie i nie tylko o swoich potrzebach miłosierdzia, ale o pewnej wzajemności, tak jak zwykłej przyjaźni czy miłości, tak samo z Bogiem. Honorat właśnie tak umiał.
6: Niepokornie pokorny, błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.
7: Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam, mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko mam. Jestem w sobie, mały miś, gruby miś, Znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie malym i śmiesznym i znam się z dziećmi nie od dziś.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Im więcej dusza jest złączona miłością i cierpieniem ze źródłem życia, którym jest Jezus Chrystus, tym zdolniejszą jest do czerpania z Niego obficie życia boskiego dla siebie i dla innych.
2: Brat Juliusz.
3: Brat Tomasz.
2: Cierpienie jest pojęciem dużo szerszym niż choroba, bo jest tak, że człowiek cierpi różnego rodzaju swoją ułomność, słabość, jakieś psychiczne rzeczy mogą być cierpieniem. Bez choroby w ogóle może być człowiek po prostu normalnie zdrowy, też cierpi. Nie jest tak, żeby cierpienie było zawsze tożsame z chorobą. No ale choroby oczywiście też są i człowiek ma też takie sytuacje, kiedy się dowiaduje o chorobie i ten moment jest też ważny od strony psychicznej, żeby wiedział, jak przyjąć ten stan chorobowy. Potem jest cały problem tego, żeby się nauczyć żyć z chorobą, czy jakby poddać się leczeniu. To są wszystko nowe rzeczy w życiu człowieka, jak do tej pory był zdrowy, a później nagle przychodzi choroba. I całościowo patrząc, no to można by powiedzieć, że nawet ta uciążliwość tego, że trzeba brać leki chociażby, czy jakieś zastrzyki, czy jakieś zabiegi, czy coś, to też jest w pewnym sensie dla człowieka pewna forma cierpienia. Cierpienie jest związane właściwie z cnotą cierpliwości, bo człowiek, który próbuje zmagać się z cierpieniem, to znaczy często jest tak, że mu to cierpienie rośnie, jak się z nim zmaga, jak się próbuje przeciwko niemu buntować, czy nie przyjmuje tego z cierpliwością, tylko sądzi, narzeka, jęczy, że życie mu się nie udało, zarzewie buntu się gdzieś tworzy, to zarzewie buntu, ono wzmaga cierpienie, bo to jest dodatkowy jakby ból, który się gdzieś w człowieku mnoży. I dlatego jest na pewno potrzebne, jak to mówią, mężne znoszenie cierpienia, czyli pochodną od męstwa jest właśnie cierpliwość. Czyli cierpliwość jest właściwie taką cnotą, która pozwala człowiekowi wytrzymać napór zła. Bo cierpienie traktujemy jako zło, nie jako dobro. Dopiero później przez przyjęcie cierpienia i przez to, że Pan Bóg też potrafi z cierpienia wyprowadzić dobro, to wtedy ma ono jakąś wartość, ale tak samo w sobie jest po prostu brakiem zdrowia i cierpienie przynosi ból człowiekowi. Nie? To nie jest rzecz dobra. Zawsze organizm przez ból ostrzega przed chorobą na przykład. No ale ważne jest to, jak podejść do cierpienia. No właśnie między innymi przez to, żeby traktować to jako szkołę cierpliwości. Siły bojowe w człowieku, one się organizują do tego, żeby wytrzymać napór zła. I tutaj są oczywiście różne te cierpienia, są takie duchowe, ale błogosławiony Honorat mówił o tym właśnie, żeby nie stawiać oporu, nie buntować się, tylko przyjąć sercem cichym, takim spokojnym, z pewnym zaufaniem do Pana Boga, że to cierpienie nie jest przeciwko nam, tylko jest dla naszego dobra, że wcześniej czy później Pan Bóg jakieś dobro z tego zła wyprowadzi. I to jest ta główna siła, też to, czego współczesny świat też nie rozumie. Może ludzie chorzy to rozumieją głębiej i lepiej, bo po prostu gdzieś szukają jakiegoś wyjścia i kiedy usłyszą te nauczanie świętych, czy nauczanie Ewangelii, czy nauczanie Pana Jezusa, też głos w sumieniu, kiedy usłyszą, to łatwiej im jest po prostu w to wejść, że jak to mówi Honorat, przez cierpienie światłość się w nas wyrabia. Czyli cierpienie ma pewną jakby taką zdolność oczyszczania duszy ludzkiej do tego, żeby ona była wrażliwsza na sens, na przyjmowanie światła Bożego, ale też na sens w ogóle prawdy, bo w momencie cierpienia zupełnie nam się zmienia perspektywa patrzenia na życie, na relacje międzyludzkie, na życie społeczne, na życie rodzinne. Choroba przychodząc bardzo często oczyszcza z różnego rodzaju ambicji, jakichś takich niezdrowych, także z jakichś dążeń takich, które są w tej chwili poza zasięgiem, no bo jeśli przychodzi choroba, to ona nas jakby tego wszystkiego pozbawia i teraz jest problem, co z tym zrobimy, czy będziemy tęsknić za tymi możliwościami straconymi, czy będziemy żyć w tym, co jest dzisiaj, bo właściwie jest pytanie, co jest celem życia człowieka, czy celem życia człowieka jest to, żeby coś tam wyprodukować, coś zrobić w życiu, osiągnąć jakieś stanowisko, przez jakieś chwile mieć w sobie 5 minut w historii, czy celem człowieka jest uświęcenie, żeby był podobny do Jezusa Chrystusa czy do Boga, żeby miał w sobie tę miłość, którą Chrystus okazał.
1: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Gdym się opierał cierpieniom, usłyszałem w sercu głos Jego. Jak to? Ja wybawiłem Ciebie z mąk piekielnych, gdyby nie moje miłosierdzie.
4: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Gdzie? Już byś teraz cierpiał męki, których ani oko nie widziało, a Ty nie chcesz teraz małych cierpień znieść dla mnie, który tyle dla Ciebie wycierpiałem i których nie inny cel, tylko abyś miał większą chwałę w niebie.
3: Jezus Konrad miał wielkie nabożeństwo do męki pańskiej. To widać w jego takich postanowieniach co do przeżywania mszy świętej, że w czasie mszy świętej postanawiał rozmyślać o kolejnych wydarzeniach męki pańskiej. Wtedy taka była duchowość i Jezus Konrad był wpatrzony w krzyż Jezusa Chrystusa i dzięki temu właśnie rozumiał wartość cierpienia. Pod koniec życia, kiedy dużo cierpiał, ktoś nad nim się użalał, Jezus Konrad powiedział mu, czy myślisz, że ja nie znam wartości cierpienia? Także dla niego wartość cierpienia była czymś oczywistym. Jako udziału właśnie w męce Chrystusa dla zbawienia świata. Mówi o tym święty Paweł, w ciele moim dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Czyli Jezus Konrad cierpiał w swoim ciele dla dobra ciała Chrystusa mistycznego, którym jest Kościół, dla rozwoju Kościoła, dla zbawienia grzeszników. Także potrafił sobie sam zadawać cierpienie, czyli na przykład biczować się, kiedy spotkał w spowiedzi grzesznika zatwardziałego czy mało skruszonego, kogoś, kto się spowiadał, ale nie było u niego żalu, jaki powinien być. Potrafił się właśnie biczować, żeby wyprosić tym cierpieniem i modlitwą czyjeś nawrócenie. I przyjmował też właśnie cierpienia, które Pan Bóg na niego zsyłał. To były różne choroby, na przykład on się skarżył na szum w uszach, jakiś dokuczliwy, kiedy był w wieku takim średnim. Natomiast ostatnich 10 lat to rzeczywiście było wypełnione chorobą, kiedy on już nie mógł spowiadać, był bardzo ofiarny. To był 96 rok, czyli miał wtedy 77 lat. Właśnie wtedy była taka sytuacja, zdarzyła się, że był w konfesjonale, ale jakoś zasłabł i trzeba było go z konfesjonału wynieść. Nie dało się go wynieść, więc został wyciągnięty z konfesjonału po posadzce, ponieważ był ciężki, to też było takie upokarzające, bo tam ludzie to widzieli, on to spokojnie przyjął i do tej pory nie spowiadał i pracował w celi. Pracował, cierpiał, miał ograniczone możliwości poruszania się, ale do końca służył, mieszkając w swojej celi w klasztorze w Nowym Mieście nad Pilicą. Także na pewno Jezus Konrad jest wzorem przyjmowania cierpienia świadomego w jednoczeniu z męką Pana Jezusa. Jezus Konrad też nie dopuszczał pomocy takiej lekarskiej, nie chciałby go dotykano, także miał różne rany, prawdopodobnie na nogach, on też był otyły. Nie z żarstwa, ale taka przepadłość, jaka się zdarza także świętym to była. Także nosił różne cierpienia, o których milczał, nie pozwalał właśnie się pielęgnować, dotykać ze względu na zachowanie skromności, czystości. Także cierpienie Konrada jest taką jego tajemnicą wewnętrzną, tak jak i innych świętych, także tych zwykłych świętych, którzy nie mówią o swoich cierpieniach. Także Jezus Konrad cierpiał w cichości i na pewno w każdej mszy świętej to cierpienie świadomie ofiarowywał w łączności z męką Pana Jezusa, aby ono przynosiło owoce dla zbawienia świata.
1: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Dusze święte są jak kanały, narzędzia bezpośrednio złączone miłością i cierpieniem ze źródłem życia boskiego. To jest Przenajświętszym Sercem Jezusa, aby udzielić i wyjednać to życie Jego boskie tym Jego członkom, którym On chce je dać przez ich pośrednictwo. Stąd wynika, że im więcej dusza jest złączona miłością i cierpieniem ze źródłem życia, którym jest Jezus Chrystus, tym zdolniejszą jest do czerpania z Niego obficie życia boskiego dla siebie i dla innych. Tym jest sposobniejszą do przedłużenia na ziemi ofiary Jezusa, biorąc udział w Jego cierpieniach dla zbawienia ludzi. Tym łatwiejszy ma przystęp do Boga i większą niejako władzę nad sercem Jego Syna, aby otrzymać od Niego obfitsze łaski dla sprawiedliwych, dla grzeszników, dla Kościoła, dla najwyższej Jego głowy, dla narodu, dla diecezji, dla parafii, dla rodzin, dla nawrócenia grzeszników, słowem dla wyjednania tego, czego potrzebuje Kościół i ludzkość cała.
2: Rak, to słowo jest dzisiaj tak powiązane z różnego rodzaju wciążeniami, że człowiekowi się wydaje, że już koniec będzie. Ale ta ciemność, która przychodzi właśnie w związku z tym takim wyczekiwaniem też śmierci, no bo jeśli choroba, to może potem śmiertelna i tak dalej, więc to wszystko jakoś przychodzi na człowieka i wtedy Konrad to przeżywał, to on widział to jako pewne dzieło Boże. To jest wszystko wpisane w plan Boży. Jeśli Pan Bóg daje coś takiego, to ufa, że to będzie ku dobremu. Ofiarowanie tego cierpienia na pożytek drugiego, to jest pewne otwarcie też, żeby się nie zamknąć w cierpieniu, nie skupić się na sobie samym, bo to znowu też wzmacnia cierpienie. Natomiast kiedy człowiek otwiera się na to, że chce to cierpienie ofiarować, to jednocześnie sam się otwiera. Sam zaczyna myśleć o kimś innym, że komuś jest też to potrzebne. Przestaje być jakby w tym egoizmie tak zasklepiony, a zaczyna się otwierać pewna brama, dzięki której jego życie jakby jest pożyteczne dla drugiego. To wydaje się bardzo ważne. No ale oprócz tego, że Konrad sam przeżywał, to też pouczał, można powiedzieć, o cierpieniu i też jest jedno zgromadzenie, o którym warto wspomnieć, że jest też też dzieło, które jest poświęcone cierpieniu, bo Franciszkanki od Cierpiących, które założył błogosławiony honorat, one są poświęcone temu, żeby wnieść przy cierpiącym także ten etos ewangeliczny, bo dzisiaj rozważa się sprawy związane ze służbą zdrowia w aspekcie ekonomicznym, organizacyjnym, kwalifikacje, te wszystkie inne rzeczy, ale bardzo często zanika jakby wśród tych wszystkich tak zwanych profesjonalnych norm, normalne odniesienie do człowieka, że ten chory jest człowiekiem po prostu i potrzebuje nie tylko leku, nie tylko tego, żeby mu ulżyć w cierpieniu, ale także normalnego słowa, żeby z nim porozmawiać po prostu o tym, czym jest cierpienie, że Pan Bóg ma też dla niego jakiś plan w tym cierpieniu, że to nie jest tak, że wszystko się tutaj wyczerpuje, żeby otworzyć mu właśnie tę duszę, żeby mógł ofiarować to cierpienie za kogoś. To jest ten etos, który Kazimiera Groszczyńska też przekazywała swoim siostrom, żeby one właśnie były wrażliwe nie tylko na te takie techniczne, że tak powiem, pielęgniarstwo, ale także, żeby pielęgnowały też człowieka w jego całości, to znaczy także miały troskę o jego duszę. Stąd czasami dobrze jest choremu przeczytać Ewangelię, czasami z nim porozmawiać o tej Ewangelii, bo są takie pokusy dzisiaj, że dać mu zastrzyk uspokajający, niech sobie śpi i tak sobie prześpi całą resztę życia, leżąc w łóżku, nie tylko pielęgniarstwo takie, żeby to ciało jakoś wyglądało. Tymczasem trzeba się zastanowić też nad tym, czy rzeczywiście dawać takie ogłupiające leki, bo człowiek musi żyć, też myśleć, coś z tym cierpieniem robić. Ma możliwość po prostu ofiarowania tego jako ofiary wspomagającej innych. To jest to apostolstwo cierpienia, które dla honorata też było bardzo ważne, stąd założył jedno zgromadzenie.

niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

Sit.

Thank you.

One, one, one, I had to, eternal, one, one, one.

娘。

Get up.

Ra, so, da, da, si, do, la,

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Claude Charles Billot. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaski. Czyta brat Tomasz Wroński. Droga do piekła, jak mówi przysłowie, jest wybrukowana dobrymi chęciami. W mistyce, jak w polityce, nie umiano by zadowolić się stanami duszy czy uczuciami. Tu potrzeba dowodów w postaci czynów. Czy ojciec Honorat wytrwa teraz w swojej wspaniałomyślnej odpowiedzi na mocne natchnienia łaski? Oto jest zasadnicze pytanie w tym przełomowym okresie jego życia. Trudno wyobrazić sobie kapucynów, wędrowców z powołania, zamkniętych w czterech murach klasztoru, który otwierałby się tylko jak ten w Zakroczymiu na rozległą równinę, rozpościerającą się aż po horyzont. Woląc jednak zamknięcie niż wygnanie, kapucyni zostali tu umieszczeni urzędowo przez rząd rosyjski pod jurysdykcję biskupa miejscowego. Zabroniono im kontaktować się z przełożonymi w Rzymie, więc żeby jakoś do nich dotrzeć, będą zmuszeni korzystać potajemnie z okazji okrężną drogą przez Felicjanki w Galicji i nuncjaturę w Wiedniu. Biskup płocki Wincenty Teofil Popiel w swojej chwalebnej trosce o zapewnienie pracy i utrzymania 33 zakonnikom, będącym niemal żebrakami, a zgromadzonymi obecnie w jego diecezji, podsunął proboszczom myśl zatrudnienia pewnej liczby ojców jako wikarych w sąsiednich parafiach. Kilku zakonników przyjęło takie rozwiązanie problemu. Wkrótce jednak książę Czerkaski nakazał im bezzwłocznie powrócić do klasztorów. Zatem kontakty z ludźmi z zewnątrz sprowadzały się tylko do opieki duchowej nad chorymi, do nawiedzania ubogich w bezpośrednim sąsiedztwie, do dzieł miłosierdzia, którym ojciec Honorat oddawał się z przejęciem, z wykluczeniem wszystkich wizyt dla prostej rozrywki czy z przyjaźni pod pozorem apostołowania. Świadectwa takiej postawy są zdecydowane i zgodne. Oprócz głoszenia kazań, zeznaje jedna osoba, ojciec Honorat spowiadał długo i szedł odwiedzać chorych. Kapucyni przychodzili do domu moich rodziców, zapisuje inna, ale ojciec Honorat nie przyszedł nigdy. Nie słyszałam, żeby ktoś mówił, że ojciec Honorat składał komuś wizyty światowe, zauważa trzecia, choć inni ojcowie odwiedzali mieszkańców Zakroczymia. Brat Jakub Ruszak, będąc już w podeszłym wieku, zeznawał w 1949 roku. Dowiedziałem się od starszych braci, że zabierał resztki z refektarza i dawał ubogim. Również potrafił pozyskać miłość ubogich Żydów z miasteczka, co trochę kontrastowało ze zwykłymi, najbardziej rozpowszechnionymi postawami. Lecz ponieważ jego spowiednik i przyjaciel, ojciec Prokop, zapadał często na zdrowiu, ojciec Honorat chętnie i dobrowolnie przyjął na siebie obowiązek pielęgnowania go, czemu oddawał się ochoczo, wzorując się wówczas na Maryi podczas nawiedzenia Elżbiety, jak to napisał w swoich notatkach. Z medytacji o nawiedzeniu Najświętszej Maryi Panny nauczyłem się prędko bieżyć do spraw duchowych, a opieszale do cielesnych. Być skorym do posług chorym z miłości, chodzi ojca Prokopa. Później powraca do tego tematu. Poznałem trzy prawdy o pokorze, przyglądając się Maryi, idącej do świętej Elżbiety. Pierwsze, że pokora lubi pospolitość, ani myśli, żeby miała być co większego od drugich. Po drugie, że choćby najwięcej miała łask, to ocenia drugich łaski i okazuje miłość. Po trzecie, że służy chorym, choćby miała najwięcej zajęcia. To piękne rozmyślanie odzwierciedla bardzo konkretne sytuacje w życiu wspólnym w klasztorze zakroczymskim. Zapewne przymusowe ograniczenie działalności zewnętrznej sprzyjało życiu modlitwy, uczestnictwu w dzień i w nocy w ćwiczeniach klasztornych, jak również w liturgicznej modlitwie brewiarzowej, obowiązującej z reguły. Czuwał nad tym po ojcowsku eksprowincjał ojciec Prokop, którego ojciec Honorat sam określił jako bardzo ściśle zachowującego obserwację zakonną, oddanego wszystkim w miłości ojcowskiej i odznaczającego się wielką czcią dla Dziewicy Maryi. Obaj wzorowi zakonnicy wzbudzali swoim przykładem zapał wśród tych pustelników, natomiast przymusowe odosobnienie zwiększało wśród współbraci będących w dojrzałym wieku nieuchronne napięcia. Natura ojca Honorata musiała naginać się do różnych temperamentów, do nieustannej przekory jednego, czy nadmiernych wątpliwości drugiego ojca, do nagleń innego, do żądań gwardiana wtedy, gdy człowiek uważa się już za dostatecznie zapracowanego. I tak płynie życie wspólne, wzywające każdego do stałego nawracania się, od czego ojciec Honorat ani myśli się uchylać. Szczere i odważne wysiłki w tej dziedzinie pozostawiły niejeden ślad w osobistych notatkach, ujawniając, jak dalece jego zapał w dążeniu do świętości nie był tylko pobożnym życzeniem i martwą literą, lecz przeobrażał się w nieustanną pracę nad sobą, w całkowitej wierności łasce z wysoka. Ze zwykłą sobie surowością i bezlitosną trzeźwością wobec siebie samego, ojciec Honorat wyznaje: poznałem, żem był chimerykiem, czego dotąd nie przyznawałem sobie, ale drugim. Byłem zuchwały także dla ojca Prokopa. Postrzegałem w sobie spiritum contradictionis, ducha sprzeciwu, od czasu, jak ojciec Prokop zaczął Franciszka wychwalać, ja wynajduję wady, w drugich to samo. Franciszka dlatego nie lubię, że widzę w nim swoje wady, które on, zdaje mi się, naśladuje. Ta subtelna i klasyczna analiza psychologiczna ujawnia jednocześnie wraz z nieuniknioną, nienazbyt rażącą małostkowością wspólnoty także szczyptę drażliwości i miłości własnej, nadmiernie wrażliwej natury. Postanowiłem odtąd inaczej, decyduje się kapucyn, pospolitować się z braćmi, służyć chorym, cieszyć się, że ubogich słucham, cieszyć się, że jestem pogardzony, cenić łaski boskie najmniejsze w drugich. Tajemnica nawiedzenia w sposób widoczny przynosi owoce w życiu ojca Honorata. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Najważniejsze jest poznawanie osoby Jezusa. Bo jeżeli poznasz osobę Jezusa, to wiesz, jak żyć. Wiesz, jak odnosić się do swoich braci i sióstr. Wiesz, jak prosić Ducha Świętego o to, żeby obdarzył Cię tak swoją obecnością, żebyś mogła kochać, przebaczać, żebyś mogła pracować, żebyś mogła być ofiarna. Siostra Kamila od świętego brata Alberta. Najważniejsza jest medytacja, najważniejsze jest wpatrywanie się w oblicze, to znaczy w osobę Jezusa, żeby On został Twoim mistrzem, bratem, oblubieńcem, mężem, właściwie Twoim wszystkim. I to ma wtedy wpływ właściwie na wszystko. Nawet na sposób, w jaki umeblujesz pokój.
0: Z dzieła błogosławionego Honorata Koźmińskiego Nowy dar Jezusa. Gdy ktoś słyszy wiele dobrego o jakiejś osobie nieznanej, a tym bardziej gdy sam dozna wiele dobrodziejstw od niej, rodzi się w jego sercu pragnienie ujrzenia jej twarzy, której zwykle wszystkie przymioty duszy się odbijają. Tak i dusze wierne, słysząc o wielkiej miłości Jezusa Chrystusa i doznawszy niezmiernych dobrodziejstw od Niego w dziele odkupienia, nic dziwnego, że pragną oglądać Jego przenajświętsze oblicze, które jest rozkoszą błogosławionych w niebie. Dlatego i oblubienica w pieśni nad pieśniami, która przedstawia Kościół Boży, woła na swego oblubieńca: pokaż mi oblicze Twoje.
2: Ojciec Konrad tak umiał czytać Ewangelię, jakby znał nauczanie Jana Pawła II z Nowomilenio i Nauntem, bo Jan Paweł II pisze tam o tym, że w oblicze Boże wyłania się z Pisma Świętego i tam w Ewangelii trzeba przede wszystkim szukać oblicza Jezusa Chrystusa i w tym dokumencie właśnie to omawia i to oblicze ukazuje. A przecież popatrzmy, Jan Paweł II pisze w 2001 roku, a ojciec Honorat to jest przełom wieku XIX i XX. Siostra Kazimiera, obliczanka. Skąd właśnie ta intuicja ojca Honorata? Przecież nie mógł przewidzieć, że 100 lat po jego śmierci ten kult oblicza będzie rozszerzony na cały Kościół i można powiedzieć propagowany przez wszystkich po kolei współczesnych papieży, czyli Jana Pawła II, Benedykta XVI, dzisiaj papieża Franciszka. Przecież w ogóle nie mógł tego nawet w najśmielszych swoich jakichś wyobrażeniach przewidzieć. No i dochodzimy do celi ojca Honorata w Cytadeli Warszawskiej w 10 pawilonie. Tam właśnie w tym miejscu dokonało się coś, o czym on sam nawet nie umiał tego dokładnie opowiedzieć, bo doświadczeń mistycznych nie da się wyrazić zwykłymi ludzkimi słowami. Wiemy tyle, ile przekazał. Oblicze Pańskie na nim spoczęło. Tak o tym pisał wielokrotnie. On doświadczył tej bliskości Boga. Nie wiemy, w jaki sposób mogło się dokonać, to oblicze Boże spoczęło na nim. Niemniej z tego miejsca, z tej sytuacji, z tego przeżycia wyrosło bardzo wiele. Przede wszystkim nawrócenie ojca Honorata. Zaraz po opuszczeniu Cytadeli został z niej zwolniony. Odbył spowiedź generalną. Pół roku później wyspowiadał się na Miodowej w Warszawie i odczuł wtedy pragnienie poświęcenia Bogu właśnie w zakonie kapucynów, co zrealizował. I całe życie propagował cześć Najświętszego Oblicza. Można powiedzieć, że siostry obliczanki również są jakby owocem tej jego miłości do Najświętszego Oblicza Chrystusa. Tak więc ten charyzmat miłości do Najświętszego Oblicza nie był tylko jakąś prywatną sprawą jednego błogosławionego. Wydaje się, że właśnie w ten sposób Duch Święty przygotowuje w Kościele zawsze wielkie rzeczy, które są przeznaczone dla wielu. Ojciec Honorat na pewno był prokursorem kultu Najświętszego Oblicza w Kościele Polskim. Jakby przygotowywał mentalność, grunt, dlatego że już znane było nabożeństwo do Serca Bożego, on pokazywał, że na obecne czasy Pan Bóg przygotował jeszcze nowe dary i potrzebuje Kościół nowych charyzmatów, nowych darów Bożych, żeby te czasy zbliżyć do Pana Boga, żeby ludzie borykający się z takimi, a nie innymi problemami mieli swoją własną ścieżkę, nową zupełnie, która w owych czasach będzie potrzebna. My czerpiemy z myśli ojca Honorata, jego charyzmatu, tego umiłowania Najświętszego Oblicza. Uczymy się od niego, patrząc, jak on to czynił, jak szukał w Piśmie Świętym, w Ewangelii właśnie tych tajemnic Bożego Oblicza, nie tylko oblicza Jezusa Chrystusa umęczonego, potem zmartwychwstałego, ale szerzej jeszcze, tak jak dzisiaj naucza papież Franciszek, Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca, to w podobny sposób ojciec Honorat uczy nas, siostry obliczanki, ale również i wszystkich ludzi, którzy w ten charyzmat wchodzą, że również poprzez oblicze Chrystusa poznajemy oblicze Boże.
0: W trojakim znaczeniu powtarzamy tę modlitwę. Okaż nam, Panie, oblicze Twoje, a będziemy zbawieni. Najpierw błagamy przez to, aby Bóg coraz bardziej wydobywał z ukrycia i okazywał coraz więcej światu to swoje oblicze, czyli żeby rozszerzał to nabożeństwo do swego bolejącego oblicza. Po wtóre prosimy, aby nam okazał duchowne znaczenie tego oblicza, to jest, żebyśmy zrozumieli coraz lepiej tę miłość Jego, która Go pobudziła do tej męki i to, że ją ponawiamy naszymi bluźnierstwami. Po trzecie, błagamy Go, aby obrócił ku nam to swoje miłosierne oblicze i aby spojrzał na ten świat tym samym wzrokiem, jakim spoglądał na bogobójców. bo i my ponawiamy Jego mękę.
1: Wtedy, kiedy zaczęłam odkrywać, że oblicze tak naprawdę ukazuje to, co jest w sercu Boga, to medytacja osoby Jezusa Chrystusa stała się w moim życiu najważniejsza. Bo tak jest jakoś na początku formacji, że człowiek się zajmuje sam sobą. Ważne są jego grzechy, ważne są jego słabości, żeby to cokolwiek z tym zrobić. Ważne są cnoty, ja. Ale wtedy, kiedy się odkrywa naprawdę miłość i Jego osobę, to On staje się najważniejszy. I wtedy wszystko w życiu się zmienia. W moim życiu też od tego czasu właściwie wszystko zaczęło się zmieniać. I to jest chyba najważniejsze. Żeby On tak przeniknął swoją osobą, swoją obecnością, żebym była już nie ja, tylko On. Pewnie, że z tego wypływa potem całe moje apostolstwo, wszystkie moje słowa, cała modlitwa, stawanie też wobec drugich. Ale tu jest źródło. Tu jest źródło i to jest chyba najważniejsza rzecz.
3: Ja najpierw odkryłam oblicze Chrystusa jako obecność. Nazwałam sobie to twarz, to obecność. Siostra Rita. Jak widzę czyjąś twarz blisko, to wiem, że ten ktoś jest. W jego spojrzeniu wtedy odkrywam, że ja jestem. W tym, jakie jest to spojrzenie, trochę mogę odkryć, jaka jestem. Widzę jakieś odbicie też relacji, która nas łączy. I to jest pierwsza rzecz, którą zaczęłam odkrywać w obliczu Chrystusa. Że ono oznacza Jego obecność w moim życiu, że tworzy się relacja, taka jak normalnie z osobą. Druga rzecz, która bardzo mnie zatrzymała, to przy rozważaniu Słowa Bożego, wzmianki o tym, że Jezus chodził się modlić i że często się wymykał na modlitwę. Myślę o tym, że On jako Bóg człowiek podnosił twarz w modlitwie do Ojca. Bardzo mnie mobilizuje, kiedy wydaje mi się, że sobie poradzę i może nie muszę się modlić, że On sam chodził często na modlitwę i bardzo jej potrzebował. Takiego kontaktu z Ojcem, twarzą w twarz, wtedy, kiedy był na ziemi jako człowiek. I myślę o tym, że wychodził z tej modlitwy ze słowem: oto idę pełnić Twoją wolę, ale dopiero wtedy, kiedy spotkał się z Ojcem bezpośrednio. To jest dla mnie Jezus słuchający i Jezus, który idzie służyć. I jeszcze jedna tajemnica, która mnie kiedyś bardzo mocno dotknęła, to jest tajemnica Jezusa, który upada, który leży z twarzą przy ziemi. Taka z drogi krzyżowej. Jak miałam kiedyś sytuację, w której się czułam bezradna, wydawało

0: chętnie, albo odpychany, albo mijany, dlatego że kiedy ja spotykam takiego człowieka, czasem się boję, że nie potrafię mu pomóc, że nie znam metody na to, żeby mu pomóc i przez to mam ochotę uciec. A Jezus tam właśnie jest obecny. Kiedy ja doświadczyłam takiej bezradności, jest mi łatwiej podejść do Niego obecnego w takim człowieku, po prostu się nachylić. To On podnosi, to nie ja. Ja nie muszę znać metody, ale mogę być przy tym człowieku. To jest dotknięcie Jezusa, który jest w człowieku słabym, też obecny, i bycie z Nim, tam gdzie jest opuszczony, czyli wynagradzanie.
1: Oblicze wiąże się też z pragnieniem i z tęsknotą, dlatego że tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda twarz Pana Jezusa. Wygląda Jego oblicze. Ludzie gonią za tym, za całunami, za chustami. Koniecznie chcą jakby zobaczyć nawet fotografię Pana Jezusa. Ja jakoś za tym nie tęsknię, żeby odkryć to tutaj na ziemi. Dla mnie jest ogromną radością mojego serca tęsknić za widokiem mojego oblubieńca kiedyś po śmierci. Tam dopiero odkryję, jaką ma rzeczywiście twarz. Wiecznej chwale. I mam nadzieję, że ja też zostanę odkryta, jaką ja mam twarz.
2: Tam to dopiero spełni się ta modlitwa literalnie. Okaż nam oblicze Twoje, bo tam okazane będzie oblicze Boże w całej świetności, iż będą wybrani spoglądać na nie, nie na chuście odbite, nie duchownie, ani pod zasłoną sakramentalną, ani pod zasłoną śmiertelnego człowieczeństwa, ale twarzą w twarz, w zupełnej jasności. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Umarłeś na krzyżu, aby ludzie uwierzyli w miłość Twoją, bo nie wierzyli tej, która w dziele stworzenia, abyś pobudził do miłości swojej, abyś pobudził do współcierpienia i dźwigania krzyża i umierania dla Ciebie.
3: Krzyż ze swojej natury właściwie jest znakiem hańby i śmierci okrutnej, stosowanej na szczególnie ciężkich przestępcach, ludziach, którzy byli skazani. W momencie śmierci Jezusa Chrystusa krzyż nabiera nowego znaczenia. Najpierw z powodu tego, że Jezus bierze na siebie ciężar naszych grzechów i z tym łączymy krzyż, a z drugiej strony jest to znak miłości, który objawia Bóg przez ofiarę Jezusa Chrystusa, swojego Syna, właśnie na krzyżu. I od tego momentu krzyż już jest paradoksalnie nie znakiem hańby i śmierci, ale znakiem ratunku, znakiem życia. Dla nas chrześcijan szczególnie, brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Od IV wieku krzyż jest już uznawany za symbol i znak całego chrześcijaństwa, stąd towarzyszy nieodwołalnie, nieoderwalnie, całkowicie życiu chrześcijańskiemu.
2: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Krzyż, który przyjąłeś na siebie, przedstawiał kilka krzyżów. Krzyż grzechów całego świata, a zatem i moich. Krzyż pokuty i kary za nie. Krzyż cierpień moich, abyś mi mógł ulżyć i udzielić mocy swojej do ich znoszenia. Krzyż życia zakonnego, abyś mi uczynił go lekkim, abyś mnie uwolnił od wszelkich pokus, ciężkości, walk, które dla mnie są zbyt ciężkie zapewne.
3: Doświadczenie krzyża było związane nieodwołalnie z jego nawróceniem, z jego powrotem do wiary i potem przez całe życie z takim dziękczynieniem za to, że Jezus wyzwolił go z tej niewiary, z tego grzechu i to wyzwolił przez swoje cierpienie. Honorat przez całe życie chciał łączyć swoje doświadczenia, swoje powołanie właśnie z ofiarą Jezusa Chrystusa, bo zrozumiał, że osobiście, szczególnie może wtedy tego doświadczył, kiedy Jezus przyszedł do niego do cytadeli, do więzienia, i objawił mu się. Nie wiemy dokładnie, jak to się wydarzyło, ale wiemy, że to było bardzo osobiste, bardzo bliskie spotkanie z Jezusem Chrystusem, który jednocześnie pokazał mu się jako żywy, a więc Honorat zobaczył, że w tej tajemnicy cierpienia, krzyża, w tej tajemnicy złączenia się z Jezusem Chrystusem krzyżowanym jest życie i jest ratunek dla niego, bo sam doświadczył doświadczył, że szukając życia w świecie, szukając pomocy w świecie, on tego prawdziwego życia nie doświadczał. To jest to doświadczenie właśnie krzyża, który też towarzyszył Honoratowi w każdej właściwie jego chwili. To doświadczenie cierpienia wewnętrznego, kiedy był niezrozumiany, kiedy było mu trudno przyjmować pewne decyzje różnych przełożonych, pewne decyzje także tych, którzy prześladowali Kościół w tamtym czasie. Jednocześnie postawa ogromnej wiary, że mógł ten krzyż przyjąć z takim zaufaniem, że Pan Bóg, dając krzyż człowiekowi,

0: Wie tak naprawdę, co robi i wie, że ten krzyż jest mu potrzebny. I tak w życiu Honorata ten krzyż po prostu ratuje od zła i daje mu życie.
1: Zabierz wszystko ode mnie. Słuch i wzrok i mowę, rozum i pamięć, zdrowie i życie. Sławę moją, którą z najwyższą rozkoszą zawsze Ci ofiaruję, pragnąc być od wszystkich wzgardzonym. Ale pamiętaj, że ani jednego krzyżyka nie podejmuje się znosić bez Ciebie, bo Ty wiesz najlepiej, jakim jestem listkiem drżącym i jakie mnie porywają strachy na myśl najmniejszego cierpienia i jak nieraz nie potrafię dla Ciebie nic złożyć w ofierze.
0: Ojciec Honorat uważał, że krzyż jest nieodłączny w życiu człowieka. Można powiedzieć, że w jakimś sensie te krzyże są takie same. Oczywiście każdy może coś innego rozumieć i traktować jako krzyż, bo niektórzy będą to rozumieć jako obowiązek swojego stanu, czy pracę, czy jakieś ciężkie doświadczenia, czy chorobę, cierpienie, różne rzeczy, ale w pewnym momencie ojciec Honorat mówi, że liczy się w tym wszystkim nie tyle sam krzyż, który człowiek dźwiga, ale podejście do tego krzyża. Jakikolwiek byłby to krzyż, to trzeba zapytać się, z jakim sercem biorę ten krzyż. Jest nieodwołalny, nieodwracalny, cierpienie wpisane w życie człowieka tutaj na ziemi, ale może być ono różne, czyli może być różny krzyż przez ten stan serca, przez tą kondycję człowieka. I ojciec Honorat wyróżniał takie trzy krzyże. One były związane z osobami, które krzyżowane zostały w godzinie męki Jezusa Chrystusa, a więc Jezus i dwóch łotrów po dwóch stronach. Zaczynając od krzyża Jezusa, ojciec Honorat mówił, że jest to krzyż człowieka niewinnego. Jednocześnie krzyż dźwigany z ogromną miłością, bez narzekania, bez szemrania, a nawet mówi, że Jezus bierze ten krzyż z jakimś rodzajem wesela, czyli z radością. Jednocześnie krzyż poświęcenia i krzyż wzięty z własnej woli. Taki obraz krzyża i taki sposób podejmowania krzyża możemy zobaczyć u świętych, którzy wręcz cieszyli się, że mają udział w męce Jezusa Chrystusa. To obserwujemy też u ojca Honorata, kiedy on zaczyna po prostu dziękować, czyli brać krzyż z dziękczynieniem. Tak może robić tylko człowiek, który rzeczywiście zrozumiał krzyż Jezusa Chrystusa. Czyli dźwigam już nie swój krzyż właściwie, nie swoje cierpienie, nie skupiam się na tym cierpieniu, ale biorę krzyż, który mnie łączy z męką, śmiercią Jezusa Chrystusa. Drugi krzyż, krzyż dyzmasa, jak to mówił ojciec Honorat, czyli krzyż dobrego łotra, krzyż grzesznika, krzyż, można powiedzieć, słusznej kary, czyli człowieka, który uznaje, że jest winny, że tak naprawdę ten krzyż mu się należy. I chociaż to dźwiganie krzyża jest dla niego bardzo trudne, bardzo ciężkie, to on dźwiga go z postawą pokutnika, człowieka świadomego swojego grzechu, a jednocześnie człowieka liczącego na Boże miłosierdzie, człowieka bardzo ufającego Panu Bogu. Zresztą wyraża on to w słowach modlitwy do Jezusa. Wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Jest to modlitwa człowieka wierzącego, modlitwa człowieka z ogromną ufnością. I jednocześnie ten krzyż jest dźwigany z pokorą i skruchą. Jak patrzymy na ojca Honorata, to znów widać, że całe jego życie, można powiedzieć od momentu nawrócenia, to jest świadomość grzechu. Niektórzy może czytają jego zapiski, szczególnie notatnik duchowy, to widzą, że ojciec Honorat jakby przesadzał, że tak często wraca do tych swoich grzechów. Ale właśnie jest to ta forma, ten sposób niesienia krzyża, naśladując tego dobrego łotra. I ostatni krzyż to jest krzyż, mówimy, złego łotra. Dlaczego złego? Nie tylko dlatego, że popełnił jakiś grzech, jakieś przestępstwo, bo i dobry łotr też był winny, jednak jego postawa jest inna, dlatego że on nie korzysta z okazji do tego, żeby przyjąć krzyż. On go dźwiga, ale cały czas chce od niego uciec, czyli odwrotnie robi niż dobry łotr. Dyzmas uznaje swoją winę, zły łotr nie chce tego uznać i zamiast ufności pojawia się właściwie rozpacz, panika. On w tej panice zaczyna bluźnić, a więc tutaj zamiast modlitwy bluźnierstwo, jakieś narzekanie, jakieś pretensje do Boga, dlaczego go nie ratuje. Ta postawa nie prowadzi też do żalu. Skupia człowieka tylko i wyłącznie na swoim cierpieniu, na swojej tragicznej sytuacji, która praktycznie jest bez wyjścia. Też nie potrafi w jakimś sensie ulitować się nad Jezusem, bo dobry łotr mówi, tutaj mamy człowieka obok nas niewinnego i on właściwie nie powinien tego krzyża dźwigać. Natomiast zły łotr nie patrzy w ogóle na to, co się dzieje z Jezusem. On tylko żąda od niego cudu, znaku, żąda uwolnienia od tego cierpienia, więc bardzo skupia się na sobie. Ma wyrzuty, że go Jezus nie ratuje. Jest to, tak jak mówi ojciec Honorat, krzyż rozpaczy i bezowocnych cierpień. Honorat jednoznacznie mówi, że cierpienie człowieka może być bezowocne. Człowiek może fizycznie, zewnętrznie, można powiedzieć, dźwigać swoje doświadczenie, trudu, jakiegoś cierpienia, czyli krzyża, jednocześnie nie wydawać dobrych owoców. Dlatego też w swoim życiu ojciec Honorat bardzo często robi rachunek sumienia, bardzo często siebie pod wpływem łaski też, współpracując ze Słowem Bożym, odprawiając rekolekcję, cały czas się prostuje i cały czas mówi sobie, żebym tylko nie miał takiej sytuacji, żeby nie wydawać owoców.
2: Jego życie było przepełnione pewnego rodzaju gestami i to były nie gesty, nie wiem, teatralne albo gesty, które wynikały z jakiejś takiej chorej pobożności albo dewocyjnej pobożności, ale oddawały to, co Honorat przeżywał w sercu, to, co się działo w jego wnętrzu. Siostra Julia, wynagrodzicielka Najświętszego Oblicza. Taka prosta sprawa, na przykład, kiedy szedł do odprawienia mszy świętej, to drogę od celi zakonnej do ołtarza, on podzielił na 7 stacji rozważania męki Pana Jezusa. I on zaczynał w celi, kiedy mówił, że to jest modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Później, kiedy wychodził z celi, mówił, że to jest pojmanie Pana Jezusa. I całą drogę do ołtarza, przygotowując się do mszy świętej, rozważał też właśnie mękę i śmierć Pana Jezusa. I możemy powiedzieć, że to jest prosta droga, to jest prosta czynność, można ją wykonać w sposób w ogóle bezrefleksyjny albo bezmyślny. Natomiast Honorat starał się w ciągu całego dnia takie proste gesty czynić gestami świętymi. Mówił też, kiedy przechodził koło krzyża, kiedy widział krucyfiks, to sam tak jakby nawoływał siebie w notatniku duchowym, kiedy ciągle gdzieś tam w notatkach rekolekcyjnych pisał w ten sposób, że czyniąc znak krzyża albo widząc krzyż, rób to z rozmysłem, rób to czyniąc refleksję, żeby to nie było takie bezrefleksyjne minięcie krzyża. Jeżeli robisz znak krzyża, to uczyń go z pewnego rodzaju świadomością. Również Honorat często zachęcał i sam też odprawiał drogę krzyżową. Opracował takie nabożeństwo wielkopostne zawierające 6 odmiennych sposobów odbywania drogi krzyżowej na 6 tygodni Wielkiego Postu. I droga krzyżowa na pierwszy piątek Wielkiego Postu dotyczy męki pańskiej i ma pobudzić wiernych, którzy tą drogę odprawiają, do większego współczucia i większej miłości. Droga krzyżowa odprawiona w drugi piątek Wielkiego Postu oparta jest na rozważaniach o grzechu i celem tej drogi krzyżowej jest większa skrucha człowieka. Z kolei w trzecim rozważaniu drogi krzyżowej ojciec Honorat ukazuje różne rodzaje cierpienia ludzkiego i zachęca do cierpliwego znoszenia.
3: Słuchacie Radio Kurapatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Doświadczeń. W czwartej drodze krzyżowej zachęca do przyjęcia swoich obowiązków stanu jako drogi do zjednoczenia z Bogiem. W piątym tygodniu Wielkiego Postu ojciec Honorat rozważania drogi krzyżowej łączy z doświadczeniem cierpienia i bólu Matki Bożej Bolesnej, która była również obecna na drodze krzyżowej. Na zakończenie Wielkiego Postu ojciec Honorat zachęca do rozważania męki Chrystusa przez pryzmat jego cierpiącego serca.
1: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
0: Kiedy dziecko przestaje być dzieckiem, kiedy myśli sobie, że jest samodzielne, że sobie samo poradzi. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Honorat, jak patrzymy na jego młodość, jeszcze raz sięgamy do tego momentu, kiedy on stracił wiarę, kiedy zaczął decydować o sobie, kiedy przestał słuchać rodziców i właściwie kogokolwiek, poza chyba własnym rozumem i własnymi poglądami na życie, to uważał, bo tak każde dziecko uważa, że po prostu sobie ze wszystkim poradzi i faktycznie w swoim mniemaniu tym dzieckiem przestał być. I to jest ciekawa rzecz. Kiedy w Cytadeli Warszawskiej, siedząc w więzieniu, spotkał się z Jezusem, kiedy objawione mu zostało oblicze Boże, to pierwsze słowa, jakie wypowiedział, i daje sam o tym świadectwo, to było Ojcze. To jest niesamowite, bo właśnie dziecko w ten sposób zaczyna mówić, tak? Dopóki uważa, że nie jest dzieckiem, że sobie poradzi, to ojciec mu jest niepotrzebny. W ogóle ktoś, kto jest autorytetem, ktoś ponad nim, właściwie nad nim nie ma nikogo. Może być ktoś obok niego, równorzędny, ktoś nawet przeciwko komu będzie występował, dzieci się buntują i nie chcą słuchać swoich rodziców, człowiek się buntuje i nie chce słuchać Pana Boga, więc przestaje go nazywać ojcem. I właśnie pierwsza modlitwa, którą wypowiedział Honorat jako młody chłopak w Cytadeli nawracając się, to było Ojcze nasz. To jest początek stania się dzieckiem, początek tego, co człowiek uznaje w tym momencie, kiedy to wypowiada, a co uznaje? Uznaje, że sobie nie daje rady, bo on sobie nie dawał rady, bo on nie poradził sobie z rzeczywistością więzienia, choroby, z wszystkimi rzeczami, które go dopadły, tak, spadły na niego jak grom z jasnego nieba i wtedy co robi? Mówi, Ojcze. I później to się rozwinie w nim. rozwinie w taki sposób, że nawet jak będzie dorosłym zakonnikiem, to on będzie zawsze poprzez swoje akty codzienne, akty oddania, akty, można powiedzieć, nawet niewolnictwa, on będzie się oddawał Panu Bogu. Tylko dziecko tak robi. Tylko dziecko uznaje, że potrzebuje pomocy, że sobie nie radzi, że chce czyjejś pomocnej dłoni. I dlatego jego notatnik duchowy jest pełny różnych aktów wiary, aktów zawierzenia, aktów niewolnictwa, oddania Maryi, przez Maryję Jezusowi. Maryjo, pomnij, że jestem Twój. Słowo tuus totus, Twój cały. Czymże są, jeżeli nie właśnie oddaniem się komuś w ręce, komu się oddał? Właśnie Maryi Jezusowi, uznając cały czas swoją grzeszność. Ciekawą rzeczą jest to, że kiedy on jako młody chłopak odkrył, że jest grzesznikiem, to właściwie do końca życia będzie traktował siebie bardzo surowo i będzie uważał, że on sobie właśnie z tym nie radzi. I to jest taka postawa pokory. Dziecko, które jest cały czas pokorne wobec kogoś, kto jest dla niego autorytetem, pomocą, kto go prowadzi. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale to wtedy on jest ubezwłasnowolniony albo na własne życzenie oddaje się w czyjeś ręce i zrzuca odpowiedzialność. Nie, wiemy dokładnie, że jeżeli człowiek oddaje się w niewolę Panu Bogu, czyli pamięta, że jest dzieckiem Boga, to nie tylko Pan Bóg mu nic nie zabiera. Tak jak mnie zabrał Maryi w scenie zwiastowania i w tym akcie, kiedy ona poczęła w swoim łonie Jezusa Chrystusa. Nie zabiera jej wolności, nie zabiera jej dziewictwa, nie zabiera jej nic. Tak samo i ojcu Honoratowi i każdemu człowiekowi. Pan Bóg, który jest ojcem dobrym, nie zabiera, nie zniewala, nie ogranicza go w żadnym wymiarze. Wręcz przeciwnie, to człowiek oddając się świadomie Panu Bogu jako swojemu ojcu, jeszcze bardziej zyskuje. Gdy Bóg prowadzi, wtedy rozwija w nas to, co jest najpiękniejsze i najlepsze. Wyzwala w nas to, co sam Bóg nam dał, czyli te talenty, te dary, te łaski, które On w nas zasiał. I teraz pod wpływem tej relacji dziecko-ojciec, syn, jak w przypadku ojca Honorata, i ojciec, którego wyznał na początku, to wszystko się pięknie rozwija i przynosi najlepsze owoce, owoce świętości.
4: Dziecko Boże, jeżeli odwołałem się do świętej Teresy, Ksiądka Jezus, jest tym, co najbardziej Pan Bóg kocha. Ksiądz Stanisław Urbański, teologa duchowości UKSW. Każdy człowiek kocha swoje dziecko, również i miłość Boga do człowieka wyraża się przez to piękne porównanie, że jestem dzieckiem Boga, czyli Bóg mnie kocha jako dziecko. Jeżeli Bóg mnie kocha jako dziecko, to ja jako dziecko kocham również Boga Ojca. I ta relacja miłości wyraża się między Bogiem a właściwym dzieckiem. Jeżeli Bóg obdarza mnie jako człowieka miłością, również jako człowiek mam na ziemi obowiązek odpowiedzieć Bogu na Jego miłość. I moja odpowiedź na miłość Boga jest tym głównym źródłem rozwoju świętości. Bo w chwili stworzenia, jak mówi Jan Paweł II, a zwłaszcza w chwili Chrztu Świętego, mamy wlane cnoty miłości, nadziei i wiary. I od nas najpierw jako dziecka, później dorosłego człowieka zależy, czy my rozwiniemy maksymalną miłość do Boga, czyli najbardziej umiłujemy Boga i z tego umiłowania Boga jest moja świętość wypływa, a z tego umiłowania Boga wypływa również miłość bliźniego. Bardzo ładnie Jezus tą prawdę przypomniał polskiej mistyczce Robercie Babsie II wojny światowej, kiedy zapytała go, na czym polega świętość? Świętość polega na miłości Boga i bliźniego, a więc od mojej miłości Boga zależy również miłość bliźniego. I tę miłość realizuję jako dziecko najpierw, później realizuję jako człowiek dorosły, odpowiadam na miłość Boga. Jeżeli się odwołam do Teresy Ksiądka Jezus, to umiłowanie Boga, oprócz tej miłości, jaką rozwijała w swojej drodze cielęstwa duchowego, jako główna cnota, bazowała ona na innych cnotach, na cnocie pokory, bo całą tej miłości, która się rozwija do Boga, musi być pokora. To jest fundamentem rozwoju miłości, jak mówi święta Teresa Ksiądka Jezus. A jeżeli ja miłość coraz bardziej rozwijam do Boga, to rodzi się ta wspaniała ufność, którą znów nam objawiła święta Faustyna, polska mistyczka. Jeżeli ja kocham Boga, to ja wpierw muszę uwierzyć w Boga, ja wpierw muszę zaufać Bogu. Kiedy ja całkowicie zaufam Bogu, to ja całkowicie ukocham Boga. Nie ma innej drogi. Stąd Jezu, ufam Tobie. I te cnoty również wymieniała Teresa Ksiądka Jezus, dodając cnotę ubóstwa, ale ubóstwa duchowego w szerokim rozumieniu, bo człowiek ubogi, nie przywiązujący się do żadnych dóbr doczesnych, do żadnych dóbr jakiekolwiek istnieją, które ograniczają miłość do Boga, kształtuje prawidłową tą miłość. Teologia duchowości nazywa to osiągnięciem świętej obojętności. Odrzucam wszystko to, co mi ogranicza rozwój miłości do Boga, co mi utrudnia całkowite zaufanie Bogu, co mi utrudnia moje życie duchowe, że nie mogę osiągnąć pokory. Ale trzeba zaznaczyć, że te cnoty, które wymieniałem, to nie są cnoty na poziomie tylko zaczęte. My te cnoty mamy osiągać w stopniu heroicznym. Ja mówię teraz, że świątka jest w stopniu heroicznym, a więc w maksymalnym rozwoju. Bardzo piękna jest droga dzieciństwa duchowego, ale to jest droga francuska, mistyczki świętej francuskiej, a w ogóle nie znamy wspaniałego objawienia polskiej drogi świętości, jakie Jezus uczynił przed II wojną światową i objawił naszej siostrze polskiej Leonii Nastał, drogę niemowlęctwa duchowego. Jezus mówi, że droga niemowlęctwa duchowego jeszcze jest bardziej doskonalsza w swojej świętości niż droga dzieciństwa duchowego, albowiem dziecko buntuje się nieraz wobec rodziców, nieraz stawia opór. Natomiast ja tak mam zaufać Bogu w swoim życiu świętym, jak ufa niemowlę swojej matce. Dopiero wtedy mogę mówić o prawdziwej świętości i Jezus nazywa drogę niemowlęctwa duchowego, jaką objawił siostrze Leonii Nastał, nazywa szkołą świętości, szkołą życia duchowego, szkołą nazywa. Cała świętość, cała droga dziecięca duchowego to nie jest ja i Bóg, to jest ja, Bóg, bliźni albo ja, bliźni, Bóg. Ten trójkąt dopiero ukazuje prawdziwy fenomen świętości, procesu życia duchowego, mistycznego, dokonuje się zawsze ja, Bóg i z tej miłości Boga wypływa miłowanie drugiego człowieka. Bo w tym trójkącie możemy realizować samego siebie i prawdziwą naszą świętość, prawdziwe nasze życie, życie doczesne.
0: Honorat to sam potem opisywał.
1: Zbawiciel chce, abyśmy się stali jako dzieci. Jest to bowiem najwyższa mądrość i doskonałość. Zachować prostotę dziecięcą z roztropnością dojrzałą. Otóż najpierw dziecko słucha. Tak też się dzieje w życiu duchownym. Ustają w duszy oddanej Bogu, która się stała dzieckiem, wszystkie rozumowania i roztrząsania. Cokolwiek ona widzi i słyszy, ma za święte i wszystko przyjmuje z prostotą i wiarą. Dziecko bywa uległe, bo czuje, że swojej woli mieć nie powinno. Takie dziecko duchowne wyrzeka się własnej. W niczym nie szuka zadowolenia swego, ale tylko spełnienia woli Bożej. Dziecko jest szczere i nie ma w nim skrytości, inaczej nie byłoby dzieckiem. Podobnie dziecko duchowne, we wszystkim jest szczere. Dziecko jest proste, nie ma udawania, przesady. Tak samo dziecko duchowne nic nie udaje, nie ma żadnych względów ludzkich. Rozmowa jego jest prosta, bez obłudy i bez wyrachowania. Dziecko jest naturalnie pokorne i ciche, bo czuje się niższym pod każdym względem od starszych. Tak dziecko duchowne nie ubiega się o wyższość, nie stara się o opinię, ani o to, aby go znano, słuchano i szanowano. Nie dziwi się, gdy go lekceważą. Nie ma pretensji, gdy nie zwracają na nie uwagi. Nie obraża się, gdy jest napomniane i strofowane, ale wdzięczne jest za to. Przypatrzywszy się w taki sposób obrazowi duchowego dzieciństwa, łatwo zrozumieć, że w takim niemowlęctwie zawiera się cała doskonałość życia wewnętrznego i że słusznie powiedział Zbawiciel, iż takich jest Królestwo Boże, nie tylko wiekuiste, ale i tu na ziemi będące, bo taka dusza jest już w posiadaniu Królestwa Bożego i ono w niej jest.
3: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.
5: Niepokornie pokorny. Audycji słuchamy dzięki współpracy z prowincją warszawską Braci Mniejszych Kapucynów.

0: z notatnika duchowego błogosławionego Honorata. Urodziłem się w Białej Podlaskiej 16 października 1829 roku o godzinie 4 po południu ze Stefana i Aleksandry z Kachlów-Koźmińskich. Chrzczony byłem 18 października 1829 roku przez księdza Tomasza Radziszewskiego, wikariusza parafii bialskiej. Rodzicami chrzestnymi byli ksiądz Bartłomiej Radziszewski, dziekan i proboszcz bialski, kanonik, a potem administrator podlaski i Eleonora Dębczyńska, prezydentowa. W drugiej parze Jan Dębczyński, prezydent i Eleonora Koźmińska, panna, przyrodnia siostra moja.
1: Skoro błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński urodził się w Białej Podlaskiej, to warto jest zastanowić się, czym było Podlasie i prześledzić jego historię. Siostra Julia Wonsala, wynagrodzicielka Najświętszego Oblicza.
0: Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn.
1: Kiedy patrzymy na historię terenów Podlasia, to Podlasie to tereny, o które ciągle trzeba było walczyć, ponieważ tam skupiały się wpływy rosyjskie, polskie i litewskie. Kiedy patrzymy na historię Podlasia od samego początku, to Podlasie było tym terenem, które przechodziło, można powiedzieć, z rąk do rąk. Również sama nazwa Podlasie wywodzi się ze stwierdzenia Podlachami, czyli w taki sposób Rusini określali tereny, które należały do Polaków, bo tereny Podlachami to tak jakby były pod władzą, pod panowaniem Polaków. I z jednej strony te tereny były określane jako tereny polskie, ale z drugiej strony te tereny zawsze trzeba było walczyć, ponieważ a to one należały do Litwy, a to do Rusi, a to do Polski. I mi się wydaje, że ludzie mieszkający na tych terenach, oni bardzo mocno mają w sobie wpisane taką walkę o niepodległość tych terenów. Mają ogromne umiłowanie polskości, ojczyzny, wiedzą, co to znaczy utracić jej niepodległość i wydaje mi się, że bardzo mocno w nich wpisany jest taki gen walki o niepodległość. A drugą cechą ludzi Podlasia jest otwartość, gościnność, szczerość. Wydaje mi się, że ogromna też życzliwość, ale też tolerancyjność. I uważam, że tolerancyjność, ona wypływa z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z wielokulturowości, ponieważ tereny Podlasia są, można powiedzieć, taką mozaiką etniczną, kulturową. Tam spotykają się Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Żydzi, Cyganie, Tatarzy, Karaimowie. I ci ludzie przez lata, oni żyją w pewnej symbiozie i oni między sobą współpracują, mieszkają na tym terenie, zakładają rodziny, a druga rzecz to jest również różnorodność wyznaniowa, ponieważ Podlasie skupia chrześcijaństwo, ale też widzimy prawosławie, też grekokatolicyzm, na Podlasiu też są Żydzi i ta mieszanka wielokulturowa powoduje, że ci ludzie są bardzo tolerancyjni, ale też na siebie są bardzo otwarci.
0: Żyjąc w tak wielkiej mieszance kulturowej, pośród tak różnych wyznań, różnych ludzi, którzy reprezentują różne wartości, różne poglądy, powoduje to, że nie sposób nie mieć własnej tożsamości. Myślę, że można tak powiedzieć, że to zetknięcie z innymi kulturami powoduje, że człowiek zaczyna się zastanawiać bardziej, kim jest, a nawet zaczyna walczyć o to, żeby tożsamość zachować. Dla przykładu, w Białej Podlaskiej był taki moment w historii w XIX wieku, kiedy w samym mieście było więcej Żydów niż chrześcijan. I w pewnym momencie zaczęto wprowadzać pewne obostrzenia, pewne nawet ograniczenia, co nie było jakimś prześladowaniem tej ludności, tylko po prostu była to taka troska o własną tożsamość, żeby jedna grupa, można powiedzieć, że w jakimś sensie obca, bo napływowa, nie zdominowała tej ludności rdzennej, która tam mieszkała od wieków. Kiedy Honorat jeszcze jako mały chłopiec od swojego właściwie urodzenia mieszkał w Białej, to dom rodzinny był zawsze miejscem otwartym. Aleksandra i Stefan Koźmińscy przyjmowali bardzo wielu ludzi. Między innymi przyjmowali rosyjskich oficerów, którzy stacjonowali w Białej, przyjmowali na obiady, byli bardzo otwarci na każdego właściwie człowieka. I wówczas daje się zauważyć coś, co później będzie procentowało, będzie widoczne w życiu ojca Honorata, a co wtedy właśnie jak w tym małym dziecku, które obserwuje, jak się zachowują rodzice, jak przyjmują tych ludzi, zaczyna się rozwijać. I można zauważyć dwie rzeczy. Stefan, który jest z Podlasia, rodem z Podlasia od swoich przodków, unitów, jest człowiekiem otwartym. I widać jego jakby to ukierunkowanie na Rosję. Nawet miał taki pomysł, żeby swoich synów, swoje dzieci wysłać na studia do Petersburga. Czyli widzimy z jednej strony tą podlaską otwartość. Honorat to widzi. On jest otwarty po prostu na każdego człowieka. Ale Aleksandra patrzy na to wszystko i również jest otwarta, ale ma jakby taką swoją tożsamość. Stawia pewne granice. Na przykład organizowano w Białej różne bale dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla stacjonujących tam oficerów. I większość kobiet, polskich kobiet, mieszkanek Białej, chodziła na te bale. Aleksandra powiedziała jako jedna z niewielu nie. nie będę chodziła, mam swoją wartość, mam swoją tożsamość, ja mogę przyjmować, ja mogę karmić, ale stawiam po prostu pewną granicę. I przez to też doznawała różnych prześladowań, bo inne kobiety wytykały ją palcami i mówiły, dlaczego ty się wyłamujesz z tego? A ona mówi, dobrze, mamy tutaj pewien sposób przyjmowania gości, otwartość, a z drugiej strony mam swoją tożsamość i nie będę się afiszowała z tym na zewnątrz. Albo powiedziała na propozycję właśnie swojego męża, żeby wysłać synów do Petersburga, powiedziała nie, oni do Petersburga nie pojadą. Być może to też wynikało z tego, że jej korzenie były w tej tradycji zachodniej, że jej przodkowie pochodzili z Saksonii, że to była też w jakimś sensie troszeczkę jeszcze ta krew niemiecka, może właśnie bardziej otwarta na zachód niż na wschód, ale ona to pokazuje. Jest otwartość, jest tolerancja, ale jest też bardzo konkretna tożsamość. I myślę, że to przejął też ojciec Honorat, z jednej strony niesamowicie otwarty, a z drugiej strony broniący pewnych wartości, jak chociażby później jako dorosły kapłan będzie mówił w ten sposób, zostańcie w Polsce. Dlaczego? Bo on jako dziecko słyszał takie słowa od matki, być może słyszał rozmowę nawet swoich rodziców na ten temat, że nie puszczą swoich synów na studia do Petersburga, a więc na wschód do Rosji. I może by to jakiś przyczynek, może jakiś początek tego, żeby on rozumiał, że tutaj trzeba zostać mimo niewoli, mimo prześladowań w Polsce, w Królestwie Polskim wówczas i tutaj pracować, czyli bądźmy otwarci na wszystkich, ale miejmy swoją tożsamość.
1: Właściwie od samego początku Konrad walczy, kiedy traci wiarę, walczy z Bogiem. I w notatniku duchowym pisze, że właściwie kłócił się z Bogiem o każdy dogmat wiary. Kiedy Pana Boga na nowo, można powiedzieć, odkrył w Cedeli Warszawskiej, wtedy zaczyna być Bożym Wojownikiem i teraz walczy znowu o wiarę. Kiedy odkrył powołanie do kapucynów, musiał walczyć ze swoją mamą, która świątobliwa kobieta, ale trudno jej się czasami było pogodzić z tym, że syn pójdzie do zakonu i musiał z nią naprawdę stoczyć taką walkę macierzyńsko-synowską i obronną ręką wyszedł z tej walki, bo rzeczywiście mama pobłogosławiła mu i do kapucynów poszedł. Musiał też toczyć czasami walki ze swoimi współbraćmi, ale też walczył o młode pokolenie, o dzieciaki, które wychowywała ulica. Będąc w Warszawie, walczył też o to, żeby nie rozpijać polskiego narodu. Walczył też sam ze sobą i to bardzo mocno widać w notatniku duchowym, kiedy cały notatnik właściwie jest zmaganiem się ze swoimi słabościami i to widać bardzo mocno w Honoracie. Jest niezłomny, dlatego że właściwie walczy do końca. Honorat urodził się w Polsce zniewolonej i umiera w 1916 roku, kiedy Polska dalej nie odzyskuje niepodległości i właśnie to tak jakby nie przeszkadza mu w tym, żeby zrezygnować z tej walki o niepodległość. On walczy do końca, mimo to, że jest starym już człowiekiem i tak jakby no, nie widzi możliwości, nie widzi tego światełka w tunelu, że Polska kiedyś niepodległość odzyska, a mimo to walczy do końca. Cały czas jest gorliwy, cały czas zależy mu na tym, żeby Polska kiedyś się odrodzi, miała na swoich terenach osoby wykształcone, rodziny nierozpite, dlatego też zakłada zgromadzenie ukryte.
2: Niepokornie pokorne. Audycji słuchamy dzięki współpracy z prowincją warszawską braci mniejszych kapucynów.

0: Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaski. Czyta brat Tomasz Wroński. Jeszcze przed święceniami kapłańskimi brat Honorat wyróżniał się uzdolnieniami kaznodziejskimi. W archiwum prowincji zachowało się wspomnienie o zadziwiających postępach ojca Honorata, o tym pracowitym, wzorowym, utalentowanym kaznodziei, misjonarzu, na którego nauki przybywały pierwsze damy z miasta. Jednał on sobie ogólne zainteresowanie i dlatego był zapraszany do różnych kościołów stolicy. Ślady tej działalności można dostrzec w kronikach religijnych dzienników z tamtego okresu. Dnia 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ku radości całego kościoła ogłosił uroczyście w Rzymie dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Matki Boga. W następnym roku rozbrzmiewają po kościołach warszawskich nabożeństwa maryjne, podczas których czytano publicznie bullę papieską. Przyszło wówczas ojcu Honoratowi głosić tego samego dnia kazania w trzech różnych kościołach. Młody kaznodzieja daje się niekiedy unieść żarliwości i wtedy zapomina, że czas mija. Kronikarz podaje wspomnienie z misji parafialnych prowadzonych w Żytnie, niedaleko Częstochowy. Ojciec Prokop, prowincjał, brał w nich udział i wziął ze sobą swego sekretarza i penitenta ojca Honorata. Z krótkim przygotowaniem, opowiada kronikarz, wyjechaliśmy, ojciec Prokop, Bronisław i Honorat, semper parati, ojciec Ksawery, Felicyssym i Faustyn, in adiutorium nostrum, dla naszej pomocy. Misja tygodniowa tylko i to już ostatnia. Owoce były wielkie, bo też trzej pierwsi ojcowie są kaznodzieje cudowni. Postawiliśmy krzyż na pamiątkę, nad jakim dawniej ojciec Ksawery obok innych obowiązków pracował 3 dni, a przewielebny ojciec Honorat wypisał litery i zrobił wszystko w 3 godzinach. Jak łatwo dostrzec tu dawnego ucznia Szkoły Sztuk Pięknych. Bylibyśmy skłonni pomyśleć, że młody kaznodzieja daje sobie zawrócić głowę tymi pierwszymi sukcesami lub że ulega subtelnemu aktywizmowi, dającemu się łatwo usprawiedliwić zapałem apostolskim. Ale nic podobnego. Podczas osobistych rekolekcji z wielką ścisłością i rzetelnością bada swoją działalność przed obliczem Pana. Notatki osobiste przekazują nam jego oskarżające wyznanie, że przekłada posługę zewnętrzną, jak kaznodziejstwo i kierownictwo duchowe, nad pracę wykładowcy teologii moralnej w klasztorze. Porażki, jakich doznaje w tym posługiwaniu, upokarzają jego miłość własną, a jednocześnie czuje, że pochwały pochlebiają mu. Oskarża się o nadmierne upodobanie w wymowie, w sztuce oratorskiej, ze szkodą dla pierwszorzędnego i wyłącznego starania o dobro dusz. Z tych stwierdzeń wydobywa całą serię praktycznych postanowień. Oto niektóre z nich. Odtąd, ilekroć z posłuszeństwa iść będę na jaki obowiązek, stanowię sobie zawsze starać się o czystą intencję. Oświadczam się wprost przeciwko wszelkiej nieczystej chęci próżności, a szukać chwały Bożej. Idąc do spowiedzi, wspominać będę na słabość swą, ufność w Bogu i obudzę intencję chwały Bożej. Cały ten mozuł nie jest w stanie odciągnąć niestrudzonego kapłana od poszukiwania Boga i doskonałości zakonnej, a tylko bardziej jeszcze go pobudza. Nieustanne wsłuchiwanie się w osobiste wezwanie płynące od Boga zdaje się raczej być natchnieniem dla jego apostolatu, jak o tym świadczą notatki duchowe, w których nieraz pojawia się zatroskanie o siostry Felicjanki. Jak dobry jest Bóg, mogę powiedzieć dosłownie, ponieważ co dzień od Chrystusa wychodzę, do Chrystusa idę i wracam do Chrystusa. Jezus mój i wszystko. Duch pokuty i umartwienia nie traci swych praw. Nie jadać pomarańcz i innych przysmaków, lecz zaraz rozdawać, zakazać Felicjankom, aby nie przysyłały. Więzy duchowe, nadzwyczaj mocne, ale na właściwym poziomie, łączą go z siostrą Angelą. Skierowuje do niej niekiedy takie listy. Przenajświętsza Maryja Panna, niech połączy w niepokalanym swym sercu, w którym nas zamknęła, serca nasze miłością Jezusa. Niech zjednoczy nasze modlitwy, prace i wszystkie intencje, abyśmy Jego samego chwałę wspólnie szerzyli. Miej to sobie raz zapowiedziane, że Twoja dusza jest jedną z tych, z którą mnie Pan Bóg w rzeczywisty, wewnętrzny stosunek wprowadził. A wiesz, że co On połączył, tego nic nie rozwiąże. Z drugiej strony, to Ci daje prawo do wszelkiej pomocy z mej strony, czyli raczej do wszystkiego, co miłość w Nim i z Niego dać może. Masz wtedy wszelkie prawo, jeżeli rozumiesz, jak daleko ta miłość Jego się rozciąga, jak daleko sięgają Twoje prawa. Angela, dusza niekiedy udręczona, niewątpliwie odczuwa potrzebę usłyszenia takich uspokajających słów. Trochę podobnie pisał kiedyś Franciszek z Asyżu do brata Leona. I jeśli odczuwasz potrzebę ze względu na Twoją duszę lub dla innej pociechy Twojej i chcesz, Leonie, przyjść do mnie, przyjdź. Oto słowa pełnej gotowości na trudnym szlaku szczytowym pomiędzy miłością heroiczną a umieraniem samemu sobie. Ileż to razy później ojciec Honorat będzie powtarzał, że cała ta przygoda zakonotwórcza nie jest niczym innym, tylko dziełem Ducha Świętego. A nawet wtedy, gdy to wszystko jeszcze się dokonuje, młody zakonnik odgadł jego działanie, jak o tym świadczy jedna ze stronic notatnika duchowego, na której wyznaje: znając to swoje niedbalstwo, prosiłem zawsze Pana Boga, aby raczył podnieść w zakonie naszym ducha obserwancji, bogomyślności i pokuty i obudził pragnienie wyższej doskonałości i tym sposobem ułatwił mi drogę poprawy. Potem, gdy mnie Pan Bóg otoczył duszami niewinnymi, czystymi, w miłości Bożej gorącymi, w modlitwie ustawicznymi, w pokutach surowymi, do doskonałości całym sercem mężnie zdążającymi, gdy widziałem w nich cudowne dary Boże, udzielane tylko wybranym sługom Jego, gdy oglądałem urzeczywistnione marzenia moje o ścisłości życia zakonnego, wtedy jeszcze bardziej ożywiały się we mnie pragnienia naśladowania takiego życia i czułem się zawstydzony przykładami tych słabych istot, które wyprzedzały daleko nie tylko życie moje, ale moje nauki nawet i moje nadzieje i pragnienia. I widziałem wyraźnie, że mnie Pan Bóg dlatego na służbie ich postawił, abym zrozumiał, że i w dzisiejszych czasach można Mu służyć tak gorliwie jak dawniej, o czym już wątpić zaczynałem, i żebym wsparty ich modlitwami i zachęcony ich przykładami nie ustępował na tej drodze, ale mężnie się wziął do poprawy. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: W dzisiejszym świecie imię w zasadzie jest znakiem osoby, a kiedyś tak nie było w kulturze dawnej, zarówno w kulturze semickiej, jak i w kulturze dawnych, starożytnych społeczeństw. Imię oznaczało jednocześnie tożsamość osoby, a więc nie tylko wskazywało, ale było oznaczeniem właśnie tej osoby, tożsame z osobą. I to chyba jest najważniejsze. Siostra Miriam. Często imiona miały taki charakter życzący, przykładowo Bogumił, miły Bogu. Jeżeli mamy imię Jezus, bo o nim mamy dzisiaj mówić, pochodzi, jak wiadomo, z hebrajskiego i oznacza Bóg zbawia. Mamy zresztą to od razu powiedziane w Ewangeliach, bo kiedy anioł zwiastuje Maryi, porodzisz syna i nazwiesz go imieniem Jezus. Podobnie później świętemu Józefowi anioł też objawia o tym, że Maryja porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. To imię właśnie oznaczało Syna Bożego, tego, który zbawia.
2: Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. W latach swojej młodości, jako chłopak, jako licealista, potem jako student, Honorat właściwie sprzeniewierzył się imieniu Bożemu, o czym zresztą później będzie często pisał w notatniku duchowym. Jego podstawowym grzechem, podstawowym zaniedbaniem w czasie buntu i niewiary było bluźnierstwo i niechodzenie do kościoła. To dwa takie podstawowe grzechy, które godzą w cześć Bożą czy kult Boży. Tak naprawdę godzą w samego człowieka, ale jak Honorat napisze, nic nie możemy Panu Bogu ani dodać, ani odebrać, bo Bóg jest najwyższy i święty, ale w człowieku dzieje się coś takiego, jak działo się w tym młodym chłopaku, który bardzo mocno bluźnił przeciwko Bogu, nie wiedzieć czemu, kłócił się z nim i miał do niego bardzo dużo pretensji. Może uważał, że miał jakieś podstawy do tego. Ale to wyglądało w ten sposób, że to imię Boże, które jest najświętszym imieniem dla człowieka wierzącego, o którym także Pismo Święte mówi, że na to imię zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i że w tym imieniu Bożym jest zawarta ta największa tajemnica relacji między Bogiem a człowiekiem, chociażby to słowo, określenie Jezusa jako Emanuel, Bóg z nami, czyli Bóg bliski, Bóg, który wychodzi do człowieka. W tym momencie, kiedy człowiek się buntuje i zaczyna przeciwko Bogu występować, ta relacja jest zerwana, a imię Boże bardzo mocno zszatgane. Wiadomo, co oznacza samo imię, że ono określa człowieka, określa osobę, określa jego tożsamość. My mamy skojarzenia z konkretnym imieniem, mówimy o jakimś świętym znanym, mówimy na przykład ojciec Pio i wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Wypowiadamy imię kogoś znanego i wiadomo, wszyscy rozumieją i odnoszą się swoimi myślami czy wyobrażeniami do konkretnej osoby. Tutaj chodzi o coś więcej, bo chodzi o imię Boże. Dlatego ten moment tego wystąpienia młodego chłopaka, młodego studenta przeciwko Bogu właśnie dotyczył tych dwóch najistotniejszych rzeczy, czyli czci imienia Bożego i świętowania Dnia Pańskiego, dokładnie chodzenia do kościoła i uczestniczenia we mszy świętej i w ogóle w sakramentach. I dlatego później, po nawróceniu już jako Honorat był w zakonie, to właściwie całe jego wynagrodzenie, cała jego ekspiacja polegała na tym, żeby przywrócić należną cześć imieniu Bożemu. I bardzo głęboko zakorzenić, czynić fundamentem w swoim życiu Eucharystię i sakramenty. Dlatego, jak często pisze ojciec Honorat i w notatniku duchowym swoim i także w różnych dziełach, jak chociażby o czci wynagradzającej, która może w większości dotyczy kultu oblicza Bożego, ale jest tam też rozdział poświęcony imieniowi Bożemu, gdzie ojciec Honorat właśnie mówi, przywrócić cześć należną Bogu, imieniu Bożemu, czyli wypowiadać imię, czcić to imię, modlić się i pamiętać na tą obecność Bożą, którą to imię też przywołuje nieustannie i związać to bardzo mocno właśnie z sakramentami, szczególnie z Eucharystią.
0: Z dzieła błogosławionego Honorata Koźmińskiego Powieść nad powieściami. Wielkie to są imiona, powiedzmy z Bernardem Świętym, lecz ponad to wszystko wyższe jest imię Jezus, na które zgina się każde kolano. Wszystkie inne w Nim są zawarte, a we wszystkich to jedno imię znajdujemy, jakoby cudownie rozlane i wyrażone. Imię to pełne jest największej, nieskończonej potęgi i mocy, bo dało wzrok ślepym, słuch głuchym, mowę niemym, życie umarłym, bo odradza ziemię, otwiera niebo, wyrzuca szatany, zamyka piekło. Słowem jest niejako streszczeniem odwiecznej miłości.
2: skutkiem tego wynagrodzenia i takiej ekspiacji będzie założenie zgromadzenia, które będzie poświęcone właśnie temu, żeby to imię Boże ciągle przywoływać, żeby w ludzkim życiu, w jego pobożności to imię było rzeczywiście na pierwszym miejscu, żeby było czczone i żeby działało tak, jak Bóg tego chce, żeby w tym imieniu właśnie człowiek odnalazł zbawienie, bo taki jest sens też tego wyznawania imienia Bożego. To nie chodzi tylko o wypowiadanie, bo wiemy, że i Pismo Święte mówi, nie każdy, który mówi Panie, Panie, więc nie każdy, który wzywa tego imienia Bożego, od razu zostanie zbawiony. Tu chodzi też o wielką cześć i z tym związaną wiarę, a więc to imię ma działać. To imię ma rzeczywiście być skuteczne w życiu człowieka, więc wypowiadanie, czczenie, przywoływanie imienia też jest przywoływaniem prawdziwej obecności samego Boga.
1: Zgromadzenie Najświętszego Imienia Jezus, jeszcze dodane, bo cała nazwa pod opieką Maryi Wspomożenia Wiernych, to w tym imieniu miała być nasza moc, siła do pracy apostolskiej w ukryciu w imieniu Jezus. Siostra Barbara.
3: Siostra Emilia.
4: Siostra Ernesta.
5: Siostra Edyta.
6: Siostra Alma.
4: Ojciec Honorat w swoich pismach pisał właśnie w odniesieniu do naszego zgromadzenia. Imię Jezus określa najdoskonalej naszego oblubieńca. Zawiera w sobie wszystko, co by można było o nim powiedzieć. Wspomina je ze czcią i miłością w Piśmie Świętym i zawsze jest z rozkoszą wymawiane przez duszę. Oblubienice Pańskie, którym Bóg zrozumieć je pozwala. No ja myślę, że tutaj jest właśnie zawarte to, co jest dla nas najważniejsze, że my jako osoby konsekrowane Chrystusowi poślubione, jest to imię naszego oblubieńca, więc tak samo jak dla ojca Honorata, który był duchowym synem świętego Franciszka, to imię zawierało wszystko, było największą miłością. I ojciec Honorat właśnie w tym imieniem zapragnął naznaczyć nasze zgromadzenie.
1: Na początku to byliśmy przeznaczone do klasy rękodzielniczej. Miałyśmy się opiekować kobietami, dziewczętami, które pracowały właśnie w przemyśle rękodzielniczym. Pracownicy igły nawet tak były siostry nazywane. I wśród tych kobiet i wśród dziewcząt miały siostry, oczywiście oprócz tej pracy apostolskiej i zawodu konkretnego, miały pogłębiać ich wiarę i szerzyć kult Najświętszego Imienia Jezus, rozwijać ich duchowo w jakiś sposób, kobiety, które były pod opieką naszego zgromadzenia. W Ewangelii jest, że na imię Jezus zegnie się każde kolano, to my mamy jakąś ufność taką, że Jezus jest naszą mocą. Gdziekolwiek pójdziemy, w jakich warunkach się znajdziemy, to Jezus jest naszą mocą i siłą. I to jest dla nas jakaś wielka radość, a jednocześnie umocnienie w trudnościach każdego dnia i całego życia, że Jezus jest naszą mocą.
7: Można też powiedzieć, że czasami z taką miłością wspominamy imiona naszych bliskich osób. I skoro Jezus jest moim oblubieńcem, to imię ma dla mnie szczególnie znaczenie. Ja sobie wtedy zdaję sprawę z tego, że skoro ktoś taki, o takim imieniu jest moim ukochanym, ja jestem przez niego wybrana, to znaczy, że chcę robić wszystko tak jak on. I to imię, które cały czas sobie przypominam i w jakiś sposób cały czas mi towarzyszy.
0: Słuchacie Radio Kulpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
7: W ciągu dnia ma mnie nakłaniać do tego, żeby jeszcze bardziej tak jakby starać się żyć tak jak on. Przez to właśnie imię, odkrywać tą tajemnicę jego życia w tych 5 literach.
5: Często, kiedy mam trudność albo jakąś trudną rozmowę z daną osobą, to praktykuję to właśnie, że tą osobę naznaczam tym imieniem Jezus. Ona w ogóle o tym nawet nie wie. Widzę, że to często mnie też jakoś pomaga zbliżyć się do tej osoby, wiedząc, że już ona jakby tym imieniem Jezus jest naznaczona.
7: Chciałabym tak jakby, żeby to imię wyryło się w sercu tej osoby, z którą będę teraz rozmawiać. Żeby w jakiś sposób przeniknęło jej myśli, jej pragnienia, jej tęsknoty, jej zadania, jej cele, intencje.
4: W dzisiejszych czasach, kiedy to imię Jezus widzę, że nie jest szanowane, bardzo często słyszymy wymawiane je w taki bluźnierczy sposób, czasami widzimy różne napisy na przystankach, na murach. Dla mnie osobiście, kiedy coś takiego widzę, to napawa na pewno wielkim smutkiem, bo tak jak już powiedzieliśmy, to jest imię mojego ukochanego, które jest właśnie jakieś znieważane i myślę, że dla mnie osobiście to jest jeszcze większe pobudzanie, żebym ja swoją gorliwością, swoim życiem starała się wynagrodzić te wszystkie bluźnierstwa, zniewagi, tych ludzi, którzy Jezusa obrażają i z tym się też wiąże chyba nasze nabożeństwo wynagradzające, kiedy my właśnie wynagradzamy Panu Jezusowi za ludzi, którzy znieważają Jego imię, którzy nie szanują Najświętszego Sakramentu.
1: Samo imię Jezus jest już modlitwą. Wzywanie tego imienia to jest właśnie już sfera bardzo intymna, sfera modlitwy. Można tu znowu nawiązać chociażby do bardzo pięknej modlitwy Jezusowej w Kościele Prawosławnym, kiedy to wzywanie imienia Bożego, imienia Jezus jest już taką modlitwą prostą, bez wielu słów, ale właśnie jest takim oddaniem się całego siebie. A więc wymówienie tego imienia z czcią, wymówienie tego imienia z uwielbieniem, to jest właśnie modlitwa, najpiękniejsza. Wiemy, że w dzisiejszym świecie nie cenimy sobie wielu słów. Słowa tak się zdewaluowały. I czasami po prostu takie westchnienie, proste westchnienie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, miłuję Cię. Jezu, wzywam Twojej pomocy. No, myślę, że wystarczy. Pan Jezus wie, o co nam chodzi. To imię to nie tylko znak, ale to jest ta osoba Jezusa. Kiedy mówimy, wymawiamy imię Jezus, to oznacza, że wzywamy samego Jezusa. To jest nie tylko imię, ale to jest Jego osoba.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Trzeba było właściwie 100 lat, żeby wszystko to, co Honorat organizował, zatwierdzić prawnie. On po prostu widział nowe formy bycia kobiet w kościele, obecności kobiet w kościele, nowe formy powołań. Monika Waluś, doktor teolog. Kobiety w XIX wieku oceniamy czasami zbyt na podstawie własnych przemyśleń. Z jednej strony te kobiety były w, można powiedzieć, trudniejszej sytuacji absolutnie na wejście niż dzisiaj, ponieważ większość z nich przede wszystkim nie umiała czytać ani pisać. W ogóle analfabetyzm był bardzo duży, a wśród kobiet większy niż wśród mężczyzn. Też przez to, że nie umiały czytać ani pisać, nie chodziły do szkoły, nie miały żadnego zawodu. Czyli kobieta ze wsi, a jeżeli była rodzina wielodzietna, to absolutnie wysyłała dziewczyny do miasta. Kobieta taka w mieście była od razu zagubiona. Mówimy kobieta, ale to były 14-15-latki. Nie umiała żadnego zawodu, nie umiała się odpisać, nie umiała czytać, nie znała prawa. Wpadała bardzo często w fatalne warunki. I tutaj właśnie dlatego błogosławiony Honorat wysyłał siostry, żeby te dziewczyny znajdowały, ratowały, uczyły czytać, pisać, oszczędzać, modlić się. Takich prostych filarów codzienności, powiedziałabym, zachowań w społeczeństwie. Tak naprawdę nadrabiano braki wychowania, naturalne braki wychowania. Poza tym dziewczyny z kolei z lepszych sfer też nie były uczone zawodu. To były panny na wydaniu. Tylko że po trzech powstaniach i w czasie zaborów jakby ten naturalny porządek też był zachwiany. Kobiety nie miały praw wyborczych i tutaj nie mówimy o polityce, tylko mówimy na przykład o kwestii dziedziczenia, możliwości sprzedawania majątku. No jeżeli mnóstwo mężczyzn zginęło, odeszło, poległo, albo jest na zesłaniu i nie ma ich od paru lat, nie wiadomo, czy to są panny, czy wdowy, czy mogą sprzedać kawałek majątku, czy nie. To było wielkie pole do nadużyć, uznawania, nieuznawania różnych dokumentów. Kiedy szły do pracy w fabrykach, jako kobiety nie należały do związków zawodowych, czyli nie broniło ich nic, czyli pracowały na przykład 12 godzin na dzień. Panowie, należąc do związku zawodowego, umieli już pewne rzeczy sobie wywalczyć. Panie były troszeczkę tak jakby poza nawiasem. Czasami je przyjmowano do pracy i zwalniano krótko przed wypłatą. Albo, jeśli dostały wypłatę, w ogóle nie umiały sobie dać rady w normalnym oszczędzaniu, płaceniu, gospodarowaniu. To był czas bardzo szybkich przemian społecznych, których sobie nie dawały rady przede wszystkim kobiety. Oczywiście, że powstania, zabory wymuszały emancypację kobiet. Panowie byli na Syberii albo w więzieniach, albo na zsyłce gdzieś bardzo daleko, albo bliżej, albo uwięzieni. I wtedy kobiety musiały z natury rzeczy, często starsze córki, zarabiać, pomagać utrzymywać rodzinę. I to już było takim trochę szokiem dla społeczeństwa. Honorat świetnie umiał funkcjonować w tej sytuacji, a nawet zobaczyć w tej sytuacji możliwość nowych powołań. Jest bardzo ciekawa możliwość wejścia w sytuacje nawet gorszące, nawet takie nie do końca określone. Także tutaj Honorat z tą swoją otwartością na spowiadanie kobiet, na prowadzenie ich, bo spójrzmy też inaczej. To poza Honoratem w tych czasach na ziemiach polskich miał takie serce, otwartość, cierpliwość i gotowość do słuchania kobiet. Bardzo trudno wskazać podobnego spowiednika, ja nie mówię już na jego poziomie, ale podobnego spowiednika, który by słuchał tylu kobiet najróżniejszych stanów, panien i mężatek, z wielką cierpliwością z nimi rozmawiał, spotykał, nauczał i prowadził i wymyślał dla nich możliwości zachowań. Zresztą no, też jest to dla mnie bardzo ciekawe, że dopiero trzeba było właściwie 100 lat, żeby wszystko to, co Honorat organizował, zatwierdzić, prawda? Prawnie. On po prostu widział nowe formy bycia kobiet w kościele, obecności kobiet w kościele, nowe formy powołań. Przy czym w ogóle uważał, że to jest oczywiste i nic takiego rewelacyjnego i nowego nie tworzy.
2: Ojciec Honorat zachęcał wręcz do tego, żeby kobiety miały wpływ na innych. I to kobiety niekoniecznie takie, które mają coś do powiedzenia, czy są wykształcone, czy w jakieś jakoś wysoko postawione, ale nawet, co może się wydać dziwne, w tamtym czasie nawet służące. Czyli te kobiety, można powiedzieć, z najniższej warstwy, z najniższego stanu, te, które były traktowane bardzo źle w tamtym czasie, nawet miane za nic, nawet nie za osobę, za człowieka po prostu. Brat Grzegorz Filipiuk Kapucyn. W swoim dziełku O wpływie niewiasty napisał nawet taką opowieść, że służąca, która widzi, jak pan przeklina, czy jak pali za dużo na papierosów, czy robi coś złego w ogóle, tak można by ogólnie powiedzieć, to może mieć wpływ na takiego pana, W jaki sposób? Używając oczywiście metod kobiecych, czyli na przykład taka służąca powinna chodzić i płakać cały czas. Ona będzie tak uprzykrzać czas temu swojemu panu, że on będzie miał jej dość, aż powie: przestań płakać. Ona mu powie wtedy: przestanę płakać, jak pan przestanie przeklinać.

0: samodzielne, gdzie mają sobie dawać radę, tam mogą być konsekrowane. Tak jak spojrzeć na przegląd działalności tych zgromadzeń, które on zakładał, wydaje się, że Honorat w ogóle nie miał żadnego problemu z uznaniem, że w każde środowisko może pójść osoba konsekrowana. I tam działać, tam żyć, być dla ludzi takim światłem, pomocą, wsparciem. Myślę sobie, że gdyby tak na podstawie nie słów tylko, ale też faktów, działań, poleceń, zobaczyć, jaki Honorat miał obraz kobiety w kościele, to byłoby fascynujące. Byłaby to kobieta kształcąca się, pracująca, samodzielna zawodowo, bardzo wolna psychicznie od wszelkich uwarunkowań, ponad wszelkimi podziałami, umiejąca dać sobie radę w każdym środowisku praktycznie. Honorat właściwie wychowywał duchowe liderki, wychowywał duchowe animatorki. Wspierał ich umiejętności odnalezienia się w danym środowisku właśnie zawodowym, kontaktów z mężczyznami, kontaktów z innymi osobami. Trudno mi sobie to wyobrazić.
1: Ze wspomnień siostry Leontyny Gałeckiej ze Zgromadzenia Sióstr imienia Jezus. Wpływ, jaki ojciec Honorat wywierał na osoby, które poddawały się jego kierownictwu, był niezwykły. Wprost porywał dusze z życia powszedniego, ziemskiego i wprowadzał je na drogi Boże.
0: Taką postacią niesamowitą jest na przykład Paula Malecka. Paula Malecka to w ogóle postać na serial. Taki serial przygodowy. Kobieta, która już w swoim domu rodzinnym była wychowana na osobę odpowiedzialną, na osobę zawiadującą majątkiem, odpowiedzialną za rodzeństwo. Matka była poważnie chora, rodzina była duża. I Paula Malecka potrafi praktycznie być, jak to nazwać, na główną dowodzącą armię kobiet w Polsce na Syberii, kiedy wizytuje swoje domy panien, a więc sióstr, pracujących zawodowo, prowadzących szkoły, katechezy. Kiedy je wizytuje, ma 17 przesiadek. To sobie aż trudno wyobrazić na Syberii. Te pociągi nieogrzewane. Ona potrafi jechać, dodać ducha, sprawdzić, skontrolować, odnaleźć się w danej sytuacji, w środowisku wielonarodowym, wielokulturowym, wielojęzycznym. Wielka energia z wielką dyscypliną. Zawsze fascynowało mnie to, że Honorat mówi na rekolekcjach, takich zwyczajnych rekolekcjach. Tyle jest Polaków na Syberii, brakuje im opieki duszpasterskiej. To jest właśnie ciekawe, jak reagujemy na pewne wyzwania, słysząc to ja, to dla mnie. Paula Malecka tak usłyszała i w 3 dni później wyjeżdża na Syberię. Tak po prostu. Uznaje, że to o niej mówił, że to do niej mówił, że to jest jej zadanie i zaczyna prowadzić wielkie duszpasterstwo środowisk polskich na Syberii, w Irkucku i w różnych innych miejscach. Trzeba sobie wyobrazić, kobieta jedzie w obce miejsce, do innego kraju praktycznie i ma tam zarabiać na siebie, na dom, tworzyć środowisko, integrować środowisko, dokształcać je i prowadzić. Dzisiaj dużo kobiet by się tak odnalazło.
1: Znamiennym dowodem świętości naszego Ojca i potwierdzeniem tego ogólnego mniemania, że był narzędziem w ręku opatrzności boskiej i że cała jego działalność była dziełem Ducha Świętego, był fakt, że zgromadzenia ukryte, pomimo prześladowania rządów zaborczych, ciągłych rewizji, poszukiwań, donoszeń i zdrad, stale się rozwijały, działały, apostołowały nie tylko w Polsce, ale i w Rosji, w samym Petersburgu, w Moskwie, a nawet na Syberii. Był to cud, na który tysiące ludzi patrzyło, podziwiało i uwielbiało cudowną opiekę opatrzności nad dziełem Bożym i dopatrywało w tym szczególnej łaski Bożej i świętości ojca Honorata.
0: Obawiam się, że nie realizujemy nawet połowy tego, co Honorat przewidział. No bo jeżeli na przykład jedna ze wspólnot założonych przez Honorata prowadziła czytelnie, świetlice, gdzie zachęcano do czytania, rozmawiano, dyskutowano i jakby takie można powiedzieć centra trochę rozwoju, no to chyba takich w tej chwili za dużo nie mamy. Jeżeli Honorat zachęcał do prowadzenia takich jakby barów czy restauracji, których właśnie nie byłoby alkoholu, a byłoby dobre podane jedzenie właśnie w ramach takich ruchów katolickich, czy różne jakieś wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia dla kobiet, które pracują zawodowo. No żebyśmy mogły naśladować ten ruch honoracki, należałoby stworzyć w tej chwili jakieś stowarzyszenie dla kobiet w korporacjach. To byłyby siostry, jeżeli by to było w duchu honorackim. To byłyby siostry, które byłyby w garsonkach, na szpilkach, bardzo eleganckie, wykształcone, z językami, z umiejętnością komputera i pracowałyby w wielkich korporacjach i tam tworzyłyby trzeci zakon. To byłoby właśnie w duchu honorackim. Albo to byłyby stowarzyszenia, które tworzą ruch krawcowych czy kosmetyczek, które przy okazji są siostrami zakonnymi albo w trzecich zakonach, elegancko ubrane, dbają o swoje panie, bo przecież te siostry od honorackich właśnie tutaj różnych zgromadzeń na przykład miały całe pracownie sukien, gorsetów, szycia.

peluszy, czyli coś modnego. No to wyobraźmy sobie teraz jakieś bardzo dobre salony kosmetyczne albo fryzjerskie, albo jakieś takie domy mody, gdzie pracują właśnie takie osoby z instytutów świeckich typu Honoreckiego i przy okazji ewangelizują tak delikatnie i skutecznie. Nie dorastamy do tego wszystkiego, nie dorastamy.

Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Dziś w recepcie na zdrowie kilka słów o osnutej złą legendą psychoterapii. Co nas czeka na fotelu u psychoterapeuty i dlaczego mityczne pytanie i co pan wtedy czuł wcale nie jest nieuzasadnione. O tym mówi psycholog i psychoterapeuta właśnie Łukasz Warchoł.
2: Są dwie sytuacje, w których najprawdopodobniej taka osoba zgłosi się do gabinetu po pomoc psychoterapeutyczną, kiedy sama już ponosi bardzo duże koszty tej sztywności w funkcjonowaniu i cierpi, albo gdy to otoczenie zaczyna cierpieć w taki sposób, że no pojawiają się pewne sugestie. Często jest tak w psychoterapii, że ktoś zgłasza się z problemem A okazuje się, że problemem prawdziwym do pracy jest B. No i w przypadku osoby, która jest silnie narcystyczna, taka potrzeba wyższości nie jest problemem, ale problemem jest to, że nie dogaduje się z ludźmi i kolejny związek na przykład się rozpada, z kolejnej pracy ta osoba jest zwolniona, to ona może zwrócić się z tym problemem, a specjalista pomoże to nazwać, zebrać, jakoś pokategoryzować. Skonfrontowanie się z prawdą o sobie mogłoby spowodować jakiś rodzaj załamania. No ale to już jest zadanie psychoterapeuty, aby tak kierował procesem terapii, by w ten sposób budować rozumienie z pacjentem czy z pacjentką, aby byli konfrontowani z czymś tylko o ciut trudniejszym, aniżeli są w stanie znieść, po to, żeby móc te granice przesuwać w stronę zdrowia psychicznego o takie malutkie kroczki, powoli, a nie o takie wielkie kroki. To jest częsty problem, bo osoba, która przychodzi do psychoterapeuty, mówi, no zaplanowała sobie teraz 3 tygodnie urlopu, chciałaby przejść psychoterapię. To są rzadsze jednak sytuacje. Częściej jest tak, że ten pacjent już sporo poczytał, jeżeli przychodzi sam z własnej woli i wie, że często psychoterapia jest procesem trwającym kilkanaście miesięcy, a czasem kilka lat. Pomyślmy sobie, że żyjemy z jakimś wzorcem funkcjonowania lat 40-45, utrwalaliśmy pewne zachowania przez te kilkadziesiąt lat, no i przychodząc do psychoterapeuty, nie jesteśmy w stanie oduczyć się czegoś w 2-3 miesiące. Pomyślmy sobie o naszych rutynach, prawda, które czasem jest tak trudno zmienić. Jak trudno jest papierosy rzucić, jeszcze trudniej jest zmienić funkcjonowanie swojej osobowości. Psychoterapia nie ma na celu nas zmienić. Ona ma dostosować te nasze cechy, byśmy mogli odnosić korzyść czy cieszyć się z naszych zasobów takich intelektualnych, emocjonalnych, żebyśmy pomimo tego, że zostaniemy pewnie do końca życia lekko depresyjni, narcystyczni, obsesyjni w swoim funkcjonowaniu, mogli budować zdrowe relacje czy powiedzieć sobie ze spokojem chwila, ale to jest moja przyjaciółka, ja wiem, że jestem zdenerwowana i mam taką tendencję, żeby wszystko interpretować jako krytyczne, ale zróbmy pauzę, nie muszę reagować tak, jak wcześniej reagowałem czy reagowałem.
1: By spojrzeć na siebie z dystansem i opanować własne myśli, warto skorzystać z profesjonalnej i obiektywnej pomocy. Naprawdę nie musimy radzić sobie ze wszystkim sami.

0: Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaski. Czyta brat Tomasz Wroński. Około 1860 roku, podczas gdy kościół kapucynów przy ulicy Miodowej, gdzie spowiadał ojciec Honorat, nawiedzali często penitenci, spokojni tercjarze, pobożni członkowie kół różańcowych i niewinne dzieci świętego Feliksa, to klasztor warszawski stał się miejscem spotkań konspiracyjnych. Tam przyszli powstańcy, przechodzili w tajemniczenie powstańcze, a następnie składali przysięgę. Karol Nowakowski, bardzo czynny patriota, wciągnął do akcji wyzwoleńczej swego brata kapucyna, kleryka Wacława, który oddał się tej sprawie z zapałem. Karol był przedstawicielem Czerwonych w Komitecie Miejskim Warszawy, który rozgałęział swą działalność na wszystkie trzy zabory. Widywano Karola na czele każdej prawie manifestacji. Szedł, podtrzymując swym potężnym barytonem śpiewy patriotyczne, jak przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę, wolność, racz nam wrócić, Panie. Podczas spotkania na szczycie w Warszawie trzech władców, to jest cesarzy Aleksandra II z Rosji, Franciszka Józefa z Austrii oraz księcia regenta pruskiego Wilhelma, przyszłego cesarza niemieckiego, oburzenie Polaków osiągnęło swój szczyt wobec takiej prowokacji. Spiskowcy skorzystali z tego, aby skraść papiery ministra austriackiego. W kilka dni później ten ostatni odzyskał swoje pieniądze i klejnoty złożone podobno w klasztorze kapucynów. Działo się to w październiku 1860 roku. Przed miesiącem ojciec Honorat został przełożonym klasztoru warszawskiego. Jego położenie musiało nie być łatwe i biorąc pod uwagę obrót wydarzeń, można by się zapytywać, czy ta sytuacja nie wpłynęła na jego ustąpienie w 2 lata później, aby nie mieć przeszkód w pracy duchowej, to jest w swej różnorodnej i delikatnej posłudze, do której należy teraz zaliczyć również opiekę duszpasterską nad więźniami politycznymi zamkniętymi w cytadeli. W zimie 1860-1861 roku na skutek podżegania różnych komitetów wzburzenie narasta w stolicy. Każdy pretekst staje się dobry, gdy chodzi o zebranie tłumów w kościołach czy na cmentarzach, bądź z okazji jakiejś rocznicy, jak na przykład powstania 1830 roku, bądź z racji pogrzebu tej czy innej ofiary represji. Podejmowano znowu chórem śpiew hymnów, w których przeplatały się skargi i prośby oraz uczucia patriotyczne. Tłumy przechodziły przez ulice i aleje w pochodach, a raczej w procesjach, w których kapucyni zaznaczyli swój czynny udział. Bywało, że nieśli krzyż i chorągwie. Kaznodzieja ludowy przemawiał do tłumu obok mówcy politycznego. Choćby tylko trochę policja carska okazała jakąś nerwowość lub niewczesną interwencję, wszystko kończyło się tragicznie. Byli zabici, ranni, surowe upomnienia, więzienia w cytadeli, zesłania i egzekucje. Krótko mówiąc, w latach 1861-62 jesteśmy świadkami jakby przyspieszonych obrotów spirali. Manifestacje, represje, manifestacje, represje. W tym właśnie kontekście 5 kwietnia władze rozwiązały Towarzystwo Rolnicze. Kilka miesięcy później cesarski namiestnik ogłosił stan wojenny, co wywołało jeszcze zbiegowiska i nowe przejawy brutalności. Pomimo nominacji nowego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, co do którego stolica apostolska i Petersburg doszły do porozumienia, stosunki pomiędzy władzą cesarską a kościołem polskim pogarszały się z dnia na dzień. Arcybiskup może jedynie zaskarżać policję i wojsko za nadużycia popełniane przez wtargnięcia do wnętrza kościołów i przez represje. 11 maja 1862 roku pod pozorem, że kilka kobiet śpiewało pieśni patriotyczne w kościele kapucynów, policja wtargnęła do kościoła i zatrzymała niektóre. Następnej nocy klasztor otoczyli żołnierze. Badano wszystkich zakonników i w końcu zabrano jednego z nich, ojca Tertuliana Pyrkowskiego, który okazał się winnym dlatego, że był w kościele w tym czasie, kiedy kobiety śpiewały pieśń buntowniczą. W tym właśnie czasie, po niedługiej przerwie spowodowanej zakazem arcybiskupa Felińskiego, ludzie znów zaczęli śpiewać po kościołach pieśni patriotyczne. Stąd podobne sceny, jak u kapucynów, miały miejsce i w innych świątyniach stolicy. Za śpiewy zakazane aresztowano po kilka osób u bernardynów, franciszkanów, karmelitów w kościele popaulińskim. Taki był klimat tamtych dni. Według zapisu Rady Miejskiej w Warszawie w jednym tylko pierwszym półroczu 1862 roku policja dokonała nie mniej, nie więcej tylko 14 863 aresztowań. Lecz to wrzenie, te napięcia stanowiły tylko preludium do poważniejszych wydarzeń. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej.
1: Audycja Hildegarda od kuchni. Witamy Państwa już w listopadzie, ale ten czas szybko leci. My wprawdzie nie jesteśmy bardzo smutne, ale dopada nas listopadową porą melancholia, zamyślenie, więc dzisiaj będziemy poprawiali nastrój w naszej audycji. Ten nastrój poprawi z pewnością specjalistka Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy z Bingen, wieloletni członek Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Świętej Hildegardy z siedzibą w Szwajcarii, pomysłodawczyni warsztatów zdrowego życia i rekolekcji z postem według zasad świętej mniszki, specjalista i ekspert w dziedzinie naturalnych metod leczenia, zgodnych z tym, co wyznawała i głosiła święta Hildegarda, a także certyfikowany doradca medycyny świętej Hildegardy. Witam gorąco.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: I uśmiechamy się już na wstępie, tak, bo dzisiaj będziemy poprawiać nastrój, sprawimy, że Państwo też uśmiechną się.
2: Tak, oczywiście, poprawiamy nastrój, bo jesienne słoty, bo święta, które też może troszeczkę nas rozbudzają, jeśli chodzi o myślenie, właśnie wspominanie naszych bliskich, którzy odeszli. Wobec tego mamy takie dla Państwa przepisy, które ten nastrój troszeczkę poprawią. Można też w sposób naturalny sobie ten nastrój poprawiać, właśnie ten smutek, melancholia. I tutaj z pomocą Hildegarda chyba znała nasze też słabostki i wymyśliła taką świetną recepturę na ciasteczka. I zacznijmy od tych ciasteczek. Wszyscy hildegardowcy znają to doskonale. Mówi się różnie o tych ciasteczkach. Ciasteczka na nerwy, ciasteczka na inteligencję, ciasteczka energetyczne. Także możecie Państwo, jak macie literaturę już i przepisy świętej Hildegardy, spotkać się z różnymi nazwami. A są to ciasteczka, które zawierają w sobie mnóstwo przypraw. Zawierają gałkę muszkatałową, cynamon, o którym już rozmawialiśmy, który we wszystkim i na wszystko jest dobry. U Hildegardy także i w tych ciasteczkach też się komponuje świetnie i tak jesiennie, można by powiedzieć. I oczywiście goździki. Myślę, że tu jest właśnie pies pogrzebany, jak mówimy, właśnie w tych przyprawach. Dlaczego one działają, te ciasteczka, tak wyciszająco, tak podnosząco nastrój? Dlatego, bo mamy tutaj goździk. Jest to źródło naturalnego litu. Jest to taki pierwiastek, który jest w małej ilości w naszych organizmach, niedoceniany czasami przez medycynę klasyczną, chociaż nie do końca, bo znajduje się też w środkach w formie syntetycznej, takich właśnie stosowanych przez psychiatrów, na przykład na takie schorzenia jak schizofrenia. Także ten lit właśnie w formie syntetycznej jest. Natomiast w goździkach mamy ten lit w formie naturalnej, więc świetnie się nam przyswaja i właśnie podnosi nastrój. Stymuluje układ nasz nerwowy i to samo mamy z gałką muszkatałową, która ten nastrój nam poprawia. Hildegarda pisze, że gałka ma w sobie dużo ciepła, więc tą gałkę też radzę Państwu wykorzystywać nie tylko przy podnoszeniu nastroju, ale również rozgrzewająco przy zupach. Jak starczy nam czasu, to też będę Państwa zachęcać, żeby właśnie gotować sobie zupy i ocieplać, rozgrzewać się przyprawami, które do tych zup będziemy dodawać. I tak, przeczytam Państwu, jak pisze Hildegarda właśnie o gałce i o tym nastroju. Spożywanie gałki muszkatałowej otwiera człowiekowi serce, oczyszcza umysł i wprawia w dobry nastrój. Weź gałkę muszkatałową, tyle samo cynamonu i trochę goździków, utłucz wszystko na proszek, następnie dodaj bułkę tartą, odrobinę wody i przyrządź ciasteczka, które będziesz często spożywać. Uśmierzy to każdą gorycz Twojego serca i usposobienia, otworzy serce i przytępione zmysły oraz rozweseli rozum. Ponadto czyści Twoje zmysły, zmniejszy w Tobie wszystkie szkodliwe soki, zapewni dobry sok Twojej krwi i przyniesie Ci wzmocnienie. Drzewo, na którym rośnie gałka muszkatołowa, jest gorące, jednak jego drewno i liście niespecjalnie nadają się na lekarstwo, bowiem cała jego siła tkwi tylko w jego owocu. Czyli zachęca nas Hildegarda, żeby właśnie owoce tej gałki spożywać. Możemy sobie te owoce sami ścierać. Do tego Państwa zachęcam, bo czasami producenci właśnie przypraw różnych dodają do tej gałki coś tam antypleśniowego, antyzbrylającego, więc nie zawsze Państwo po prostu w tych gotowych przyprawach znajdziecie samą gałkę, więc zachęcam, ją się bardzo łatwo ściera.
1: No właśnie, to jest mięciutka wręcz w porównaniu z cynamonem, na przykład z korą cynamonu, no to idealnie
2: tak,
1: się ściera.
2: Tak, tak. Poza tym, tak jak Państwo pieprz dojedzajecie świeży, to ta świeża gałka będzie zdecydowanie aromatyczniejsza, bo ona nie wietrzeje. Także bardzo Państwa zachęcam właśnie do ścierania sobie tą odpowiednią ilość, tyle ile Państwo do tego przepisu, który zaraz podam, będziecie potrzebować i do wszystkich właśnie zup, żebyście Państwo to stosowali. Gałka też działa i muszę o tym wspomnieć, halucynogennie.
1: Także w nadmiarze.
2: W nadmiarze. Proszę się nie bać, bo spotkacie Państwo też właśnie współcześnie też różne portale podają, że zakazuje się stosowania gałki, bo może i poronnie działać i właśnie halucynogennie, bo młodzi ludzie wykorzystują ją właśnie do tego, żeby wchodzić na odpowiednie fazy i się tutaj rozweselać, ale w sposób już taki ponad miarę, bym powiedziała. Natomiast do tego potrzeba naprawdę 5, 6, 7 owoców, czyli całych tych owoców gałki, które są dosyć duże. Więc proszę się nie obawiać, w tych ilościach, które my stosujemy, jak najbardziej jest to bezpieczne. Więc tutaj mowa jest o naprawdę bardzo dużych ilościach, tak jak macie Państwo z lekami chemicznymi, które stosujecie, na przykład paracetamol, prawda? Nie można określonej ilości tabletek dziennie przekraczać, bo wtedy też działa na niekorzyść. I tak jest ze wszystkimi lekami, tak samo z ziołami. Więc proszę się nie bać, bo niektórzy właśnie do ziół stosują tą miarę bardziej radykalną, czyli jak już gdzieś są jakieś doniesienia, to odstawiają te zioła. A tak jest po prostu w przypadku przedawkowania ze wszystkim, nie tylko z ziołami.
1: Tak, tylko często jest tak, że nie wiadomo i jaka dawka jest dobra, a już jaka będzie szkodziła.
2: Tak, tak, dokładnie, właśnie, bo tutaj jakby ziół nie rejestruje się tak jak leków takich tradycyjnych, chemicznych, że musi być ta dawka właśnie podana, badania zrobione. Tutaj też opiera się to na niektórych badaniach i jak najbardziej wiele ziół jest przebadanych i znajdujemy te ilości, tylko trzeba po prostu poszukać, ale to są naprawdę bardzo duże ilości, skoro natura przychodzi na pomoc człowiekowi i daje nam to wszystko, to myślę, że Pan Bóg się zatroszczył o to, żeby te ilości były jak najbardziej duże, żebyśmy sobie tym nie zaszkodzili, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby zgłębiać to zielarstwo i sobie doczytywać, jeżeli Państwo macie taką możliwość, ale my tutaj podajemy jak najbardziej bezpieczne przepisy, natomiast wspominam, żebyście się Państwo nie zniechęcili do tego i jakby chętnie korzystali właśnie z tej receptury na ciasteczka, które teraz Państwu będę dyktować. Także bierzemy 45 gramów orzecha muszkatałowca, czyli właśnie tej gałki muszkatałowej, 45 gramów cynamonu. Też zachęcam Państwa, żeby używać tego cynamonu cejlońskiego, nie cynamonu kasja, bo jest to, można powiedzieć, taki już współcześnie łatwiejszy cynamon do obróbki, ale on jest mniej zdrowy. Zresztą też chyba jakby mniej słodki, taki mniej aromatyczny, może bardziej pachnie, natomiast to też różne osoby oceniają. Natomiast ten cynamonowiec cejloński jest delikatniejszy, natomiast taki bardziej właśnie nadający się do wypieków.
1: Ale jak rozpoznać, bo jeżeli nie ma informacji, jaki to jest
2: tak,
1: cynamon konkretnie?
2: Najprościej rozpoznać po kolorze, ale Państwo na opakowaniach na pewno przeczytacie, jest zawsze producent ma obowiązek wspomnieć, jakby jaki to jest rodzaj cynamonu.
1: Albo też o kraju pochodzenia.
2: Albo też o kraju dokładnie pochodzenia, jak najbardziej. Także proszę czytać właśnie składy tych przypraw i kupować też cynamon właśnie z dobrego źródła, bo ten też mówią różne źródła, że ten cynamon kasja zawiera więcej kumaryn i teraz też w internecie znajdziecie Państwo właśnie różne takie przestrogi, że nie należy go dużo stosować, co jest prawdą, bo kumaryna może bardzo źle wpływać na wątrobę, jeżeli nawet są przypadki śmiertelne nadużywania właśnie cynamonu, czy osoby, które się zatruły. Chodzi właśnie o te kumaryny, które są w środku, które mogą szkodzić właśnie na wątrobę, ale one w większości występują w tym cynamonie kasja właśnie. Natomiast nie w tym cynamonie cejlońskim, bo też spotkałam się z takim opracowaniem, że ten cynamon kasja jest, są namaczane chemią drzewa i też zawiera chemii więcej, żeby łatwiej tą korę było pozyskiwać. Ludzie sobie wszystko chcą uprościć, prawda? A natura się broni i wtedy właśnie wytwarza pewnie te kumaryny jako obronę przeciw właśnie takiemu nadmiernemu, rabunkowemu, może jeszcze niedojrzałych, prawda, tej kory, zrywaniu. I właśnie tak to działa, z takimi opracowaniami się spotkałam. Więc wracamy do przepisu. 45 gram cynamonu cejlońskiego, 10 gram goździków zmielonych, także wszystko to muszą być zioła sproszkowane, 1 kg mąki z orkiszu. No jeżeli Państwo nie dostaniecie, no to oczywiście jest dopuszczalna inna, ale u Hildegardy zachęcamy do stosowania mąki orkiszowej, tej jaśniejszej, ale jeżeli Państwo użyjecie ciemniejszej, bardziej takiej pełnoziarnistej, też te ciasteczka będą smakowały, będą po prostu ciemniejsze zdecydowanie. Do tego używamy 0,5 kg masła, 30 dekagramów cukru, też nierafinowanego cukru trzcinowego, zachęcam, i 4 jajka. Wszystkie te produkty należy wymieszać na jednolite ciasto. Później już tradycyjnie, tak jak przy kruchych ciasteczkach, rozwałkowujemy. To już tak jak Państwo wolicie, grubiej, żeby to było grubsze czy cieńsze ciasteczko. Wtedy też trzeba czas pieczenia do tego dostosować. Także rozwałkowujemy, wykrawamy. Jeżeli to na święta, możemy jakieś ciekawe gwiazdeczki, prawda, w kształtach, jakie Państwo chcecie. I później pieczemy w temperaturze 15 minut. Też zachęcam do korygowania tego w zależności od oczywiście grubości tego ciasteczka, w temperaturze 190 stopni. I zajadamy się nim, natomiast Hildegarda też tutaj zachęca do umiaru, takich 5 ciasteczek wielkości na przykład szklanki, nie więcej, bo też możemy sobie zaszkodzić. Też tutaj zobaczcie Państwo, jaką macie gamę przypraw, w jakich ilościach, także tych ciasteczek też nie należy nadużywać. Dzieciom zmniejszamy, na przykład 2 ciasteczka takie podajemy i one pięknie Państwa uspokoją. Uspokoją nerwy, właśnie wprowadzą w dobry nastrój. Bardzo dobrym też takim naturalnym specyfikiem, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, jest gaszone wino. Macie Państwo niesamowite też proste przepisy Hildegardy, aby na przykład po takim stresującym dniu w pracy, kiedy te nasze soki, ten gniew podchodzi, czyli Hildegarda pisze, że to takie wzburzone soki, prawda? Tacy gniewni jesteśmy, ten sok tak kipi aż w naszym organizmie i tak samo jak gotujemy wino, które nastawiamy w garnku, jak ono zawrze, czyli do takiego pierwszego wrzenia, gasimy je po prostu wodą zimną. I tak właśnie jak pijemy ciepłe to winko, popijamy sobie, to tak właśnie gasimy te nasze rozbudzone soki nadmiarem stresu w pracy, czy jakichś takich właśnie smutkach jesiennych. Wtedy możemy sobie takie winko ciepłe popijać, świetnie się Państwu po tym winku będzie spało. Ja zawsze mówię, żeby stosować tak w miarze 2:1, czyli 2 miary winka i 1 miara wody, czyli jeżeli bierzemy szklankę wina, to 0,5 szklanki wody, jeżeli 0,5 szklanki, to wtedy 1/4 szklanki wody i
1: a
2: tak gasimy.
1: Wino? Jakie wino?
2: Wino, ja najchętniej pijam czerwone wino, gaszę sobie, dlatego, bo na zimowe wieczory jest ono naprawdę bardziej takie cenne. Wino białe wychładza człowieka, a my się chcemy w zimie rozgrzewać. Także zachęcam do właśnie tego winka czerwonego.
1: Można... I wytrawne, półwytrawne.
2: Wytrawne, najlepiej wytrawne wino. Właśnie Hildegarda takie właśnie czyste gatunki polecała, właśnie wytrawne. Możemy też sobie cynamonu troszkę później do tego wina dorzucić. Tak jak mówiłam Państwu, jest on bardzo przez Hildegardę cenione, można właśnie goździki 2-3 dorzucić, można też rzuć goździki 2-3 dziennie, tak jak powiedziałam Państwu, są źródłem litu, czyli też uspokoją Państwa i to są właśnie na te jesienne słoty takie nasze przyprawy i sposoby, którymi możemy poprawiać sobie nastrój. Jest u Hildegardy taka znana herbatka ze złocienia balsamicznego, która też może Państwu te nerwy, właśnie te smutki ukoić. Trzeba znaleźć złocień balsamiczny albo sklepy, które tą Hildegardę promują, sprzedają produkty, bo one będą te wszystkie ziółka takie wymyślne, powiedzielibyśmy może nieznane współczesnemu ziołolecznictwu, znane i tam Państwo tą herbatkę taką gotową z tego złocienia balsamicznego znajdziecie. Także nie udało nam się przejść do rozgrzewających zup, ale myślę, że do tego tematu wrócimy.
1: Tak, bo co się odwlecze, to nie uciecze, jak to się mówi. Moją rozmówczynią była Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy z Bingen, wieloletni członek Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Świętej Hildegardy z siedzibą w Szwajcarii. Jeżeli chcieliby się Państwo więcej dowiedzieć na temat Towarzystwa Świętej Hildegardy, to odsyłam na stronę internetową www.hildegarda.edu.pl. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. W sierpniu 1859 roku ojciec Prokop Leszczyński został wybrany prowincjałem na kapitule zebranej w Warszawie. Ojciec Koźmiński, nie mając jeszcze pełnych 30 lat, wchodzi do Rady Prowincjalnej. Rok później zostaje gwardianem, czyli przełożonym klasztoru w Warszawie. Wtedy to nadciągały na horyzont wydarzenia wielkiej wagi, których nie można pominąć milczeniem, bo ich nieobliczalne konsekwencje dotyczą w dużej mierze bohatera naszej opowieści. Wiele książek historycznych traktuje sprawy polskie w XIX wieku tak, jakby ten naród już nie istniał. A czy więzień pozbawiony wolności i swych praw cywilnych przestaje cierpieć? W połowie tego wieku Polska w więzach jest bardziej żywotna niż kiedykolwiek. Klęska rosyjska na Krymie, a po niej traktat paryski, osłabiły reżim carski. Nastąpiła pewna odwilż za panowania Aleksandra II. Musiał liczyć się z reformami społecznymi, które jego ojciec Mikołaj I zawsze tłumił, aby zapobiec, jak mniemał, wszelkim dążnościom nacjonalistycznym. Korzystając z tego chwilowego oddechu, jak również z chęci nowego mistrza, zmierzającego do pokazania Europie swego własnego portretu jako liberała, hrabia Andrzej Zamoyski, właściciel ziemski, patriota i wybitny katolik, mógł powołać do życia Towarzystwo Rolnicze. Car zatwierdził je w 1857 roku, myśląc realnie w tej godzinie dziejowej, w której zanikało poddaństwo feudalne, a właściciele ziemscy chcieli pogodzić własne interesy z podniesieniem stanu chłopskiego. Solidarność Polaków wobec okupanta górowała nad rozłamem klas społecznych. Towarzystwo Rolnicze stanowi dla narodu, jak myśli wielu polskich patriotów, pewien powszechny wyraz postępu i ładu. To też Kościół, sam uciemiężony, udzielał mu swego poparcia. Wśród członków Towarzystwa Rolniczego było wielu wybitnych znajomych kapucynów oraz osobistych przyjaciół ojca Honorata, takich jak Ludwik Górski, współzałożyciel tegoż towarzystwa, bardzo czynny bojownik społeczny, który zwiększył możliwość udzielania różnorakiej pomocy dla rolników oraz czerpania kredytu. Przed powstaniem 1863 roku tacy ludzie przyczynili się do rozwoju felicjanek, pomagając im w zakładaniu ochron we wioskach. Dzięki poświęceniu córek ojca Honorata, i to często heroicznemu, aż do granic roztropności, pomnożyły się wówczas szybko urządzone przychodnie, zorganizowano opiekę domową, powstały szkoły elementarne, ośrodki nauczania zawodu, sierocińce. Duża giętkość w angażowaniu się w pracę tych franciszkańskich tercjarek pozwoliła im przystosować się do najróżnorodniejszych sytuacji. Ich troska o ścisłe ubóstwo uczyniła je bliskimi środowisku ludowemu, a ich ewangeliczne świadectwo przyczyniło się skutecznie do obudzenia odpowiedzialności społecznej w klasach bogatszych, wyzwalając środowisko wieśniacze z jego fatalistycznego poddania się. Te 3,5 lat istnienia Towarzystwa Rolniczego, aż do jego rozwiązania w następstwie rozruchów w 1861 roku, może przygotują zniesienie poddaństwa w Polsce. Pozwolą też Felicjankom mocniej zakorzenić się, tak że nawet po zaburzeniach 1863-1864 w rozproszeniu i zupełnym utajnieniu utworzą model życia, który wpłynie na powstanie w myśli ojca Honorata nowej idei prawdziwego życia zakonnego, całkowicie utajonego, ukrytego. Dusza polska nigdy nie mogłaby poddać się biernie zależności obcego jarzmu. Toteż zwycięstwa francusko-sardyńskie Napoleona III i Wiktora Emanuela pod Magentą i Solferino, dzięki którym przepędzono Austriaków z Lombardii, wywołały wybuch entuzjazmu w narodzie, który nagle ujrzał jednego ze swych okupantów upokorzonym. Niepewność polityczna w Europie wzbudzała najbardziej szalone nadzieje i nadawała pewną prawomocność różnym komitetom politycznym, które potajemnie przygotowywały powstanie. Antagonizm klasowy zdawał się nie dzielić narodu, który jako całość żądał niezależności. Bojownicy nacjonalistyczni mieli szansę połączyć najróżnorodniejsze dążenia ludu, nawet te najbardziej sprzeczne, dla wspólnego celu. Na płaszczyźnie religijnej nadzieje wolnościowe, rozbudzone pod wpływem zgody, jaka nastąpiła pomiędzy Piusem IX i Mikołajem I, spaliły na panewce. Rząd stale interweniuje, by kontrolować całe życie kościelne, począwszy od zarządu diecezją, aż do posługi parafialnej, nie pomijając także napływu powołań do zakonów. W tych warunkach nic dziwnego, że wielu kapłanów i zakonników coraz bardziej trzymało stronę opozycji lewicowej, która zmierzała przede wszystkim do przeprowadzenia reform społecznych, ale też umiała bardzo zręcznie wykorzystać romantyzm narodowy, na które niższe duchowieństwo jest tak często wrażliwe. Lecz narażając Kościół katolicki przez ruch rewolucyjny, wbrew bardzo powściągliwej postawie Stolicy Świętej i Episkopatu, ci kapłani wzmagali podejrzliwość władz rosyjskich, których interwencje stawały się coraz bardziej drobiazgowe. Polacy, ubolewał Pius IX, pragnął przede wszystkim Polski, a nie Królestwa Bożego. Dlatego nie mają Polski. Lecz jeden z nich szukał Królestwa Bożego w każdej okoliczności, o czym się właśnie przekonamy. A nie było to bez ryzyka połączonego z niebezpieczeństwami w trakcie wydarzeń tak pogmatwanych. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Im więcej pracy, tym więcej modlitwy trzeba. Całe Twe życie niech będzie zdążaniem do Chrystusa, wychodzeniem z Chrystusa, powrotem do Chrystusa. Iść masz do Niego przez modlitwę, wychodzić z Niego przez działanie, powracać przez skupienie.
3: Mówić do tego, który stworzył niebo i ziemię, to jest pewien zaszczyt. Czyli kiedy my się modlimy, to Pan Bóg do nas mówi, albo my do Niego, to my jesteśmy zaszczyceni, że Pan Bóg się w ogóle do nas odzywa. Słyszeć jedno słowo od Boga, kiedy my do Niego, to my jesteśmy zaszczyceni, że Pan Bóg się w ogóle do nas odzywa. Słyszeć jedno słowo od Boga, kiedy On daje nam pewne światło, żeby zrozumieć coś w naszym życiu, że On nami kieruje, to jest po prostu zaszczyt. To nie jest rzecz taka bagatelna, bo czasem, kiedy ten zaszczyt szczególnie się czuje, wtedy właśnie, kiedy jest ciemno, kiedy Pan Bóg nic nie mówi, kiedy właściwie nic się nie słyszy, ciszy jest tak, że człowiek szuka, woła, pragnie, żeby Pan Bóg się jakoś odezwał, a jest ciemno i wtedy dopiero zaczyna czuć wartość tych momentów wcześniejszych, które gdzieś tam w pamięci są zapisane, że Pan Bóg się do niego odzywał kiedyś, że kiedyś do niego mówił. I kiedy zacznie Pan Bóg na nowo mówić, to jest też moment bardzo taki szczęśliwy, taki moment dobry. Ale to jest ważna sprawa, że to jest rozmowa z Bogiem.
0: Jaka łaska powołania zakonnego, w którym tylko człowiek służy Bogu? Czymże są ci ludzie zatopieni w próżności, z trudnością odrywający się do modlitwy, o Bogu niemyślący? Czyż oni pełnią powołanie swoje? Ale jak smutna rzecz, zakonnik niespełniający powołania, służenia, odmawiający pacierze ustami, czyż Pan Bóg jest pogańskim bożyszczem, które tylko zewnętrznej chwały wymaga? Jak bez orania nic nie rośnie, tak bez modlitwy Pan Bóg postanowił nie dawać łask, które zamierzył. Straszne zmarnowanie życia przez zaniedbanie modlitwy. Stąd wszystkie szkody, zaślepienie.
4: Ojciec Konrad na początku swoich rekolekcji często przypominał sobie, jaki jest cel życia człowieka. I to było według ćwiczeń duchownych świętego Ignacego z Loyoli, że celem życia człowieka jest poznać Boga, pokochać Go, służyć Bogu, wielbić i w ten sposób zbawić swoją duszę. Ojciec Konrad rzeczywiście modlił się do Boga żywego.
3: Brat Juliusz.
4: Brat Tomasz. Najważniejszą formą modlitwy na pewno była dla ojca Konrada Eucharystia. I nieraz ludzie się skarżą na rozproszenia w czasie mszy świętej, w czasie dłuższej modlitwy ta myśl nam ucieka. Konrad na pewno też z tym się zmagał, z tymi rozproszeniami w modlitwie. I dlatego postanawiał, to mamy na początku jego takiej ratnika, czyli jego drogi takiej duchowej pracy nad sobą, którą zaczął w Zakroczymie, kiedy już miał 12 lat kapłaństwa, że postanawiał 15 minut przygotowywać się do mszy świętej. Odmawiał wtedy różne modlitwy, takie różne akty modlitewne, po to, żeby w skupieniu mszę świętą celebrować jego kapłan. Wtedy oczywiście nie było koncelebry, także zawsze sam odprawiał mszę świętą. I Eucharystia była taką jego najważniejszą modlitwą, w której spotykał Chrystusa ukrzyżowanego. Drugie 15 minut po mszy świętej przeznaczał ojciec Konrad na dzień czynienia po mszy świętej. I to jest jeszcze ten wymiar modlitwy, który chyba jeszcze częściej zaniedbujemy niż przygotowanie. Ojciec Konrad był świadomy, jak wielkich darów duchowych udziela nam Bóg w Eucharystii, bo sam Jezus się nam daje, sam Jezus przychodzi do nas pod postacią chleba i wina, przychodzi ze swoim ciałem i krwią, duszą i bóstwem. I dlatego ojciec Konrad postanawia właśnie dziękować za to i na pewno przyjmować różne łaski w czasie dziękczynienia, a także wtedy modlił się, czyli też był to czas modlitwy wstawienniczej w różnych intencjach, bo czuł, że jest bardziej zjednoczony z Panem Jezusem, czyli ta jego modlitwa ma większą moc. Po Eucharystii dla ojca Konrada najważniejszą formą modlitwy była liturgia godzin, jak teraz mówimy, czyli brewiarz. Brewiarz kanoniczny, jak też ojciec Konrad mówił. I tutaj też postanawiał ojciec Konrad przygotować się i oprócz tego, że jest każdy psalm czy pieśń ma swoją treść, ojciec Konrad też dodawał dodatkowe intencje do psalmów, rozkładał to, żeby nie znużyć się odmawianiem tych psalmów, to były ciągle te same teksty. Także ojciec Konrad bardzo dbał o takie urozmaicenie, także w tym brewiarzu. Następnie była to medytacja, czyli rozmyślanie. I tutaj też jest to modlitwa obowiązkowa dla kapucynów. Ojciec Konrad postanawiał mniej więcej 2 godziny albo więcej takiej modlitwy codziennie i rozmyślania odprawiać. Najczęściej były to półgodzinne medytacje. I tutaj ojciec Konrad był bardzo praktyczny, kiedy zapisał, że niewielki pożytek odnosił z rozmyślania dotychczas, dlatego postanawiał rozmyślania. I mamy tutaj całą listę bardzo długą tematów rozmyślań rozłożoną na długi czas, na cały rok, na poszczególne miesiące roku. Była to cała historia zbawienia od stworzenia świata przez odkupienie w Chrystusie aż do końca świata, powtórnego przyjścia Chrystusa i sądu ostatecznego i szczęścia w niebie. Także ojciec Konrad całą historię zbawienia rozmyślał, nad nią rozważał, a skupiał się na Ewangelii, także najwięcej tematów jest oczywiście z Ewangelii. Temu też służył różaniec, w którym rozważał tajemnicę życia Jezusa i Maryi. Także ojciec Konrad jest takim wzorem modlitwie, skupienie na Panu Jezusie i na pewno też czerpania światła z modlitwy. Modlitwa przenikała jeszcze ojca Konrada i mamy na przykład zapisane w jednym miejscu notatnika, że odmawiając jakiś psalm, ojciec Konrad otrzymał światło, tak zapisał i Pan Bóg pozwolił mu coś zrozumieć dzięki konkretnym

być cały czas w takiej relacji do Pana Boga, czy szedł odprawiać mszę, to się przygotował, właśnie tam czytaliśmy kiedyś, że 7 stacji organizował, później gdzieś tam te akty strzeliste, które gdzieś organizował sobie, one były ponazywane, gdzieś tam pospisywane, żeby sobie zapamiętać i próbował to praktykować, ale to jest bardzo trudne, praktykowanie takich rzeczy na przestrzeni dużo szerszej. Na przykład Franciszek był tym, który nie siedział w klasztorze, tylko wędrował. I on jednej modlitwy nauczył braci: wielbimy Cię, Najświętszy Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach, które są na całym świecie, i błogosławimy Tobie, żeś przez Święty Krzyż odkupił świat. I teraz, kiedy oni tą modlitwę odmawiali? Oni tą modlitwę odmawiali wtedy, czy takich uczył Franciszek, żeby odmawiać wtedy, kiedy widzą krzyż i kiedy widzą Kościół. Czyli inaczej mówiąc, gdyby spróbować dzisiaj coś takiego zrobić, jadąc samochodem na przykład, to się okaże, że nie zdążymy odmówić jedne, a już trzeba odmawiać drugą. Jak się jedzie samochodem, to zaraz widzisz Kościół, za chwilę widzisz krzyż przy drodze, za chwilę jedziesz jakieś skrzyżowanie, znowu krzyż. Taka jest sytuacja w Polsce, ale oprócz tego chodziło o coś innego. Tam, gdzie jest wspólnota Kościoła, tam jest obecny Bóg. I dlatego wielbimy Cię, dlatego że żyjemy we wspólnocie. I druga rzecz, że tam jest Bóg obecny, gdzie jest krzyż. Czyli kiedy przychodzą trudności, cierpienia czy jakieś problemy, to wtedy też wielbimy Ciebie. Tu i we wszystkich kościołach, i we wszystkich innych sprawach. Honorat, on to robił jakby w takiej małej przestrzeni. Natomiast dla człowieka, dla tych sióstr, które one gdzieś tam były w świecie, przemieszczały się z miejsca na miejsce i były cały czas zajęte jakimiś sprawami, to on im dawał ten sam cel, czyli modlitwę nieustanną, ale jednocześnie dawał pewnego rodzaju praktyki, które można było w tamtym środowisku zachować. Czyli tutaj jest pewne pytanie takie ukryte, czy rzeczywiście da się zrobić tak, jak on tam pisze w tym notatniku, że sobie te wszystkie rzeczy tak powyznaczał. Myślę, że w części można by się na to pokusić, żeby naśladować, ale tak dosłownie to chyba on sam tego nie zachowywał, bo czasami mu się zapomniało. I są takie świadectwa w tym notatniku, że mówi: to, co tutaj spisałem, gdyby ktoś to czytał, to pomyślałby pewnie, że jestem taki święty. Ale ja w większości tego nie zachowywałem, bo mnie zawsze pociągnęło rozmowa z ludźmi, tam gdzieś spowiedź. Takie rzeczy też są. Więc z jednej strony, patrząc na tą jego modlitwę taką właśnie drobiazgową, rozmoczoną, to mi się wydaje, że najważniejsza rzecz to jest ten cel, że on stale chciał być w jedności z Chrystusem. To jest tak, jak definiowali przyjaźń starożytni. Oni mówili tak, że kto to są przyjaciele? To dwie osoby, które patrzą w tym samym kierunku i chcą i nie chcą tego samego. Czyli jest coś takiego, że ta przyjaźń z Bogiem jest tym samym. Patrzeć z Jezusem Chrystusem na Ojca na przykład i chcieć i nie chcieć tego samego. Czyli jedność jest nie tylko w patrzeniu, ale także w decydowaniu, w jedności woli. I żeby ta wola mogła się oczyścić, żeby nie miała skłonności do jakichś innych rzeczy, to są właśnie modlitwa, umartwienie, to wszystkie rzeczy są konieczne do zrobienia, żeby rzeczywiście się dokonało faktycznie to zjednoczenie, a nie tylko jakieś takie intencjonalne, tylko wirtualne, bo człowiek ma taką zdolność do tego, żeby sobie wyobrażać, że już prawie jest zjednoczona. To się okazuje, że przychodzi jakaś sytuacja i od razu się zachowuje nie tak, jakby Chrystus się zachował. Po prostu Chrystus zachował się inaczej, a my się zachowujemy inaczej, czyli chcemy coś innego niż On. Także główne zjednoczenie jest w woli, w miłości.

niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach minęła godzina 8. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie Państwa zapraszam.

Wczoraj mieliśmy dość pogodny dzień, dzisiaj już nieco żwawszy wiatr od poprzednich dni. Dzisiaj przez kraj przemieszczać się będzie z zachodu w kierunku wschodu Zatoka Niżowa, prowadząca aktywne fronty atmosferyczne. Ciepłe i chłodne opady te nie będą prowadziły zwartych stref opadowych, a rozproszone opady o charakterze przelotnym. W godzinach popołudniowych spodziewane są burze, utrzymujące się także w pierwszej połowie nocy z tendencją do słabnięcia i zanikania. Natomiast w strefie frontowej, w tylnej części Niżu, w świeżej, chłodnej masie powietrza polarnego z powodzeniem występować będą wewnątrzmasowe przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą pojawiać się opady gradu oraz burze. Tym zjawiskom towarzyszyć będzie silny, porywisty wiatr w porywach sięgający 80 km na godzinę. Lokalnie nawet nieco silniejszy, wyraźnie słabnący na przełomie dnia i nocy. Temperatura, zachmurzenie i opady w tych strefach przeważnie 17-19 stopni, na pozostałym obszarze 20-22, na zachodzie, zwłaszcza na ziemi lubuskiej, nawet 24. W nocy będą zanikać zjawiska konwekcyjne i osłabnie wiatr, zanikną też burze, a opady przelotne będą słabe i zanikały, ale lokalnie mogą utrzymywać się nawet do rana. Po paru dniach po ustąpieniu opadów jesteśmy w zasięgu środków niżowych, generowanych i nadal generujących się nad północnymi akwenami Atlantyku, a utrzymujących się także nad Europą Północną. Więc taka pogoda będzie z nami przez następne kilka dni. Tyle dzisiejszego pogodowego komentarza, a za chwilkę cztery pory roku ze świętą Hildegardą, na które serdecznie zapraszam.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy dostosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia, magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mhm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami to podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
2: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
1: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty. Po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił. Wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
2: Ile minut wtedy moczymy?
1: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mhm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody, może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na temat technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
1: no to już jest gorzej.
2: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
1: Tak, po prostu bezpieczniemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mhm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz rośliny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83%, jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa i na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są w Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność, to są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady i to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie i wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest straszne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było te znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo dlatego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem, nie ma problemu, żeby je zastosować, to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to można sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
2: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
1: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im automatycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. Mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to jest zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to Święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowany, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzają do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszają do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Mhm. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
2: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
1: No tak, to samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. Bo on się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatitis, to było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego, około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Mhm. Także tego typu, no, inna choroba z niedoboru to była, to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie, a u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą, sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne, żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No, potem przestano to używać, kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe, no to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego, jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
2: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
1: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
2: I ma mieć energię.
1: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Nie ma energii, bo też nie ma też, jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili i są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
2: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Uropa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 9 na zegarach, czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa

Zła wieś mała i okolice, w tej chwili 15,5 stopnia, temperatura odczuwalna 13 stopni, słońce wzeszło o 4:27, zajdzie 14 minut po 21:00, dzień jest już krótszy o ponad 10 minut od tego najdłuższego. Godzinę temu najcieplej było w Raciborzu, na południu kraju 17,6 stopnia, najchłodniej w Zakopanem 12 kresek powyżej zera. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami na wschodzie, tylko początkowo zachmurzenie małe, przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie, południu i w centrum burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 20-21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany nad morzem, także dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 70 zachodni i północno-zachodni. A na ziemi chełmińskiej dzisiaj maksymalnie 20 stopni i dość silny wiatr, który będzie obniżał nam temperaturę odczuwalną, no i także przydadzą się parasole. Tyle prognozy, 2:02, a już za chwilkę historia świata według roślin. Zapraszam serdecznie.

0: Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany w poszczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenopsis, odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. No więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zacznijmy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnię niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia, czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina, w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać. przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że, to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, ani można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. A przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób, nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli. Czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau-brasil. Nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski. czy Brazil Wood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków, ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki, czy jakieś materiały węglopochodne, nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, z którymi, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym, no i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że im mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju i całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię. I jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcje na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony, dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby, no, na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jednym z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Fruits Company. Stąd też ten termin republiki bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów, lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi głównie właściwie przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu jak na samym początku budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałowi z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy. I ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o niewolników w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych 200 stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego tak naprawdę trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła

niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałam jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stevii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stevii można używać. Ten słodzik stevii, czyli różne stevioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stevii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stevii. Stevia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stevii między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko, natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca. Ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu, wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść.

liścią pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna, albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się w owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni. I zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz. Z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: Wow!

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Tak, czwartek. Zaczynamy dzisiejszą Motokur Łotwy. Program motoryzacyjny już od kilku tygodni jestem z Państwem tak motoryzacyjnie. Poprzednio były programy trochę związane z czym innym, ale doszedłem do wniosku jednak, że to raz, że też i moje wykształcenie, a dwa, no i też i pasja motoryzacyjna. Zadałem Państwu przed ósmą zagadkę, cóż to za samochód z grupy Fiata mam, ale może ktoś odpowie w trakcie programu. Z grupy Fiata, bo to nie Fiat, a my zaczynamy. Od Fiata właśnie. Jeśli szukać koncernu motoryzacyjnego, takiego z krwi i kości, koncernu, który od początku swojej historii wiedział, że chce robić przede wszystkim samochody, choć robił także co innego, ale nie bawił się w rowery, sprzęt AGD i inne, to bez wątpienia jednym z pierwszych takich koncernów był właśnie Fiat. Fabrica Italiana di Automobili Torino. Fabrica Italiana di Automobili Torino. Po włosku została założona w 1899 roku. W Turynie właśnie. Było to pokłosie gwałtownego przemysłowego rozwoju miasta. Po otwarciu rok później w Corso Dante pierwszych hal przemysłowych 35 zatrudnionych pracowników w ciągu roku zbudowało zaledwie 24 pojazdy. No i od początku do końca ręcznie. Takie to były czasy, tak się wtedy budowało samochody. Nie było, moi drodzy, zamienności części, że jeśli kupiliśmy, załóżmy, jeden model Fiata, to mogliśmy przełożyć daną część z innego modelu i ona będzie pasowała. Wszystko było robione ręcznie. Każdy pojazd miał niewymienne części. Były one podobne do siebie, co prawda, ale nie nadawały się do przełożenia na przykład. No oczywiście nie mówię to o częściach karoserii, które wszystkie były klepane ręcznie, nawet jeszcze w pojazdach powojennych. Prezydentem tego przedsiębiorstwa był Giovanni Agnelli. Pełnił także funkcję sekretarza Rady Nadzorczej. Był znany ze swojej determinacji oraz logicznego myślenia. To między innymi dzięki tym cechom już w roku 1902 de facto cała władza we Fiacie skupiła się w jego rękach. Pierwszym samochodem Fiata był model 4 HP o mocy 24 koni mechanicznych i z silnikiem czterocylindrowym o pojemności 4,4 litra. No powiecie, taki duży silnik, a taka mała moc. No tak, moi drodzy, to były czasy początków motoryzacji. Silniki wtedy miały dużą pojemność skokową, niewielką moc, nie były wysilone, bo też i konstrukcja ich była zupełnie inna. Giovanni Agnelli zorganizował trasę promocyjną tym modelem po całych Włoszech, chcąc zapoznać rodaków z nową marką, z której był bardzo dumny i z którą wiązał oczywiście spore nadzieje. W 1908 roku wyprodukowano już 1800 egzemplarzy nowego modelu. Fiat Uno Fiacre, tak on się nazywał. Uno, czyli jeden. Fiat Uno Fiacre. Był on przeznaczony do transportu publicznego i używano go m.in. w Nowym Jorku, Londynie, w Paryżu. Bez wątpienia to auto przyniosło Włochom spory światowy rozgłos. To zarazem pierwszy samochód, w którym Fiat zastosował układ silnika nazwany Barka. Czym on się różnił od zwykłych, ówczesnych silników? Wtedy były silniki oddzielone zupełnie od skrzyni biegów. Układ Barka polegał na zintegrowaniu skrzyni biegów razem z silnikiem. Napędzał go silnik o mocy 16 koni mechanicznych, który pozwalał na osiągnięcie prędkości maksymalnej, no już sporej, 70 km na godzinę. Projekt silnika typu Barka porzucono jednak po 7 latach produkcji. W 1910 roku Fiat przedstawił serię modeli o nazwie Tipo, które później też w latach 90. i teraz są produkowane. Oczywiście model, w którym to modelu po raz pierwszy w 1910 roku wprowadzono akumulatory, moi drodzy, i rozruszniki elektryczne.
Tipo 3, znany też jako 20 do 30 HP, posiadał również opatentowany przez Fiata uniwersalny system rozrządu. Podczas wyścigów Fiat wygrał puchar w Hiszpanii oraz ustanowił wiele rekordów przejechanej odległości, na przykład w Los Angeles, Atlancie i w Argentynie. Produkcja samochodów wynosiła wtedy 1780 sztuk w ciągu roku. W tamtych czasach, no zresztą nie tylko Fiat, ale Fiat bardzo lubił w tamtych czasach bić rekordy, skonstruował specjalny model 300 HP rekord, specjalnie, żeby pobić światowy rekord szybkości. Jego silnik o pojemności, i tu uwaga, prawie 29 litrów. Tak, nie 9 litrów, a 29 litrów miał moc 290 koni mechanicznych. Prowadzony przez Pietro Bordino w Brooklands w 1911 roku, to tor w Wielkiej Brytanii, osiągnął prędkość 200 km na godzinę, a w 1912 w Stanach Zjednoczonych na Long Island aż 290 km na godzinę. Przypomnę, to rok 1911, 290 km na godzinę. Wyobrażacie sobie te samochody na takich cieniutkich, bardzo wąskich kołach, takich trochę większych niż koła często rowerowe? Takie to były czasy, że opony wtedy wytrzymywały. To też zasługa chociażby firmy Pirelli, która te opony wyprodukowała specjalnie dla Fiata. Rok 1912 był rokiem modelu Zero, zwanego też jako 12 przez 15 HP, pierwszego małolitrażowego samochodu produkowanego masowo. Na początku sprzedawany za 8000 lirów, potem cena została zmniejszona o 1000 lirów. Spadek ceny wynikał z dość dużej skali produkcji, jak na tamte czasy. 3 lata później wyposażono go w instalację elektryczną. Był to jednocześnie ostatni rok jego produkcji. Zrobimy sobie, moi drodzy, chwilkę przerwy. Wrócimy za moment. A dla nas zaśpiewa dzisiejsza premiera. Tak dzisiaj postanowiłem trochę tych piosenek premierowych włączyć w nasz dzisiejszy program, bo się tutaj uzbierało. Wielu artystów przysyła mi różne utwory, więc tak razem w programie będą wszyscy. Ale na początek Patrycja Kałużna i piosenka pod tytułem Gra. Tak, my wracamy do naszej historii o Fiacie. Do naszej historii o Fiacie. Dwudziestolecie międzywojenne mocno określiło charakter tej marki. Fiat w tym czasie nabrał niewiarygodnego tempa i wyprodukował kilka świetnych modeli. Model 509, zaprezentowany przez Fiata w 1925 roku, należał do samochodów produkowanych z uwzględnieniem wyjątkowych gospodarczych aspektów tamtych czasów. Od lat upraszczano i racjonalizowano metody produkcji, stosując coraz częściej nowoczesne techniki spawalnicze. 509 zaliczono do aut klasy średniej. Dostępny był jako limuzyna, kabriolet i coupé w dwóch wersjach, Spider i Torpedo. Wtedy, moi drodzy, trochę tych nadwozi było więcej, rodzajów nadwozi. Karosowano, czyli przygotowywano nadwozia w różnych firmach, nie tylko w firmie macierzystej, ale sprzedawano same podwozia. Samochody były nieco inaczej robione też niż teraz. Teraz mamy nadwozia w większości samonośne. Wtedy była rama, na której montowano wszystkie podzespoły, rama, na której można było przejechać gdzieś tam tym samochodem do fabryki na przykład innego producenta typu chociażby Pininfarina i tam nadwoziowcy, firmy takie jak teraz obecnie moda, specjalnie uszyli nadwozie dla takiego pojazdu, zupełnie inne, piękniejsze, jakieś wyrafinowane, w wyjątkowych egzemplarzach. Tak to wyglądało. Zresztą ten proces karosowania pozostał do dzisiaj, bo także firmy, które typu GIA czy
Bertone czy też właśnie Pininfarina produkują specjalne modele niektórych firm. Tak to wyglądało wtedy też inaczej. Fiat przy okazji wprowadzenia tego modelu na rynek wprowadził także nowy system finansowania. Otóż było to jedno z pierwszych aut na świecie sprzedawane na raty. Ogromnie zwiększyło to popularność 509. Samochód był napędzany tym razem niewielkim silniczkiem, bo 0,9 litra o mocy zaledwie 22 koni mechanicznych. W większości samochodów za 20 dźwignia hamulców i zmiany biegów znajdowała się na zewnątrz pojazdu. Fiat jednak zdecydował się na umieszczenie ich wewnątrz samochodu, czym znacznie wyprzedził swoją epokę. Tak na dobrą sprawę 509 można by było nawet jeździć w tej chwili, jeśli komuś by odpowiadał taki oldtimer. W 1932 roku zaprezentowano trzybiegowy model 508, znany też jako Balilla. Wkrótce to auto stało się zdecydowanie bardziej popularnym i najbardziej popularnym produktem włoskiego koncernu. Podstawowa wersja kosztowała 10 tysięcy lirów, miała sprawny, trwały, czterocylindrowy silnik, hamulce hydrauliczne na cztery koła, co nie było takim zwyczajem wtedy. Silny, solidnie zbudowany samochód zyskał wśród użytkowników przydomek Minimum Charge z powodu wyjątkowo niskiego zużycia paliwa. Przypomnijmy, to był rok 1932. Wtedy samochody naprawdę dużo spalały nie tylko paliwa, ale również i oleju. Ten 508 spalał średnio 8 litrów na 100 km. No i trzeba pamiętać, że część modeli 508 była produkowana u nas w kraju, w Polsce. Różne to były modele, do tego jeszcze dojdziemy. Bo był też i cabrio, i były inne, były karoserie. Włosi zakochali się też w jednej z odmian 508, a mianowicie S Barilla Sport. Ten dwumiejscowy roadster zadebiutował rok po rozpoczęciu produkcji swojej wersji bazowej. Zachwycał nie tylko karoserią zaprojektowaną przez firmę Ghia, ale także nowym czterocylindrowym silnikiem rzędowym rozwijającym moc 36 km na godzinę. Czy kilometrów? Koni mechanicznych, moi drodzy. Co ja tutaj opowiadam? Spojrzałem na inne parametry. W silnikach z rocznika 1934-35 zawory, tak zwane zawory stojące, czyli umieszczone w kadłubie, zamieniono na zawory umieszczone w głowicy. Tym samym skutkowało to wzrostem silnika o kolejne 6 koni mechanicznych. To naprawdę piękny pojazd był, miał piękną konstrukcję i budowę nadwozia. Naprawdę bardzo, bardzo wyglądał, no wręcz nowocześnie jak na tamte lata. Konstrukcja ważyła zaledwie 600 kg, zapewniała wiele wrażeń z jazdy, była w stanie rozpędzić się do 100, a nawet 115 km na godzinę. Dzięki składanej przedniej szybie można było liczyć na taką przyjemną bryzę powietrza podczas jazdy we włoskich upałach, a auto było wyposażone już w czterostopniową skrzynię biegów z synchronizowanymi dwoma ostatnimi przełożeniami. Te pojazdy były też produkowane oczywiście w Polsce, cieszyły się ogromną popularnością. Wprowadzony na rynek w roku 1935 Fiat 150 zwieńczył lata badań koncernu nad stosowaniem karoserii aerodynamicznych. Nigdy jednak nie zyskał takiej popularności, na jaką liczyli przedsiębiorcy z Turynu. Chwilka przerwy, zaraz wrócimy z powrotem do naszego tematu. A teraz dla Państwa zespół Open Your Soul, czyli otwórz swoją duszę, OJS.
не так давно на нашей антенне. Так, Open Your Soul, czyli otwórz swoją duszę. To od wczoraj na naszej antenie utwór nowy, nowość, premiera wręcz. Tak, już dwa premierowe utwory mieliśmy za sobą. Jeszcze zostały nam, moi drodzy, jeszcze jeden na pewno. Ale my dalej robimy. Co robimy? Spoglądamy w naszą historię Fiata. Spoglądamy w historię Fiata. Tym razem nieco już bliższą. Największy splendor Fiatowi przyniosła produkcja samochodów małolitrażowych. Można powiedzieć, że jego małe auto stało się czymś na kształt ikon popkultury. Jeden ochrzczono nawet myszka Miki. Historia małolitrażowych samochodów marki Fiat wzięła swój początek w roku 1933, gdy inżynier Dante Giacosa otrzymał zadanie skonstruowania samochodu, który byłby przede wszystkim tani. Postawiono zadanie, żeby aby kosztował mniej niż 5000 lirów. Po roku projektowania z powodzeniem przedstawiono prototyp 0A, który otworzył drogę do seryjnej produkcji kolejnych małych samochodów. Jeszcze zanim ukończono pracę nad prototypem, Fiat zdołał wybudować nową fabrykę, która zaskakiwała torem testowym umieszczonym po prostu na dachu. Właśnie w niej w 1936 roku rozpoczęto produkcję seryjnego pierwszego Fiata 500. Samochód miał mały silniczek, 13 koni mocy, który uzyskiwano z malutkiego dwucylindrowego silnika. Konstrukcja powstała na podwoziu ze skrzyżowanymi belkami poprzecznymi i otrzymała niezależne przednie zawieszenie. Fiat wybrał do swojego nowego modelu oznaczenie odpowiadające pojemności silnika, jednak użytkownicy szybko ochrzcili typ 500 mianem Topolino, czyli po włosku myszka. Później przylgnęło do niego miano myszki Miki. No, trochę do myszki może był rzeczywiście podobny. Jak spojrzymy na zdjęcie, to ostatnie auto, które jest na Facebooku, na naszym profilu, możemy zobaczyć tego Fiata 500 Topolino, ten no, taki czerwony z wyłupiastymi oczami trochę. Pojazd był mały, ważył zaledwie, moi drodzy, 400 kg i osiągał prędkość maksymalną około 85 km na godzinę. To z tego właśnie modelu później wywodził się nasz chociażby maluch, też niewielki, choć już cięższy. Przed wojną, przed II wojną światową, licencję na 500 zakupiła francuska firma Simca jako Simca Fiat 5 oraz niemiecka firma NSU. Montowano je także w zakładach Astro Fiat. Krótką serię zmontowano także w polskich zakładach PZ Insz. Poza standardowym nadwoziem coupé w drezdeńskiej firmie Glaser powstawały dwie odmiany nadwozi kabriolet. Zaś Weisenberg wyprodukował niewielką liczbę stylowych nadwozi typu Spider. W 1938 roku po raz pierwszy pokazano model 508 Mille Miglia, a rok później otwarto fabrykę Mirafiori. To nowa fabryka Fiata. Może ktoś ze słuchaczy pamięta Fiaty 130, 131, 132 z dopiskiem Mirafiori, takie bardziej usportowione. W tym samym czasie zadebiutował Fiat 1100 Muscone. Samochód miał pojemność 1,1 litra, 37 koni mechanicznych i rozwijał prędkość maksymalną 122 km na godzinę. Tuż przed II wojną światową, w maju 1939 roku, oddano do użytku w Turynie kolejny zakład zatrudniający w systemie dwuzmianowym aż 22 tysiące pracowników. W czasie wojny nastąpił drastyczny spadek produkcji samochodów osobowych, wzrosła natomiast bardzo produkcja ciężarówek i innych pojazdów przeznaczonych dla wojska. Zakłady Fiata stały się więc z tego powodu jednym z głównych celów alianckich nalotów dywanowych. Zniszczenia
odbudowywano do roku 1948. Niestety odbudowy nie doczekał Giovanni Agnelli. Zmarł już 16 grudnia 1945 roku. Chwilka przerwy, moi drodzy, teraz utwór w męskim wykonaniu, no i bardziej taki dyskotekowy. Niebieskie oczy, Lukas M. Posłuchajmy. To Lukas M. na naszej antenie od wczoraj, czy od dzisiaj? Od wczoraj, nie, od dzisiaj, przepraszam bardzo. Dobrze. Od dzisiaj, moi drodzy. A my dalej historię Fiata rozpatrujemy. No, część czwartą w zasadzie już dzisiaj, tak. Przez kilka lat po zakończeniu II wojny światowej Fiat szukał na nowo swojej tożsamości, by odkryć, że tak najlepiej wychodzą mu jednak auta małe. Na genewskich targach motoryzacyjnych w 1955 roku zaprezentowano oficjalnego następcę Fiata 500 Topolino, czyli model 600. Samochód miał nieco większy silnik, stąd nazwa, który miał 22 konie mocy. Ten rezultat podniesiono w drugiej serii produkcji. Całkowicie nowa konstrukcja z samonośną karoserią osiągająca 100 km na godzinę przyjęła się tak samo szybko i dobrze jak jej poprzedniczka. Do roku 60, wyobraźmy sobie, wyprodukowano 950 tysięcy egzemplarzy, a samochód był produkowany bez przerwy przez 18 lat. Po dostosowaniu linii montażowej głównej fabryki w Mirafiori do produkcji Fiata 600, ekspansja rynkowa tego modelu była jeszcze większa. Specjaliści okrzyknęli 600 najwspanialszym samochodem małolitrażowym okresu powojennego. W tym samym czasie, w którym rodził się Fiat 600, koncern z Turynu wspólnie z producentem opon Pirelli reaktywował firmę Bianchi. Tym razem jako Auto Bianchi S.P.A. Firma Bianchi, przypomnę, była firmą, która produkowała bardzo dobre samochody przed II wojną światową, znakomitej jakości. I tutaj na bazie Fiata 500, a później 600, zbudowano m.in. kabriolet o nazwie Bianchina Special. Samochód miał zaledwie 3 metry długości, silnik o pojemności 0,5 litra i mocy 21 koni mechanicznych, ale był wyjątkowo pięknie zrobiony i z najwyższą dbałością o szczegóły. Auto Bianchi Biancina ociekał chromem, miał nowoczesne, otwierane korbką szyby bez ramek i wnętrze uznane za włoski krzyk mody. W 1957 roku zaprezentowano model Nuova 500, w którym zamontowano dwucylindrowy silnik chłodzony powietrzem. W 1960 roku pojawił się model 500 Estate, pierwowzór późniejszego stylu station wagon, czyli kombi. Do roku 1970

sportowi, że potrafi wypuścić na rynek także auto o charakterystyce sportowej, nastąpił w roku 1972. Model X1/9 to rzadki przykład odwagi producenta, który zaczyna seryjną produkcję samochodu z założenia jedynie studyjnego. X1/9 miał centralnie umieszczony silnik w układzie rzędowym o pojemności zaledwie 1,3 litra, ale o mocy 75 koni mechanicznych, a karoserię zaprojektował sam Bertone. Kiedy w 1982 roku Turyńczycy zaprzestali jego produkcji, przekazali licencję właśnie studio Bertone, które produkowało to auto do końca lat 80. Mało brakowało, to taki samochód by nawet miał, moi drodzy, pamiętam, na początku lat 90., no ale nie udało się go niestety zdobyć. To na dzisiaj wszystko, co przygotowałem dla Państwa o historii Fiata. Następna historia będzie za tydzień.

0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki. Wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną, a jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamańskim w Rosji. Była to początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować 2 główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które precyzyjnie celują przeciwko, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom. sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak między innymi jak Almroth Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujące chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym, lek ten nosił nazwę salwersanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec z początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowodzeniowych. A odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmu. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do tych dwóch opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco, bądź hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście były to doświadczenia czysto, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Duchem, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Duchem pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie. Zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillium notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka. Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Haynes i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Haynes oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada okres, przypada złota era w rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe, jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe, jak streptomycyna, czy makrolidy, jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ustało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy na to, z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej. Dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków. ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol, razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej, otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na tak zwanych takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. I pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo ze komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe, stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznym grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są rybosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują rybosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: Łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30 S rybosomu, bądź to z jednostką 50 S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej, czy też ssaczej, enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje między innymi enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako geraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczamy do streptomyces, Są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. A więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków. W jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie Penicillium notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie Penicillium notatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii, czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształt chowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych. W dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych czy najsłabszych, najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kieleczczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność wynikała głównie była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma. Dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych. Także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX. I do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli

Jest to schorzenie, które dotyczy, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich obrzodzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie owrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80. praktycznie do opublikowania pracy tych dwóch autorów uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną, obecnie postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów, i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą.

Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana. To znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy boreliozę, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane i tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej, tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Może skutecznie zabić mikroorganizm, bakterię. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm. Stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy.
Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który pozwala na który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. To znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych odcinkach materiału genetycznego, kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób mają tu Państwo na obrazku przedstawiony bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są m.in. w inżynierii genetycznej. Wydaje się, czy początkowo uważano, że oporność na antybiotyki wykształciła się w wyniku bardzo silnej presji selekcyjnej spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków przez ludzi. Obecnie uważa się, że oporność na antybiotyki istniała od dłuższego czasu w środowisku. Nie była ona jednak tak wyraźnie widoczna jak teraz. To znaczy nie było tak dużo szczepów bakterii, które tą oporność posiadały. Dokładniejsze badania materiału pobranego m.in. z wiecznej zmarzliny, z terenów Alaski wykazały, że bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie, posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane. Pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym. Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. Oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie powstające nowe antybiotyki, liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków. Natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki. Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, m.in. na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich.
Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na dwa główne, czy można wyróżnić dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. Tetracykliny są związkami, jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze, to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości chelatujących, czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe chelaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych chelatów ma o tyle znaczenie, że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu, między innymi na przykład zębów, może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te chelaty mają charakterystyczne, takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby. Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości chelatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości chelatujące, to wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym,
względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. Mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach, hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie. Więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej. U dorosłego człowieka występuje około 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. Te dane są tylko szacunkowe, być może tych gatunków jest nawet trochę więcej. Bakterie występujące w przewodzie pokarmowym dostają się tam, czy zasiedlenie przewodu pokarmowego następuje w trakcie porodu bądź w kilka dni po nim. Istnieją pewne doniesienia nieliczne, sugerujące, że być może do zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami dochodzi jeszcze w życiu płodowym, chociaż, tak jak powiedziałem, dane te nie są w pełni, czy te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie. Duże znaczenie na to, jaki jest skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ma sposób porodu. Jeżeli poród odbywa się siłami natury, to ta flora bakteryjna jest zbliżona do flory bakteryjnej matki, szczególnie jeżeli także takie dziecko jest karmione piersią. Natomiast jeżeli poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia, to wydaje się, czy badania wskazały, czy wyniki badań wskazały, że ta flora bakteryjna jest zmieniona i przypomina ona raczej florę, czy skład mikroflory miejsca urodzenia, najczęściej szpitalu. Czyli osób, które miały kontakt w szpitalu, z dzieckiem w szpitalu, także pomieszczeń, w których to dziecko przebywało. Ostateczny skład mikrobiomu, czyli tej całej flory bakteryjnej, ustala się między pierwszym a drugim rokiem życia. Czyli wszelkie podawanie antybiotyków, wszelka chemioterapia w tym okresie życia w sposób szczególny wpływa negatywnie na kształtowanie się flory bakteryjnej. A badania ostatnich 15-18 lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najbardziej, czy najlepiej poznany mechanizm tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie między innymi produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym, ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia.
i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się lepszym polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się organizmy modelowe, myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu. Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie na florę bakteryjną, czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego. W wyniku takich zmian w składzie tej flory bakteryjnej może dochodzić do rozszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie w funkcjonowaniu w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnym za rozwój cukrzycy typu drugiego.
która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania przeprowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, może wyraźnie, czy zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu, związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli...

0: Wiśniewska, Radio Kropatwo, a z nami jest pan Marcin.
1: Doktor Marcin Gawroński, adiunkt w Instytucie Astronomii tutaj na UMK.
0: Panie Marcinie, jesteśmy w sterowni, tak?
1: No jest to takie pomieszczenie popularnie zwane sterownią, ograniczone, odgrodzone od reszty rzeczywistości. I czasami się zastanawiamy, że tam powinna być wieżka, nie karmić obserwatorów podczas pracy, że, bo tak jest tu wstęp ograniczony, tak, zgadza się.
0: Żeby nie zasnęli.
1: Nie, no wie pani, jak jest w zoo, jak zwierzęta ganiają, to są karmione przecież przez widzów, no nie, a tutaj jak ludzie czasami przychodzą, to też widzą ludzi za szabą, no to ktoś tam co jakiegoś banana podrzuci, no nie, także.
0: Czyli tu wycieczki też wpuszczacie?
1: Rzadko. Jeżeli wchodzą wycieczki, to bardziej do drugiej części sterowni, bo sterownia jest podzielona na dwie części. Jest ta sterownia głównie, gdzie siedzi obserwator, który nadzoruje pracę radioteleskopu. No i reszta pomieszczenia, szumnie też zwana sterownią, gdzie część elektroniki siedzi, która jest potrzebna do obserwacji. Jakie różne pomieszczenia, nawet można zobaczyć rower tam, jak komuś się nudzi, taki stojący, żeby pokręcić w międzyczasie. Także.
0: Żeby nie zasnąć.
1: No i tam, bądźmy szczerzy, no standardowe obserwacje, jak mamy to 8 godzin trwają jedna osoba, no to... Ileż można wysiedzieć 8 godzin, a jak zdarzają się wachty, gdzie praktycznie nic nie trzeba robić ze względu na automatyzację obserwacji, no to człowiek różnych rzeczy się chwyta, tak? Bo najgorzej jak zaśnia, coś się zacznie dziać i wtedy jest dochodzenie, to różne nieprzyjemne sprawy wychodzą.
0: Panie Marcinie, jeśli tak mogę mówić oczywiście, czyli tutaj mamy przed sobą komputery, monitory. Co się teraz tutaj dzieje, bo ja jestem laikiem.
1: Nie jest tu tak jak trochę w statku kosmicznym monitorowane wszystko. No i obserwator generalnie ma różne monitory, są dedykowane do różnych rzeczy i do niejako nadzorowania pracy urządzenia. Mamy monitor specjalnie tutaj pierwszy z brzegu, gdzie tak naprawdę widać jedynie okolice. Kamera jest pod samym teleskopem, żeby widać, czy ktoś w nocy i za dnia tam się nie kręci, czy nie. No bo można tam bez problemu przeskoczyć płot i wejść tam sobie do góry. Jak ktoś spadnie, to później będzie mieć na żywo telewizję, czy musiało dojść do takiej tragedii, czy coś w tym stylu. To lepiej to unikać i trzeba to śledzić. I my mamy podgląd tutaj, portier też widzi tam przy wejściu. A reszta komputerów jest dedykowana, w sensie komputerów, monitorów, bo tu mamy mniej komputerów, a o wiele więcej monitorów. Dedykowana do różnych rzeczy jest... Monitor dedykowany często do systemu sterowania, a właśnie tam z tyłu za plecami, gdzie widać odczyty bezpośrednio z urządzeń elektronicznych. Jest monitor, gdzie mniej więcej śledzona jest pozycja radioteleskopu tam, żeby wiedzieć, co się dzieje na niebie, czy nie, na przykład teleskop nie wjeżdża w słońce z pewnych powodów. No i to jest ten monitor, ten bliżej, to jest bardziej monitor nadzorujący tutaj aktualną pracę teleskopu, gdzie... Głównie z tej części prowadzimy obserwacje, tak?
0: Ale też jest monitor, który pokazuje...
1: To właśnie ten jest ten monitor służący do pracy, gdzie widać oczywiście warunki pogodowe. No generalnie w radioastronomii warunki pogodowe to nie mają tak wielkiej roli. No wiadomo.
0: No tak, bo każdemu z nas wydaje się, że jak jest niebo zachmurzone, to już nie możemy nic robić, a tak nie jest.
1: No przecież wszyscy dzwonią komórkami w dzień i w nocy i tak dalej, tylko jak zauważą, to może podczas jak pada śnieg jest trochę gorszy zasięg. I tak samo tutaj, ten teleskop generalnie może pracować świątek, piątek i niedziela, ale no są problemy podczas opadów śniegu, tak naprawdę z tego powodu, że śnieg przylepia się do czaszy, no i tworzy się dodatkowy wielki ciężar na czaszy, który może uszkodzić konstrukcję, to my po prostu wstrzymujemy obserwację, żeby śnieg się nie gromadził w środku, tak? No oczywiście z reguły opady śniegu są w pobliżu zera, a stal to stal, więc to szybko przymarza do postaci lodu, więc ta ciężar się zbiera, tak? No i oczywiście jak są burze i tam gęste opady deszczu, to z powodów czysto technicznych, mimo wszystko ze względu na atmosferę i dużą zawartość wody, wtedy traci teleskop czułość i też wstrzymujemy obserwację. Tak to nam nie przeszkadza, zresztą gwiazdom co za różnica, czy jest Wielkanoc, czy Ramadan, czy cokolwiek, tak?
0: One nie wiedzą, jaki jest czas.
1: Nasz ludzki na pewno nie, to im się ryba.
0: Panie doktorze, ale też moje takie pytanie, bo tu zaczęliśmy, co mamy w sterowni, ale pan też ma swoje projekty, którymi na co dzień się zajmuje.
1: No tak naprawdę każdy naukowiec ma jakieś swoje projekty naukowe, chociaż jest taka smutna rzeczywistość, że karierę naukową w Polsce można podzielić na dwa etapy, akademicką i badawczą, tak? I to jest walka ognia z wodą, tak? Mamy, no akademicka nie jest związana z badaniami, no ale jest jeszcze taka, no wiadomo jak system biurokratyczny itp. itd. działa. No i oczywiście jest to, co generuje inaczej. To, co powoduje, że ludzie stają się naukowcami, czyli ciekawość, tak?
0: No u pana też tak było?
1: No oczywiście, to nie jest tak, że tam ja sobie wymyśliłem, że chcę być astrofizykiem, po prostu zawsze mnie ciągnęło do góry, no i tak zostało, tak? A że w szkole średniej nie miałem i w podstawówce żadnych problemów z ocenami, także wylądowałem tutaj. Z wioski malutkiej, spod Zielonej Góry tu się znalazłem.
0: Tak daleko?
1: A jak tak daleko? Co to za problem?
0: No u nas, daleko!
1: U nas w obserwatorium są ludzie teraz z Europy i spoza Europy. Co to za różnica? Ja to jestem lokals, także...
0: No tak, ale to się troszeczkę teraz zmienia, ale wcześniej to była duża odległość.
1: Jeżeli chodzi o astronomię, to jak ja startowałem, to tak nie było dużego wyboru. To jeszcze w zeszłym tysiącleciu było, bądźmy szczerzy, tak? Nie było dużego wyboru, także jak z Zielonej Góry pochodziłem, no to albo Toruń, albo Warszawa, albo Kraków.
0: Dlaczego pan wybrał Toruń?
1: Bo mój kolega tu był. Miałem znajomego, który starszy przyszedł na studia do Torunia, no to ja przyszedłem tutaj. Rzeczywistość to chaos. To jest dokładnym dowodem na chaos w rzeczywistości. Także.
0: Ale tutaj też jest chaos.
1: No wszędzie jest chaos. No. Można się spytać, co tak naprawdę robi nasza cywilizacja. No, ta nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? Postęp cywilizacyjny jest związany z tym, że ludzie mają coraz bardziej zorganizowany czas, tak?
0: To prawda.
1: No to nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak?
2: No dokładnie.
1: To jest od A do Z. Ogarnianie chaosu. No to cała nauka polega na ogarnianiu chaosu. Pismo, ogień, bomba jądrowa, satelity. Wszystko to ogarnianie chaosu. Niektóre rzeczy się wykonuje do większego chaosu używa, ale ludzie to ludzie.
0: No tak, ale wracając do pana badań. Czym się pan teraz zajmuje?
1: Obecnie tak, powiem tak, jak byłem mały, to zawsze miałem taką, małe w sensie, w zeszłym tysiącleciu, zawsze miałem taką nadzieję, że jeżeli zostanę naukowcem, to żeby

0: jak Australijczycy odkryli to zjawisko, no Anglicy, Anglikoaustralijczycy, to od odkrycia to do publikacji minęło 7 lat, zanim się nie byli przekonani w ogóle, nie wiedzieli w ogóle, co chwycili. No i to jest taki bardzo temat nośny w współczesnej astrofizyce i nawet w popkulturze, i w mediach, i w fantastyce naukowej, szybkie błyski radiowe. Nasza cywilizacja zna to mniej więcej od 20 lat, no 20 paru lat. I piękne jest w tym, że za dużo cały czas na ten temat nie wiemy. Tak? To jest takie absolutnie coś nieznanego.
1: No tak, ale błyski, no to no, co no, już podpowiada.
0: No błyski, tylko że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nasza skala pojmowania rzeczywistości zupełnie nie przystaje do kosmosu, tak?
1: To ma pan to rację, że to trzeba podzielić.
0: To jest tak, prosty przykład. Umiemy sobie wyobrazić, czym jest kilometr? Umiemy.
1: Tak.
0: 10 kilometrów? Tak. 100? A 360 tysięcy? To już w ogóle. A co to jest 360 tysięcy kilometrów, tak? Do Księżyca. Pi razy ok, tak? A nie mówiąc o odległość do Jowisza czy do najbliższej gwiazdy. No, prosty przykład. Jeżeli ja bym był Słońcem, jeżeli tam nie pomylę skali, a Ziemia by krążyła wokół mnie na orbicie o promieniu bodajże 1 metra, to najbliższa gwiazda do nas, oprócz Słońca, jest w okolicach Szczecina.
1: O.
0: No. Trzeba pomyśleć, jeśli ktoś mówi o lataniu pomiędzy gwiazdami, jak to wygląda, mm-hmm. tak? A mówię o najbliższej. No to skala ludzkości w ogóle nie pasuje do wszechświata i pod względem odległości, mierzenia czasu itd. A co do, wracając do błysków radiowych, to jest związane po prostu brutalnie z technologią, bo wraz z rozwojem, nie chodzi o same odbiorniki, tu nie jest sprawa odbiorników, bardziej to jest sprawa tak zwanej akwizycji danych, czyli sposobów, w jaki jesteśmy w stanie zapisywać dane, bo najbardziej, cały czas wąskim gardłem współczesnej astrofizyki nie jest zbieranie danych, tylko zapis, bo są generowane olbrzymie ilości danych. Tak,
1: tak, to wspominała już pani Ania.
0: Tak, i w przypadku szybkich błysków radiowych cały motyw polega w tym, że to są zjawiska, które trwają milisekundę.
1: No
0: właśnie, więc jeżeli chcemy zapisywać dane i szukać tych błysków i robimy 100 godzin obserwacji i próbkujemy z milisekundowym rozdzielczością i to jest zapisane i z tego jest 3 milisekundy użytecznych danych, tak? To trzeba mieć olbrzymi system, żeby to najpierw zapisać, znaleźć to, co nas interesuje
1: i przechować.
0: Zachować i skasować zupełnie co innego, tak? Ta reszta, co nas nie interesuje. Najzewniejsze jest, że ja na przykład szukam specyficznie zjawisk pewnego typu, a tam mogą być kryte inne zjawiska, o których my nie mamy bladego pojęcia, ponieważ nie wiemy, jak wyglądają i nie wiemy, jak to szukać.
1: I co to jest?
0: I co to jest, tak? To jest właśnie z tymi danymi. No na przykład ja, no nie wiem, czy słuchacze będą sobie wyobrażają, ale w takim klasycznym modzie obserwacji nasz teleskop, jak ja używam, to podczas jednej godziny produkuje 1 terabit danych, tak?
1: Sporo.
0: Dużo. Trzeba mieć olbrzymi komputer, nie tyle. I to trzeba zapisywać dane z prędkością, które nie są używane klasycznie w komputerach, bo my używamy zapisu równoległego na dyskach. Że nie zapisuje jeden dysk twardy, tylko na przykład 8 czy 16 dysków zapisuje równolegle. Maszyna dzieli pakiety i co 16 pakiet jest zapisywany na jednym dysku, żeby nadążyć, rozumiem pani, nadążyć z prędkością zapisu danych, tak? Proszę zauważyć, że w dzisiejszych czasach, kiedy dyski twarde są tak mięciutkie w porównaniu do to powoduje, że dość szybko degenerują się obecne dyski twarde, tak? To jest wiele plusów i minusów technologii. A wracając do tych, kolejny raz do błysków.
1: Tak, bo to mnie tak zainteresowało. Błysk i błysk.
0: Są zjawiska, które trwają kilka milisekund, tak? Są to zjawiska olbrzymiej mocy, tak? Pochodzą, generalnie to, co obserwujemy, pochodzi, można to ładnie powiedzieć, z głębokiego kosmosu, czyli z dużych odległości. No mamy dwa pobliskie zjawiska i nie można jednoznacznie wskazać ani procesu fizycznego, albo procesów fizycznych, które za to odpowiadają, ani źródeł, które to generują, tak? I opowieści o technosygnaturach nie są wcale wsadzane tam w bajki. Tak? Żeby było jasne. Że to mogą być technosygnatury, tak? No, co prawda my szukamy takich bardziej naturalnych wyjaśnień, ale to tak

0: Zawsze z tyłu głowy to siedzi, tak? Bo już teraz wiemy, że to, co my opisujemy jako szybkie błyski radiowe, to nie jest jakiś jeden zbiór zjawisk, tylko wiemy, że przynajmniej istnieją dwie klasy, które od siebie się różnią.
1: Czym?
0: Jedne obiekty produkują jeden błysk, klasyczne takie one-off, my mówimy. Klasyczne źródła, gdzie widzimy od danego obiektu jeden błysk i koniec. A jest też klasa obiektów, która powtarza swoje błysk. No znaczy nam rzadziej, raz w miesiącu według naszej, tylko trzeba powiedzieć, że my widzimy tylko najjaśniejsze obiekty, bo z dużych odległości, a tych słabszych błysków może być o wiele więcej. I na początku myśleliśmy, że rzeczywiście może te, które właśnie produkują te jedne błyski pojedyncze, to one też powtarzają, ale być może o wiele rzadziej, więc jak my nie obserwujemy tak często, to widzimy jeden błysk, koniec, sądzimy, że osobna klasa. Ale wszystkie wyniki zebrane głównie przez taki kanadyjski teleskop wskazują, że to są pod względem statystycznym i właściwości sygnału dwie różne klasy obiektów. Więc możemy albo mieć dwa różne typy obiektów, które generują te błyski, albo dwa różne procesy fizyczne. Nie wiadomo, ale z tymi procesami to jest jeszcze zabawniej, bo właśnie teraz nasza publikacja idzie, gdzie są wykorzystywane teraz dane też z naszego teleskopu i będzie w Nature niedługo, że jeden obiekt ma przynajmniej dwie różne klasy, inaczej, dwa różne typy zjawisk fizycznych generują błyski radiowe w jednym obiekcie. Czyli dwa różne typy procesów. Nie dosyć, że nie wiemy, co to za proces, to wiemy, że jedno źródło już potrafi dwa różne typy robić tych błysków.
1: Może za chwilę trzy będzie robić.
0: To
1: no może,
0: jeszcze bo niektóre rzeczy nie mamy upublicznione i no, trudno mi opowiadać na temat kolejnych rzeczy, ale tak jak rozmawialiśmy o chaosie, to wydaje się, że czym więcej danych zbieramy, to w przypadku szybkich błysków radiowych to pojawia się potężny chaos. I być może najprostszym rozwiązaniem jest to, że my z tego powodu, że nie wiemy, o co chodzi, to wiele różnych typów zjawisk wsadzamy do jednego wora. I chcemy to opisać jako jedną grupę, a tak naprawdę widzimy tak, no wiele więcej. To jest bardzo podobne do zjawiska supernowych, bo wiadomo, supernowe to wybuchające gwiazdy czy coś w tym stylu, bardzo jasne, jak świeci supernowa, to z taką jasnością jak cała galaktyka, jak w naszej Drodze Mlecznej supernowa wybucha, bo to albo jest tak jasna, że potrafi supernowa Tychona de Brahe, że dnia nie było przez, nocy nie było przez pewien czas, tak jak ona na świecie, albo tam jak wybuchła supernowa w 1054 roku, to Indianie Ameryki Północnej zaczęli święto obchodzić na ten temat, bo taka była jasna. I też na początku, jak ludzie odkrywali te supernowe, to był XX wiek, też myśleli, że to jest jeden klasowy. A teraz wiemy, że jest kilka różnych klas supernowych i zupełnie różne i ścieżki ewolucyjne i zupełnie inne procesy fizyczne stoją za supernowymi. Tam jest 5 czy 6 klas supernowych w tym momencie.
1: I tak samo z błyskami.
0: I najprawdopodobniej to samo jest z błyskami radiowymi, że my ze względów technologicznych nauczyliśmy
1: tego ograniczenia jeszcze.
0: Tak, głównie to się nazywa fajnie naukowo bias obserwacyjny, bo jesteśmy ograniczeni do tego, do możliwości technologicznych naszego teleskopów czy maszyn komputerowych. No i też trzeba powiedzieć, że muszą być bardzo szybkie algorytmy, które przeszukują te dane, żeby takie matryce specjalne, algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji, tak jak u nas, które po prostu szukają takich specjalnych sygnatur, ale to jest typowa sygnatura błysku i ten algorytm tylko szuka tego, co jest podobne do błysku, a te wszystkie inne rzeczy dla niego są tłumie to nieistotne, tak? Z tym, że w przypadku szybkich błysków radiowych jest tyle fajne, że algorytmy używane do szybkich błysków i algorytmy do SETI, czyli poszukiwania są bardzo podobne, więc to idzie równolegle, tak? To jest dokładnie jedno i to samo. Nie wiem, no fajne są te szybkie błyski radiowe. Bardzo ciekawe, tak? Jeden błysk radiowy potrafi publikacją się dużą zakończyć, bo jest coś nieoczywistego i bardzo dziwnego, no ale większość błysków to mamy pochodzenia pozagalaktycznego z dużych odległości. Wydaje nam się, że odkryliśmy jeden błysk w naszej galaktyce. To był bardzo jasny. Bardzo jasny. To niebo radiowe na moment stało się białe. Taki był potężny błysk. To jeden z magnetarów, takich dziwnych gwiazd.
1: Jaki czas temu?
0: W 2020 roku, w maju.
1: No, to
0: cała historia, bo braliśmy w projekcie, trzeba było powiedzieć, ile trzeba mieć szczęścia.
1: Czyli
0: w nauce.
1: Wy,
0: my, to znaczy nie tyle my znaleźliśmy, ale my później braliśmy w taki udział w projekcie z trzema antenami, który służył, żeby badać, co dalej robi ten magnetar, tak? Po pierwotnym błysku my zaczęliśmy...
2: Każda antena była w innym kierunku ustawiona?
0: Nie, wszystkie były jedne, ale śledziły na różnych częstotliwościach. My z ludźmi z Zonzali, ze Szwecji i z Westerborku, z Holandii, tak w ciągu dwóch dni się dogadaliśmy i równocześnie prowadziliśmy obserwacje na różnych częstotliwościach, żeby wiedzieć, jaka jest aktywność. I to było też robione przed malowaniem naszego teleskopu, bo miał być malowany latem 2020 roku, więc ja miałem ciśnienie z tyłu kierownictwa, że trzeba zamknąć obserwację.
1: A wy chcieliście.
0: I najlepszy jest numer, że ja już tam napisałem do ludzi, słuchaj, ta chłopaki, już muszę zamknąć w niedzielę obserwację.
1: Nie damy rady.
0: On sala zamknęła prędzej z jakichś powodów. Nie pamiętam, co się wydarzyło, że oni skończyli tydzień prędzej, a Westerbork... Ludzie z Westerborgu napisali, że no dobra, już na poniedziałek przygotowaliśmy obserwację i w poniedziałek puszczamy tę obserwację, ale to koniec projektu. Najciekawsze jest to, że już my zaczęliśmy pisać obserwacje, że przez miesiąc nic nie odkryliśmy i pisać publikacje do tego, że nie ma, tam miał ten magnetar rentgenowską aktywność, szalał, ale na radio nic nie wyprodukował, więc ten błysk radiowy był jakiś nieoczywisty, a był gigantyczny naprawdę. Gdyby nasza antena go odebrała, to światła same się zapaliły. Tak?
1: Poważnie?
0: No, taka moc była gigantyczna, naprawdę błysnęło strasznie. No i już piszemy publikacje, no i tam tyle było przeszukiwania danych, nikt się nie spieszył, a miesiąc później ludzie z Westerborku piszą, słuchajcie, w ostatniego dnia, kiedy zamknęliśmy, to kolejne błyski antena holenderska zarejestrowała, tak? Ile to trzeba szczęścia, bo myśmy zamknęli dzień prędzej, a oni stwierdzili, że samemu to nie ma sensu. No. I to się zakończyło też publikacją w Nature przez to, że te błyski zarejestrowano. Trzeba mieć kupę szczęścia. Zresztą my dwukrotnie mieliśmy w badaniach swoich kupę szczęścia, jeśli chodzi o szybkie błyski radiowe. I, no, trzeba mieć po prostu szczęście. Wolfson miał szczęście przy planetach, ludzie mieli szczęście właśnie. Duncan Lorimer miał szczęście, że odkrył ten pierwszy błysk, szybki błysk radiowy. Później się okazało, że jak ludzie wiedzieli, czego szukać, to w archiwalnych danych zapisanych na przykład przez teleskop Arecibo znajdowano te błyski. Po prostu
1: wcześniej.
0: Ludzie nie szukali tego, to bardzo często. Najlepszy teleskop na świecie służący do obserwacji na ten moment szybkich błysków radiowych, taki specjalnie tranzytowy teleskop kanadyjski Chimey.
1: To jest taki wytypowany jeden.
0: Nie, on go zbudowano zupełnie do czego innego tak naprawdę, do obserwacji wodoru neutralnego w kosmosie. I oni mieli robić zupełnie co innego, a się okazało, że to jest idealna maszynka, perfekcyjna do śledzenia szybkich błysków radiowych. I Chimey w ogóle nie jest znany na świecie, jeśli chodzi o te klasyczne, planowane obserwacje. Nawet nazwa Chimey pochodzi od Canadian Hydrogen, coś tam, tak? Mhm. To teleskop, to często się zdarza w nauce, że sprzęt, który został zbudowany do czegoś, służył do czegoś kompletnie innego, tak? No i tak było z Chimey to teraz robi. Teraz Jankesi budują, Amerykanie budują teleskop specjalny taki, Australijczycy budują. My też zaczynamy tutaj wchodzić w nowe rzeczy. W przyszłym roku będziemy mieć...
1: Właśnie, panie Marcinie, co tu będziecie robić w przyszłości? Bo pan już to podjął, ten temat.
0: Ja mogę powiedzieć o swojej działce, tak?
1: No to pan mówi o swojej działce.
0: Otóż okazało się, że są te błyski milisekundowe, tak? Mhm. Ale też są błyski mikrosekundowe, o których my już absolutnie rozwala nam to system. No i na przełomie tego i przyszłego roku będzie za pieniądze europejskie będzie budowany tutaj, czy kupujony, zamontowany tutaj superkomputer, który będzie przeszukiwał sygnały w czasie rzeczywistym z rozdzielczością mikrosekundową i dlatego to musi być czas rzeczywisty, bo nie da się zapisać po prostu. I on będzie rzucał tylko te błyski mikrosekundowe, czyli jeszcze o wiele krótsze i te błyski całkowicie rozwalają system. Bo się okazuje, że jest takie źródło w pobliskiej galaktyce M81, to właśnie jedno z tych źródeł, co my obserwowaliśmy. Super publikację walnęliśmy, ona była już grubo cytowana zanim, zresztą powiem ciekawostkę, jak to jest w świecie mediów z promocją. Wysłaliśmy to do Nature. I Nature to zaakceptowało i pozwolono nam tak zwany preprint puścić, anonimowy. W sensie, że my to zrobiliśmy, ale nigdzie jest wysłany w pierwotnej wersji na takim serwerze archive preprintów. to my mieliśmy oficjalnego bana w mediach z tego powodu, żeby dyskutować na temat. No to się okazało, że National Geographic o nas napisał, tak, ale my nie mogliśmy się wypowiadać, więc inni się wypowiadali o naszym odkryciu. To jest hicior, no nie?
1: Duże zaskoczenie.
0: No, duże zaskoczenie. To ciekawa historia, bo to było odkrycie, gdzie jednocześnie duży sukces, a jednocześnie bardzo niemiło nas rzeczywistość zaskoczyła. To dużo bym musiał opowiadać, ale osiągnęliśmy swoje, ale się okazało, że nie to, co chcieliśmy osiągnąć. Tak?
1: Ale może w nauce tak jest?
0: No pewnie, że to jest chaos. Tak, w nauce tak jest.
1: Pan doktor zawsze mówił chaos i chaos.
0: No bądźmy inaczej. No, ja mam takie podejście moje jest takie, że trzeba mieć wobec mocy natury
1: pokorę,
0: dokładnie, bo te opowieści, jak ja śmieję się z opowieści naszej cywilizacji, że my tam wszystko ujaźmiliśmy, a przychodzi burza Benz i koniec, tak? A to jedna burza zaledwie, tak? Mhm. No to może kwaśny temat, te całe zmiany klimatyczne, no wiemy.
1: Tak,
0: ale jeżeli ja znam, jak się robi metodologię naukową, tak? I co ci ludzie... Wiem, jak to wygląda technicznie od bebechów. Ja tym ludziom od klimatu nie zazdroszczę. Bo oni nie mają dużych możliwości technicznie, żeby te swoje modele potwierdzać. Bo na przykład brakuje im drugiej ziemi. A cała nauka istnieje na porównaniu, tak?
1: No, to jest, no tak, bo porównujecie...
0: Każdy ma prawo powtórzyć eksperyment w innym miejscu i w innym... W klimatologii tego nie ma. A teraz się okazuje numer, że lodowce na południu rosną, czego system nie przewidywał, tak? Ja im nie współczuję, bo nie mają możliwości zrobienia.
1: A wy macie.
0: A my na przykład mamy, tak? Obserwuję cztery anteny równocześnie, jak zrobimy błysk, to wszystkie trzy lub cztery, w zależności od tam zakłóceń, chwycą to po prostu, tak?
2: Tak, no w tej chwili pogoda jest obliczona przez superkomputer, no, przez centra matematyczne, ona i tak jest zawsze niedoszacowana.
0: No i tyle niedoszacowana, no jednak trzeba rozróżniać klimat i lokalną pogodę, oczywiście. Tak? No ale jeżeli ja tam, nie pamiętam wartości, nie chciałbym powiedzieć, ale jeżeli dobrze pamiętam, że trzydniowa prognoza to jest tam powtarzalność, sprawdzalność na poziomie tam chyba 50% czy coś w tym stylu, to jeżeli ktoś w telewizji mi opowiada, że za dwa tygodnie wie,
1: będzie to i to,
2: to albo za miesiąc.
0: Ale on to słusznie opowiada, będzie padało słońce albo będzie padał deszcz, no nie?
1: Czyli
0: w skrócie rzecz biorąc, mówi prawdę. Tak to wygląda, no przecież to jest chaos, warunki pogodowe nie są definiowane, nie wiadomo jak my wpływamy. Tam ludzie się statystycznie kłócą, co jest prawdą, co nie. Tak? To też jest. Inna jest rzecz, że jak już tak filozoficznie podchodzę, że mamy taką brzydką słowo konsensus naukowy. No nie? Wiesz, wszystkie wielkie odkrycia to było przełamanie, wyłamanie istniejących konsensusów naukowych i to konsensusy naukowe blokowały rozwój. Tak jak ja słyszę opowieści w mediach, że jest konsensus naukowy, mówię, Boże. W skrócie. No, to jest antynauka, tak? Szamaństwo.
1: No dobrze, panie Marcinie, wracając do błysku, bo mnie to interesuje, co by pan chciał tak w przyszłości, żeby się wydarzyło i pana takie marzenie?
0: Moje marzenie?
1: No pewnie.
0: Odkryć obcych. To jest marzenie, bądźmy szczery. Nie, że hello, no nie pogadamy sobie. Zresztą ja bym się bał obcych, będąc szczerym.
1: A dlaczego? Ja się do tej pory boję.
0: Nie, wie pani, to jest coś, co się nazywa paradoks Diraka. Nie, czy Fermiego. Żeżem, ja teraz nie.
1: Nie palną.
0: Nie palną, już nie pamiętam. To jest takie słynne stwierdzenie. Dobra. No jest dobrze, taki paradoks.
1: Dobrze.
0: Który mówi, że o tym, że wszechświat jest stary, bo jest. Skoro życie na Ziemi nie jest jedyne, bo wydaje się, że nie jest, no to na wielu planetach w przyszłości powinno się rozwinąć życie. Jeżeli rozwinęły się te supercywilizacje starsze od Ziemi, to gdzie one są? Gdzie one są? Bo dawno powinniśmy oglądać ich Ligę Mistrzów, tak? To jest ten paradoks. Gdzie oni są?
1: A może mamy za słabe komputery, żeby to obliczyć?
0: Nie. Nasze możliwości inaczej. Nasza technika, jeśli o to chodzi, to już powinna to łapać, tak? Są różne tam rozwinięcia, czemu nie widzimy obcych. Być może rzeczywiście jest życie inteligentne, bo trzeba rozróżnić zwykłe życie od życia inteligentnego, tak? Zwykłe życie być może jest popularne, tak? Ale życie inteligentne jest o wiele rzadsze. Nie wiemy, bo znamy tylko jeden przypadek. Nie ma systemu porównawczego, bądźmy szczerzy, tak? Prawdopodobnie znajdziemy jakieś mikroby na Marsie, pozostałeś, bo Mars kiedyś był błękitną planetą, o tym mało kto wie.
1: Co to znaczy?
0: No był bardziej pokryty oceanami niż Ziemia. Tak? On był błękitny. W naszym Układzie Słonecznym były dwie błękitne planety. Mars i Ziemia. I według obliczeń numerycznych takich oszacowań, warunki na Marsie były bardziej dogodne, żeby powstało życie typu ziemskiego niż na Ziemi.
1: No to ciekawe, dlaczego tam nie powstało?
0: Nie wiemy, może powstało, ale Mars wygasł magnetyzm Marsa i atmosfera się im rozpadła, tak? Wiatr słoneczny uszkodził. Potem jak zniknęło albo tak mocno osłabło pole magnetyczne Marsa, wydaje się, że wiemy dlaczego, to te pole magnetyczne nie chroniło atmosfery Marsa przed wiatrem słonecznym, cząsteczkami wysokoenergetycznymi, co wpłynęło na system. No i Mars w bardzo krótkim czasie przestał być błękitną planetą.
2: Stracił atmosferę.
0: Częściowo stracił atmosferę, woda uciekła i tak dalej.
1: No, żeby u nas tak się nie stało.
0: Ale to... Nie, Ziemia jest twarda, jeśli to chodzi.
1: Twarda.
0: A magnetyzm Ziemi jest stabilny, wydaje się. Albo inaczej, jeszcze tam nie widać żadnych oznak, że ten magnetyzm ma zniknąć. Tak?
1: No i wracając do tego pana marzenia.
0: No to obcych? A co do szybkich błysków radiowych.
1: Tak, o tutaj.
0: To właśnie zaczynam projekt i tam oprócz tych nano, tych mikrobłysków, które prawdopodobnie będziemy znajdować i też rozwalą system, bo to już w ogóle, no proszę sobie wyobrazić, jeżeli te rzeczywiście błyski mają czas mikrosekundy i tak dalej, możemy powiedzieć ograniczenie przestrzenne, jaki jest obszar maksymalny, który może to produkować, bo to jest światło koherentne tak zwane, więc to nie może, to musi być bardzo specyficzny proces. To mamy obszar, który jest mniejszy niż boisko piłkarskie, tak? I on produkuje coś, co jest widoczne hen w odległościach kosmologicznych. No co to może być? No tak, technosygnatury, tak?
2: No tak.
0: No nie wiem, to jest w ogóle zagwozdka.
2: No tak.
0: Nie wiemy, co to za proces fizyczny, nie wiemy, jak jest na przykład, dlaczego sądzimy, że za te błyski mogą być odpowiedzialne tak zwane gwiazdy neutronowe albo czarne dziury, małe. Bo po pierwsze gwiazdy neutronowe mają potężne pole magnetyczne, w którym jest zmagazynowana olbrzymia ilość energii i wydaje się, że istnieje jakiś proces, to może to z tego pola to wydobywać energię, albo energia grawitacyjna czarnych dziur, bo to są małe obiekty, zwarte, a skoro my mówimy o małych przestrzeniach, które generują, to muszą się znajdować wokół takich zwartych małych obiektów, które są olbrzymim rezerwuarem energii, z której można to czerpać. Więc wszyscy tak się uparli, że najbardziej logiczne z tego, co wiemy, to są albo gwiazdy neutronowe, jeszcze bardziej specyficznych gwiazd neutronowych, zwane magnetarami, które ma jeszcze największe, najsilniejsze magnesy w kosmosie, jakie istnieją, albo po prostu te czarne dziury i jakiś jest proces fizyczny, który jest w stanie zrobić ekstrakcję tej energii, przetworzyć i wyrzucić. To jest naturalny taki nasz intuicja, powiedzmy.
1: Tak, myślenia.
0: Tak, bo te obiekty znamy, ale być może istnieją jakieś takie, jak to Anglicy mówią, hidden dragons, tak? Obiekty, o których nie wiemy, że istnieją. A one to w sposób jakiś naturalny produkują, na przykład gwiazdy kwarkowe albo coś w tym stylu. Nie wiemy. Nie wiąc o tym, że zawsze to może być ET.
1: Oj.
0: No, sam temat...
2: To się nie da wykluczyć, nie?
0: Sam temat ET, ja obserwuję w środowisku naukowym bardzo ciekawą rzecz.
1: Jaką?
0: Jeszcze tak z 20-30 lat temu ET traktowano jako...
1: No bajeczkę.
0: Teraz nie.
1: Już nie?
0: Nie, absolutnie już nie. Budowany jest olbrzymi radioteleskop. To będzie największa inwestycja naukowa chyba w naukach fizycznych, tak zwany SKA, w Australii, w RPA częściowo. I on będzie miał taką moc czułości, że będzie w stanie cywilizację typu ziemskiego z tym naszym chaosem zauważyć mniej więcej w 1/3 naszej galaktyki. Więc jeżeli on nic nie zauważy...
1: To znaczy, że nie ma.
0: No to jest bardzo dobre pytanie, tak? Ale cały czas jest to skala. Ile trwa czasu nasza cywilizacja techniczna tak naprawdę? Taka high-tech. 100 lat?
2: 100 lat.
0: No co to jest? Czyli okno, a okno obserwacyjne z czułymi instrumentami to jest 40 lat?
2: No.
0: Co
2: no
0: to jest?
2: Ta nasza emisja radiowa zaczęła się od...
0: A co z tego, jak oni wysłali do nas sygnał i ten sygnał, pierwsza fala komunikacji to był 1500 anno domini i poczekali, stwierdzili, no dobra, coś na 2200 im wyślemy. Tak?
1: Dobra. Bo
0: no tak... jeżeli coś, jeżeli kolejna cywilizacja znajduje się 1000 lat świetlnych, co jest tak naprawdę w skali galaktycznej mniej niż beretem, no to mamy samego Einsteina, chociaż tam są pokazy inaczej. No, że też było zbyt dużo fizyki. Samego Einsteina jest pokazane, że no, prędkość komunikacji to jest 1000. No kto będzie czekał 1000 lat na odpowiedź?
1: No to ja już nie będę żyła.
0: Żadne, no to być może tam w kosmosie taka brutalna racjonalność powoduje, że jaki jest sens poszukiwania, lepiej tylko nasłuchiwać. A jest jeszcze taka brutalna hipoteza czarnego lasu, która mówi, że no co my obserwujemy na naszej planecie, że inteligencja jest jednoznacznie związana z agresywnością. Tak, no są, jest wiele przekłamań, że na przykład, że tylko ludzie wywołują wojny. Nieprawda. Małpy też toczą z sobą wojny, te naczelne, i to brutalne. Jest opis całej wojny w Afryce, gdzie jedno stado wybiło praktycznie dosłownie z użyciem broni drugie stado małp, szympansów, jeśli się nie mylę. Tak? I to, no jeżeli połączymy inteligencję z agresywnością, bo nasz gatunek jest agresywny.
1: Jest.
0: Szympanse są agresywne, orki, inteligentny gatunek, są bardzo agresywne, wręcz polują dla sportu. No to jeżeli tak wyekstrapolujemy, no to tak pomyślmy, że może te najbardziej rozwinięte gatunki to dopiero...
3: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
3: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
3: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
3: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Czasem agresywne.
3: Panie doktorze, ale tak jak tak pana słucham, to żeby być takim naukowcem, to z różnych dziedzin trzeba troszeczkę coś wiedzieć, tak?
2: Może to ciekawość? Nie wiem, no...
3: Ale chyba taką macie naturę.
2: Ja nie umiem powiedzieć, mogę odpowiedzieć za siebie samego.
3: No, co pan odpowie za siebie?
2: No, generalnie jako tako staram się śledzić świat naukowy, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, szczególnie o nauki fizyczne i chemiczne, bo z naukami...
3: To jest powiązane?
2: No, z moimi, bo w pewnym sensie znam, jak to ładnie się mówi po polsku, background, jak to się robi i wiem, co tam można osiągnąć. A jeżeli chodzi o takie nauki społeczne, czy tam humanistyczne, to taka jest brutalna prawda, że jakoś 3 lata temu, 4 lata temu zrobiono badania i się okazało, że wszystkie te wielkie odkrycia, gdzie publikowano w Nature lub Science na temat zachowań naszego gatunku, to się okazuje, że to są badania, które nie można odtworzyć.
3: Czyli nie możemy sprawdzić.
2: Nie możemy sprawdzić, więc mamy całe teorie zachowań naszego gatunku na podstawie rzeczy, które są niepowtarzalne.
3: Głos jest odwrotnie, macie to zapisane.
2: Dokładnie. I teraz mnie najbardziej fascynuje w tych... No, przepraszam, jak mnie słuchają, humaniści to zastrzelą. Mnie to dokładnie fascynuje. Ale tam chłopaki pogrywacie w te kosteczki? Inaczej, że biorąc te największe odkrycia, bardzo szybko się nie ustają, bo pokazano, że nie można zreprodukować doświadczeń, eksperymentów, żeby tam... Czy w części można zreprodukować, ale jak jest coś przełomowego, takiego... jak to się mówi, czarny łabędź czy coś w tym stylu, no to idzie do największych periodyków, no to wymaga jakich badań. Ja nie pamiętam liczb, nie chcę podawać, tylko wiem, żeby jest znaczna ilość tych badań, eksperymentów socjologicznych, które nie można zreprodukować później w taki racjonalny czy powtarzalny sposób, no nie? A później słyszymy tam, że tu badamy zachowanie gatunku tak, zachowanie gatunku tak, no przecież jest pure chaos, czysty chaos, tak?
3: Panie doktorze, a co tu się dzieje teraz przed nami?
2: Tu jest po prostu zegar i tu jest jeden z monitorów akurat.
3: No tak, ale tu jest coś takiego...
2: A nie, to jest tło po prostu z pustyni. Z jednej pustyni, gdzie znajdują się tak zwane wędrujące kamienie. Widać jeden z tych wędrujących kamieni. I tak zostawione, bo generalnie więcej rzeczy obsługuje. Teraz jest taki tryb obserwacji robiony. Właśnie są obserwacje dla mnie robione w tym momencie. Tak?
3: Tak,
2: tak, taki młodą supernową podsłuchujemy w sąsiedniej galaktyce.
3: A trzeba mieć słuchawki?
2: Nie, no to jest wie pani co? Jak to jest teraz nagrane i teraz jest jeszcze w takim modzie, gdzie produkuje ponad 2 terabity na godzinę, tak? no to ja to przejrzę pod koniec, może na, w przyszłym tygodniu czy coś. Ja byłem na urlopie brutalnie 2 tygodnie, mam takie zaległości, że nie wiem, kiedy się wykopię z nagrywania danych, tak?
3: Oj, tyle tego przychodzi?
2: No jeżeli powiedzmy 1/3 czasu teleskopu, 1/3, 1/2 w zależności od potrzeb jest dedykowana na poszukiwania tych szybkich błysk, mhm, czy tak zwanych zjawisk niestacjonarnych, tak? No to teleskop słuchuje, inwestycje są naukowe duże, bo to kosztuje pieniądze, akurat ten temat. Ale okazuje się, że to jest duży, duży zysk na tym. Publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach. No i taka decyzja przyszła, a że no, takie moje skłonności ku nieznajomemu, to spowodowały, że właśnie tak 4-5 lat temu zacząłem się interesować tymi szybkimi błyskami radiowymi, właśnie bo tajemnica pociąga, tak? Tajemnica, a ja generalnie trochę się czuję znudzony, jeżeli 6-7 lat robię te same. Że, no niektórzy akademicy potrafią przez całe życie jeden temat ciągnąć, a ja niestety nie. Zbyt mocno mi w las ciągnie. Także. Mój temat doktorski był zupełnie inny, teraz to robię. Później był temat dużego grantu, zupełnie inny tego, co teraz robię. Teraz ten projekt jest fajny i właśnie o przyszłości, co ja mówiłem, właśnie teraz będzie, mam nadzieję, że będzie dziewczyna, która będzie doktorantką tutaj. I będziemy starać się szukać słabych zjawisk w sąsiednich galaktykach. Bo te najjaśniejsze to widać z miliarda czy więcej lat świetlnych. Ale jeżeli jest cała populacja słabszych obiektów, bo tak zdrowy rozsądek mówi, że my widzimy tylko, jeżeli wyobrazimy sobie, że ten świat tych błysków to jest taka góra lodowa, to my widzimy tylko czubeczek, który poza wodę wystaje, gdzie ta woda to jest próg czułości. Tak? No czym będziemy lepiej patrzeć, no to tym tych więcej góry zobaczymy po prostu.
3: A trzeba zobaczyć tego, co nie widać.
2: No właśnie, to trzeba wziąć więcej czasu zadedykować. I będzie taki duży projekt, że w sąsiednich galaktykach naprawdę dużo czasu będzie zainwestowane. To będzie właśnie temat pracy doktorskiej tej dziewczyny, żeby ona po prostu podała statystykę, jak często wybuchy o danej mocy pojawiają się w galaktykach pobliskich, żeby móc oszacować gęstość przestrzenną tych zjawisk na przykład. No nie? Ale z ciekawości, jednym z teraz najczęściej badanych i jest taki źródło FRB w galaktyce, która znajduje się 450 milionów lat świetnych stąd i to jest na tyle dziwne źródło, że ono jest okresowe tam 16 1/3 dnia. A okresowość to polega na tym, że w ciągu tych 16 dni na 5 dni się włączy, sieje losowo tymi błyskami, no, po czym się wyłączy. Tak? I ludzie wiedzą, kiedy trzeba wstawić radioteleskopy, żeby próbować coś odebrać od tego źródła. To właśnie Chimey odkryło, ten Kanadyjczycy te źródło. No i to jest takie źródło, gdzie tam nasze modele upadają jedno po drugim, co to może być. Nawet HST tam nic nie zobaczył. Nie wiem, jak JWST czy James Webb jeszcze. Już podejrzewam, że spojrzał, ale nie znam wyników tego. To jest obiekt, jedyny w swoim rodzaju w okolicznym wszechświecie, bo tylko jeden obiekt tego typu znamy, a Chimey chyba powinno więcej tego typu, bo to jest taki teleskop tranzytowy, więc oni widzą codziennie część tylko nieba podczas rotacji kuli ziemskiej, która jest widoczna, no nie? Więc oni codziennie omiatają prawie całą płaszczyznę nieba, którą sferę niebieską, którą widzą od siebie z lokalizacji. Albo zdecydowaną większość. I na razie odkryli tylko jeden typ tego typu źródło, więc bardzo rzadkie wydaje się tego typu obiekty. Chyba. Nie, to pracuje 450 milionów lat temu, więc kiedy to działało, to życie na tej planecie nawet nie wyszło z oceanów, tak?
3: Pytanie do pana Marcina, doktora? Na koniec?
4: Pan Marcin tutaj już trochę powiedział, że...
2: A, jeśli dokończę to marzenie z tymi sąsiednimi galaktykami, czemu ja chcę to znaleźć, tak?
3: No tak.
2: Bo jeżeli coś trafimy w sąsiedniej galaktyce i będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie jest pozycja, to wtedy weźmiemy HST, Hubble'a.
3: I co stawiamy?
2: Weźmiemy Jamesa Webba, weźmiemy największe teleskopy optyczne i w końcu zrobimy zdjęcie tego czegoś.
3: I o to panu chodzi?
2: Tak.
3: I tego panu życzymy.
2: No, bo ja bym chciał. A to Weronice, tej dziewczynie trzeba życzyć, że będzie miała taki doktora, o którym wszyscy będą mówić, tak?
3: No, ale wy będziecie jej pomagać.
2: No, ja mam nadzieję, że ona będzie robiła, bo to jestem promotorem, żeby ona robiła. No.
3: Pan jest.
2: No, wspólnie, ja z kolegą, tak? Mm-hmm. No, wiadomo, hierarchia jest taka, że największą, najgorszą rzecz odwalają młodzi.
4: No tak, ale uczą się przez to.
2: No, uczą się, tak, więc no... Mam nadzieję, że to ruszy. Naprawdę będą z tego duże wyniki. Wiem, że taki sam pomysł się dowiedziałem, Włosi wpadli i też jeden z swoich teleskopów będą w ten sposób używać. Tak? Więc to jest konkurencja. Ale
3: podejrzewam, czyli że podpatrujecie się.
2: Wie pani co, to nie jest jakiś wybitny pomysł, że jestem jedyny. Podejrzewam, że tego typu pomysł to wiele osób wpadło, że takie coś można zrobić. Tak? Także tam Włosi
3: zrobili. Znaczy co, mam mieć troszeczkę szczęścia?
2: No tak, żeby znaleźć, akurat obserwować te galaktyki, że tam tego typu obiekt jest, tak? Bo można
3: obserwować inne.
2: Weźmy sobie tam 100 pobliskich galaktyk ze względu na czas. Będzie. Na czas poświęcimy 1000 godzin, tam będziemy 10 podglądać, a ktoś wziął inną galaktykę i znajdzie tam dokładnie trafik. Tak, dokładnie, tak? O to chodzi.
3: Ach, to w tym o wszystko chodzi. Tak to biegnie i można podejść do tego.
2: Tak, no chaos, mówię.
3: Czyli
4: no
3: ja.
4: Tak, ale zobaczcie. Tylko część
2: bardzo małą część. Bardzo małą część nieba. Nasze, no. To nie jest czajmi transytowe, gdzie widzi dość duży obszar nieba.
3: Że, nasz tylko.
2: A nasz widzi malutki wycinek na sferze niebieskiej, tak? Nawet widzimy mniejsze pole. Teleskop ma pole mniejsze widzenia niż rozmiary na niebie fizyczne najbliższych dużych galaktyk, tak? To nie jest takie.
3: I czyli tak, przychodzi Radio Kuropatwa i mówi, słuchajcie, popatrzcie tam.
2: I może się zdarzyć, że jak weźmie pani listę tam 120 najbliższych galaktyk, wstawi losowo sekwencję cyferek i może się okazać, że pani dokładnie wybrała to, co trzeba.
3: Tak. To ja kolejnym razem może przyjdę z pomysłem.
2: Ja bardzo chętnie. Ja bardzo chętnie.
4: Nowa galaktyka będzie nazwana Kuropatwa.
2: Numerki są, tak, ale tak są tendencje, chociaż te nowe błyski takie, my bardziej używamy slangu, że są właśnie te klasyczne i te repeatery, powtarzacze, więc tam R1, R2, R3, ten najbardziej dziwny znany to jest R3, trzeci znaleziony repeater przez Chimey, ten co ma okresowość, tak? No tam są inne bardzo ciekawe obiekty, właśnie teraz kolejny obiekt, który w slangu nazywamy R117, właśnie przygotowujemy do recenzji publikację i tam się dopiero cuda dzieją. Tam to rozbiło system, tak?
3: Panie doktorze,
2: Panie
3: doktorze, to pozwoli nam pan kolejnym razem przyjść i wybrać.
2: Proszę, zapraszam. Zresztą to mamy FRB, tak? Ania robi protogwiazdy, tak? Magda, inna koleżanka, zajmuje się młodymi radiogalaktykami. Moi koledzy z Zapłotu, z części optycznej, odkrywają planety i badają właśnie. Gracjan ogłosił odkrycie nowej planety w jakimś tam układzie, Gracjan Maciejski. Tu dzieje się dużo wbrew pozorom, tak?
3: Może się wygląda, jak wchodzimy, że jest taki spokój, nic się nie dzieje. Siedziecie sobie spokojnie przed monitorami.
2: Powiem ciekawostkę. Jak goście przyjeżdżają do nas z zagranicy i oni z reguły są wsadzeni w takie molochy, jakieś budynki ze szkła i tak dalej. Mhm. Przychodzą, mówią, w końcu cywilizowane miejsce, nie korporacja, tak? Bo ja mam możliwość wyjścia ze swojego biurka, pójść sobie do parku po drugiej stronie, co często sobie robię, przejść się na 15-20 minut w tom i z powrotem wrócić.
4: Spojrzenie na zieleń, na przyrodę.
2: Czy tak ja co ja znam z Amsterdamu, czy z takiego molocha w Manchesterze, gdzie mają budynek ze szkła i stali, absolutna korporacja. W dodatku wszystko zrobili przeszklone, że każdy może w biurko każdemu zajrzeć, tak? To nie są warunki na moje do
3: rozwoju i do.
2: Do walki z chaosem.
3: O!
2: To generuje chaos wbrew pozorom.
3: Naszym gościem był pan doktor
2: Marcin Gawroński, miło mi. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, tak?
3: Nie zanudził nas pan, ale również myślimy o kolejnym razie, żeby sobie wybrać jakąś tam, nie wiem, planetę czy coś. Może będziemy mieli szczęście do błysków.
2: Ja mam nadzieję, bo już tak mówiąc popularnie, skoro kobiety mają intuicję, to Weronika też ma wybierać samemu te numerki. Zobaczymy, czy ona będzie miała szczęście.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: jęczenia, mówię, na 28 znanych w naszej galaktyce, tych takich regularnie pulsujących, 12 zostało odkrytych tutaj. I to jest pierwsze miejsce na świecie. No nie usłyszy pani o tym w TVN ani w TVP. Mama Madzi i tata Kamila są ciekawsi przecież, nie? Następni są nas koleżanki i koledzy z RPA, 9 maserów okresowych i reszta dla Japończyków. Jest kilka grup, które też prężnie działają i odkrywają te rzeczy. Tak, czasami szczęście jest potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład był taki znany dobrze obiekt G1729, odkryty przez Japończyków, gdzie właśnie była znana regularna cykliczność właśnie w masera metanolowego, czyli ta zmienność była znana, zmienność gęstości strumienia na 6,7 GHz. Natomiast w publikacji Japończycy stwierdzili, że zmienność masera pary wodnej jest nieregularna, chaotyczna. No ja to stwierdziłem, że sprawdzę to. Mhm. Akurat mieliśmy nowo oddany odbiornik. Zbudowano oczywiście tutaj w naszej katedrze. Tutaj budujemy jedynie w Polsce kriogeniczne odbiorniki, chłodzone do minus 265 stopni Celsjusza. Tak, takie rzeczy tam się w laboratorium robi, mogę wam pokazać później. No i skoro już mieliśmy nowy odbiornik, to stwierdziłem, że się przyjrzymy bliżej, bo no, w sumie mamy teleskop do dyspozycji. Projektów badawczych akurat innych wtedy nie było konkurencyjnych, jakichś takich, że można by było czas poświęcić. No i zacząłem ten obiekt obserwować codziennie. No i się okazało zupełnie coś przeciwnego. Okazuje się, że maser pary wodnej jest tam rzeczywiście regularny. Co więcej, jest w antyfazie z maserem metanolowym. A to już w ogóle była zagadka dla wszystkich i hit. Bo nikt się nie spodziewał, że one mogą być w antyfazie. Dlaczego miałoby niby być? Teoria tego nie przewidywała, że coś takiego może istnieć. No, o co chodzi z tą antyfazą? Chodzi o to, że jak jasność masera metanolowego rośnie, tak? To w tym momencie gwałtownie spada jasność masera pary wodnej. I jak para wodna zaczyna jaśnieć maser pary wodnej, to gaśnie metanol. I to gaśnie tak, że w zasadzie jest poniżej progu detekcji. Jakbyśmy mieli takie nieszczęście, żebyśmy ten obiekt obserwowali co 34 dni, ale w fazie cichej, to byśmy go nigdy nie zaobserwowali do dzisiaj. Tak? Czyli to jest jednak tutaj...
1: Szczęście.
0: Ten moment, to już, tak, moment. Ale też no, trzeba troszeczkę systematyczności i nie ma co wyciągać wniosków za szybko. Trzeba tych obserwacji rzeczywiście troszeczkę powtórzyć. No, teraz mamy taki kolejny obiekt odkryty i widzimy, że trzeba też codziennie obserwować, żeby widzieć ciekawą zmienność jego. Ale to będzie w publikacjach w przyszłości.
1: Z nami jest pan doktor Paweł...
0: Wolak.
1: Paweł Wolak. Ja zawsze przekręcę nazwisko.
0: Nie szkodzi, poprawiła się pani.
1: Poprawiłam się. To co, idziemy dalej?
0: Idziemy dalej. Pokażę państwu część historyczną obserwatorium, największy w Polsce teleskop optyczny na przełomie XIX i XX wieku. I on miał spory udział w stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd. A klasyfikacja widmowa gwiazd to jest podstaw astrofizyki, czyli nauki o tym, dlaczego świecą gwiazdy, jak świecą. Na skutek reakcji termojądrowych, które zachodzą. Ja wejdę do środka, wyłączę alarm.
1: A często pan tu czas spędza?
0: Nie, bo jestem radioastronomem.
1: No tak, ale przecież...
0: Bywały takie czasy, że z Marcinem, jak były długie wieczory zimowe, aha, i była dobra pogoda, nie mam kto obserwować, to tu wpadaliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia.
1: Ach, ten smos.
0: Tak, troszkę ma to. No uczyliśmy się trochę,
1: ale
0: tego
1: dobra,
0: też
1: jak
0: powiedzmy.
1: Jak się otwiera, to też jest i chłodno.
0: No tak. Tam na górze przy teleskopie, pod teleskopem, powinna być taka sama temperatura jak na zewnątrz.
1: Tak myślałam. Czyli, no, jak jest minus 20, to minus 20.
0: Musi być, tak. Tak. Inaczej będą turbulencje w powietrzu. I będzie obraz po prostu zniekształcony przez
2: przekrój.
0: To tak jak nad gorącą szosą, jak patrzymy na jakieś odległe obiekty, no to widzimy tak, jakby się gotowało wszystko.
1: Pan
0: lubi oprowadzać wycieczki.
1: Lubi pan to.
0: Uświadamiać troszeczkę też czasami. To tematy prawda. Niekoniecznie związane bezpośrednio z astronomią. Nie ma głupich pytań. No wie pani, no cóż ja
1: są
0: mogę
1: poradzić.
0: Są trudne
1: odpowiedzi.
0: No są różni nauczyciele w szkołach też. I to nie jest czasami wina ucznia, że czegoś się nie nauczy. Nie potrafią czasami zainteresować. Też to jest kwestia tego, jacy są rodzice. Czy rodzice też nakierują, zainteresują coś wartościowego, w coś wartościowego dziecku pozwolą wejść, nakierują. Tak. U mnie to było różnie. Ja jakoś nigdy rodzice mi na pewno niczego nie narzucali. Pamiętam, że lubiłem majsterkować zawsze z tatą różne rzeczy robić. Przyglądałem się, co on tam robi. Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki dostałem lutownicę na prezent.
1: I co z nią było wtedy?
0: No, lutowałem jakieś różne prostobwody elektryczne.
1: I to już
0: elektroniczne, może już
1: zaczyn.
0: Nawet. Ja się historią zainteresowałem też w międzyczasie, chemią. Wszystkie doświadczenia, które były w podręczniku do lekcji chemii, to ja w domu miałem zrobione. Nawet jakich nie było na lekcji.
1: Tak?
0: Że miałem zestaw odczynników chemicznych, tak, musiałem to wszystko mieć. Dzięki temu cokolwiek pamiętam z tego, proszę sobie wyobrazić. Jakbym teoretycznie się uczył na pamięć tych wzorów, to bym zaraz nie pamiętał. No może bym pamiętał, bo niektórzy mają...
1: Tu wchodzimy?
0: Tak, tu wejdziemy. No, później wziąłem udział w olimpiadzie historycznej w 7 klasie. Zostałem laureatem tej olimpiady. No, w liceum zainteresowałem się astronomią. A fizyką też się jednocześnie równolegle interesowałem, ale nie na tyle, żeby w olimpiadach tam startować. Jakoś nie miałem takiej potrzeby. Do lekcji historii miałem przeczytany w lipcu, zanim się zaczął kolejny rok szkolny. Nie?
1: To już pan przerobił.
0: Gdzie się nudziłem się, nie? Tak to...
1: Czyli bardzo zdolnym dzieckiem.
0: Nie, ja się nie uważam za zdolnego, po prostu mnie to interesowało. Ja uważam, że każdy ma jakieś takie talenty, które powinien sobie odkryć i niekoniecznie musi się interesować historią, nie wiem, pisaniem powieści. Być może potrafi coś innego doskonale robić, tylko trzeba to sobie odkryć, nie?
1: Ale to jest dobra myśl, bo dzisiaj dzieciaki nie zawsze chcą to odkryć.
0: No, szkoda. Jakoś, no wiadomo, to zależy od nas.
1: Są coś bardziej uboższe.
0: Także to, taka różnorodność właśnie audycji różnego typu. Tak. Tutaj to jest jak najbardziej wskazane, bo każdy coś może dla siebie znajdzie, nie?
1: Tak.
0: Archeologia też mnie kiedyś interesowała i tak się złożyło, że w 2019 roku robiłem tutaj odkrywki archeologiczne.
1: I co pan znalazł?
0: A fundamenty zabytkowego radioteleskopu RT1.
1: To co, wchodzimy do góry?
0: Wchodzimy do góry, a tu państwo pokażę jeszcze troszeczkę ciekawostek opowiem. To jest zdjęcie wykonane w 1936 roku w Wilnie. To jest polskie obserwatorium przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I budynek, w którym jesteśmy, jest w zasadzie kopią tamtego budynku.
1: Myślałam.
0: Proszę zobaczyć. Tak?
1: Tylko, samo wejście, wszystko.
0: Tak, no nie ma tutaj nad drzwiami tego okienka. W naszym przypadku tam było jeszcze okienko. Tamten budynek w Wilnie cały czas jeszcze stoi, a jak ostatnio na Street View patrzyłem kilka lat temu, no to był w bardzo złym stanie, tak, odpadające tynki i takie niefajne rzeczy. No bo państwo słyszeli, że tutaj mamy tradycje wileńskie, ponieważ no, kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dużej części właśnie przyjechała z Wilna. No, w tym właśnie tutaj najbardziej dla nas zasłużeni profesor Władysław Dziewulski i profesor Wilhelmina Iwanowska, założyciela naszego obserwatorium. No i obserwatorium wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj uniwersytet dostał teren od państwa właśnie w piwnicach. Też jeszcze w kilku innych miejscach, ale piwnice były najlepszym miejscem z tych wszystkich złych miejsc, bo to też nie jest dobre miejsce na obserwatorium astronomiczne, ponieważ na południu mamy Toruń, który rozświetla niebo, a przecież gwiazdy górują na południu, tak? Mhm. Więc no...
1: Ale nie było innego
0: najciekawsze miejsca? No, uniwersytet nie miał innego terenu. Najlepiej byłoby na południe od Torunia, ale tam z kolei jest rozległy teren poligonu, tam... No,
1: to tym bardziej.
0: No, niestety nie pasowało, nie? No dobrze, a jak wyglądało obserwatorium na samym początku? No, proszę państwa, byście się zdziwili. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze. Na geoportalu, jak się poszuka, jest taka opcja. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze całej Polski z ubiegłych lat, już z lat 60. Jest zdjęcie rzeczywiście pokazujące, że to nic nie było, że tak powiem. Tutaj był step. A to jest zdjęcie z 1960 roku. I proszę zobaczyć, jest ten główny biurowiec, ale on został wybudowany w latach 50. Jego tu w latach 40. nie było. I jedyne co w latach 40., w 48 się pojawiło, to jest ten budynek, w którym teraz stoimy. Tutaj jest nad moją ręką. Widzicie państwo taka kopuła z balkonikiem dookoła. I to jest jedyny taki budynek, gdzie jest balkonik przy kopule. No i proszę zobaczyć, tam było pusto. No przecież teraz jak wyjrzymy, to widzimy drzewa, nie widzimy nieba nawet przez te okna tutaj, tak?
1: Park jest.
0: Tu nie było, tak, czyli właśnie często panuje takie przekonanie, że obserwatorium powstało w parku, a to zupełnie odwrotnie, park powstał w obserwatorium, nie? Więc w 40 latach to było całkowicie pusto, tam takie wyrobisko piasku było, użytkowane już dawno temu. No tam troszkę tych drzewek widać, że były takie tam w tamtej części. Natomiast tu na tym całym terenie naprawdę był step.
1: Czyli te drzewa nie są takie wcale stare?
0: Nie, tutaj nie ma drzewa starszego niż 60 lat.
1: A człowiek by myślał...
0: Tak by myślał. I to wiele osób tak myśli, że tu jest 300. Proszę wycieczki, żeby zagadywały, jakie te drzewa są stare. To mało kto powie 60, 50, zawsze to jest powyżej setki.
1: Tu możemy tak zmylić.
2: Może zdjęcie na dobę.
0: No to tak, to jak najbardziej to może zmylić. To potwierdzone doświadczalnie. I proszę państwa, to o czym mówiłem, radioteleskop RT1, ta taka... Tak. Czasza w kształcie takiego parabolicznego cylindra. Tak? W 1958 roku to było wybudowane jako pierwszy radioteleskop. Proszę państwa, budowane było z tego, co było dostępne. Można powiedzieć, że ze złomu było budowane. Tak? No nie było marketów budowlanych, nie można sobie było kupić takiego profilu czy innego i elegancko zrobić. Budowało się z takich właśnie rzeczy, no, z rzeczy, które po wojnie jeszcze pozostały. Jak tam patrzyłem na zdjęcia tych elementów, które koledzy nosili, to wyglądało jak zębatki z jakichś dział takich wyciągniętych.
1: Może tak było?
0: Tak było, ale tutaj są nawet kółka od pomocnicze takie od jakiegoś pojazdu nosienicowego. Kółeczka, które są pod kopułą, które umożliwiają ruch kopuły dookoła, po szynie. No musiały, przecież to było do czołgu, więc to musiało być.
1: A teraz może by tak, żeby długo nie działały.
0: Na pewno nie. I tutaj jeszcze ciekawostka, po prawej stronie widzimy, słabo na tym zdjęciu widoczny, ale jednak tam coś majaczy, taka parabola siatkowa, radioteleskop RT2. To jest też takie, no moje oczko w głowie zawsze było takim, szkoda było tego teleskopu, bo stał, rdzewiał. No i udało mi się znaleźć pasjonatów dwóch, którzy pomogli mi przy pomocy i po prostu społecznie zrobiliśmy piaskowanie, malowanie. Nie jest do końca dokończone, bo znowu to był sierpień 2019, wrzesień, później zaczął się cały cyrk i no, koledzy musieli ratować swoje firmy. Do tej pory chyba odrabiają straty. Także no, troszeczkę to zostało wstrzymane, ale myślę, że ten początek, ten pierwszy krok został wykonany, tam już niedużo zostało do skończenia tych właśnie warstw.
1: Czyli czas, że skończycie?
0: Myślę, że skończymy jeszcze, pomalujemy go do końca. I wszystko to Państwu oczywiście pokażę za chwilę. No i tak zacząłem historyczne badania troszeczkę prowadzić na temat tego teleskopu, ile takich radioteleskopów jest, jak to było z rozwojem tej radioastronomii na świecie, w Europie. No i się okazało, że proszę Państwa, to jest jeden z trzech radioteleskopów na świecie, który z lat 50. się zachował.
1: Tylko?
0: Tylko. Są trzy. Nasz, radioteleskop w Dwingeloo i radioteleskop w Jodrell Bank Wielkiej Brytanii.
1: A który jest najstarszy nasz?
0: I przykładowo, akurat nasz jest z 1958, ten w Holandii jest z 54, a w Jodrell Bank jest 57.
1: Czyli...
0: No, ale w latach 50. się jednak mieści, tam jest różnica między naszym a angielskim. To
1: 4
0: mało,
1: lata.
0: Mało istotne. Ciekawostka jest taka, że w kolebce radioastronomii, czyli w Stanach Zjednoczonych, pierwsze radioteleskopy się nie zachowały i Amerykanie budują makiety, tak, tych swoich pierwszych radioteleskopów. Teleskop Jańskiego to jest kopia, teleskop Ribera to też jest kopia. Ojcowie radioastronomii. Ale mamy oryginał z lat 50. zachowany. Naprawdę bez żadnych przeróbek się to wszystko fajnie zachowało. To co?
1: Idziemy do góry.
0: Idziemy do góry, a to jeszcze Państwu krótko. Macie jakiś czas napięty, nie?
1: Nie, możemy posłuchać.
2: Bo
1: dla Pana przeznaczyliśmy czas.
0: Jak wygląda w ogóle praca astronomów? Po pierwsze, to jest to, co wycieczki zaskakuje. W naszym obserwatorium nie ma ani jednego teleskopu, przez który można spojrzeć. Tak? I to nie jest cecha naszego teleskopu, że tu w Polsce jest jakaś bieda, bo tak sobie ludzie myślą, że światło badają, a przecież Amerykanie to latają do gwiazd statkami kosmicznymi. Proszę mi wierzyć, że wśród młodzieży ze szkół, z większych miast, takie można zdanie spotkać.
1: Czyli nie.
0: Że na Marsa latamy, bo przecież film Marsjanin widzieli, no to przecież jak? No przecież musieli. No chodził facet po Marsie, no to przecież był tam ktoś z kamerą i go filmował, nie?
1: No to, tak naprawdę?
0: To nie są żarty. Ja wycieczki oprowadzam przez, tak jak od czasu, jak tutaj właśnie studiuję, to też oprowadzam wycieczki. Także widzę, jak ewoluuje mentalność, prawda, też młodzieży. No można się zdziwić czasami. No nie chcę tego oceniać, można się zdziwić. W każdym razie, na czym polega praca astronomów? W 90% nasza wiedza o gwiazdach pochodzi z badania czegoś, co nazywamy widmem gwiazdy. Żeby powiedzieć, co to jest widmo, sobie powiedzmy, co to jest światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, czyli takie drganie wektora elektrycznego i magnetycznego, które z prędkością światła propaguje się w próżni. Prędkość światła to jest 300 tysięcy km na sekundę. No nie dokładnie, ale powiedzmy sobie, że w dużym przybliżeniu. I taka fala elektromagnetyczna, no to jest złożenie tego wektora elektrycznego i magnetycznego. Może brzmieć skomplikowanie, ale proszę Państwa, przecież każdy z Was ma na lodówce magnes.
1: Ma.
0: Jakiś. No może nie każdy, no prawie no, każdy ma.
1: Większość.
0: No właśnie, no i teraz tak, czy ten magnes jest posmarowany klejem, że się przykleja do tego metalu? Czy...
1: Nie.
0: No nie ma, niewidzialne pole magnetyczne sobie tam istnieje, no więc jesteśmy oswojeni z tym. Pole magnetyczne, pole elektryczne z kolei, jest takie doświadczenie często wykonywane w szkole.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jeszcze na szczęście młodzież, dzieci to znają, że bierzemy balonik, podcieramy włosy, czy też sweter, czy jakiś materiał i zbliżamy do podartych kawałków papieru. No i one się przyciągają, odskakują, w zależności od tego, jaki jest ładunek. Możemy do ściany taki balonik przykleić, do sufitu na przykład. Nie? Także no, jakieś niewidzialne pole jest. To jest pole elektryczne z kolei. No to mamy mieszankę tego pola elektrycznego i magnetycznego. Już nie jest takie to dla nas straszne. Z prędkością światła to się porusza. No i falę elektromagnetyczną możemy zdefiniować, możemy... powiedzmy sobie, że tak, zdefiniować, określić przez dwie takie wielkości. Długość fali albo częstotliwość. Długość fali jest z częstotliwością powiązana w ten sposób, że długość fali razy częstotliwość równa się prędkość światła, która jest stała. Tak. 100 MHz. No tak, mamy 100 MHz, to mamy 100 MHz razy długość fali równa się prędkość światła. Tak? No to dzielimy prędkość światła przez 100 MHz i mamy długość fali. Fajnie. Możemy sobie wyliczyć, jaka to jest. To są metrowe.
2: Metrowa fala.
0: Tak. No. No i wystarczy, że znamy częstotliwość albo długość, to już możemy sobie wyliczyć jedno albo drugie. No, my się różnymi posługujemy tutaj określeniami. No, radioastronomowie głównie posługują się częstotliwością. Nasz radioteleskop na przykład odbiera fale radiowe o długości, o częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz.
2: Tak?
0: Czyli to jest 30 cm do 1 cm. Mhm. Tak? Im większa częstotliwość, tym krótsza fala. No i fale radiowe są fale kilometrowe, metrowe, centymetrowe, do milimetrów dochodzimy. Krótsze od milimetra, jak będziemy tak ściskać, to wejdziemy w zakres podczerwony. Podczerwony, jak będziemy dalej ściskać, wejdziemy w zakres widzialny. Pierwszym kolorem, jaki zobaczymy, to będzie kolor czerwony, dalej będzie pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy w miarę skręcania, ściskania. Dalej, jak będziemy ściskać fioletowy, wejdziemy w zakres ultrafioletowy, tak, nadfioletowy. Dalej będzie promieniowanie rentgenowskie i najkrótsze promieniowanie z zakresu elektromagnetycznego, promieniowanie gamma, fale gamma. I teraz właśnie ta kopalnia wiedzy na temat obiektów kosmicznych, nie tylko nawet gwiazd, no, otwiera nam się wtedy, kiedy rozszczepimy pewien zakres tego promieniowania. W przypadku światła widzialnego rozszczepiamy przy pomocy na przykład pryzmatu. Czyli przepuszczamy przez pryzmat, światło rozszczepia się na coś, co przypomina tęczę.
1: No tak.
0: Tęcze na niebie każdy widział. Za powstawanie tęczy na niebie odpowiedzialne są kropelki wody. Tak? Natomiast no, w astronomii używamy często takich ściętych, trójkątnych kawałków szkła albo siatek dyfrakcyjnych, coś co przypomina płytę CD. No dobrze, ale tutaj mamy tylko pryzmaty. Nie ma żadnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Newton w XVII wieku zamiast bawić się wyłącznie pryzmatem, postanowił jeszcze wziąć do ręki soczewkę, którą miał w zasięgu swojej ręki i przyłożyć jeszcze to przed pryzmatem, za pryzmatem, pokombinować, najprawdopodobniej stworzyłby spektroskop, czyli urządzenie, dzięki któremu zobaczylibyśmy szczegóły tej tęczy. On tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, może ktoś go na obiad zawołał,
1: się może
0: zdekoncentrował, jak już wrócił, to coś innego zaczął robić. Co widzimy, co to są za szczegóły? To są odciski, możemy powiedzieć, palców pierwiastków chemicznych, które świecą. Właśnie, które są odpowiedzialne za produkcję tego światła. W przypadku światła słonecznego zobaczymy, że ta nasza tęcza będzie wyglądała w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na nią kod paskowy jakiegoś produktu. Tak? Masa ciemnych prążków, różne szerokości, różne natężenia, różne odległości tych prążków od siebie, prawda? I to nazywamy widmem właśnie absorpcyjnym. No i za każdy z tych prążków albo za serię prążków odpowiada jakiś konkretny pierwiastek chemiczny. Tak? Wodór, hel, jakieś nieduże ilości pierwiastków cięższych, które w gwiazdach występują, też są bardzo dobrze widoczne. Możemy zobaczyć żelazo, możemy zobaczyć sód, wapni, węgiel, tlen, azot. No praktycznie cały układ okresowy. Prawie że. No dobrze. No i widzą Państwo, gwiazdy przede wszystkim, zacznijmy sobie od tego, że dlaczego my nie latamy do tych gwiazd? To są bardzo daleko, tak? Proxima Centauri, 4 lata świetlne. Słońce jest odległe zaledwie 8 minut świetlnych. Czyli co to znaczy? Światło potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć ze Słońca do nas, a z Proxima Centauri już potrzebuje trochę ponad 4 lata świetlne, nie? 4 lata, to jest sporo. No a wszystko inne jest jeszcze dalej. Więc niemożliwe jest, żeby tam do tego polecieć, nabrać próbkę materii, zmierzyć temperaturę. A nie wiem, czy Państwo zgadną, jak przedszkolaki odpowiadają na pytanie, dlaczego nie można zmierzyć temperatury Słońca termometrem?
1: Bo jest za ciepłe.
0: To jest częsta odpowiedź już starszych.
2: Daleko?
0: Nie, przedszkolaki tego nie wiedzą.
1: A co?
0: Przedszkolaki wiedzą, co to jest termometr, jak się mierzy temperaturę.
1: Ach, że pękł termometr.
0: Nie, zresztą słońce.
2: Służyć nie może.
0: Słońce nie ma pachy. No. I proszę zobaczyć, to jest nieskażone, logiczne myślenie dziecka, które wnioskuje, które jeszcze wnioskuje, a nie jest ani na pamięć coś sobie wkuło, a że jest gorące, że jest daleko, tak? No. To oczywiście jest prawda, że dlatego, że jest daleko i nie możemy polecieć, tak? No, ale dzieci tego nie wiedzą, a mimo to wyciągają wnioski, to jest piękne. No dobrze. Na szczęście nie musimy tam lecieć. Tak jak powiedziałem, informacje o temperaturze, o składzie chemicznym są zawarte właśnie w tym świetle, które do nas dociera. Musimy tylko to umieć rozkodować. I człowiekiem, który rozpoczął całą tą historię, był Henry Draper. On z zawodu był lekarzem, pracował w nowojorskim szpitalu w drugiej połowie XIX wieku, że nie będziemy wnikać w daty, ale z zamiłowania był astronomem. Był miłośnikiem astronomii, no i takim poważnym miłośnikiem, który budował własne teleskopy. Mhm. Tak, on sobie sam potrafił zbudować teleskop. Miał przy domu obserwatorium astronomiczne swoje własne, tam dwie kopuły miał na pewno z teleskopami. I jako pierwszy wykonał zdjęcie widma gwiazdy, czyli przed obiektywem teleskopu umieścił pryzmat i następnie na zdjęciu zarejestrowało się widmo, a nie po prostu no, punkcik, kropeczka. Z obrazami gwiazdy to też jest ważna sprawa, bo my nawet przez największe teleskopy nie widzimy szczegółów powierzchni gwiazd. Gwiazdy są widoczne jako takie rozmyte punkciki dygające i migoczące najczęściej. Dlatego, że gwiazdy są bardzo daleko, teleskopy są ciągle bardzo małe, w dodatku jeszcze atmosfera nam zniekształca te obrazy. Tak? Mhm. Więc często w internecie można znaleźć wizje artystyczne gwiazd. Nie wiem, piszemy sobie nazwę jakiejś gwiazdy, Betelgeza, i Wikipedię sobie włączamy, no i tam...
1: Już wiemy, jak
0: i tam jest. Rzeczywiście może być zdjęcie radiowe takiej mapy, bo niedawno tutaj interferometr ALMA coś takiego wykonał. Ale to też jest taka niekształtna jakaś plama. Ale często też jest takie dokładne, gdzie widzimy szczegóły, jakaś plama, struktura tam, prawda, powierzchni. To jest bardzo często wizja, to jest zawsze wizja artystyczna, w ten sposób powiedzmy. I jeżeli to jest uczciwa jakaś strona, to jest napisane, że wizja artystyczna. No, po prostu my się domyślamy, jak to wygląda, bo wiemy, jak wygląda Słońce. Bo Słońce jest na tyle blisko, że możemy bardzo dokładnie jego strukturę badać. I teraz możemy się domyślać, jak będzie miała, jaką strukturę będzie miała gwiazda większa,
1: na podstawie...
0: chłodniejsza, no będzie kolor inny, plamy będą pewnie dużo większe.
1: Ale to jakieś... jest tylko takie myślenie, może tak, tak jest.
0: Tak, z badań też to troszeczkę wynika, ale no, to, co widzimy na wizji artystycznej, no to jednak jest no, praca artysty. Jakiegoś, no, który ma jakieś podstawy, wiedzę, ale no, jednak jest to...
1: No i to...
0: Draper jako pierwszy wykonał zdjęcie Wegi właśnie. I no to poszło wszystko dalej. Zainteresował się sprawą profesor Pickering z Obserwatorium Harvardzkiego, znaleziono na dalszym zdjęciu. Też zaczął prowadzić podobne właśnie prace. Natomiast te widma ciągle dla astronomów były niezrozumiałe z prostego powodu. Astronomowie chociażby nie mogli uwierzyć w to, że w gwiazdach jest tyle wodoru. No bo wyglądało z tego, że gwiazdy są kulami wodorowymi, gazowymi. A czy na Ziemi jakieś kule wodorowe świecące Państwo widzieli?
2: Nie.
0: Ja nie widziałem. Oni też nie widzieli. A my wszyscy mamy taką właściwość, że wnioskujemy na podstawie tego, co znamy. Tak? Jakaś obca rzecz jest dla nas nieznana i próbujemy znaleźć coś podobnego w naszej bliskości. No się okazało, że na Ziemi nie ma kul gazowych, a świecących, a gwiazdy jednak są takimi kulami gazowymi. Ostatecznie w latach 30. XX wieku się wszyscy na to zgodzili. No, w międzyczasie się zaczęto rozumieć, że co to są reakcje termojądrowe. Fizyka kwantowa tutaj się bardzo rozwinęła i zrozumiano, że jest możliwe emitowanie energii wskutek reakcji termojądrowych. Najpierw taka reakcja polega na tym, że wodór tak, w warunkach wysokiej temperatury ciśnienia przekształca się w hel. Tak? Mhm. I wyzwalana jest ogromna ilość energii w tym procesie. I to, co widzimy, to oczywiście nie widzimy, jak patrzymy na gwiazdę, to nie widzimy, czy tam w środku zachodzą jakieś reakcje. To jest wszystko ukryte przed nami. Te fotony to potrzebują często w ogóle milionów lat, żeby z tego w centrum gwiazdy dotrzeć do powierzchni, bo tam następują rozproszenia, pochłaniania, reemisje. I taki foton tak naprawdę to sobie tak łatwo nie dociera. W każdym razie to, co widzimy, to jest świecenie gorącej powierzchni gwiazdy. To jest gorący gaz, po prostu to, co widzimy, nie? Na powierzchni już. No dobrze, czyli naukowcy znaleźli sposób na badanie gwiazd, na badanie składu chemicznego. Później się okazało, że temperatury, ale to nie było takie proste, bo Henry Draper wcześniej niestety zmarł w wieku tam 40 kilku lat.
1: Nie, to młody człowiek.
0: Tą pasję dzielił, no i nie zmarł na jedyną chorobę, jaka istnieje, trzeba to przyznać. Zmarł na zapalenie płuc. Przeziębił się, jak jechał na wyprawę, aby obserwować tranzyt Wenus, z tego co pamiętam. Nie było antybiotyków niestety w tamtych czasach, także niestety tak to bywało. Pasję właśnie tam astronomiczną razem z Henrym dzieliła jego żona,
1: Anna
0: Palmer Draper, tak? i zainteresowała sprawą profesora Pickeringa. Sprawą mianowicie chodziło o to, żeby kontynuować jakąś pracę rozpoczęte przez Henry'ego. No, Pickering to już częściowo robił, ale brakowało mu też środków finansowych. To tak chyba jest stała cecha przez stulecia.
1: W
0: tak
1: nauce.
0: W nauce zawsze niedofinansowanie jakieś. Na szczęście pani Draper odziedziczyła sporą jeszcze fortunę z domu rodzinnego. No i wsparła Pickeringa sporą właśnie sumą. Jednocześnie stworzono taki projekt badawczy pod nazwą Henry Draper Memorial. Takie przedsięwzięcie właśnie, które właśnie wyniki badawcze tego przedsięwzięcia były właśnie pod tym szyldem, czyli ku czci pamięci Henry'ego i jego dorobku. Oprócz tego pani Draper zakupiła dla Pickeringa dwa teleskopy. I one stanęły w obserwatorium harvardzkim. Jeden teleskop, który już wcześniej obserwatorium miało, jeszcze brał udział w tych obserwacjach, znajdując się w Peru, na półkuli południowej, w Chile to było. I no, Pickering zaczął intensywne prace. Powołał do życia taki zespół badawczy, wyjątkowy zespół, proszę zobaczyć na
1: świecie. Same kobiety.
0: No, same kobiety. A niektórzy mówią o sobie w sukienkach już teraz w tych czasach. Ja się też przychylam do tego, że to są same kobiety. I Pickering zauważył taką naturalną cechę kobiet. Taką statystycznie rzeczywiście, coś co statystycznie odróżnia kobiety mocno od mężczyzn. Domyśla się pani, co to może być?
1: Ja myślę, że systematyczność.
0: Tak.
1: I dociekliwość.
0: Cierpliwość też. Bardzo dobre. Wszyscy tutaj wymieniliście państwo. To właśnie najważniejsze cechy, które Pickering zauważył. Koledzy Pickeringa robili co mogli, żeby unikać analizy zdjęć wykonanych przez teleskopy. A zwłaszcza analizy widm. Bo to była rzecz, która po prostu... No, po pierwsze, nie rozumiano dokładnie, dlaczego te widma wyglądają tak, a nie inaczej. To była bardzo żmudna praca, przypominała pracę przy mikroskopie. To tak jak sobie państwo pojedziecie do dowolnego jakiegoś laboratorium, gdzie się pracuje przy mikroskopie, jakiegoś cytologicznego. Przecież tam popatrzy na skład osobowy, no tam głównie panie siedzą, no nie da się tego szukać. No. Głównie panie zajmują się taką pracą. Odpowiedzialna też jest to praca, tak jak się diagnozuje
1: tak,
0: jakieś choroby. No i tak panie bardzo dobrze się właśnie czuły w swoim zespole. Wcale ich jakoś nie zniechęcał ten ogrom pracy i zaczęły dzięki temu odnosić pierwsze sukcesy. I największym sukcesem zespołu Pickeringa to były wyniki badań uzyskane przez tą panią, to jest pani Amy Jump Cannon. Pani Amy Jump Cannon stworzyła klasyfikację widmową gwiazd.
1: Ale jaka piękna kobieta.
0: Tą właśnie podstawę astrofizyki. Tak? Podstawa astrofizyki. Czyli o czym nam mówi klasyfikacja widmowa? Jej się udało poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych do najgorętszych, no albo w drugą stronę. W każdym razie ciąg temperaturowy gwiazd jej się udało rozszyfrować na podstawie wyglądu widm gwiazd. I proszę państwa, to nie jest jakieś tam sobie odkrycie sprzed 100 lat. To odkrycie do dzisiaj jest aktualne. To jest tak jak odkrycie Kopernika. Słońce jest w centrum, tak, a planety krążą dookoła Słońca. Tak naprawdę to Kopernik miał rację tylko w tym jednym, że Słońce jest w centrum. Tam już te orbity to się nie zgadzały, ale no jednak ten fundament jest. I to jest bardzo istotne, bo to tutaj można zacząć wyciągać jakieś wnioski już na temat, dlaczego to Słońce jak jest inaczej, dlaczego te planety krążą wokół Słońca. Tutaj już można zacząć próbować definiować pojęcie grawitacji. Przecież jakaś siła musi to wszystko utrzymywać. Tak? W ten sposób nie myślano jeszcze. No, a to jest cały czas aktualne po 100, 120 już nawet latach. No i to jest podstawa we wszystkich podręcznikach, gdzie mamy do czynienia z astrofizyką, gdzie jest jakaś zmianka o astrofizyce. To jest dla mnie niezrozumiałe, że w Polsce w liceach czasami są jeszcze elementy astronomii na lekcji fizyki i o klasyfikacji widmowej tam jest, bo to jest podstawa. Tylko dlaczego w tym podręczniku nie jest napisane, że jedyny teleskop, który się zachował z tej kampanii obserwacyjnej, znajduje się w Polsce, w piwnicach koło Torunia. Przecież tutaj każda klasa szkoły średniej, która ma fizykę rozszerzoną, powinna przyjechać i zobaczyć to, o czym się uczy w szkole, nie?
1: A tak nie jest.
0: No tak nie jest. To ludzie o tym nie wiedzą.
1: Dlatego pan nam to mówi.
0: A to jest konkretnie ten teleskop z obserwatorium harvardzkiego, który został nam podarowany dzięki uprzejmości profesora Shepleya i staraniom profesora Dziewulskiego w 1947 roku. No bo skąd się z Harvardu tutaj wziął, tak? Nie powiedziałem tego na początku, to jest dar dla naszego obserwatorium, dla nowo powstającego obserwatorium w zrujnowanym totalnie przez wojnę kraju, tak? To było naprawdę, to były czasy strasznej biedy, to się nam w głowie nie mieści, co po prostu się nam działo, nie? Dobrze, proszę państwa, to idziemy sobie na górę, zobaczymy ten teleskop. W ogóle z teleskopem jest ciekawa sprawa, bo został poddany gruntownej renowacji. Zaczęło się z 2018-2019 roku. Przed renowacją wyglądał tak.
1: Niebieski.
2: Biało, niebieski, chaotycznie pomarańczowy. Tak, zobaczcie, tu jest mosiężne. Ten mosiąg co wygląda, no to jest jakieś brązowo-zielone coś. Tutaj tak samo, prawda? No, już patyna to mocno tutaj zgryzła. Tu niektóre elementy mosiężne były wręcz troszeczkę podmalowane, nawet tą farbą komuś tam, że tak powiem, za linię. Nie potrafił drwala pokolorować, wyszło mu za linię. A teraz zobaczymy, jak wygląda po renowacji, proszę Państwa, to jest arcydzieło po prostu.
1: Idzie. Schody drewniane.
2: Przez studentów, w zasadzie studentki, bo to przypominało zespół Ikeringa Wypisz, Wymaluj.
1: Tak?
2: Na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Konserwacji Metalu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu.
1: I kobiety jak zwykle dają radę.
2: No pięknie to zrobiły, pani zobaczy.
1: Ślicznie, rzeczywiście.
2: Proszę, mosiądze, po prostu można się przejrzeć tego obiektywu. Tutaj wszystko schludnie. Zresztą to było wszystko zrobione z najlepszymi standardami sztuki konserwatorskiej. Mhm. To nie było robione na chybcika na miejscu, tylko ten teleskop był rozkręcony na poszczególne elementy, zabrane. Na czynniki pierwsze, tak. Zabrany tam właśnie do zakładu konserwacji i tak to pięknie zostało wszystko tutaj odrestaurowane i zabezpieczone.
1: I zamontowane na nowo.
2: No w montowaniu to już tutaj był spory mój udział, także tutaj 2 tygodnie spędziłem tam z pomocą jeszcze właśnie kolegi, jednego, drugiego, tam te najcięższe elementy zamontowaliśmy, ale no pamiętam, że tutaj no wiele godzin, dziesiątek godzin praktycznie spędziłem później
1: ale
2: skręcając
1: to. Satysfakcja.
2: No trzeba przyznać, że tak, to jest ogromna satysfakcja. No, nadal właśnie cieszę się, że to żadna śrubka mi tutaj nie została. I
1: nie?
2: Nie. I teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić rekonstrukcję historyczną, spróbować zrobić zdjęcia tym teleskopem.
1: A proszę mi powiedzieć, jak pan rozkręcał?
2: Powiem tak, rozkręcało wiele osób, bo rozkręcać każdy lubi, tak?
1: No tak, rozkręcić.
2: Tak, robiłem zdjęcia oczywiście, tak, robiłem zdjęcia, więc nie było problemu później ze skręceniem. No, to też może się...
1: I on dalej tutaj, by z niego korzystacie, bo to
2: nie,
1: przecież...
2: Nie.
1: No, no dobrze, ale otworzyć można.
2: Można otworzyć, ale kopuła ma taką wadę, wie pani, my ją rzadko otwieramy i
1: nie chce się zamknąć.
2: Czasami trzeba po prostu wyjść na górę i kolanem dopchnąć, nie? Także niestety, no to jest wada konstrukcji, których się rzadko używa, tam coś, prawda, tu mamy też dużo drzew dookoła,
1: tak,
2: mnóstwo igieł, mnóstwo igieł z iglaków, gdzieś tam potrafi wejść w łożyska, czasami to jest później problem, żeby to otworzyć.
1: No dobrze, a to o tych pan mówił, zębatkach, to jeszcze są wszystko stare?
2: Zębatka tam jest ukryta za tą tutaj sklejką, ale tak, to o tym właśnie mówiłem. I tam są takie rolki właśnie, które wyglądają jak takie kółeczka pomocnicze, podtrzymujące gąsienice w jakichś tam wozach pancerzowych.
1: Proszę mi powiedzieć, czy raz do roku chociaż otwieracie, czy nie? Tak do końca taką tutaj...
2: Czasami się zdarzy, tak.
1: Taki jest większy festyn chyba, wydarzenie.
2: Albo żeby jeszcze po prostu sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No niestety są ważniejsze też rzeczy w obserwatorium. To jest korzystne nawet, że to jest zamknięte, bo... Wiadomo,
1: nie brudzi się, nie
2: wiadomo, że nam deszcz nie zaleje, tak? Byśmy otwierali, zamykali, czasem byśmy może nie
1: domknęli. A to taki jest prześwit, czyli co tu woda?
2: Jest delikatny prześwit, ale to jest tak sprytnie zrobione, że że się wydaje, że to jest prześwit, to tam naprawdę jest taka rynienka i widzimy światło, ale woda nie przecieka nam tamtędy. Nie?
1: Do którego roku były robione tutaj obserwacje?
2: Jeszcze myślę, że na pewno lata 50. 60. to pewnie już był taki przełom, bo powstał największy teleskop optyczny w Polsce, ten, który znajduje się na początku obserwatorium, tam na wejściu. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Także no myślę, że to już był kres tego teleskopu, używania jego. No on jak do nas trafił, to miał już 50 lat, no to nie był nowiutki sprzęt, ale ciągle jeszcze był użyteczny i tutaj koledzy, koleżanki potrafili to docenić i rzeczywiście no jest cała kliszoteka zachowana u nas.
1: Nawet?
2: Oczywiście. Zdjęć, to jest cała szafa, to naprawdę działało, to jest na to dowód, nie? To i publikacje naukowe podejrzewam, że też były z użyciem tych danych.
1: A tutaj taka pani jest na
2: fotografii. To jest znowu ta pani. Która była na dole, troszkę inaczej wygląda.
1: Ach, już starsza.
2: Już troszkę inaczej wygląda po tych kilkunastu latach, czy kilkudziesięciu oglądania tych płytek, nie? To widać, że to tak niekoniecznie spływało dobrze na zdrowie.
1: Ale jakie one musiały mieć dobry wzrok?
2: Tak, ta pani się zachowała w ogóle niesamowitymi umiejętnościami. Ona w ogóle miała jakąś wadę słuchu, natomiast wzrok miała no, ponadprzeciętny. Co więcej, to nie tyle jeszcze wzrok, co pewnego rodzaju pamięć wzrokowa, bo proszę sobie wyobrazić, co ona zrobiła. To musimy powiedzieć sobie o tym, co widzimy tutaj. To jest powiększone zdjęcie wykonane tym teleskopem. No, jak wyglądało niepowiększone? Tak jak tutaj, no 20 na 20 cm taka szklana klisza, kiedy zdjęcia na szklanych kliszach były oczywiście wykonywane.
0: To jest powiększenie. Zeskanowaliśmy taką kliszę i powiększyliśmy po prostu wtedy.
1: Ja to wszystko widziała?
0: Tak, ona to wszystko widziała. Proszę sobie zobaczyć, to jest przykładowa gwiazda jakaś.
1: Tak.
0: To co my tu widzimy w tej gwieździe?
1: Przede wszystkim
0: tak, gdyby nie było pryzmatu przed wlotem do teleskopu, przed obiektywem, gdyby nie było pryzmatu, to gwiazda na zdjęciu byłaby widoczna jako punkcik, kropka jakaś tam. Z racji tego, że jest pryzmat, to widzimy taki pasek.
1: Tak.
0: Światło jest rozszczepione. A z racji tego, że są soczewki, to widzimy szczegóły, czyli nasze linie absorpcyjne. Gdyby zdjęcie było kolorowe, to z tej strony pasek zaczynałby się kolorem. Tak, tu by była tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, niebieski, fioletowy. I te jasne prążki to są te linie absorpcyjne, o których Państwo mówiłem.
1: I to ona obserwowała i widziała.
0: To jest negatyw, dlatego mówię, że są jasne, a wcześniej mówiłem, że są ciemne. No bo fotografia działa tak, że jak światło pada na materiał światłoczuły, to się zaczernia. Mhm. A tutaj, gdzie była ciemna kreska, no to światło nie padało i jest jasne. Mhm. Tak, po prostu byśmy sobie to musieli wyobraźnie odwrócić wszystko, żeby było tak jakoś. Nie?
1: No, takim naukowcem.
0: Wszystko jedno tak naprawdę, czy my patrzymy jako negatyw, czy na pozytyw tutaj. Mhm, widzimy konkretną linię. Te linie mają konkretne długości fali. To nie jest tak, że wodór raz świeci tak, raz siak. To po prostu świeci i już po prostu...
1: Już wiadomo, że tyle i tyle.
0: Tak, tak. To jest rzecz niezmienna. To wynika ze struktury atomu, a ta struktura no, nie ewoluuje w żaden sposób. Nie?
1: Nie zmienia się jak nasze czasy.
0: No nie. To by było przerażające, jakby się miała struktura atomów zmieniać.
1: Co by się działo? No. Dopiero chaos.
0: I cóż, to na przykład są linie wodoru. Taka charakterystyczna seria właśnie tutaj linii, ale czasami zdarzają się takie gwiazdy, gdzie się ujawniają inne pierwiastki chemiczne. Proszę zobaczyć, tutaj na przykład to jest wapń, z tego co pamiętam, takie dwie linie tutaj.
1: A tak, bo tu jest jedna, a tu są dwie.
0: No, a wodór też tutaj, tylko że słabszy z kolei. Mhm. Bo linie wodoru są najbardziej takie czytelne w gwiazdach typu A, tak zwanych. I ta pani właśnie zrobiła taką klasyfikację od gwiazd najchłodniejszych. To jest gwiazda typu M, a gwiazdy typu O to są najgorętsze. I to jest tak, O, B, A, F, G, K, M.
1: I tu widać te linie.
0: Tak, to są standardowe właśnie typy. Tu jest nawet podpisane, sobie zobaczę. Mamy nazwę gwiazdy. Epsilon Orionis i Epsilon Orionis ma typ B0. A na przykład gwiazda Alfa... Musimy zobaczyć tutaj za skrót. To będzie typ A0.
1: Mhm. Ja to już wcale nie będę
0: Canis, Canis Majoris, czyli A. Wielka Niedźwiedzica. Przepraszam, Wielki Pies.
4: Pies.
1: Ale są Ursa, gwiazdy Ursa, też, Ursa które Major, się nazywają jest, koty, tak? Z kotów tam też są jakieś gwiazdy. Yeah. Lew jest.
0: Lew też jest takich gwiazd.
1: Ale ryś?
0: Lynx, tak, jest.
1: Jest, nie?
0: Alfa Carinae mamy tutaj. Canis Minor. Tu będzie mały pies z kolei. To jest Auriga, czyli woźnica. Butis, czyli wolarz. A tu mamy Oriona, znowu Alfa Orionis.
1: I
0: Alfa Orionis, z tego co pamiętam, to jest właśnie Betelgeza.
1: Drodzy Państwo, warto przyjść i obejrzeć to na miejscu.
0: Sprawdzić, jeszcze to
1: sprawdzić.
0: Mówię, to
1: przyjechać do Torunia.
0: Troszeczkę sobie nazywać.
1: Do Pojednic. To co, Panie Pawle, idziemy teraz?
0: Tak, teraz sobie było wszystko. Myślę,
1: tak.
0: Tutaj mamy jeszcze zdjęcia wykonane w Obserwatorium Harwardzkim w Stanach Zjednoczonych. To są lata 90., ale w Obserwatorium Harwardzkim. Proszę zobaczyć, że teleskop stał inaczej. Tak, ten stał na płasko, tu jest tak pochylony.
1: Tak, inaczej.
0: Domyślacie się Państwo dlaczego?
4: Dlatego, że w Harvardzie podejrzewam jest inna szerokość.
0: Bardzo dobrze.
1: Wszystko z plotce.
0: Pamięta Pan z geografii, to co należy pamiętać.
4: Tak jest.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Ojciec Święty wyraził się, że cała nadzieja Kościoła w sercu Jezusa, że ono wybawi Kościół z utrapienia, w jakim zostaje.
1: Kiedy mówimy o Chrystusie Królu, o Chrystusie Zbawicielu, czy mówimy o roli sędziego, czy Pana, zawsze są to jakoś role bardzo stawiające pewien dystans między człowiekiem a Bogiem. No i tak w sumie oczywiście też jest. Natomiast kiedy Honorat mówi o sercu Bożym, to właściwie dochodzimy do tego, że Bogu bardziej zależy na nas niż nam na Bogu. Monika Waluś, doktor teolog. Bóg jest bardziej nami zainteresowany, bardziej nas kocha niż my Jego. Jest to sprawa oczywista, ale kult Bożego Serca bardzo podnosił tę kwestię. Można powiedzieć, że człowiek miał poczucie jakby tej otwartości serca Bożego, zranionego dla nas, które znosi nawet rany, nawet obrazy z naszej strony, a więc zawsze możemy przyjść, jak mówił Honorat, tulić się do serca Bożego, tak? Oddawać się sercu Bożemu. Takie ujęcie obrazu Jezusa, takie przedstawienie wzmagało ufność ludzi i też pozwalało na, można powiedzieć, pogodzenie się z własną niedoskonałością. Zawsze można było wrócić do serca Bożego. Były akty ofiarowania się sercu Bożemu, powierzenia się sercu Bożemu. Ojciec Honorat widzi w tym kulcie jakby taką ochronę, pomoc przed zarówno grzechem, przed upadkiem, jak i przed strachem z powodu upadku. No każdy ma coś na sumieniu, każdy się czegoś boi, każdy ma jakieś poczucie swojego niedowartościowania, niedoskonałości. Tutaj kult serca Bożego dla ojca Honorata, związany zresztą z Eucharystią, bo najbardziej w Eucharystii Boże serce objawia swoją miłość, oddaje się nam całe. Ten kult serca był pomocą, zwłaszcza w sytuacji osób takich, które bały się wrócić do kościoła, do wiary, albo z jakichś powodów grzechów się czuły nieswojo. Honorat mówi niesamowicie o tym, że człowiek nawet nie jest w stanie zrozumieć Bożego serca, bo my zawsze mamy jakieś uczucia zazdrości, gniewu, żalu, coś pamiętamy, coś wypominamy sami sobie czy ludziom. I mówił, człowiek nawet nie jest w stanie zrozumieć ogromu miłości Bożego Serca, tak samo jak małe dziecko nie rozumie, ile ojciec wkłada troski, wysiłku, pracy w to, żeby ono miało to, co ma. Więc jakby z góry zaznaczał, że ta obfitość Bożego Serca, hojność, przekracza w ogóle ludzkie wyobrażenie. Jest absolutnie nieprzekraczalna. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że kult Bożego Serca był kultem zakazanym w czasach ojca Honorata. Jedna z książek kapucyńskich poświęcona nabożeństwu czerwcowemu do Bożego Serca została wycofana i zakazana, ponieważ ten kult uchodził za bardzo ryzykowny w oczach urzędników carskich, trochę dlatego, że wiązało się z postacią Chrystusa jako króla, trochę może dlatego, że wiązało się też z takimi uroczystościami często narodowymi. W każdym bądź razie były to czasy, w których za posiadanie, jak wspomina jedna z sióstr honorackich, zachowanych do dziś tekstach, za samo posiadanie obrazków Najsłodszego Serca Jezusa można było iść do więzienia jako osoba podejrzana. Był też zakaz odmawiania litanii do Bożego Serca i uroczystych nabożeństw do Serca Bożego czerwcowych, więc to już była podejrzana sprawa.
2: Ojciec Honorat też często wspominał o tym, że przy zamkniętych drzwiach odprawiano nabożeństwo czerwcowe. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Nabożeństwo, które obok nabożeństwa maryjnego, czyli majowego, się rozwinęło w XIX wieku.
1: Stąd też Honorat musiał w pewnym momencie jakby zrezygnować z promowania tego kultu, a kłaść bardziej nacisk na przykład miesiąc majowy maryjny. Jednak pozostały w tekstach honorackich bardzo liczne rozważania na temat Bożego Serca.
0: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Od dawnego czasu czuję się pobudzony coraz więcej do nabożeństwa, do Najświętszego Serca Jezusa. Kilka kazań miałem na tę uroczystość w różnych kościołach. Przez kilka lat odprawiałem nabożeństwa czerwcowe z siostrami, z naukami o cnotach i uczuciach serca Jezusa. Skąd wiele rozmyślań o tej tajemnicy. I ostatnie kazanie moje w Warszawie było o sercu Pana Jezusa na uroczystość świętej Małgorzaty w czasie 40-godzinnego nabożeństwa. Po odprawieniu tego nabożeństwa przy zamkniętych drzwiach serce Jezusa wybawiło nas od niebezpieczeństw, na jakie byliśmy z powodu tego nabożeństwa narażeni, a w którym Jemu zaufaliśmy.
2: Jeszcze w XVII wieku do Polski przewędrowała pewna tradycja, można nawet powiedzieć, że pewien rodzaj pobożności związany z sercem Pana Jezusa, mianowicie Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ojciec Honorat należał do tej Straży Honorowej i propagował bardzo mocno kult Najświętszego Serca Jezusa, a było to związane i to było też w myśl jego takiej praktycznej, codziennej pobożności, aby swoją codzienność, każde zajęcie, każdą czynność przenikać tym odniesieniem do Jezusa Chrystusa, żeby oddawać Mu wszystko. On bardzo często pisał w notatniku duchowym, żeby zawierzać, ale też, żeby powierzać te wszystkie czynności, czyli wzbudzać intencje, aby żadna rzecz nie była uczyniona bez takiego ofiarowania Jezusowi Chrystusowi. To było związane właściwie z tym kultem serca Pana Jezusa, który się rozwijał w XIX wieku i który znał ojciec Honorat, właśnie chociażby przynależąc do tego arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa, tak się w pełni ono nazywało i do dzisiaj tak się nazywa, bo dalej istnieje. Ale też druga rzecz to bardzo mocna

0: prostu adoruje. I to była po pierwsze adoracja wynagradzająca, którą każdy członek tej straży honorowej miał za zadanie po prostu ją realizować, wypełniać, ale też przenikanie codziennych czynności, czyli można było sobie co godzinę nawet wzbudzać jakąś intencję, żeby każdą czynność, każdą modlitwę ofiarować sercu Pana Jezusa.
1: To nabożeństwo to tak się u nas upowszechniło, że tak zewsząd ludzie przychodzą zapisywać się do Niego i spowiedzie generalne czynią, wyrzekając się wódki i klątwy. Nawracają się i uczestniczą co miesiąc. Także serce Pana Jezusa stało się nam głównym bodźcem, ogniskiem, siłą i pobudką do pracy nad zbawieniem bliźnich.
0: Ojciec Konrad wyszedł naprzeciw pobożności ludzi, naprzeciw potrzebom tego czasu i napisał właśnie rozważania na miesiąc czerwiec poświęcone właśnie tajemnicy miłości, tajemnicy serca Pana Jezusa. I na każdy dzień, podobnie jak w nabożeństwie majowym, była odpowiednia czytanka, odpowiednie rozważanie do tego, żeby przylgnąć do tego serca i przede wszystkim zaczerpnąć z tego serca tę miłość, którą Jezus poprzez otwarcie na krzyżu serca wylał wobec całego świata i wiemy, że też to później zostało związane z tajemnicą miłosierdzia.
2: Wiele osób zaznacza, miłosierdzie może być różnie rozumiane, bo jest zawsze pytanie, czy miłosierna matka prowadzi dziecko do dentysty, czy nie. Bo może jednak nie, bo to będzie bolało, prawda? Albo czy miłosierna matka prowadzi dziecko do szkoły, bo może jednak byłoby miłosiernie mu postawić same piątki. Więc ten aspekt rozumienia miłosierdzia może czasami w sposób nieco wypaczony może być. Kult Bożego Serca chyba bardziej podkreślał też to, że to serce zranione dla nas, jak mówi honorat, też cierpi z powodu naszych niewierności. Miłosierdzie jest rzeczywiście stałą cechą Boga, jak najbardziej, to jest pewna prawda. Ale kult Bożego Serca chyba bardziej ukazywał też, możemy powiedzieć, potrzeby Boga, oczekiwania Boga. Kogoś, kto, jak mówił ojciec Honorat, też cierpi z naszego powodu. Ranimy to serce. Oczywiście, że okaże nam miłosierdzie, ale tak przez chwilę jakby pomyśleć nie tylko o sobie i nie tylko o swoich potrzebach miłosierdzia, ale o pewnej wzajemności, tak jak zwykłej przyjaźni czy miłości, tak samo z Bogiem. Honorat właśnie tak umiał.
1: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: kuropatwa, radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 15. To czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Dziś znowu pouczył mnie Pan, jak mam przystępować do sakramentu pokuty. Córko moja, jak się przygotowujesz w mojej obecności, tak się i spowiadasz przede mną. Kapłanom się tylko zasłaniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem. I tak się odsłaniaj w spowiedzi, jako przede mną, a duszę twoją napełnię światłem moim.

0: Ulećmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach i wszystkie intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
1: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony księży Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Zapraszamy Państwa jutro o tej samej porze. A za chwilkę zabieramy Państwa do Obserwatorium Astronomicznego na drugą część rozmowy z doktorem Pawłem Wolakiem.

0: Zobaczymy sobie teraz największy teleskop optyczny w Polsce, 90-centymetrowy.
1: A tu ta budka, to co to jest?
0: A tam jest mały taki teleskopik. Może się okazać, że to też jest jedyny taki teleskop na świecie, który się zachował. Mhm. Nietypowa konstrukcja taka, taka konstrukcja peryskopowa. Mogę Państwu szybko to pokazać, teraz otworzymy drzwi.
1: Ja tak z ciekawości, jak to kobieta zapytałam. Nie wie Pan? Coś małe stoi?
0: Nie wiedziała Pani, co teraz w nią czeka.
1: Drodzy Państwo, same skarby są w piwnicach.
0: W ogóle został zbudowany za prywatne pieniądze profesora Dziewulskiego, który właśnie te pieniądze pochodziły z nagrody państwowej, którą otrzymał bodajże w 1954 roku.
1: Tak często
0: astronomowie swoje pieniądze prywatne użytkują. O, no Państwo, no nie przypomina teleskopu takiego zwykłego.
1: Nie.
0: Światło wpada tędy. Oczywiście to jest teraz skierowane na dół, tak? Bo teraz trzeba sobie to ustawić. Tak. I światło wpada sobie przez ten otwór. Tam jest taki zestaw lusterek. I odbijane jest i trafia nam sobie tutaj do okularu. To jest teleskop, którym nie da się zrobić. To jest teleskop, przez który można spojrzeć, więc to nie jest tak do końca, że przez żaden teleskop obserwatorium się nie da spojrzeć. No to jednak sobie teraz muszę zmienić tutaj właśnie tą narrację.
1: To musiało przyjść do Pana Radio Kurapatwa. Ja mogę spojrzeć?
0: Tak, nic oczywiście Pani teraz nie zobaczy.
1: Nic czarno.
2: No bo jest zamknięta.
0: Uwaga,
1: dobrze.
0: No i tak dalej, nie będziemy hałasować.
1: I co? I dalej
0: nic. No nic Pani nie zobaczy, nawet jakbym ustawił to tak, żeby patrzyło
1: ach,
0: w niebo.
1: Tak, bo
0: to zobaczy Pani po prostu niebieską plamę białą.
1: Ale jak się Pani odpojerał, jaki hałas był.
0: Ale gdybyśmy przyszli tutaj w nocy i mieli piękne, bezchmurne niebo, no to rzeczywiście zobaczymy gwiazdy. Z tym, że gwiazdy to jest nic ciekawego, proszę Państwa, no to będą punkciki po prostu, tak? Natomiast obiekty rozciągłe, mgławice,
1: to już
0: planetarne na przykład, no to tam już widzimy piękną strukturę takich mgławic, gromady na przykład otwarte, kuliste. Mhm. To są piękne rzeczy do oglądania.
1: Co, zamykamy?
0: Zamykamy.
1: To chyba wyjątkowo Pan gdzieś otworzył.
0: Nie, to się otwiera często akurat. Widzi Pani, że to się nic nie zacięło.
1: Nie, nie.
0: To jest dowodem na to, że to rzeczywiście jest używane. Bo to jest teleskop, który używamy właśnie na potrzeby wycieczek, żeby zaprezentować im plamy na Słońcu. Z tym, że proszę pamiętać, że nie patrzymy przez ten teleskop na Słońce, tylko robimy projekcję okularową na tamten właśnie ekran, który wisiał na ścianie. Taka biała plansza tam wisiała. No i to jest bezpieczny sposób na właśnie obserwowanie Słońca.
1: No, to tym bardziej. Ale też tutaj wycieczki macie dopiero do 20.
0: Żebym... To jest różnie. Musiałaby Pani zobaczyć na stronie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, która to fundacja jest operatorem wycieczek w obserwatorium. No, ale prowadzą astronomowie, bądź studenci astronomii, bądź osoby, które po prostu miłośnicy astronomii. Więc
1: ale Pan każdego... lubisz.
0: Tak, ja też.
1: Lubi Pan?
0: Lubię kontakt z ludźmi, lubię ciekawe pytania.
1: To zauważyłam, że tak. Taką ma Pan kontaktowość i możliwość opowiedzenia tego, co Pan lubi, kocha i innych chce tym zarazić.
0: To nie jest żadna tajemnica. No to warto jest się dzielić tym ciekawymi rzeczami, które się robi, prawda? Tak mi się wydaje, no to tak właśnie robię.
2: Bardziej, że kosmos jest ciekawy, kolorowy i...
1: I kwiatki macie kolorowe. Róże.
0: No to jest zasługa naszych ogrodników, którzy tutaj właśnie tutaj pięknie dbają o tą
1: właśnie przestrzeń. Mnóstwo pracy, bo to jest...
0: Proszę sobie wyobrazić, ile tu jest koszenia, tak? I przycinania, dbania.
1: Tak. Rzeczywiście.
0: Tutaj sobie wejdziemy. Tu jest największy w Polsce teleskop optyczny.
1: Czy Pan pamięta, które klucze od które?
0: No mniej więcej. To jest komplet wycieczkowy, więc jak się ma trochę wycieczek, to się
2: wie.
1: Już się wie. Ale szafy nawet są z jakiegoś wieku, widzę.
0: 20? Ale lata 60, 70 tak.
2: 20-wieczne.
0: To jest dużo takich rzeczy.
1: To też.
0: To też, to ma swój urok, to ma ogromny urok.
1: No ma. Tutaj.
0: No to obserwatorium jest objęte nadzorem konserwatora zabytków w ogóle od niedawna.
1: Czyli tu już nic nie możecie bez niego zrobić.
0: No nie możemy niczego zniszczyć. To jest zaletą dużą, powiem tak, mi się wydaje jednak. To nie jest prawda, że nic nie możemy zrobić. Po prostu nie ingerować.
1: Ale inaczej, przerobić. Musi być zgodnie z tym, co było.
0: Nie możemy tutaj tego przerobić niezgodnie z zasadami sztuki. No po prostu tak, obecnie. To jest
1: pulpit. Bez zygaret jest. I czapka.
0: Astronarium, tak. Astronarium, jak już jesteśmy, co to astronarium jest. Proszę Państwa, no polecam serdecznie. Cykl takich odcinków popularno-naukowych poświęcony astronomii. To jest realizowane przez telewizję Bydgoszcz. Już od ponad, już chyba 7 lat astronomią skręcone. Ponad 100 odcinków już powstało. Każdy odcinek poświęcony jest innemu zagadnieniu z zakresu astronomii i pracy polskich astronomów właśnie w Polsce, bądź też na świecie. Ekipa Astronarium też wyjeżdża za granicę, robią wywiady z astronomami pracującymi właśnie w różnych miejscach na różne tematy. Także kanał Astronarium na YouTubie serdecznie polecam. Oczywiście na stronie telewizji też pewnie można ich znaleźć. Natomiast na YouTubie chyba jest nawet wygodniej, więc jeszcze raz powtarzam, Astronarium i jest kopalnia wiedzy. Pierwszy odcinek jest o radioastronomii w ogóle. Można zobaczyć, jak wygląda radioteleskop od środka, jak wygląda sterownia radioteleskopu. O kosmicznych maserach można sobie jeszcze posłuchać, o szybkich błyskach radiowych. Są konkretne odcinki poświęcone tym zagadnieniom, także no, kopalnia wiedzy. Wiem, że nauczyciele w szkołach w wielu miejscach w Polsce korzystają z tego, bo to jest świetny materiał pomocniczy, dydaktyczny. Nie? Dobrze, a jesteśmy teraz pod kopułą największego teleskopu optycznego w Polsce. Miarą wielkości teleskopu, proszę Państwa, jest średnica lustra, elementu skupiającego światło. Tam mieliśmy teleskop soczewkowy, a tu mamy teleskop zwierciadlany. I no to mamy takie w środku klęsłe lustro, są niewinnikami w jego kształt, które skupia światło w ognisku. I w płaszczyźnie ogniskowej tego teleskopu znajduje się aparat fotograficzny. Cyfrowy aparat fotograficzny, w astronomii mówimy, że kamera. Tak? Takie określenia używamy, że mamy kamerę w teleskopie. Ale to jest aparat fotograficzny, który robimy zdjęcia, nie robimy filmów. Nie? I miarą wielkości teleskopu jest średnica lustra. W tym przypadku lustro ma 90 cm średnicy. I to jest największy w Polsce teleskop.
1: Nie ma większego.
0: Nie ma większego, nie ma metrowego na przykład. Mhm. Na świecie oczywiście są teleskopy większe. Dlaczego w Polsce nie ma większego teleskopu? To by była niegospodarność. Nie to, że nie ma pieniędzy. Proszę sobie nie dać mówić, że nie ma pieniędzy na naukę i że to wszystko jest drogie. To nie jest prawda. Moglibyśmy sobie spokojnie wydać więcej pieniędzy na duży teleskop w Polsce, tylko że on by się marnował. Domyślałem się Państwo z jakiego powodu?
1: Co,
0: nie dlatego, że nie ma astronomów, że nie ma co obserwować. Klimat, nasza pogoda. Mamy mało bezchmurnych dni. Nocy w zasadzie. Co więcej, nasza szerokość geograficzna też nie jest taka za bardzo sprzyjająca.
1: O tym pomyślałam.
0: Proszę sobie wyobrazić, że praktycznie od początku czerwca do końca lipca noc jest tak krótka, że często się nie opłaca załączać tego sprzętu, chłodzić kamery i później się okazuje za chwilkę, że no możemy to zrobić, powiedzmy sobie, nie wiem, przez kilkadziesiąt minut jakieś obserwacje i się robi jasno już. Tak naprawdę w czerwcu nawet noce nie spełniają definicji nocy, bo noc astronomiczna jest wtedy, kiedy Słońce znajduje się niżej pod horyzontem niż 18 stopni. Tak? A ten warunek nie jest spełniony. Ono jest w czerwcu w naszych szerokościach geograficznych, czerwiec, lipiec, przełom, tak? W okolicach równonocy, przesilenia letniego jest wyżej niż te 18 stopni pod horyzontem.
1: Czyli
0: tak mamy taką białą noc, tak patrzymy sobie właśnie latem na północ, to tak widzimy, że to niebo takie tam lekko jasne jest.
1: Tak, szare.
0: Tak, i właśnie to nie jest ciemne, nie jest czarne. No, więc największe na świecie teleskopy się buduje na pustyniach, albo gdzieś wysoko w górach, na szczytach wygasłych wulkanów. Na przykład na pustyni Atacama w Chile, to jest takie, można powiedzieć, zagłębie. Chociaż to nie jest do końca dobre określenie, bo pustynia Atacama znajduje się 5000 metrów nad poziomem morza. To jest kolejna zaleta. To jest kolejna zaleta. Dlaczego? Bo mamy 5 km mniej atmosfery nad nami. Tak? To jest bardzo ważne, bo atmosfera, tak jak powiedziałem, powietrze nam zniekształca zawsze ten nasz obraz.
1: I tam no właśnie jest duże lustro?
0: Tam są kilkumetrowe lustra. A aktualnie budowany jest teleskop, nie uwierzy Pani, nazywa się ELT i ten teleskop będzie miał średnicę około 40 metrów. Extremely Large Telescope. Proszę sobie znaleźć odcinek w astronarium. Jest.
1: Mhm. Niesamowicie duży.
0: Większy od naszego radioteleskopu, który ma średnicę 32 metry. I to wtedy dopiero można tam pojąć. Czyli żeby zobaczyć, żeby pojąć, jak będzie wyglądał ELT, to proszę przyjechać zobaczyć nasz radioteleskop i jeszcze dodać kilka metrów. Nie? No, ten teleskop oczywiście jest sprawny, cały czas jest używany. I tutaj znowu może mogą być pewne zmyłki, jeśli chodzi o określenie wieku teleskopu. Bo tak, budynek pochodzi z lat 60., 1962 roku. I teleskop też. Ta konstrukcja cała, obudowa, ten montaż, to są lata 60. Ale miarą wieku teleskopu optycznego jest wiek powierzchni, która pokrywa lustro. Tam w środku niewidoczne to jest tutaj z zewnątrz dla nas. Co to jest ta powierzchnia pokrywająca lustro? To jest cieniutka warstwa aluminium napylona na lustro i to aluminium odbija nam właśnie światło. Tego aluminium za bardzo nie możemy w żaden sposób zabezpieczyć jakąś warstwą przezroczystą, no bo to by była warstwa, która by już nam zniekształcała znowu obraz. Tak? Jakby to przechodziło przez jakąś szybkę, przez coś, to już to by nie było tak, jak powinno się odbijać. Na skutek tego ta warstwa musi mieć kontakt z powietrzem. No i wiadomo, że zachodzą różnego rodzaju reakcje, to się utlenia, coś tam się może ukurzyć. No i niestety nie możemy tego procesu w żaden sposób powstrzymać. No, czekamy z ponownym pokryciem, z nową warstwą, no aż nam ta wydajność degraduje się do jakiegoś tam poziomu akceptowalnego jeszcze. No i co kilka lat lustro teleskopu jest pokrywane świeżutką warstwą aluminium. Wtedy lustro się wyciąga stamtąd ze środka. Trzeba to przetransportować do Niemiec, bo tam jest odpowiednio duża komora próżniowa i tam napylona jest nowa świeża warstwa aluminium. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądała ostatnio procedura wymiany z aluminizacji lustra, zapraszam na nasz fanpage na Facebooku Radio Teleskop Live, Radio Teleskop Live. No, można sobie znaleźć, półtora roku temu, trzeba sobie tam te posty poprzewijać, półtora roku temu była akcja demontażu lustra, aluminizacji i ponownego instalowania. Tak? Unikalne miejsce, gdzie można zobaczyć, jak wygląda w środku teleskop, jak wygląda lustro, a lustro to nie jest byle jakie tam lusterko, tylko to waży 400 kg. To jest blok, to jest taki spory krążek szklany, tak? Dość gruby, no 400 kg, no to domyślałem się Państwo, że to musi być solidne.
1: Tak.
0: To jest specjalne szkło, które termicznie się nie odkształca, no bo to musi być wszystko stabilne.
1: No czyli to lustro, właśnie ono już ma ileś lat, tylko ta powłoka jest zmieniona.
0: Tak, to lustro ma 61 lat i tu się nie ma co zepsuć w tym lustrze. Ono się nie degraduje, to szkło, ze szkłem się nic nie dzieje, tylko po prostu musimy co kilka lat napylić w komorze próżniowej mgiełkę, taką cieniutką warstwę aluminium i lustro jest jak nowe. I teleskop, wiek teleskopu zaczynamy liczyć od zera. Więc teleskop nie ma tak naprawdę 61 lat, tylko ma półtora roku. Tyle, ile powierzchnia napylona na lustro.
1: Oczywiście. A ile lat takie napylenie się robi konkretnie?
0: Tak naprawdę doświadczalnie by to trzeba było dobrać. Mhm. Sprawdzić, kiedy rzeczywiście ta sprawność degraduje poniżej poziomu, który już nas nie satysfakcjonuje.
1: A to już widzicie, wtedy jak obserwujecie.
0: No tak, no ostatnio niestety to było aż 15 lat chyba i to naprawdę było widać, że w lustrze w łazience można się było lepiej przejrzeć niż w tym lustrze. Mimo to ten teleskop miał wydajność teleskopu 60-centymetrowego, może 50. No to nie jest byle jaki teleskop. Ale teraz już w ogóle jest rewelacja po aluminizacji, nie?
1: No tak.
0: No i co kilka lat podejrzewam, że trzeba będzie tą warstwę odświeżać. Jeżeli to zostało też poprawnie, wszystko porządnie wykonane, no to może troszkę dłużej będzie niż tam powiedzmy sobie kilka lat może. No, zobaczymy.
1: Czas pokaże.
0: Teleskop działa, jak tylko jest pogoda, jak jest tylko piękna noc.
2: Można uruchomić?
0: Cały czas. W zasadzie to widzi Pan, wystarczy ten pulpit załączyć, schodzimy na dół do komputera, siadamy przy komputerze i robimy zdjęcia. Ten pulpit troszkę też może w błąd prowadzać.
1: Tak, on prowadza.
0: No bo on wygląda jak taki zabytkowy taki pulpit. No bo tak. Jest. Ale my go nie używamy już od, nie wiem, 30 kilku lat do prowadzenia obserwacji.
1: Ponieważ nawet teleskop, krzesło.
0: Ponieważ teleskop, tak, też zabytkowe krzesło. Teleskop został sprzężony już dawno temu z komputerem. To jest zwykły PET, nie jest jakiś superkomputer, bo takie wyobrażenie to często panuje, że naukowcy jakieś mają superkomputer. Nie, normalny PC ze sklepu, z półki, odpowiednie oprogramowanie, też na miejscu zrobione przez kolegów i teleskopem możemy sterować. Z ciepłego, przyjemnego miejsca na dole, a nie siedząc tutaj przy minus 20 stopniach, tak, i przyciskając przyciski z marzłymi palcami. Tak. Ale no pulpit cały czas działa, możemy przy jego pomocy zaprezentować sobie ruch teleskopu i może to zrobimy teraz.
1: O.
0: To jest to, czego nie robiliśmy przy zabytkowym teleskopie. Tutaj nie ma obaw, że coś się złego stanie. To jest utrzymywane w jak najlepszym porządku, na jak najlepszym stanie technicznym. Widzimy, wszystko dobrze działa.
1: I taka mała szczelinka. No, ale tak. Ona się przesuwa dookoła.
0: No właśnie, musimy mieć taką możliwość, no bo szczelina jest dość nieduża, natomiast no chcemy na dowolny obiekt na niebie, na dowolny kierunek spojrzeć. No i tutaj oczywiście musimy też kopułę obracać, żeby to zapewnić.
1: Czyli tą kierownicą pan obraca?
0: Nie, nie. Kierownica to jest awaryjne, zapasowe otwieranie, zamykanie szczeliny.
1: No proszę, to się stało?
0: Proszę sobie wyobrazić, że teraz nadchodzi burza i jest zanik prądu.
1: Jak
0: I zaraz będzie lało, tak? I tam zaleje teleskop i zniszczy aparaturę. No to jest zawsze możliwość, żeby przy pomocy tej właśnie kierownicy, tego kółka zamknąć. To wcale nie jest ciężko, to nie trzeba żadnej siły wielkiej tutaj użyć. Można sprawnie, szybko to sobie zamknąć.
1: Czyli na wszystkie ewentualności jesteście zabezpieczeni.
0: Tak, to jest tak wszystko tutaj sprytnie pomyślane. No to sobie poruszmy teleskopem, sobie spróbujmy, nie wiem, pojechać w jakiejś osi teleskop. I pójdziemy troszkę na dół i troszkę pojedziemy sobie w tą stronę.
1: Czyli tam na dole robicie to za pomocą
0: komputera. Dokładnie to samo robił na dole, tylko przy pomocy komputera, tak.
1: A dla fanów to możecie...
0: Dla wycieczek, tak, prezentujemy, zwłaszcza jak trzeba, wiadomo, przedszkolaki czymś zainteresować, bo to dzieci często się szybko nudzą, no to właśnie poruszamy teleskopem, obracamy sobie kopułą tutaj, o.
1: No to dopiero jest doświadczenie, jak ta kopuła idzie, panie Pawle.
0: No i to wszystko też jest sterowane przez komputer na dole, więc nikt nie musi pilnować, czy teleskop patrzy przez szczelinę, bo to jest po prostu automatycznie wszystko się dokonuje, tak?
1: Mm-hmm. Musimy to jest zrobione z drewna.
0: Ta okładzina, tak, natomiast tam ta z zewnątrz blacha jest miedziana.
1: Mm-hmm. No nieźle.
0: No i konstrukcja też jest drewniana, z tego co pamiętam na historycznych zdjęciach to jest, chociaż nie do końca, chyba są też takie właśnie wręgi, nitowane chyba to jeszcze jest, stalowe, ale nitowane nawet.
1: Tak, pan zobaczy.
0: Na Facebooku można znaleźć, także Radio Teleskop Live, są zdjęcia archiwalne, jak ten teleskop budowany tutaj. I pamiętam, że jest zdjęcie takiej właśnie, takiej belki.
1: Zamykamy.
0: No, a jak już dzieci się bardzo nudzą,
1: to
0: jest zadanie, żeby ręcznie obracać kopułę.
1: Ach, jeszcze coś takiego jest.
0: Tak. I to proszę zobaczyć, można ręcznie, cała kopuła się obraca powolutku. No i znowu, po co to tak? No, gdyby nie było prądu.
1: Też tak.
0: A by się zdarzyło, że zamykanie kopuły jest tam nad schodami, no to żeby nie robić jakichś niebezpiecznych akrobacji, nie wychylać się tam, żeby spaść na schody, no to można sobie to bezpiecznie podprowadzić tutaj, w obszar, gdzie można sięgnąć i zamknąć. Dobra.
1: Chyba dzisiaj tak nie budują już, czy też budują, tak?
0: Nie, no budują. No to
1: zawsze te awaryjne
0: wystarczy, muszą. Wystarczy to troszeczkę zdrowego rozsądku i można takie rzeczy zrobić przecież. Mhm.
1: Dzieciaków to chyba to najbardziej interesuje, jak to...
0: No wiadomo, no.
1: Że to kręci się, ale i to mnie interesuje. O, to musi w odpowiednim momencie być. O. Napiął.
0: No i też ważne, żeby pokazać, że to działa, tak? Że to naprawdę jest używane, że to wszystko działa, że nie jest jakiś eksponat kolejny. Nie?
1: Który stoi, bo stoi.
0: Bo wie pani, to nie wystarczy powiedzieć, że to działa. Naprawdę.
1: Jak ktoś
0: ma zakodowane swoje własne wyobrażenie, to ja mogę czasami 5 razy pokazać, że to działa, a jeszcze będzie twierdzić, że to nie działa. Bo to jest... No bo farba jest przykurzona i to nie może dobrze działać.
1: No to właśnie, że z tego powodu. O, i teraz zamykamy. Często pan korzysta z tego?
0: No, ja akurat jestem radioastronomem, więc mówię tak sobie, hobbystycznie korzystaliśmy swojego czasu z kolegą Marcinem Gawrońskim. Mhm. Więc ja tutaj badań własnych nie prowadzę, no muszę powiedzieć szczerze, tak? Natomiast jak to działa, wiem.
1: Zauważyłam, że pan wszystko wie.
0: No, wszystko.
1: Ale dużo. O!
0: Możemy schodzić na dół.
1: To schodzimy na dół. Już z tego wszystkiego mi zostawił, z tej ilości wiedzy. Dobrze
0: są. Teraz państwu pokażę zabytkowy teleskop RT2. Przejdziemy sobie koło niego i podejdziemy pod RT4. Zapewnimy się jakieś zdjęcia jakieś tam.
1: Tak?
3: Tak, tak.
1: Bo pan do domu niedługo chyba.
0: No, za godzinę tak.
1: No, to stążymy.
0: Także widzą państwo, też mam czas ograniczony, to jest tutaj dla was właśnie wybawienie, bo...
1: Bo my pan jeszcze z dwie godziny miał.
0: Był taki profesor tutaj kiedyś, taki w zasadzie można powiedzieć, no założyciel naszej radioastronomii.
1: I ile godzin spędził z panem?
0: Profesor Gorgulewski. Także jak wycieczka na niego trafiła, no to 6 godzin, 8.
1: Naprawdę?
0: To było możliwe dla niego, tak.
1: To jest...
0: Tędy na wprost. Nie?
1: Ach, tutaj.
0: Pamiętam, kiedyś byłem na wykładzie z profesorem. Zaczął o 20 i skończył o 4 rano.
1: To może mówić.
0: No niestety już nie żyje profesor Gorgorowski w 2011 czy 2012 roku chyba.
1: Ale ja wierzę, że oni z nami są.
0: Nie, no oczywiście, że tak.
1: Myśli pan, że co? Teraz nie są?
0: Pewnie. Dobrze bawią, jak się słyszy, co się o nich opowiada.
1: Chyba tak, dobrze się bawią. Ale i są na pewno zadowoleni. No, że pan tak fajnie o nich opowiedział. Nie jest tak tylko.
0: No, pewnie tak.
2: No, jest.
1: Jest, ma. Jest, rzeczywiście. I to, co pan
0: no,
1: mówi,
0: a,
1: że
0: to pozostał... A tu są moje wykopaliska.
1: To jest pana?
2: To są te tak. Fundamenty tego.
1: A ktoś o tym wcześniej wiedział?
0: No właśnie o to chodziło, że nikt nie wiedział, gdzie to było. Były zdjęcia zachowane, zdjęcia nie lotnicze. Znaczy lotnicze to dopiero niedawno odkryłem, że tak naprawdę były. Natomiast no, do 2019 roku były dostępne zdjęcia no, po prostu w parku wykonywane, gdzie ten teleskop był widoczny. Natomiast trudno było zlokalizować to miejsce, ponieważ no, widzą Państwo, ten krajobraz całkowicie się przekształcił. Były zdjęcia z czasów, jak tu nie było ani jednego drzewa.
1: I nie, nie było odniesienia.
0: Bo ten radioteleskop był zdemontowany już w latach 60. Czyli nie tak długo tutaj stał na tym miejscu. Nie było tego właśnie punktu odniesienia. Na szczęście kolega znalazł mapę w dokumentach profesor Iwanowski, jak tam po prostu był robiony, były robione porządki, znalazł dokumenty i tam była mapa taka z 58 roku. I na tej mapie był naniesiony ten teleskop właśnie. I idąc tym tropem, biorąc miarkę od tego domku właśnie idąc tutaj na południe, bo widziałem, że on w tym kierunku był, trzeba było się przedostać przez gąszcz takich drzewek. Tutaj rosło coś jeszcze bardziej gęstego niż tam.
1: Czy jak pan mógłby się tam dostać?
0: Torując sobie drogę sekatorem. Nie dało się tam przejść. W miejsce, gdzie jest ten beton. Więc sekatorem sobie wyciąłem ścieżkę i no, w odpowiednim miejscu, gdzie wynikało po prostu z mapy, z miary, wbiłem łopatę w ziemię. No
1: o,
0: i na głębokości 30 cm zaczęło mi coś zahaczać. Coś chrupać. No i się okazało, że rzeczywiście jest beton. No i proszę Państwa, później to było 3 miesiące odkopywania, karczowania tych wszystkich drzewek. To wszystko zostało tutaj wyrywane z korzeniami. No i jest odsłonięte. No niestety trzeba to tutaj regularnie dbać, bo wiadomo, że liście jest tutaj też zarasta. No to się sytuacja powtórzy za kilkadziesiąt lat, nie? Już może za kilkanaście.
1: Ale jak tu zostanie coś postawione, że
0: mam tabliczka... Mam taki właśnie cel, żeby tu postawić jakąś tablicę pamiątkową ze zdjęciami. Mnóstwo zdjęć się zachowało.
1: To jest dobra myśl.
0: Na Facebooku Radio Teleskop Live, proszę Państwa, jest całe moje ponad 100-stronicowe opracowanie. Trzeba sobie je znaleźć, tam w październiku ubiegłego roku chyba była ostatnia aktualizacja, jest PDF do pobrania dla każdego, tylko trzeba się przez ten Facebook przekopać i tam Państwo zobaczą wszystkie archiwalne zdjęcia tego teleskopu, całą historię polskiej radioastronomii w takiej pigułce, no i też troszeczkę na temat renowacji, rekonstrukcji właśnie radioteleskopu RT2. One możemy powiedzieć równolegle powstawały, to jest 58 rok, jeden i drugi, z tym, że ten miał pewną wadę konstrukcyjną. O, dokładnie. On niestety w marcu 58, krótko po swoim powstaniu, no, miał taki epizod, taką awarię, że po prostu nastąpiło takie oblodzenie, że niestety się złamał tak w pół. To zdjęcie też w moim opracowaniu jest. I trzeba było go ratować, naprawiać. Udało to się, ale to już była taka no, ryzykowne było, że to może się powtórzyć. Z czasem tam dobudowano mu takie filary wsporcze. I właśnie równolegle zaczęto w 58 roku budować ten radioteleskop. To już jest zupełnie inna konstrukcja. Widać, że to jest, powinno być znacznie bardziej odporne na jakiekolwiek tam przeciążenia, naprężenia, bo to jest teleskop, który no, przypomina współczesne radioteleskopy, czyli czasza paraboliczna. Ta czasza była wypełniona siatką. To była taka siatka wykonana z drutu miedzianego o oczku 4x4 cm, z tego co pamiętam. No i w pełni ruchome też, dookoła w obu osi można tym teleskopem poruszać. No i taka sytuacja, proszę Państwa, w 2016 roku oprowadzałem wycieczkę, tak? Nie wszyscy oprowadzają wycieczki tutaj akurat pod RT2, a ja oprowadzam, bo zawsze uważam, że to jest cenny instrument. On wtedy wyglądał zupełnie inaczej, on był całkowicie zardzewiały. Tak w ogóle to na przełomie XX i XXI wieku, to w teleskopie rosły drzewa. Trudno sobie wyobrazić, ale siatka, czasza radioteleskopu była przerośnięta przez korony takich takich drzewek, krzewów, takich wysokich, no po prostu tak jak tam takie rosną, nie? Mhm. Więc ogrodnicy to wszystko wykarczowali, no ale wiadomo, że te krzewy też zniszczyły troszeczkę siatkę, no i tak już od tego czasu, jak ogrodnicy zrobili porządek z drzewami,
1: to wy mogliście wejść.
0: No to jeszcze problem tej rdzy został, że to nie było w żaden sposób zabezpieczone. No i na tej wycieczce proszę sobie wyobrazić, że był człowiek, który po pewnym czasie zaproponował mi pomoc przy renowacji tego teleskopu. Wiedział, że ma własną firmę, w ramach promocji własnej firmy zrobi tutaj malowanie, piaskowanie. Ale była jeszcze potrzebna jedna osoba, była do pomocy jeszcze potrzebna i znalazł się kolejny kandydat, miłośnik, pasjonat, człowiek, który zajmował się wycinką drzew tutaj w naszym obserwatorium. Zainteresował się tym. No i pokierowano go do mnie, więc miałem już dwóch do pracy.
1: Pan trzeci.
0: I ja trzeci. I w sierpniu 2019 roku zaczęliśmy właśnie konserwację tego teleskopu, zabezpieczenie. Ten kolega w ogóle tutaj na wycieczkę przyjechał, proszę sobie wyobrazić, że on przyjechał z Tarnowa. To nie jest
1: tak,
0: że tu... Tak. I on z tego Tarnowa przyjechał z przyczepą, na której miał zainstalowaną zwyżkę, czyli taki dźwig z koszem, dzięki któremu można tak tam na wysokościach malować,
1: tak,
0: bezpiecznie. Piaskarkę. Więc to wszystko wypiaskował, następnie zaczęliśmy malowanie. Podkład praktycznie wszędzie już jest położony, jeszcze ta warstwa nie jest wszędzie właściwa, ta zewnętrzna. No mówiłem, no troszkę nam tam wydarzenia, że tak powiem, pokrzyżowały plany. Ale
1: myślę,
0: że
1: niebawem ruszycie.
0: Myślę, że wrócimy do tego. No grunt, że jest taka wstępna praca już wykonana, że to już nie ma tutaj żywej rdzy nigdzie na wierzchu. No tam z wyjątkiem tej czaszy, ale tam trzeba jeszcze usunąć resztki tego drutu miedzianego. I tam troszkę będzie żmudnego malowania, ale to jest też do zrobienia.
1: A to już jest takie dosyć cienkie, to nie jest takie chyba trudne już do zrobienia.
0: No nie powinno być właśnie. No. Może jacyś się dodatkowi znajdą entuzjaści do pomocy, no pasjonaci. Może osoby, które mają na przykład umiejętności albo uprawnienia takie, że są w stanie z pomocą technik linowych coś robić, gdzieś tam się przywiązać też, żeby to wszystko było bezpiecznie wykonywane. No kolega właśnie Szymon od wycinki drzew takie rzeczy potrafił robić, więc było to bezpieczne jak najbardziej.
1: No tak by się wydawało, to taki z tym dużym teleskopem, ile to jest pracy, żeby to zabezpieczyć.
0: No, jeśli chodzi o duży radioteleskop, pod który idziemy, pod RT4, no to w 2020 roku było wykonane malowanie gruntowne całego teleskopu.
1: Jak długo trwało?
0: A wcale nie tak długo, bo trwało 3 miesiące. Od czerwca, we wrześniu już był, w czerwcu był oddany plac budowy, a we wrześniu już teleskop był z powrotem, pracował.
1: Czyli w tym czasie nie mogliście nic
0: bardzo
1: obserwować.
0: Sprawnie. No nie mogliśmy, no, ale no, raz na 30 lat teleskop można zatrzymać na 3 miesiące i
1: zabezpieczyć. To co, wtedy korzystaliście z innych teleskopów, które są na świecie? Badań czy
0: tak? Tak, jeżeli chodzi o badania interferometryczne, czyli właśnie ten typ obserwacji, w których uzyskują mapy radiowe, no to oczywiście jak jeden teleskop zniknie z sieci, no to nie ma jeszcze tragedii. Pozostaje cała reszta, czyli jak mieliśmy powiedzmy sobie 10, zostało 9, nie ma wielkiego to już szczerbku na jakości.
1: My macie tu nawet drzewa owocowe, czereśnie i jabłka.
0: No tak to było przez lata, że ludzie sobie użytkowali ten teren, też tutaj pracownicy mieli swojego czasu działki w ogóle. To jeden z kolegów nadal ma tam działkę za katedrą radioastronomii.
1: Możemy skorzystać.
0: No tutaj też ma, widzę, ktoś ziemniaki jak najbardziej. No dlaczego
1: czyli tutaj
0: nie?
1: Był budynek, w którym mieszkano kiedyś? Ten, który tutaj tak jest ogrodzony?
0: Nie, tutaj akurat nie mieszkano. Tu był budynek ogrodnika, z tego co kojarzę. Takiego ogrodnika, nadzorcy, osoby, które tutaj mieszkały. Natomiast pracownicy też był czas, że mieszkali w tym dużym biurowcu tam. Na samym początku to w ogóle gdzieś mieszkali po wsi tam. Z tego co pamiętam z opowieści. Przy katedrze radioastronomii, tam w części właśnie radiowej, w ogóle jest taki hotelik, nie?
1: Jest.
0: Więc tam też jest kilka pokoi, więc operator radioteleskopu, czy jacyś
1: nasi
0: goście, tak, mogą sobie przenocować, czy też czy po dyżurze, czy przed dyżurem.
1: No to tak, bo jak przychodzi na noc?
2: No to warunki bardzo dobre.
0: Nie, no naprawdę nie można narzekać tutaj na te warunki.
1: Ale to też coś powycinaliście.
0: No trzeba to, widzi pani, to trzeba w porządku utrzymywać, bo jak się drzewko posadzi i jest małe, to wszystko fajnie, ale po kilkudziesięciu latach się okazuje, że już tak zagraża bezpieczeństwu i to trzeba tego pilnować, bo się na przykład złamie i na ten domek na przykład upadnie. No i straty po prostu są kolosalne wtedy, nie?
1: W tym momencie tak. Oj, naprawdę, ale tu spory macie też, duża tu jest, jaki jest duży obszar?
0: Około 300 hektarów, z tego co pamiętam.
1: A stronę?
0: Tak. Ogrodzona część jest niewielka tutaj. Mhm. Natomiast tam pola, jeszcze za radioteleskop, tam na północ do Kowrozu wręcz.
1: To jest wszystko wasze?
0: I tam pod las, i do Serdelka, do rzeźni, to jest wszystko teren Uniwersytetu.
1: I to jest obsiewane pewnie...
0: Gdzieś... W dzierżawce, tak.
1: Tak, w dzierżawce. Ale wy macie z tego powodu moment taki, że nikt tu się nie wybuduje.
0: No na razie tak było i miejmy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chyba, że gdzieś tam zmienią coś.
0: Oby nie. Nie chcę nawet o tym mówić.
1: Lepiej nie myślmy nawet.
0: Lepiej nie myślmy i nie mówmy o tym.
1: To ja nigdy nie pomyślałam, że to taki obszar jest duży, 300 hektar. I to od samego początku tak było?
0: Tak, tak.
1: Przewidziano, żeby nikt się gdzieś tutaj dookoła nie wybudował. Ci, którzy zakładali, mieli głowę na karku.
0: A nie wiem, czy oni o tym tak myśleli wtedy. Jak było tak całkowicie pusto, nie było telekomunikacji tak rozwiniętej, nie było zakłóceń. Toruń był przecież znacznie mniejszy jeszcze. Gdzie tam się Toruń kończył? Gdzieś tam teraz się na Wrzosy wjeżdża. Nie było tego osiedla na Jarze, które tak... Po prostu jak się popatrzy teraz na południowy wschód, jak się popatrzy, to takie światło tam nad lasem widać, nie? Tak się zastanawialiśmy przez pewien czas skąd. I już chyba wiemy skąd. Wezmę klucze i idziemy po tamtenie.
1: Dobrze.
0: Teraz mamy 10 takich rzeczywiście, gdzie są rodziny, z których udało się miód uzyskać już w tym roku. A mamy 6 odkładów zrobionych na przyszły rok.
2: To sporo.
1: No, tutaj te tereny mają dobrą ziemię.
0: Też to było rzeczywiście naważone przez tutaj prawda, ludzi, którzy to dzierżawili.
1: No i jakie jeszcze żona ma zainteresowania oprócz pszczół?
0: Naprawdę wszechstronne. To trudno powiedzieć, czym się żona nie interesuje. Astronomią chociażby też się interesuje.
1: Tak? Oj, to dobrze. Filozof
0: to jest ogólnie człowiek myślący, używający rozumu, tak? I to jest fajne, bo wtedy można rzeczywiście mieć szerokie...
2: Tą drogą można swobodnie dojechać. Stop.
0: Niekoniecznie. Jeżeli dzierżawca nie zamknie bramy, to pan wjedzie.
2: Tak. Tym.
0: Bo tam jest tak zwany właśnie... Tam jest to gospodarstwo, nie? Tam jest też taki dworek tak zwany. Tam jest taki 19-wieczny dworeczek, jakbym to określił.
2: Bo on tutaj korzysta z tej drogi po prostu jadąc na pola, tak?
0: Tak.
1: Czyli on to wszystko tu dzierżawi? Tu? Ten pan?
0: Tak.
1: No to ma sporo tego. Wow. Ale to mieliście pracy. To wszystko na wysokości. Jak malowaliście?
0: No to cała wielka ekipa malowała. Zobaczcie sobie na Facebooku, bo są fajne zdjęcia z tego właśnie malowania.
2: No.
0: W ogóle pierwsze to zdjęcie profilowe chyba. Tam jest tak, teleskop jest opakowany jak pudełko przez plandeki. Mhm. Tutaj wszystko było otoczone rusztowaniem. Tak, zaplandekowane. Mhm. I pracownicy właśnie tam malowali z podestów, tak? Niektórzy wywożą gdzieś, gdzieś też po lasach, wywożą na wrzos, ale to już jest bardzo ryzykowne, bo ta pszczoła tak późno zaczyna być zakarmiana i do późna pracuje, to jest duża szansa, że nie przetrwa zimy, nie?
1: Będzie zbyt słaba.
0: A to moja żona pani opowiada. Ja tak z grubsza po prostu, ja pomagam praktycznie żonie, nie? Trochę się orientuję, ale ona mi mówi, co mam robić, dlaczego, co i dlaczego i wie. No, to się tu stoimy przed radioteleskopem właśnie. To jest oczywiście największy w Polsce tego typu radioteleskop. Miarą wielkości radioteleskopu jest średnica jego czaszy. No i cóż, jak to działa? No to odbiera fale radiowe. Mamy odbiorniki, które umożliwiają odbiór fal radiowych od 1 GHz do 30 GHz. I ta czasza główna, ona nam skupia, ma kształt paraboli obrotowej. I równoległa wiązka promieniowania fal radiowych, która na nią pada, jest skupiana w ognisku. Tak naprawdę przed tym ogniskiem znajduje się jeszcze lustro takie wypukłe, hiperboliczne, które nam przekierowuje tą zbieżną wiązkę fal do centrum czaszy, gdzie znajduje się kabina odbiorników.
1: No tu są takie
0: jakbyśmy z drugiej strony popatrzyli na czaszę, to byśmy zobaczyli, że na dnie tej paraboli wystaje taki stożek i na jego dachu płaskim, znajdują się jeszcze takie kolejne wystające mniejsze stożki. Takie. I to są wloty do konkretnych odbiorników na różne pasma. Od 1 do 2 GHz, od 4 do 8 GHz, od 8 do 16, od 20 do 25 GHz.
1: To jest ogromna różnica.
0: No i w zależności od tego, który odbiornik wybierzemy, to możemy dane pasmo, w danym paśmie prowadzić badania.
1: Panie Pawle, a to są takie małe domki metalowe?
0: To są takie budki, w których znajduje się aparatura. To jak jest taka potrzeba, to wchodzimy. Na przykład tam na samej górze jest budka, no tam taki głośny dźwięk dobiega teraz do nas, tam jakieś urządzenia pracują. To pracują sprężarki helowe. One sprężają hel gazowy, który następnie się rozpręża w głowicach chłodzących naszych odbiorników. I one chłodzą przed wzmacniacze odbiorników do tych właśnie minus 265 stopni Celsjusza, na przykład do 8 kelwinów.
1: Do czego to jest potrzebne?
0: Dlatego, że wszystko, co ma temperaturę wyższą od zera bezwzględnego, czyli od minus 273 stopni Celsjusza, emituje fale elektromagnetyczne. Z racji tego, że jest ciepłe, emisja termiczna. No człowiek jakie fale emituje na przykład?
1: Pan mi powie.
0: Podczerwień.
1: No tak, bo...
0: Przecież budujemy kamerę na podczerwień, prawda?
1: Tak, podczerwień, rzeczywiście.
0: Fale radiowych też troszeczkę emitujemy, ale sobie nie zdajemy w ogóle z tego sprawy na co dzień, bo nie mamy jak radioteleskopy. I teraz wszystkie naturalne obiekty kosmiczne, które obserwujemy, już niezależnie od tego, jaki jest mechanizm generowania energii, emitują sygnał o charakterze szumowym. To jest tak, jakbyśmy wzięli domowe radio i rozstroili na zakres, gdzie nie ma żadnej stacji. To sobie zróbmy takie doświadczenie myślowe, a można sobie w domu zrobić doświadczenie praktycznie. Więc bierzemy sobie domowy radioodbiornik, ustawiamy na jakąś audycję, na jakąś stację radiową, no i słyszymy muzykę, rozmowę, cokolwiek. Czyli odbieramy. I robimy co innego. Chowamy do miedzianego garnka i przykrywamy miedzianą pokrywką to radio.
1: No i zaczyna się dziać coś.
0: Co się dzieje? Okaże się, że nie będziemy z tego garnka słyszeli już muzyki czy rozmowy, tylko będziemy słyszeli szum. I teraz jest, dajmy pytanie, no dlaczego to radio szumi? Przecież nie powinno w ogóle żadnego dźwięku wydawać. Słusznie. Z tej stacji nadawczej tamte fale są blokowane, ekranowane mówimy, że radio jest. No to dlaczego szumi? Skąd ten szum odbiera? Się okazuje, że ono samo z siebie, że elektronika ma taką własność, że w temperaturze, im wyższej temperaturze, tym mocniej szumi po prostu. Tak?
1: A, czyli im niżej, tym...
0: Mniej ten szum własny elektroniki jest mniej. I możemy rzeczywiście badać bardzo słabe obiekty pod warunkiem, że zmniejszymy szum własny. No bo szum, bo powiedziałem, że te obiekty mają sygnał o charakterze szumowym. Czyli jak skierujemy radioteleskop na jasne radioźródło, na jakąś jasną radiogalaktykę i byśmy podłączyli do radioteleskopu głośnik, nie robimy oczywiście tego, bo robimy analizę widmową na przykład, no to usłyszelibyśmy szum głośny. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na słaby obiekt, no to szum byłby słabszy. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na obszar nieba, gdzie nie ma w wiązce teleskopu żadnego akurat jasnego radioźródła, jasnego czy słabego, żadnego, to też usłyszymy delikatny szum. No bo jednak do końca, do samego zera bezwzględnego nie schłodziliśmy. Co też by było niekorzystne, bo w zerze bezwzględnym ustaje wszelki ruch i radioteleskop całkowicie by stracił też czułość. No nie jest tak, że jest dobrze całkowicie do zera.
1: Tak.
0: Nie da się dokładnie do zera schłodzić, więc spokojnie. To jest jak najbardziej dobra temperatura.
1: To też jest na takich, widzę, duże koło.
0: To jest tak zwana jezdnia. To jest szyna to do końca nie jest, bo to jest szersza niż szyna kolejowa. To wszystko w ogóle waży 650 ton. Tak?
1: Więc to musi, nie musi wyobrażam być, sobie
0: to
1: nawet.
0: Musi być, no, może sobie policzyć, ile słoni to na przykład by było. Nie?
1: No to ile? Pan na pewno już wyliczył.
0: To przedszkolakom zadaję. Już nie pamiętam. Kiedyś mi dzieci coś wyliczały, ale nie pamiętam. No.
1: Ale ileś słoni?
0: No, kilkaset słoni jak najbardziej, myślę, nie? I teraz to musi być solidnie wykonane. Oczywiście ten fundament, tutaj jest w ogóle wbitych ponad 80 pali takich betonowych, z tego co pamiętam. Przed samą budową trzeba było w ogóle ten teren wzmocnić tutaj, tak? No bo to jest teren polodowcowy, piaski, gliny, prawda, iły i to by jak troszeczkę tak jak ciasto by się mogło zacząć zapadać, więc...
1: I mogłoby się przechylić.
0: Mogło nawet by się zacząć przechylić, tak, bo to niekoniecznie jednorodny jest teren pod tym. No więc to zostało wzmocnione odpowiednio i dzięki temu widzimy, że od 1994 roku nic się z tą konstrukcją złego nie dzieje, stabilnie sobie wszystko stoi. Także no, 30 lat będzie w przyszłym roku miał radioteleskop. Trzeba będzie jakąś imprezę zrobić urodzinową chyba.
1: No, już pan o tym myśli?
0: Jeszcze nie, ale no, trzeba chyba wcześniej myśleć, żeby się nie obudzić na przykład dwa dni przed stuleciem odzyskania niepodległości, że jest odzyskanie niepodległości i ojej, może by jakiś pomnik postawić, nie?
1: No tak, to może to ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie zaczynem.
0: Niedawno była kolejna rocznica też, jakoś zapomniano o niej.
1: A jaka była?
0: No, jaka była rocznica niedawno?
1: No dobrze,
0: no przepraszam, wydarzenia wołyńskie, tak zwane.
1: No i?
0: No i cóż w związku z tym było? Niech każdy sobie odpowie sam, już nie chcę to w politykę wchodzić i tu też niech pani lepiej wytnie te moje tutaj wynurzenia. Będzie skandal, skandal będzie wielki, międzynarodowy.
1: To ma pan rację, że z wieloma rzeczami, ale my mamy taką naturę, że dużo szybciej coś staramy się wyprzedzać i przygotować. Ale my osobiście jako radio.
0: No my tutaj w obserwatorium też tak raczej myślimy perspektywicznie naprzód. Tak, no, staramy się na kilka lat.
1: Panie Pawle. No i dużo waży. Wysoki jest na ile metrów?
0: 37 metrów z tego co pamiętam. Ale tak naprawdę istotna jest średnica, no bo ta wysokość będzie się zmieniała w zależności od tego, czy teleskop będzie ustawiony w kierunku horyzontu, czy na zenit.
2: Niesamowite wrażenie robi, naprawdę, tam się stanie pod nim w środku, to...
0: Niech sobie pan wyobrazi, że pan stoi pod trzy razy większym, bo w Niemczech jest trzy razy większy, w Effelsbergu, 100-metrowy.
2: Nie? To jest dopiero szok.
0: No, z tym, że tak sobie tam sobie tak prosto na wycieczkę nie można przyjechać.
1: To ja tu pójdę, ty będziesz trzymał mikrofon.

0: się praktycznie w takim silniku nie ma co zepsuć. Mhm. Nie? Także to...
1: A to ramię, to rozumiem, jest do zablokowania jakby tej całej czaszy, tak?
0: Nie, to nie. Jest taka winda, która służy do inspekcji lustra wtórnego. No teraz tak niestety teleskop jest tyłem do nas ustawiony,
1: tak,
0: ale
1: to nie widzimy tego.
0: Obejść. Mhm. Więc na tą główną czaszą znajduje się na takich spornikach jeszcze wypukłe lustro. Mhm. Tak jak proszę zobaczyć w przypadku małego radioteleskopu 15-metrowego, tam nad czaszą mamy...
1: Tak, to całe promieniowanie skupia się na tym małym lustrze, tak.
0: Tylko w przypadku tego małego teleskopu 15-metrowego, RT3, radioteleskop RT3, tam taka beczka jest na spornikach.
1: Tak.
0: I tam to jest system, gdzie mamy w ognisku pierwotnym umieszczone odbiorniki.
1: A tutaj
0: odbiorniki są w beczce. Mhm. A tu są w ognisku wtórnym.
1: Czyli tutaj
0: dlatego,
1: już...
0: bo tam jest jeszcze jedno lustro nad czaszą, które przekierowuje właśnie
1: do centrum.
0: Do centrum pod czaszę. I żeby do tego lustra Cassegrena, do tego lustra wtórnego się
1: to dostać, macie to urządzonko.
0: To musimy... Tak, teleskop skierować w kierunku tamtego urządzenia, tam blisko horyzontu w ogóle. I to wtedy sobie stawiamy do zenitu i możemy wjechać
1: bezpośrednio już sobie do tego lustra.
0: Albo po drabince tam bezpośrednio do tego lustra. Raz, dwa razy do roku tego używamy tak naprawdę. Nie ma potrzeby częściej. To jest no, potrzeby inspekcji. Czasami trzeba żarówkę jeszcze wymienić, taką ostrzegawczą dla
1: samolotu. Tak, te, które są u góry.
0: I przy lustrze też jest taka właśnie. No i jedynym sposobem, żeby się tam dostać, to jest znowu użycie tej windy.
1: No tak. A to pomieszczenie na dole to jest, to są odbiorniki, rozumiem, tak? Tam
0: nie,
1: umieszczone,
0: odbiorniki
1: czy...
0: są na górze, pod czaszą.
1: Pod czaszą.
0: A na dole jest tak zwany bunkier, tam schodzą kable po prostu, które w tak zwanym twiście się w sposób kontrolowany skręcają.
1: No bo... I wtedy prowadzone są do
0: I tam już wszystko tunelem jest prowadzone do sterowni, kanałem takim. I tam jest rejestrowane, później te dane analizujemy. No już Marcin wam opowiadał co.
1: Tak, tak opowiadał to wszystko.

Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pani powiedziała, większość osób mnie pewnie kojarzy z innym tematem, z Nadwiślańskim Urzeczem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuje, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy, wszystko co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zobaczyć, zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też. Dlatego, że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to być stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej.
Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm, wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego, oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która... Czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota. No w każdym razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieś się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób,
Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był na przykład pochowany w kwaśnej glebie, że te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią. No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. No jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski. Takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, to
tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki. No i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża pisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć. Tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale one, te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogański ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc wkopywano, Obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów. Stary Brześ Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie
głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci to nie było żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało, wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem. I jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię, żeby go na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w trans kataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało,
No, niestety zmarły wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No, ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem, też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Tak, do badań DNA identyczne, idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb z korzenia zębowego możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe i no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. Też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda, i musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda, i nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X-XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk.
To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca, znaleziona niedaleko Radomia. I tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przybita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj drawsko-pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie

co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był, był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem. Mścił się całe życie za śmierć swojej jego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów, prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostały one odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie średniowieczną. No u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały? Czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować.
No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkiego, wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądu.

postępem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny, czyli że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci, prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich, często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych. Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uziębienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach, takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, siność, opuchnięcie twarzy, no tego typu w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej, na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób,
I ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda? Bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda? I to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jak w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie, znacznie niższe. Kręcz szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm często, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała. Choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później.
80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda? Czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu, i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby. No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk, i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup zrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być, budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy stomatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach. Na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych. Przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że no w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy. A tak naprawdę no ten nasz słowiański wampir, no to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota, i trzeba by się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli bardziej posądzający niż posądzeni, prawda? Bo to oni byli żądni krwi i szukali łatwych rozwiązań w chwilach zagrożenia, a nie ci biedni ludzie, którzy no nie mieli wyjścia
szczęścia, że się tacy, a nie inni urodzili, prawda? I tak naprawdę tutaj można by przewrotnie zamienić ten wampiryzm, że to bardziej świadczy, jest to skrajny objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość, bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, no, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i to, ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, no można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego działa skutecznie, myślę, że do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Boni Fraterskie.
0: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Brunon Chowyst od 65 lat zajmuje się kryminalistyką, kryminologią, wiktymologią, suicydologią i psychologią kryminalistyczną. Opublikowałem zaledwie 1100 prac. Ostatnio byłem na Hawajach naukowo i na uniwersytecie pytam się kolegi profesora, ile on ma prac. On mówi, słuchaj, ja mam bardzo dużo publikacji, a był tak prawie w moim wieku. Ja mam już 65 prac. Ja mówię, no to jak skończysz 150 lat, to może dojdziesz do moich publikacji. Byłem, proszę Państwa, profesorem w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie tam jeszcze byłem? W Niemczech i tak dalej. Mam opublikowane książki w Japonii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji. Bardzo ważny region, zwłaszcza, że tam na Ukrainie przestępczość jest szczególnie duża, korupcyjna. Opowiadał mi jeden dygnitarz polski, który pojechał zakładać urząd antykorupcyjny na Ukrainie. Powiedzieli, ty się nie śpiesz z tym urzędem, bo jak dostajemy milion na poprawę dróg, to 700 tysięcy idzie do prywatnych kieszeni, 300 na drogi. No i te drogi nie są takie, jakie być powinny, czyli korupcja święci triumfy na całym świecie. Chcę także pochwalić się, że byłem pierwszym Polakiem, który był gościem FBI w latach 80. Pierwszym Polakiem, który był gościem New Scotland Yardu, pierwszym Polakiem, który był w Bundeskryminalamcie i pierwszym Polakiem, który zwiedzał laboratoria kryminalistyczne we Francji, no i tylko ty. Poza tym jestem skromnym człowiekiem, mimo że zajmuję się zbrodnią, to jestem optymistą. Widzę w każdym człowieku samo dobro. Proszę Państwa, więc mój wykład dotyczy mojej pierwszej miłości w życiu, to jest kryminalistyki. Zająłem się tą dziedziną bardzo wcześnie, jak już byłem studentem drugiego roku prawa, wychodząc z założenia, że muszę mieć specjalizację uniwersalną, żeby trafić na świat cały, a nie tylko być znany przez wójta i sołtysa. No i tak się stało. A ponadto uważałem, że ta dziedzina jest wolna od polityki. I ona w rzeczywistości jest wolna od polityki. Jak weźmiemy prawo karne, to ona ma elementy polityczne. Każda dziedzina prawa, a ta dziedzina prawa kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii czy psychologii kryminalistycznej jest wolna od polityki. Pierwsza teza, którą chciałbym postawić, to jest taka, że przestępczość współcześnie na całym świecie ulega procesom demokratyzacji. Zarówno w sensie kryminologicznym, jak i wiktymologicznym. To oznacza, że przestępców nie szukamy tylko w środowisku marginesu społecznego. Przestępców coraz częściej szukamy w środowisku białych kołnierzyków. White collar crime. Przestępczość. Czyli są to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe. I proszę Państwa, przykładów mamy mnóstwo. Kiedyś tradycyjnie poszukiwano przestępców wśród środowisk biednych i tak dalej. Dzisiaj sięgamy do marszałków, ministrów, prezesów. Czyli nikt nie jest wolny od dokonywania przestępstw. To jest w sensie kryminologiczno-kryminalistycznym. Ale także ofiary przestępstw rekrutują się ze wszystkich środowisk. Dlatego moja teza jest taka, że mówię o demokratyzacji przestępczości w sensie kryminologicznym i w sensie wiktymologicznym. Proszę Państwa, przestępczość w tej chwili właściwie można powiedzieć, że przestępczość jest zjawiskiem dnia codziennego. Jak obserwujemy dziennik telewizyjny, to można byłoby powiedzieć, że jest to dziennik zdarzeń kryminalnych. Ten ukradł, tego zabito, temu grożono. I to jest właściwie
wypełnia treść czasem komunikatów, z tym, że uważam, że w godzinach wieczornych nie powinno się podawać komunikatów o takiej treści negatywnej. Trzeba byłoby pokazać, że tu młodzież zdobywa laury, że mamy wspaniałą młodzież, a my ciągle mówimy, że pijemy, bijemy się i tak dalej, prawda? Nawet Straż Marszałkowska nie jest wolna od przestępców, co napawa nas pewnym zdumieniem, czy selekcja osób na odpowiednie stanowiska nie jest negatywna. Żeby, proszę Państwa, zostać profesorem, to trzeba 30 lat siedzieć na tyłku, nosem się podpierać, pracować, bo trzeba skończyć studia, trzeba być asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zrobić habilitację, jeszcze. I dlatego, jak przeczytałem ostatnio, że dom publiczny na Podkarpaciu, prowadzony przez Ukraińców, braci Ukraińców, odwiedził arcybiskup, komendant wojewódzki policji. Nie to, że się ucieszyłem, ja się zmartwiłem, ale nie było żadnego profesora. I sam myślę, arcybiskup, po co jemu dom publiczny, jak on ma zakonnicę, prawda? A wiadomo, że jak arcybiskup zgrzeszy, to zakonnica zostanie przeniesiona, a nie arcybiskup, bo on korzysta z przywileju stabilności pracy. Proszę Państwa, przestępczość jest zjawiskiem, jak powiedziałem, masowym w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Przestępcy stosują skomplikowane metody śledcze. Z tym, że twórca powieści kryminalnej Edgar Allan Poe powiedział, że przestępca jest twórczym artystą, a detektyw nędznym krytykiem. Ja w swojej działalności dążę do tego, żeby twórczym artystą, żeby był policjant, nie przestępca. Ale tak to jest, że przestępca zawsze wyprzedza policjanta. W sensie takim chronologicznych

że on nie umiał pokierować swoim postępowaniem i nie wiedział, co czyni. Ale gdyby się okazało, że on jest zdrowy psychicznie, to my szukamy motywu. A zatem proces motywacyjny odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji sprawców. Już Rzymianie ukuli taką formułę cui bono, czyli komu służy dokonywanie przestępstwa. Jeżeli żona zabija męża, bo coraz częściej to się zdarza, żona zabija męża, to ma swój motyw. No? Ja ciągle mam przed oczyma taki kazus, gdzie mąż przychodzi zmęczony po pracy. Żona mówi, słuchaj, przygotowałam świetną zupę. Mąż je tę zupę i mówi, słuchaj, ale ona jest przesolona. No ona jest przesolona, bo ja cię kocham. No i mąż się zachowa jak cham, bo po wypowiedzi o złym smaku zupy napluł do tej. No to jest w ogóle chamstwo. To żona sobie myśli, ty jesteś taki. Poszła do kuchni, wzięła nóż i go zabiła. I teraz zastanawiamy się, ona miała motyw. Jej godność została naruszona. Ona myślała, że przygotowała coś smacznego, a mąż to zlekceważył. To są tak zwane zabójstwa kuchenne. I kiedy teraz my mówimy o dużej wykrywalności sprawców zabójstw, to ja 40 lat temu wprowadziłem do literatury dwa pojęcia. Wykrywalność nominalna i wykrywalność rzeczywista. Kiedy sprawca jest znany, to jaka to jest zasługa policji, organów ścigania? Żadna. Policja tylko spełnia rolę księgowego i spisuje wszystkie wydarzenia. I to określam jako wykrywalność nominalną. Kiedy zaś mamy do czynienia z rozkawałkowanymi zwłokami, gdzie miejsce zbrodni ma 300 kilometrów, na przykład w Szczecinie jest zabójstwo, rozkawałkowane zwłoki, zwłoki zostają, część zwłok zostaje umieszczona, patrzę na zegarek, bo wiem, że będą następne ciekawsze wykłady od moich, prawda, więc nie powinny być, no ale niestety nie mam na to wpływu, że będą. I proszę Państwa, część zwłok została umieszczona w toalecie pociągu relacji Szczecin-Warszawa, część zwłok została umieszczona w przechowalni bagażu w Poznaniu i wtedy wykrycie sprawcy jest wynikiem efektywności działań policji. I dla tego rodzaju wykrywalności wprowadziłem pojęcie wykrywalność realna albo wykrywalność rzeczywista. Ponieważ mamy do czynienia ze skomplikowaną materią, to nie ma takiej nauki, która by nie brała udziału w przestępczości. Dlatego mówimy o... No dzisiaj właśnie udzielałem takiego wywiadu. Ktoś mnie pytał, proszę pana, dlaczego dopiero teraz uruchomiono archiwum X? Ja mówię, proszę pana, dlatego, że 30-40 lat temu w ogóle nie było DNA. Przypominam sobie taką ciekawy kazus, bo brałem udział w kształceniu policji w Policaj Film Akademii w Münster, gdzie w pewnej miejscowości koło Münster zgwałcono dziewczynkę. Podejrzanych było 3000 osób. Wśród tych podejrzanych był sprawca. Ale nie znano dowodu z badań DNA. Wszystkich zwolniono, ale ten sprawca myśli, że tak. Jeżeli mnie się raz udało, to ja jeszcze raz powtórzę. I znowu zabił i zgwałcił. Ale już był postęp w zakresie badań kryminalistycznych. Już było DNA. No i go ustalono i skazano go za dwa rodzaje zabójstw. Czyli jeżeli nie było postępów w zakresie nauk biologicznych, fizyko-chemicznych, no to dlaczego mieliśmy tworzyć archiwum X? No nie było szans. Jeszcze dzisiaj wspominam sprawy zabójstw. Ostatnio nawet w telewizji, w historii występowałem. Sprawa zabójstwa małżonków. Ciekawa sprawa małżonków, którzy wybierali się z Płocka do Sochaczewa. Pani była bardzo agresywna w ogóle. On był oficerem Wojska Polskiego, ale ulegał agresji żony. Ona nim pomiatała, choć nie miała żadnego stopnia wojskowego, ale w wojsku generała w domu ciapciuch. I on taki był ciapciuchem. Przy czym ona zawsze się miała duże zbiory biżuterii, i jak jechała gdziekolwiek, to przypinała sobie

0: biżuterię do pasa. No i wybrali się, skończył się przystanek autobusowy, mieli jeszcze 10 kilometrów, zatrzymali przejeżdżający samochód, młody człowiek, ponieważ pani była agresywna, to skomentowała wypowiedź kierowcy do żony, z którą on się rozwiódł, do byłej żony. I ona do niego mówi tak, a dlaczego pan się tak po chamsku zachował wobec swojej byłej żony, do kobiety? A mówi po chamsku? Zatrzymał samochód i zabił ją i męża. I nic nie zabrał. I teraz była historia taka, no, jak ustalić ten motyw, prawda? Bardzo trudno, ale i z punktu widzenia naukowego zrozumiałe. Godność tego człowieka została naruszona. On był poddenerwowany. On przeżył określoną sytuację. A ta kobieta, wtrąciła się w nie swoje sprawy. I to odebrało jej życie. Ale proszę Państwa, mówiąc o procesie wykrywalności, chciałbym jeszcze wskazać na bardzo ważny element. Mianowicie na podświadomą aktywność umysłu, jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie psychoanalityczne, że całe 90% naszego życia przebiega w podświadomości, to właśnie jednym z takich elementów tej podświadomości jest intuicja. Wspomnę Państwu, trochę się pochwalę w tym momencie, o sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki, pamiętacie Państwo, w województwie śląskim, dolnośląskim, gdzie dziewczynka została uprowadzona do samochodu i następnie znaleziono jej zwłoki. Całe śledztwo było prowadzone pod kątem widzenia, że to pedofil, że to motyw seksualny. I wieczorem w niedzielę otrzymuje telefon z TVN24, czybym rano wstajesz i wiesz, nie przyszedł do TVN24. Ja myślę sobie tak, północy nie spałem. Myślę, że to jest niemożliwe. To nie mógł być pedofil. Intuicja mi kryminalistyczna podpowiadała, że to musi być człowiek z bliskiego otoczenia tej matki, całej rodziny. I przychodzę rano i mówię tak, to nie jest pedofil, nie motyw seksualny, ale moim zdaniem metody działania przestępnego przemawiają za realizacją uczucia zemsty. Ten redaktor tak sobie troszkę zlekceważył, o co mam do niego pretensje. A jak Państwo myślicie, dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Ano dlatego, że przestępca seksualny nie zadaje 30 cięć nożem. Przestępca seksualny robi, co do niego należy, wedle założeń i opuszcza miejsce zbrodni. Gwałci, pozostawia przy życiu lub nie, w zależności od tego, czy rozpoznała ofiara sprawcę, czy nie. No więc to strzeliłem i zacząłem mną targać pewne niepewności. Czy ja nie wygłupiłem się, bo wygłupienie się starego profesora jest blamaż. Myślę, cholera, co to będzie dalej ze mną? No i tak czekam do godziny. Aha, w tak zwanym międzyczasie zatrzymano chyba ze 150 osób. Zatrzymano sołtysa, zatrzymano jego syna, chcieli go zlinczować. Kto tylko nosił spodnie, był zatrzymywany z okolicznych wiosek. Niepewność mną targa i o godzinie 13 słyszę, że jest sprawca i nie motyw seksualny. Człowiek, który ubiegał się o względy matki tej dziewczynki. No i myślałem, że na tym koniec i w nocy otrzymuję telefon z FBI z Waszyngtonu, ponieważ oni mnie znali, że ja tam byłem. Pytałem, słuchaj, ale jak ty na to wpadłeś? Przecież nie znałeś, jak ja mówię, nie. No i z Chicago, z Polskiego Radia zadzwonili, ja 40 minut udzielałem wywiadu. Czyli warto czasem zaryzykować, ale to jest takie na granicy. Jakbym się pomylił, to opozycja moja by mi wytknęła. Mówi, proszę pana, co pan się bierze? Jaki z pana kryminalistyk, z pana jest dupa, nie kryminalistyk. A ci policjanci, którzy prowadzili śledztwo, nie zatrudnili rozumu na pełnym etacie. Bo następnie powiedzieli tak, będziemy poszukiwali narzędzie zbrodni. I mnie chcieli zaprosić do telewizji. Ja mówię, ale po co taka głupota? Narzędzie zbrodni jest już dawno wyrzucone, a jeżeli jest w tym jeziorku, to trzeba całą wodę wypompować. Co to daje? O, czy to nie ma jakichś śladów osób trzecich? No tylko tacy idioci, prawda? Nie wolno przedobrzyć w danej sprawie. Tu było wszystko ewidentne. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo. To co jeszcze komplikować? Będziemy szukali, rozszerzali i tak dalej. Tam, gdzie rozum niezatrudniony, nawet na pracach zleconych, nie może być wyniku. Dlatego ja postuluję, żeby pracownik służby śledczej, żeby to był inteligentny dyletant. Co to znaczy? To znaczy, że on się zna na wielu dyscyplinach naukowych. Kiedy 40 lat temu pisałem pierwszy podręcznik kryminalistyki, pisałem go 1,5 strony dziennie. A ponieważ w niedzielę nie pracowałem, tylko w sobotę, to w sobotę pisałem 3 strony dziennie. I napisałem aż 400 stron. I wtedy spotykam jednego profesora i mówi, ale ty dużą książkę napisałeś. A ja się tak uśmiechnąłem, no tak mi się udało. Dzisiaj mój podręcznik ma 1500 stron, jest 13 wydanie i ja się zastanawiam, czy nie będę robił tego w 2 tomach. Ale proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres zajmowania się kryminalistyki, to możemy powiedzieć o jakby takich 3 wielkich filarach. Mamy metody przestępne, śledcze i profilaktyczne. Najpierw mamy przestępstwo, później mamy śledztwo. I w związku z tym, tymi 3 dziedzinami musimy się zajmować równolegle. Nie można jednego dnia toczyć walki z chuliganami, następnie z narkomanami, a następnie z alkoholikami. Ta walka z przestępczością musi być paralelna, musi być równoległa, bo tylko taka walka z przestępczością, taka, o, pan kichnął kolego, znaczy, że mówię prawdę, to będę dalej kontynuował, prawda, kierując się przesądami. O, jak pan jeszcze raz kichnie, to znaczy, że wykład jest jeszcze lepszy. Wspomniałem o tym, wymieniłem 3 nauki, ale wchodzą w grę jeszcze kryminologia, za chwilę dojdę do kryminologii, socjologia, pedagoga i tak dalej. Proszę Państwa, nauki rolne, gleba też odgrywa ważną rolę. Kwiaty, mikroślady. Przypomina mi się bardzo ciekawy kazus z południowej Francji. To był początek XIX wieku, kiedy zakonnik zamordował dziewczynę. Ale był na tyle mądry, że przeciągnął zwłoki tej dziewczynki poza mury klasztoru. Ale śledczy, którzy poddali badaniom ciało w ramach zewnętrznych oględzin zwłok, stwierdzili we włosach kwiaty, które rosły na terenie zakonu. No i doszli do wniosku, że to pozwoliło niewątpliwie na ustalenie sprawcy zabójstwa. Także kiedyś na podeszwach obuwia znaleziono charakterystyczne cechy gleby i to również pozwoliło na identyfikację sprawcy. Ale w sprawie zabójstwa syna Lindberga. Lindberg to był taki lotnik, który pierwszy przeleciał, pokonał Atlantyk samolotem. Więc był bardzo fetowany, przyjmowany przez prezydenta. On był trochę faszyzujący człowiek. Porwano mu syna. Na miejscu zbrodni znaleziono drabinę. I w tej drabinie były dwa, jak to są te szczebelki, drabiny, tak? Szczebelki się mówi, wyłamane. Te zabezpieczono. Sprawdzono 3000 zakładów, które wytwarzały to drewno. I tak metodą selekcji wytypowano 3 zakłady i stwierdzono, kto kupił tę drabinę. I sprawców ustalono, to był Amerykanin pochodzenia niemieckiego, Hartmann. I on jechał samochodem i jechali za nim funkcjonariusze FBI. On jechał kabrioletem odkrytym i funkcjonariusze przeskoczyli z jednego samochodu do drugiego i sprawca został ujęty. Więc wskazuje, że i drewno odgrywa rolę, te słoje w drewnie, czyli właściwie wszystko. Przypominam sobie, że kiedyś było włamanie w Warszawie do wytwórni papierów wartościowych i sprawca, żeby sobie z drugiego piętra, żeby ulżyć sobie, zjechał na spodniach z tego drugiego piętra, ale nie zauważył, że tam były takie gwoździe wbite, takie środki powstrzymujące, żeby ktoś nie zjeżdżał na poręczy i zostawił ślad w postaci włókna pochodzącego ze swojego swetra. No i to doprowadziło do ustalenia sprawcy, między innymi. Czyli krótko mówiąc, nie ma zbrodni doskonałej. A to, że się czasem udaje sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. A może mam pytanie takie do Państwa. Ilu sprawców na świecie zostaje skazanych prawomocnym wyrokiem? En bloc. Jak Pan myśli, ilu, jaki procent sprawców? Jak Pan ocenia? Znając się na rzeczy oczywiście.
1: A na rzeczy też nie
0: wiem. Ile?
1: No 60%.
0: 60. A Pan?
1: 50?
0: 70. A Pan? Co? Mniej. No dobra. Proszę Państwa, 5%. Czyli sprawcy wśród nas. Dzięki temu, że mamy tak dobrych adwokatów, prawda? No, sprawcy unikają odpowiedzialności. Kolega, jak jest przekonany, że sprawca jest winien, to nie broni oczywiście. Tak tylko wtedy, kiedy jest sprawca niewinny. Przypomnę Państwu ciekawy kazus amerykański. W Ameryce spędziłem trochę czasu. W sprawie, w której był oskarżony Simpson. O, kim on był? Co?
1: Futbol amerykański.
0: Tak jakby u nas Lewandowski, prawda? Albo ten z Realu Madryt, nie? Nie, z Barcelonu. Messi, a? 6-krotny. On zabił kochanka swojej żony. Ją i kochanka żony. Proces był sensacyjny. On 5 milionów dolarów wydał na obronę. No i co? Został uniewinniony. Dzięki nieuczciwym adwokatom. Ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że sąd cywilny przyłożył mu 20 milionów. On się już nie podniósł finansowo. I to była najcięższa kara. Ale on był murzynem, nie? Murzynem był, tak. I dobrano, bo on zawsze kwestionował, dobrano prawie, że samych murzynów. Czyli murzyn za murzynem.
2: To było dobre. Znaczy w sensie tego wyrazu nie było dobre.
0: No nie no, Afroamerykanin.
2: O.
0: Ale moment. Ale wtedy wolno było. Bo to było 20 lat temu. Ja używam tej nomenklatury. Ja się też muszę bronić przed zarzutem, że ja jestem jakiś rasista. Że to...
2: Nie, to ma pan chyba nie ma znaczenia, bo mówię, że pan go też wykreślono. Nie wolno, chociaż to stare dzieje.
0: No tak, ale dopiero niedawno wykreślono. Afroamerykanin. Wiecie państwo, no powiem krótko. Ja ostatnio byłem na Hawajach, naukowo, nie wypoczynkowo. Tak mówią koledzy, to tam Hawajki zobaczysz. Jakie Hawajki? Tam są Chińczycy, Wietnamczycy, Malezyjczycy. Tam żadnych Hawajki ja nie widziałem. No jedna była Afroamerykanka taka, co to ważyła z 200 kilo i śpiewała na statku. No, no to była cała Hawajka. No. Także... Ale dziękuję, ale jak pani, mnie się podoba pani reakcja, to znaczy, że pani mnie kontroluje, co ja mówię. To świadczy o pani aktywnym podejściu do wykładu. To nie to, że ja sobie mogę głupić. A nie zdaję, ty będą pytania, jak ja skończę. A i teraz to pani chce, bardzo proszę. A to, no to niech się pani już rozepnie psychicznie, no proszę.
2: Bo pan powiedział inteligentny dyletant.
0: Tak, a słuchaj,
2: dyletant, w jakiej dziedzinie ma?
0: Proszę panią, jeżeli człowiek jeżeli ja piszę kryminalistykę, czy ja się znam na chemii? Ja się tego nauczyłem, ja skonsultowałem. Ja mogę siebie nazwać inteligentnym dyletantem, jeżeli ja poruszam 40 dyscyplin naukowych. Czy ja jestem genialny? Nie! Ja jestem prosty człowiek, prosty rzemieślnik naukowy. I w tym, ale żeby nie mówić, że jestem dyletantem, bo to jest tak nieładnie, to ja sobie dodaję inteligentnym dyletantem, prawda? Ja się tak nie znam na architekturze, trochę się znam, no. Na malarstwie się tak nie znam, jak pani na przykład, czy na literaturze. Ale jeżeli mamy do czynienia z tak wieloma rodzajami przestępstw, różnorodnymi, od terroryzmu do zniesławienia, no to trzeba mieć jakąś taką ogólną wiedzę, prawda? Żeby sformułować nawet pytanie pod adresem biegłego. A czasem spotykam się, bo czasem wydaję opinię z takim pytaniem, czy strzał padł przypadkowo, czy celowo, no. I trzeba teraz ocenić tego prokuratora, który postawił takie pytanie. Albo co pan może powiedzieć o stanie psychicznym sprawcy na podstawie oględzin błony śluzowej żołądka? No to trzeba wiedzieć, że to jest bzdura, nie? A jakbym się nie orientował, to bym kombinował coś i by wyszło fatalnie. Chociaż kombinacja też daje dobre wyniki. Teraz mamy, proszę państwa, kryminologię. Kryminologię, która jest drugą miłością mego życia. Notabene, ja byłem rektorem pewnej uczelni i w tej uczelni pracowała pewna pani, którą darzył sympatią pewien człowiek, który jeszcze nie osiągnął swojego apogeum, bo nie był ministrem. On został ministrem i mówi tak do niej: słuchaj, Kasiu, ja mam nową kochankę, a tą kochanką jest Polska. Tą kochanką jest ojczyzna. Ja już nie mogę ci tyle czasu poświęcać. A jak pięknie powiedział, prawda? Jaki patriota erotyczny w ten sposób. Chciał się z nią rozstać i tak się ładnie, ładnie rozstał. Więc mówię to w tym sensie, że no, różne są metody. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, no może tak powiem, trochę pokrętnie. Nic tak ludzi nie dzieli, jak wspólne mieszkanie w sytuacji konfliktowej. Dlaczego ludzie nie mogą się rozmówić, tylko muszą się zabijać? I dlaczego mąż bierze sobie młodszy rocznik samochodu do życia, a rozstaje się ze starszym modelem? Czasem ten starszy model jest nawet lepszy od tego nowego modelu, jeżeli jest produkowany gdzieś w Chinach, w Korei i tak dalej. No. Ale ludzie się nad tym nie zastanawiają. I tutaj dochodzimy do takiego podstawowego problemu procesu motywacyjnego. Tym się zajmuje psychologia. Ja napisałem taką broszurkę, czwarte wydanie, czwarte jest? Tak. Psychologia 1800 stron. Ale już mam koncepcję, żeby miała 2000. Chcę mieć książkę, żeby miała 2000 stron. I teraz, proszę państwa, jak spojrzymy na proces motywacyjny, to on składa się z dwóch elementów. Z motywu i pobudki. Motyw to jest czynnik intelektualny. Pobudka to jest czynnik uczuciowy. Jakie są relacje pomiędzy uczuciem a rozumem? Mianowicie, rozum powinien kontrolować uczucie, a uczucie powinno stymulować rozum. Kiedy jest idealny stan? Kiedy uczucie i rozum są na jednakowym poziomie. Ale tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, ludzie w swoich działaniu kierują się tylko uczuciem. Rozum w ogóle nie ma racji bytu. Proszę sobie wyobrazić kierowcę, który napił się i prowadzi samochód. On się kierował tylko uczuciem, impulsem. Bo gdyby się zastanowił, gdyby antycypował skutki swego działania, to on by w ogóle nie wsiadł do samochodu. Po co zabić żonę? Wystarczy, że jej się da 3-4 miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych się nie zabijają, tylko ona mówi, aktorka, no dasz mi tę drobną sumę, te 50 milionów dolarów albo 150. Już, odejdź sobie w dal. A ja sobie a ja siebie już urządzę. Ale najpierw urządzę się, urządzę ciebie. Teraz, proszę Państwa, kiedyś miałem wykład z psychologii dla biznesmenów. No i na przyjęciu poszedł do mnie jeden biznesmen i mówi mu, jaki on ma wielki kłopot z żoną. Ja mówię, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko Pan mówił żonie o swoich zarobkach, o swoich metodach działania? On mówi, tak. Mówiłem, słuchaj, ja tego Mariana wykiwałem na 2 miliony złotych. Tamtego oszukałem. No i się Pan zastanowi teraz nad swoim życiem. No tak, wie Pan, ale ja się zakochałem w sekretarce. Ona młoda, piękna. Ma blond włosy, ale myśli jak brunetka. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest historia następująca. Żona mówi, tak, ja się zgadzam na rozwód. Daj mi rączkę, najpierw idziemy do prokuratury. Kobieta wszystko, to mówię do panów, kobieta wszystko notuje. Nie wolno się dzielić z naszymi wątpliwościami, bo ona nam nie tylko nie pomoże, ale nas zaprowadzi do prokuratora. Także, czyli każdy z nas powinien mieć pewne tajemnice. I ten margines tajemnic nie może być szeroki, że ja, znaczy zbyt wąski. Czyli coś wiem, nie powiem, ale na ogół to mówię wszystko. Nie wolno zdobywać poprzez przestępczą działalność jakiekolwiek uznanie u drugiej osoby i tak dalej. Proszę Państwa, tym się zajmuje między innymi kryminologia. Jeżeli mam motyw, to mogę zrozumieć i ustalić sprawcę. Jak nie mam motywu, to... Ale każde nasze działanie jest uzasadnione. Ma motyw, tylko policja nie może ustalić tego motywu. Stąd są te trudności. Na jakich zasadach opiera się między innymi opierają się rezultaty akcji policji, osiągnięć w śledztwie? Mianowicie, po pierwsze, każde działanie pozostawia ślady. Na przykład mogę ustalić, że pan siedział na tym miejscu. Dlaczego? Bo pan wydziela ślady termiczne. To są indywidualne ślady pana. Prawda? Jak się kierowcy przesiadają, też można ustalić, kto prowadził samochód i tak dalej. I każde działanie jest umotywowane. Nie ma działań nieumotywowanych. Nie ma działań nieumotywowanych. Tylko my nie możemy zrozumieć tego mechanizmu motywacyjnego, i dlatego mówimy motyw nieznany. Nie ma motywów, nie istnieją działania bez motywów. Każde działanie jest ten. Teraz, proszę Państwa, postęp w kryminalistyce polega na tym, że rozszerzamy zakres identyfikacji indywidualnej kosztem identyfikacji grupowej. Identyfikacja grupowa polega, no, na przykład dokonano napadu na bank, i od razu w grę wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy mają wzrost od 1,80 m. To jest identyfikacja grupowa. Kurduple nie wchodzą w grę, bo świadkowie stwierdzili, że to byli wysocy mężczyźni. No? To jest identyfikacja grupowa. Ktoś dał strzał z pistoletu produkcji belgijskiej Walter. Mówimy identyfikacja grupowa. Ale mamy, ktoś napisał anonim, z którego wynika, że ma wykształcenie techniczne, identyfikacja grupowa. I dopiero poszczególne etapy prowadzą nas do sprawcy. Czyli postęp w dziedzinie kryminalistyki polega na tym, że dzięki osiągnięciom nauki rozszerza się zakres identyfikacji indywidualnej, a zmniejsza się zakres identyfikacji grupowej. Tu mamy nasz dowód osobisty, czyli linie papilarne. W tej chwili jest 7 200 000 000 ludzi i nikt, nawet bliźnięta jednojajowe, nie mają identycznych linii papilarnych. Ja jako młody doktor przeprowadziłem badania, które sprowadzały się do tego, czy mamy takie same linie papilarne na palcach stóp. Otóż wiadomo, że stopy... że nasze palce stóp się zacierają, bo to ktoś w ogóle nosi skarpetki 2 miesiące, 3. Żołnierz o nuce to no, nosi kilka lat. No. Ale duży palec stóp ma wyraźne ślady linii papilarnych. Ale nie ma korelacji pomiędzy obrazem linii papilarnych palców rąk i palców stóp. To wyłączyłem z badań, które prowadziłem w zakładach kąpielowych, biorąc pod uwagę i te, i tamte odciski. Proszę Państwa, kolejną nauką, o której chciałbym poświęcić kilka, chyba że Państwo jesteście zmęczeni, znudzeni, to jest wiktymologia. Jest to nauka, wiktymologia kryminalna, nauka o ofierze przestępstwa. Teraz tak, często ofiara stwarza warunki do dokonania przestępstwa. Dziewczynka poznaje chłopaka, fakty autentyczne, na zabawie w remizie strażackiej. On się jej podobał na jemu. On mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, rodziców nie ma. Ja ci pokażę. W domu mam piękne zbiory filatelistyczne. Ona mówi, o jak się cieszy, ja lubię oglądać. Przychodzą do domu, a on w ogóle nie ma zbiorów filatelistycznych i co innego jej pokazuje. No. Ale ona nie wykazała ostrożności. No. Jeżeli ja czytam, że jakaś kobieta, która nie chce być singielką, dała się nabrać rzekomemu żołnierzowi armii amerykańskiej i dała mu 400 tysięcy złotych, znaczy, że no kobito, no. To czy jakiś bezrobotny by przyszedł za mniejszą cenę i byś miała jakiś pożytek. Więc nie wolno być łatwowiernym. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest tak jak w ruchu drogowym. Jak ktoś wyrzuca kierunkowskaz, to tak się naprawdę nie orientujemy, czy on zaraz nie skręci na nasz pas. I tak lekko się zdejmujemy nogę z gazu. Czyli ta nieostrożność, prawda? Nieostrożność. I tutaj się wyłania taki problem, za który ja otrzymałem habilitację. Mianowicie rola ofiary w genezie zabójstwa. W ogóle rola ofiary w genezie przestępstwa. Jako młody człowiek po doktoracie zostałem zaproszony na seminarium z zakresu prawa karnego i zgłosiłem taką tezę. W nocy nie mogłem spać i wstałem, naszkicowałem sobie, cholera, to będzie taka nowatorska teza. Wina wiktymologiczna, czyli stosunek psychiczny ofiary do swojego działania. Na to, jako prawnicy są, ja też niestety jestem prawnikiem, ale takim trochę przygotowaniem psychologiczno-socjologicznym, więc czasem od prawa uciekam. Prawnicy to jest najbardziej konserwatywna część społeczeństwa. Nie ma bardziej zacofanej części społeczeństwa jak prawnicy. Najpierw jest zjawisko, później się zastanawiają kilka lat, jak ubrać to zjawisko w szatę prawną. To zjawisko już mija. Te do niej ubierają i to jest nieaktualne. Więc kiedy skończyłem swój wykład, wydawało mi się, że mówię same rewelacje, no to starzy, ja miałem wtedy jakieś tam 25-6 lat, starzy profesorowie, ci inni tacy podstarzali. Mówią, proszę pana, przecież pan jest idiota. No tak nie powiedzieli, ale tak to sprowadzało. Co pan za bzdury mówi? Wina jako kategoria zachowania może być tylko jedna. Jest to stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Ofiara nie ma nic wspólnego z winą. Choć ja mówiłem quasi wina, jakby wina, stworzenie dobrych warunków dokonania przestępstwa. No więc ja muszę powiedzieć, że się załamałem 5 minut, wszedłem do domu i myślę, tak cholera. Nikt nie może być prorokiem w swojej parafii. Zastanowiłem się i trzepnąłem artykuł do czasopisma Interpolu, który się został opublikowany w 5 językach. Przedtem pokazałem, mówię, teraz chcę habilitacji. Oczywiście dostałem. Wszyscy mnie przeprosili, się pomylili. Stąd jaki jest wniosek? Jeżeli człowiek jest pewny swoich racji, na przykład jest pewny, że jest niewinny, to nigdy nie ucieka przed dziennikarzem, przed nikim, bo ja jestem niewinny. A nie tam będę straszył czymś, nie? Żadnych pozwów tam nie zgłaszałem, tylko zabrałem się do pracy. przemeblowałem swój umysł, że może oni mają rację, prawda? Te wątpliwości są dobre. Wątpliwości tworzą naukę. Wątpliwości generują nowe koncepcje i nowe idee. No i później już poszło. Mówią tak, jeżeli Interpol, a Polska wtedy nie była w Interpolu, to był rok 68-69, jeżeli Interpol opublikował, no to, to coś jest to warte, a nie gówno intelektualne, jak my myśleliśmy. Także, proszę Państwa, ofiara mówi, jesteśmy na miejscu zbrodni, to wedle układu ciała, wedle śladów, ona nam przekazuje cenne informacje. Czy została pobita, czy zgwałcona, czy się broniła, czy nie. Czyli ofiary mówią. Nie za grobu, ale jeszcze, no właściwie za grobu, jak leżą na miejscu. Także ta wiktymologia jest bardzo ważną nauką. Nie wolno jej, zwłaszcza, że sąd przecież bierze pod uwagę stosunek sprawcy do pokrzywdzonego. Jeżeli jest wypadek drogowy, ja już tak trochę przechodzę, żeby koledze umożliwić łagodne przejście do następnego tematu. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i niestety z ofiarami, to jeżeli się pomaga osobie pokrzywdzonej w wypadku, to jest oczywiście mniejsza odpowiedzialność, okoliczność łagodząca, a inna jest, jak człowiek ucieka z miejsca przestępstwa. I wreszcie taką nauką, taką, która mnie bardzo fascynuje, to jest psychologia kryminalistyczna. Generalnie rzecz biorąc, ja mogę pani podać, jak pani chce sobie przejrzeć, tak? Bo panią na pewno psychologia interesuje. Ona jest ciężka, także może służyć jako, niech pan łaskawie, jako dżentelmen. Na Zachodzie używa się forensic psychology, psychologia sądowa. Ja to zakwestionowałem, dlatego że sądowa to tak jakby dotyczyła tylko zeznań świadków przed sądem. A my tu mamy wszystko od początku. Czyli jest psychologia sprawcy, psychologia policjanta, organów ścigania i psychologia ofiary. Także te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę przy uwzględnieniu całej tej problematyki. Proszę Państwa, no to jest tyle na tyle.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Tak, zaczynamy nasz dzisiejszy program motoryzacyjny w Radiu Kuropatwa, Moto Kuropatwa. Tak już od kilku tygodni zaczynamy omawiać, moi drodzy, historię związaną z fabryką samochodów osobowych w Warszawie. Z pewnych względów jest mi ona bliska, nie pracowałem tam, ale wielokrotnie byłem w Pimocie, to Przemysłowy Instytut Motoryzacji, dawne CBK PMOT. Wielokrotnie tam bywałem, moi drodzy, i dlatego też z tego względu, że PIMOT współpracował m.in. z FSO i nie tylko z FSO, ten temat dzisiaj poruszymy. A dziś głównym takim właśnie naszym tematem będzie FSO Warszawa 210, taki prototyp, który powstał z początkiem lat 60. ubiegłego wieku. Zatem zaczynamy. Z początkiem lat 60. kondycja polskiej motoryzacji, jak i samej fabryki samochodów osobowych wyraźnie osłabła. Produkowana tam od roku 1951 Warszawa, no nie ukrywajmy, nigdy nie była autem nowoczesnym. Fabryka rosyjska, radziecka GAZ zbudowała ten samochód, no w dość szybkim tempie. Stare zawieszenie oplowskie, część elementów z pojazdów zbliżonych konstrukcyjnie do pojazdów amerykańskich. No i tak powstał GAZ Pabieda. Już w latach 50. raziły przestarzałe rozwiązania mechaniczne i słaby silnik, choć sylwetka jeszcze, no, jako tako nadążała za ówczesnymi kanonami mody. W następnej dekadzie cały samochód zarówno wizualnie, jak i technologicznie stanowił produkt, no, archaiczny, nawet w obozie państw socjalistycznych. Co prawda, zamiast garbuski pojawił się sedan, dzięki czemu nadal eksportowaliśmy Warszawę w liczbie około 15 tysięcy sztuk rocznie, no ale raczej do krajów ubogich, więc sprzedaż nie przynosiła oczekiwanych profitów. Drugiego auta wytwarzanego w żelańskiej fabryce, czyli omawianej przez ostatnie tygodnie Syreny, no nie eksportowaliśmy nigdzie i nigdy. Polska gospodarka potrzebowała dewiz, a żelańska fabryka w założeniu miała być jednym z ich głównych dostarczycieli. Aby towar sprzedawać za wymienialną walutę, należało produkować samochody nowoczesne, nie odbiegające od standardów europejskich. No tak, łatwo powiedzieć, ale skąd taki produkt wziąć, moi drodzy, skąd? Były dwie możliwości. Albo samemu stworzyć konkurencyjne auto, albo zakupić licencję na jego produkcję od jakiejś renomowanej firmy. Po październikowej odwilży, tej politycznej oczywiście mówię, stery państwa polskiego objął wtedy Władysław Gomułka. Z początku obdarzono go ogromnym kredytem zaufania, które z każdym rokiem jednak systematycznie spadało. Na początku lat 60. z entuzjazmu zostało już niewiele. Gomułka dał się poznać jako człowiek chorobliwie oszczędny, no by nie powiedzieć skąpy, po prostu skąpy. Wydawanie dewiz na jakiekolwiek dobra konsumpcyjne wykraczało poza jego wyobraźnię. Sprzeciwiał się na przykład zakupowi cytryn, argumentując, że kapusta kiszona posiada tyle samo, a nawet więcej witaminy C. Gdy naród odpowiedział: proszę sobie wycisnąć kapustę do herbaty, pozostał jednak niewzruszony. Nic zatem dziwnego, że Gomułka nie chciał słyszeć o zakupie licencji u zachodniego producenta. Bo no taka licencja kosztowała. W dodatku należało za nią płacić walutą wymienialną, a to już w oczach pierwszego sekretarza czyniło przedsięwzięcie niezasadne. Takie mamy okoliczności, moi drodzy. No i w takich oto okolicznościach fabryka samochodów osobowych zdecydowała się stworzyć prototyp własnego samochodu. Warszawę o numerze 210.
Jakie były kulisy powstania tego samochodu? Dlaczego 210? Były 202, 203, 223, 224. Zresztą po procesach, po sprzeciwie firmy Peugeot, która miała zastrzeżone zero w swoich modelach, też 203, 204, 205 i tak dalej, później no, tą nazwę zmieniono właśnie na 223, 224. Tu nie będziemy teraz dochodzić tego, jak, dlaczego te Warszawy tak się zmieniały, dlaczego miały takie oznaczenia akurat, a skupmy się właśnie na kulisach powstania projektu Warszawa 210. Chwilka muzyki. Na pewno znane jest Państwu, znane jest Wam nazwisko Cezary Nawrot. To też i główny stylista, powiedziałbym, w tej chwili FSO. Ten człowiek stworzył chociażby legendarną Syrenę Sport. Miał w dorobku wiele innych całkiem udanych prac. Zaprojektował harmonijne nadwozie sedan oraz kombi dla przestarzałej Warszawy M20. Stworzył Syrenę Bosto, a w późniejszych czasach Ogara i Polonę Zakaro. To on właśnie wchodził w skład zespołu projektującego Warszawę 210, która miała pomóc fabryce stanąć na nogi. Od roku 1960 głównym konstruktorem FSO był Roman Skwarek. Krótko po objęciu stanowiska powołał grupę inżynierów, którzy otrzymali zadanie zbudowania nowoczesnego samochodu osobowego. W tamtym czasie motoryzacja indywidualna istniała w szczątkowej formie i opierała się na małych pojazdach typu Syrena, P70 czy Mikrus chociażby. Tymczasem zespół Skwarka miał stworzyć auto duże, raczej używane służbowo niż prywatnie, czyli podobnie jak starsza Warszawa M20. Co ciekawe, przed rozpoczęciem prac zakupiono dwa egzemplarze Forda Falcona, produkowanego w Stanach Zjednoczonych od września 1960 roku, czyli bardzo, bardzo nowego samochodu, który miał się stać inspiracją dla polskich konstruktorów. Cezary Nawrot nigdy nie ukrywał, że projektując silnik, w ogromnym stopniu wzorowano się na Falconie. I słowo inspiracja nie do końca oddaje istotę sprawy, bo tak naprawdę doszło do plagiatu. Zamieniono jedynie cale na centymetry, stosując przeliczniki i wyrównując w górę otrzymane wymiary. W górę i dlatego powstał silnik nieznacznie większy. Amerykański Ford Falcon był to udany samochód klasy średniej w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkował erę samochodów mniejszych, bardziej zwrotnych i ekonomicznych w porównaniu z wszechobecnymi wówczas krążownikami szos. No, na realia amerykańskie był to pojazd wręcz mały, choć w Europie jego gabaryty znacznie przewyższały modele segmentu D. Każdego roku ponad 500 000 Amerykanów, a zwłaszcza pań Amerykanek, decydowało się na zakup tego auta. W aspekcie rozwiązań technologicznych powszechnie uważa się go za protoplastę legendarnego Forda Mustanga, produkowanego od roku 1964. Falcona napędzał sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności skokowej 2400 cm3 i mocy około 90 koni mechanicznych. Jego polski odpowiednik dysponował pojemnością 2,5 litra, czyli 2500 cm3 oraz zbliżonych, choć lekko słabszych parametrach i trochę wyższym zużyciu paliwa. Warto tutaj dodać, że w 1946 roku Rosjanie zastosowali podobną praktykę w przypadku silnika do samochodu Pabieda, który był pierwowzorem licencyjnym dla naszej Warszawy M20. Tam sowieccy inżynierowie wykorzystali

dokonał takiej przeróbki. Warszawa 210 otrzymała alternatywny silnik czterocylindrowy, czyli wersję z obciętymi dwoma cylindrami. Jednak naszym konstruktorom zabieg udał się zdecydowanie lepiej, bo produkt finalny miał moc 57 koni przy początkowej mocy 86. Tego mniejszego silnika prawdopodobnie nigdy nie wykorzystano. Za to sześciocylindrowy silnik nie został wysilony i posiadał dobre parametry robocze. Z łatwością rozpędzał auto do 150 km na godzinę. Napęd na koła tylne przenoszony był za pomocą czterostopniowej skrzyni biegów wspomaganej hydraulicznym sprzęgłem. W przypadku jednostki napędowej rzeczywiście doszło do plagiatu, ale z całą pewnością nie można podobieństwa zarzucić wielu innym rozwiązaniom, a przede wszystkim wyglądowi zewnętrznemu. Powstało niezwykle zgrabne auto z nowoczesnymi podzespołami. Z przodu konstruktorzy zastosowali już kolumny typu MacPhersona, sprężyny śrubowe i poprzeczne wahacze, z tyłu znalazły się półeliptyczne resory piórowe. Warto dodać, że były to nowocześniejsze rozwiązania niż w Fordzie Falconie, ponieważ Ford nie zdecydował się na zastosowanie z przodu kolumn MacPhersona. Z zewnątrz także Warszawa 210 prezentowała się więcej niż korzystnie. Umieściłem tam kilka zdjęć na naszym Facebooku. Miała nowocześniejszą sylwetkę od Falcona i zgrabniejsze proporcje. Prace związane z sylwetką prowadził właśnie inżynier Cezary Nawrot, absolwent Politechniki Warszawskiej. Z racji młodego wieku, nie miał jeszcze 30 lat, jego działania podlegały nadzorowi Stanisława Łukaszewicza, o którym warto powiedzieć kilka zdań, bo to jeden z najbardziej niedocenianych stylistów nadwozi w Polsce. Otóż Łukaszewicz swoje zawodowe umiejętności doskonalił pod okiem Stanisława Panczakiewicza, przedwojennego inżyniera, twórcy m.in. legendarnego samochodu Lux Sport Zetinsz 403, chyba, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, albo 413, Lux Sport, niesamowicie i piękny samochód, i też inżynieryjnie bardzo pięknie rozbudowany. Panowie wprawdzie nie przepadali za sobą, ale wspólnie tworzyli pierwszy polski samochód powojenny, czyli Syrenkę. O tym już mówiliśmy przez dwa czy trzy kolejne odcinki. Później Stanisław Łukaszewicz opracował m.in. w sposób mistrzowski nadwozie Warszawy pick-up, a jego ostatnią pracą był projekt małego bocznego okienka do samochodu Polonez w wersji MR, czyli model roku 86. Zmarł w roku 1987, tuż po przejściu na emeryturę. Miłośnicy motoryzacji doskonale znają Łukaszewicza jako twórcę niezwykłego. O tym jeszcze opowiemy. Jednoosobowego samochodziku, którym dojeżdżał do pracy sobie. Samochodzik ów otrzymał dość kontrowersyjną nazwę z języka czeskiego Zaperdalac. No tak, Zaperdalac, tak się nazywał. Miał silnik czeskiej Jawy. Bardzo ładnie wyglądał, moi drodzy, trochę podobny był do... do niczego był niepodobny, to można tak określić. Ale do tego Zaperdalaca jeszcze wrócimy. My teraz zajmiemy się Warszawą 210. A chwilka przerwy dla Państwa. Tak, wracamy do naszej Warszawy 210. Pojazd miał oczywiście nadwozie samonośne. Wraz z początkiem lat 60. skończyła się moda na łagodne kształty, zaokrąglenia i obłą sylwetkę. Przeżytkiem także wydawały się charakterystyczne płetwy, które w Europie nie rozpowszechniły się masowo, zyskując uznanie i popularność jedynie w Stanach Zjednoczonych. Za to ze Stanów Zjednoczonych przyszła moda na inny, charakterystyczny i bardzo istotny szczegół w sylwetce samochodu. Otóż w roku 1957 koncern Chrysler w swoich modelach DeSoto, Dodge i Plymouth zaczął standardowo stosować podwójne reflektory z przodu. Rok później Ford i GM, czyli pozostałe koncerny,

Wielkiej Trójki, poszły jego śladem i wszystkim swoim modelom montowały podwójne światła. Nie ulegało wątpliwości, że ta moda zawita również do Europy. Stało się to właśnie z początkiem lat 60. Cezary Nawrot bacznie obserwował światowe tendencje stylistyczne i wyciągnął słuszne wnioski. Nie skusił się na płetwy, ale zastosował właśnie podwójne reflektory. Czas pokazał, że miał rację. Wiele firm europejskich i japońskich zrobiło to samo. Podwójne światło otrzymały modele brytyjskie, czyli na przykład Rover i Jaguar, niemieckie, NSU, Mercedes, japońskie, Datsun, Nissan. Francuzi przeprojektowali swoje Renault 16 i Citroena DS, a włoski Fiat podchwycił pomysł w modelu 125. Tak, tym samym, co polskie Fiaty 125, choć nie tym samym samochodem, bo nasza licencja była nieco inna, uboższa, bo model 125 w wersji włoskiej to nie ten sam polski Fiat 125P. A po nich Polonezy posiadały także cztery klosze. Zaprojektowana w tym stylu maska Warszawy 210 przez długie lata mogła uchodzić za nowoczesną. Uroku dodawały jej umieszczone w niespotykany sposób lampy kierunkowskazów. Jeśli spojrzymy na zdjęcia, moi drodzy, to umieszczone były one u góry, w górnych rogach, w górnych krawędziach chociażby maski. Cezary Nawrot właśnie zdecydował się zamontować je we wszystkich czterech narożach pojazdu i stało się to cechą charakterystyczną tego modelu. Zgrabnie prezentowała się deska rozdzielcza w szarej tonacji kolorystycznej, wszechobecna przez wiele lat kość słoniowa, stawała się przeżytkiem i całe szczęście, że Nawrot, idąc z duchem czasu, nie zdecydował się na nią. Kanciasta sylwetka świetnie wpisywała się w nadchodzące tendencje stylistyczne. Samochody o ostrych krawędziach na wiele lat opanowały rynek nie tylko państw zachodnich, ale także krajów obozu socjalistycznego. Bo niedługo, moi drodzy, po projekcie Warszawy 210 z obłych kształtów zrezygnowali Rosjanie w samochodach Wołga i Moskwicz. Niemcy chociażby zrobili Wartburga 353, wcześniejsze modele 312 chociażby, czy 1000 były też obłe. Czesi jakoś nie mogli się do tego przekonać i zarówno Skoda 100MB, jak i jej głęboka modyfikacja stylistyczna, czyli Skoda 100, charakteryzowały się jeszcze wieloma zaokrągleniami. I Warszawa 210 była rzeczywiście udanym projektem. Całkiem zatem realna wydawała się produkcja seryjna samochodu o przyzwoitym wyglądzie pojazdu, którego nie musielibyśmy się wstydzić. A jak się to skończyło? No niestety, powstał tylko jeden egzemplarz oraz gipsowy model kombi. Zamiast produkcji nowoczesnego auta zmodernizowano radziecką pabiedę i kazano się cieszyć, że w miejsce poczciwej garbuski produkujemy sedana 203 z dużym bagażnikiem. Sedan, choć bardzo potrzebny, no, prezentował się jak odmłodzony na siłę emeryt. Nie pomogło mistrzostwo Cezarego Nawrota, bowiem okrągła i przestarzała sylwetka z lat 40. no, zwyczajnie nie dawała się już unowocześnić. Dlaczego tak się stało, moi drodzy? Jakie okoliczności zadecydowały o porażce? Zacznijmy od tego, że Warszawa 210 była zbyt dużym samochodem. Zbyt dużym. Owszem, sprawdzała się jako reprezentacyjny samochód służbowy używany przez dyrektorów państwowych przedsiębiorstw, ale należy pamiętać, że połowa lat 60. to w Polsce początek motoryzacji indywidualnej. Polaków interesowały auta skromniejsze. Przez 15 lat po II wojnie światowej dyrektorzy, prezesi, ministrowie stanowili znakomitą większość użytkowników pojazdów osobowych. Z czasem tendencje zaczęły się zmieniać. Przybywało chętnych na samochód wśród lekarzy, prawników, a nawet lepiej sytuowanych robotników.
ale oni nie marzyli o wielkim, nieekonomicznym samochodzie. Szukali pojazdu mniejszego, najchętniej małolitrażowego. Stąd na przykład ogromna popularność w Polsce Fiatów 600, które kupowano za dewizy w banku PKO. A drugim problemem była niestety ekonomia. Zakup tłuczników i oprzyrządowania to ogromne wydatki. Fabryka samochodów osobowych chciała na swoim produkcie zarabiać. Sprzedaż na rynek wewnętrzny nie gwarantowała takiego zysku. Po doliczeniu kosztów napraw gwarancyjnych praktycznie do każdego egzemplarza należałoby dopłacać. Z kolei eksport za granicę nie wydawał się rzeczą prostą, bowiem niełatwo wejść na rynek z nowym autem bez żadnej tradycji, bez renomy. No i tutaj zarząd FSO zrozumiał, że nie tędy droga. Należało poszukać licencji z możliwością niedrogiego nabycia linii produkcyjnej. Dziś, już teraz z perspektywy czasu wiemy, że była to słuszna decyzja. Gomułka skuszony możliwością pozyskania zagranicznej twardej waluty niechętnie, ale wydał zgodę na rozpoczęcie rozmów licencyjnych. Projekt Cezarego Nawrota poszedł do Lamusa, a przedstawiciele FSO rozpoczęli rozmowy z Francuzami i Włochami. Ich wynikiem było podpisanie tzw. licencji stulecia, bo chyba tak można nazwać finalny rezultat pertraktacji z turyńskim Fiatem. O Warszawie 210 zapomniano. Właściwie aż do końca okresu PRL-u media zupełnie nie zajmowały się tym autem. Wiele osób nawet nie wiedziało o tym świetnym projekcie. Ale dzięki Bogu prototyp się zachował aż do lat 90. Zielona ta ze zdjęcia Warszawa cichutko schowała się w małej miejscowości na Kielecczyźnie, przeczekała epokę cięcia na żyletki i mydelniczki, która zabrała nam na przykład Syrenę Sport i kilka innych perełek. A dzisiaj ten odrestaurowany unikat z 1964 roku jest w posiadaniu Narodowego Muzeum Techniki i tam też możemy, moi drodzy, go zobaczyć.

0: Dziś w recepcie na zdrowie zapraszamy Państwa na herbatę. Aromatyczny, gorący napar może okazać się napojem zdrowia i sprawdzić się nawet w czasie upałów. O sztuce picia i zaparzania. Anna Kobylińska, magister farmacji, dietetyk medycyny naturalnej i autorka programu Zrozumieć zdrowie.
1: Jeżeli my mamy herbatę na przykład zieloną, która ma bardzo dużo antyoksydantów, jest naprawdę bardzo cenna dla naszego organizmu, no to jak najbardziej tak. Są specjalne odmiany zielonych herbat, które zawierają wspaniałe związki, które nie tylko nawadniają, ale również detoksykują, wręcz dzięki piciu takiej herbaty możemy pozbyć się wielu stanów zapalnych, procesów gnilnych, możemy naprawić stan naszego organizmu. To jest fantastyczny pomysł na właśnie picie dobrej jakości herbat. Jeszcze raz powtarzam, bardzo dobrej jakości herbat, zwłaszcza myślę tutaj ciepło o herbatach zielonych. Zawierają związki, które mają bardzo silne właściwości przeciwutleniające. Czyli wymiatamy dzięki tym związkom wolne rodniki, ale również nawadniamy nasz organizm. Ale czarne herbaty też mają właściwości lecznicze. Tylko jeszcze raz podkreślam, to nie mogą być herbatki w woreczkach plastikowych albo, nie daj Boże, papierowych. I tego nie wolno zaparzać i wtedy raczej o działaniu leczniczym to nawet mowy nie może być.
0: W dobrą liściastą herbatę warto czasami zainwestować nieco więcej. Różnice odczujemy nie tylko poprzez lepsze samopoczucie, ale także zupełnie inny aromat.

Na cześć twoją wznoszę kielich, kielich mej krwi. Na chwałę twą wznoszę kielich ten dziś.

Przyjmij hołd mój, przyjmij słowa wiary i czci. Za rozum, co stworzył morze i ląd, stworzył ból i radość.

I za to, że nawet ty nie wydrzesz mi tych chwil, których nie ma.

0: Bajkova kuropatva.
1: I kolejna bajkowa kuropatwa. Dobranocka. Dla naszych najmłodszych słuchaczy zapraszamy serdecznie na przygody kociej szajki. Kocia szajka i zaginione bajki. Książkę napisała, przypomnę, Agata Romaniuk, a wydało wydawnictwo Agora. Bardzo dziękujemy za możliwość czytania tej książki. Książka też otrzymała taki tytuł. Tata też czyta. W 24 roku też taki tytuł książka otrzymała. A jeszcze ilustracje pani Malwina Hajduk. Wszędzie są te same ilustracje, te same koty. Ilustracji wam nie pokażemy, ale oczywiście przeczytamy wam te przygody, które na dzisiaj się pojawią. Zostańcie z nami.

Dziewięciu? Czy ja dobrze słyszę? Zginęło 9 bajek z Reksiem? Wykrzyknął dyrektor Ambroży Szyszka, łapiąc się za kozią brodę, która modnie ufryzowana spływała mu na wzorzystą koszulę. Chodził po gabinecie bardzo zdenerwowany. Dosia i Morfeusz stali przy drzwiach niepewni, czy wybrali dobry moment na poinformowanie dyrektora o brakach w magazynie. Może jeszcze się znajdą, zamiałczał cichutko kot. Oj, nie sądzę, kolego. Kościsty palec dyrektora był wymierzony prosto w Morfeusza, jakby to on odpowiadał za całą sytuację. Nie wierzę, że to przypadek. Musimy stawić czoła poważnie i prawdzie. Bajki z Reksiem zostały skradzione. Pytanie tylko, kto za tym stoi? Wykrzyknął dyrektor, ale tym razem jego palec skierowany był na Dosię. Dziewczyna i kot skulili się, po czym zrobili dwa kroki do przodu. Pytanie Szyszki zawisło w powietrzu, bo nikt nie znał na nie odpowiedzi. Morfeusz natychmiast pomyślał, że to zadanie dla kociej szajki. Jeszcze tego samego dnia po południu wszystkie koty spotkały się na kładce na rzece Białej. Świeciło słońce, a wiosenne powietrze było jak wata cukrowa, lekkie i słodkie. Pracelek koniecznie chciał sprawdzić, czy woda w rzece jest zimna. Wcale nie jest biała, zamiałczał rozczarowany, tylko w takim samym odcieniu jak Olza. Czyli jakim? Zaśmiał się Morfeusz, dla pewności trzymając kotka za ogon, żeby nie spadł z barierki. No, rzekowym oczywiście, odpowiedział poważnie maluch. Nie było jednak czasu na dalsze rozważania o kolorach, bo komandos zarządził naradę. Miał już za sobą rozmowę z dyrektorem Szyszką, ale połączenie przez koci internet było słabe, a obraz niewyraźny. Zrozumiał jednak to, co najważniejsze. Śledztwo musi być prowadzone dyskretnie, żeby nie siać paniki wśród fanów Reksia. Podejrzewam, że złodziej chce sprzedać bajki za duże pieniądze, powiedział szef kocie szajki. Ale komu? Zdziwiła się Lola. Komu potrzebne są stare taśmy z Reksiem? Może komuś, kto nie chce dopuścić do ich cyfryzacji? Rzucił jeden z pikseli, żując źdźbło trawy, albo może nienawidzi psów? No i to właśnie musimy ustalić. Komandos powiódł wzrokiem po zebranych. Kto i dlaczego to robi? Czyli podejrzany i motyw, szepnął Morfeusz, dumny z siebie, że wyrósł na prawdziwego detektywa. Poprosiłem o pomoc komisarza Psotę i Walerkę, dodał komandos. I tak dzisiaj wybierali się do Bielska na jakieś ćwiczenia. Ćwiczenia? Zdziwiła się Bronka od cieślarów. Czyli co? Pajacyki i przysiady? Nie mam pojęcia, komandos. Podwinął ogon pod siebie. Sami nam opowiedzą. Umówiłem się z nimi o 16:00 przy Reksiu. Mówiąc to, wskazał na niewielką figurę Reksia po drugiej stronie rzeki. Piesek stał koło fontanny, na którą wskakiwał łapką. Jedno oko miał klapnięte. Po chwili koty otoczyły go z każdej strony. Jak żywy! Westchnął Morfeusz. Spyszczka zupełnie przyjemny gość jak na psa, zauważył starszy piksel, a młodszy piksel z szacunkiem opukał figurkę, żeby sprawdzić, z czego jest zrobiona. A czy szczeka? Chciał wiedzieć precelek. Tylko wtedy, gdy się go łaskocze, zażartowała Lola, a kociak już wyrwał się, żeby to sprawdzić. Podobno tutaj w Bielsku jest więcej pomników postaci z bajek, tak mówili w studiu. Bolek i Lolek i Deszczowce, no i Smok Wawelski. Morfeusz pogłaskał precelka i podsadził go, żeby mógł podrapać Reksia za uchem. Ciekawe, czy mają jakiegoś kota. No, a jak będziesz sławny jak Reksio, to może się doczekasz, zaśmiała się Baronka i zarządziła wspólne zdjęcie przy figurce. Ustawili się elegancko, wyszczerzyli zęby i nastroszyli ogony. W momencie, w którym błysnęło światełko aparatu, zobaczyli z daleka znajomą parę. Byli to oczywiście komisarz Ludwik Psota i starsza aspirantka Walerka Koczy. Oboje wyglądali co najmniej dziwnie. Policjant
Miał na sobie krótkie spodenki gimnastyczne i białą koszulkę na ramionczkach, które nie zakrywały mu jego okazałego brzucha, a Walerka z kolei włożyła leginsy w kolorze wiosennej trawy i żółty top. Do tego miała oczywiście białe trampki w biedronki. Wielkie stopy policjanki prezentowały się w nich wspaniale, ale należy szczerze powiedzieć, że oboje, zarówno komisarz, jak i starsza aspirantka Koczy, wyglądali, jakby uciekli z cyrku i nie szykowali się na żadną służbę policyjną. Niech mnie nornica kopnie, wysapał komisarz Psota i usiadł na ławeczce naprzeciwko Reksia. Wykończą mnie te testy. Ale jakie testy, panie komisarzu? Chciała koniecznie wiedzieć Bronka od cieślarów. No sprawnościowe oczywiście, wytłumaczył policjant i otarł pot z czoła. Czarna kotka uśmiechnęła się i szepnęła na boku do Morfeusza. No mówiłam ci, że fikołki i przysiady. Co roku sprawdzają naszą sprawność fizyczną, wyjaśniła Walerka, stając na jednej nodze i rozciągając się jak joginka. Chodzi o to, czy w razie czego będziemy w stanie zatrzymać przeciwnika albo ruszyć w pościg. Ale przecież jeśli będzie trzeba kogoś ścigać, to się weźmie rower albo hulajnogę. Nie rozumiem. Po co ta cała gimnastyka? Wyjęczał żałośnie komisarz Psota, wciąż czerwony na twarzy. Na ten widok komandos podał policjantowi bidon z lemoniadą i postanowił zmienić temat. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco, odchrząknął i zaczął wyjaśniać. Skradziono 9 bajek z Reksiem z zamykanego na klucz magazynu w studiu filmów rysunkowych. A kto ma dostęp do klucza? Zapytała rzeczowo Walerka. Dyrektor Szyszka, bo klucz wisi w jego pokoju. Żeby go wziąć, trzeba się wpisać do zeszytu, ale jest też drugi zapasowy, a ten ma Alois Zypolok, czyli woźny. A czy wiadomo, kiedy bajki zginęły? Bo może to było lata temu, a dopiero teraz wybuchła afera, zauważył przytomnie komisarz Psota, którego twarz już nie przypominała kolorem buraka, a oklapnięte wcześniej wąsy ponownie nabrały animuszu. Dokładnie nie wiadomo, wtrącił Morfeusz, dumny, że ma informacje z pierwszej ręki. Ale przynajmniej 2 puszki były na miejscu jeszcze w piątek, bo wróciły z pracowni cyfryzacji. Jest zapis w zeszycie. No dobrze, podsumujmy fakty. W piątek 2, a może nawet wszystkie puszki z bajkami o Reksiu były na miejscu. A w poniedziałek? Już nie. To oznacza, że ktoś zakradł się tam w weekend, powiedziała Walerka. Czy sprawdziliście monitoring? Zewnętrzne kamery nie zarejestrowały niczego podejrzanego, a w środku ich nie zamontowano, odparł jeden z pikseli, który wraz z bratem zaczął śledztwo właśnie od sprawdzenia nagrań. Nie mamy żadnego punktu zaczepienia, zmartwiła się Lola. Niczego, co by się wiązało z budynkiem, to prawda, powiedziała Walerka, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezradni. Po pierwsze, trzeba przesłuchać wszystkich pracowników, którzy mogli mieć dostęp do klucza, nawet jeśli nie byli wpisani do zeszytu. Tym zajmę się z Morfeuszem. Po drugie, należy sprawdzić, czy nie ma śladów włamania. Może ktoś otworzył drzwi wytrychem. Po trzecie, musimy ustalić motyw. Po co komuś bajki, piksele, to wasza działka. Musicie przeczesać koci internet. Grzebieniem? Przerwał jej precelek. Morfeusz szybko go uciszył, a Walerka uśmiechnęła się do kociaka i mówiła dalej. Chodzi o to, żeby przeszukać koci internet. Może jest jakiś czarny rynek skradzionych bajek. Może coś ktoś wie albo o czymś słyszał. Piksele, do dzieła. Bracia stanęli na baczność i opletli ogony na znak, że są gotowi do działania. Grunt, że mamy plan, powiedział komandos, bardzo zadowolony, że śledztwo zaczyna nabierać rumieńców. Jednak zanim się rozejdziemy, proponuję pierwsze wiosenne lody. Kto chętny? Najlepsze mają w jednorożku na rynku. W odpowiedzi zobaczył las kocich łap i 2 wzniesione ludzkie ręce. Tyle na dziś. Kocia szajka i zaginione bajki. Agata Romaniuk. A my mówimy wam dobranoc.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Przed chwileczką grupa Manam. A ja zapraszam Państwa na dzisiejszą prognozę pogody. Wieczorną rzecz jasna. A już za chwileczkę tajemnicze i najdziwniejsze miejsca w Polsce. To audycja, którą bardzo lubimy jako radiowcy tutaj na naszej antenie. I też można się bardzo wiele rzeczy ciekawych o naszym kraju dowiedzieć. A my jako radio zupełnie niezależne też liczymy na wasze wsparcie. Jesteśmy zupełnie niezależnym od nikogo radiem, całkowicie prywatnym. Prowadzimy je z własnych funduszy, które no, ciężko zarabiamy, więc jeśli macie taką potrzebę wsparcia polskiego radia, które słychać też i na całym świecie, a tutaj lokalnie na częstotliwości 89-30 MHz, to bardzo, bardzo liczymy, będziemy też bardzo wdzięczni za to wasze wsparcie, bo taka niezależność no niestety też kosztuje, drodzy państwo, utrzymanie całej stacji, to są spore pieniądze. No i też oczywiście bardzo serdecznie wszystkim za to wsparcie dziękujemy. A my spoglądamy teraz w pogodę. Zła Wieś Mała i okolice, w tej chwili 18 stopni, temperatura odczuwalna stopni 13, a słońce zajdzie 14 minut po godzinie 21, księżyc w trzeciej kwadrze. Godzinę temu najcieplej było w Legnicy 22 stopnie, najchłodniej w Zakopanem 13,8 stopnia. A dziś w nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a we wschodniej połowie kraju duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie w pierwszej połowie nocy, na północnym wschodzie i wschodzie wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 20 mm. Temperatura minimalna w nocy dzisiaj od 9 do 12 stopni, nieco cieplej wzdłuż wybrzeża, około 14. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu jednak dość silny i silny, do 40 km na godzinę na północy, wschodzie i południu, okresami porywisty, na wybrzeżu do 70 km na godzinę. A w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie także małe. Ogólny wzrost zachmurzenia z upływem dnia z zachodu na wschód, na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowych możliwe burze, w drugiej połowie dnia jednostajne opady deszczu na północnym zachodzie i zachodzie. I temperatura maksymalna jutro od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich od 20 do 23. Na pozostałym obszarze wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami na wybrzeżu dość silny, w wielu miejscach porywisty, na krańcach południowych i na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. I tak to tydzień temu było prawie 40 stopni, a nawet pobiliśmy podobno rekord, choć na razie o tym rekordzie mało co słychać, ponad 40 stopni. Poprzedni z roku 1921 wynosił 42, a teraz był 40,5, taka różnica temperatur, a dziś

dzisiaj, tylko w nocy będzie około 10 stopni tutaj u nas na ziemi chełmińskiej. Tyle prognozy pogody, 4 minuty po 20, a już za chwilkę tajemnicze i najdziwniejsze miejsca w Polsce. Ale najpierw Edyta Geppert. Zostańcie z nami.

Kochani, nasz kraj jest krajem w środkowej Europie. Powierzchnia naszego kraju, jak Państwo doskonale wiedzą, 312 679 km2, co pozycjonuje nas na świecie na 69. pozycji. W Europie zajmujemy 9. miejsce. Mieszkańców według rocznika statystycznego mamy około 38,5 miliona, co daje nam 6. miejsce w Europie. To jesteśmy znaczącym, poważnym bardzo partnerem pod każdym względem, bo taka ilość mieszkańców, już nawet nie powierzchnia, a taka ilość mieszkańców mówi o tym, jakim jesteśmy konsumentem, drodzy Państwo. W dzisiejszych czasach każdy człowiek musi jeść, musi mieć buty, musi mieć mieszkanie i w pewnych zakresach gospodarki wewnętrzne danego kraju zaspokajają te nasze potrzeby, ale jednocześnie społeczeństwa rozwinięte, takie jak my, bo już nie mamy jednej pary butów, nie mamy jednej pary spodni, to potrzebują czegoś więcej, a więc dla sąsiadów informacja, że tam jest duży rynek zbytu, że my na nich możemy zarobić i w związku z tym jesteśmy krajem postrzeganym przez innych jako kraj, którym warto się zainteresować. To buduje prestiż, to buduje pozycję niezależnie od koneksji politycznych czy historycznych z krajem tej wielkości. Na tą miarę wszyscy muszą się liczyć. A państwowość nasza, proszę Państwa, to już jest 1000 lat. Wprawdzie pierwszy chrzest to jest 966, ale właściwie możemy liczyć z całą pewnością państwowość jako organizację od momentu, kiedy królem został koronowany Bolesław Chrobry, chociaż właściwie już organizacja państwowa zaczęła się w momencie chrztu Polski. Dlaczego mówię o tym, że zaczęła się organizacja państwowa w momencie chrztu Polski? Drodzy Państwo, niezależnie od naszych dzisiaj spojrzeń na to, na jaką rolę Kościół odgrywa w naszej współczesności, to musimy zdać sobie sprawę, czy ktoś ma sympatie kościelne, czy przeciwne, to chrześcijaństwo i religia chrześcijańska w Europie, a więc i na świecie w owych czasach, była podstawą rozwoju cywilizacji. Prosta rzecz. Zanim nie pojawili się uczeni w piśmie i nie przywieźli swoich ksiąg, czyli mówimy o kapłanach i o Piśmie Świętym, na terenie dzisiejszej Polski nikt nie używał pisma. Nie było do niczego potrzebne. Nikt nie używał alfabetu. Jeżeli mamy zapisy z tamtych lat, to mamy od obcych, na przykład taki arabski podróżnik, który w IX wieku jeździł po Europie, przyjeżdżał tu oczywiście nie był podróżnikiem typu Tonego Halika, tylko przyjeżdżał w interesach, a więc po bursztyn najprawdopodobniej. Ibrahim ibn Jakub pisał na temat ziem, które się tutaj znajdowały, ale nie mówił o tym, że jesteśmy Polską, bo takiej organizacji państwowej nie było. Dopiero Kościół, który przyszedł na te tereny, wprowadził administrację. To znaczy, pamiętamy, że po zjeździe gnieźnieńskim założono 5 biskupstw. 5 biskupstw, a więc 5 diecezji. Każdy z biskupów chciał wiedzieć, miał obowiązek wiedzieć, dokąd sięga jego diecezja. A więc wytyczono granice diecezji, które razem dały kształt państwa, dokąd to państwo sięga, dokąd sięgają te diecezje. I dopiero na wzór, diecezje podzielono oczywiście na parafie i dekanaty, i dopiero na wzór tej administracji kościelnej zaczęła powstawać administracja cywilna. Stąd możemy z całą pewnością powiedzieć, że początki państwowości to jest chrzest, ale administracyjnie stanęliśmy formalnie wtedy, kiedy koronowany został nasz pierwszy król, czyli Bolesław Chrobry, a więc rok 1020. Mówiłem, jesteśmy w Pruszkowie, drodzy Państwo. Miód na serce. Także, kochani Państwo, i ta wspaniała historia naszego kraju i jej zabytki, które w niewielkim stopniu przetrwały, bo jak wiecie, leżymy w tak szczęśliwym lub też nieszczęśliwym miejscu na świecie, proszę popatrzeć,
że ze wschodu na zachód, z północy na południe, jakie wojska nie szły, to wszystko szło przez Polskę. I niewiele jest krajów, które tak boleśnie i tak dotkliwie odczuły wszelkie wojny światowe, wszelkie zawieruchy. Nie mówię tu tylko pierwsza, druga wojna światowa, ale wojna 30-letnia i wszystkie inne wcześniejsze. Zawsze my jesteśmy w każdym konflikcie w samym środku. I tych pamiątek nie zostało wiele, natomiast te, które są wspaniałe, są bardzo atrakcyjne dla odwiedzających i z roku na rok tych ludzi, którzy chcą Polskę obejrzeć, którzy chcą tutaj przyjechać, jest coraz więcej. Za rok 2018 Polskę odwiedziło ponad 17,5 miliona turystów z zagranicy. Dużo. Ale popatrzcie Państwo, jak pójdziemy w miejsca takie te wyeksponowane, folderowe, typu Rynek w Krakowie, czy też Stare Miasto w Warszawie, bardzo często słyszymy obcy język i to już nie tylko z tych najbliższych Niemcy, Rosjanie, ale słyszymy Hiszpanii, przyjeżdżają Francuzi, przede wszystkim w olbrzymiej ilości Azjaci. Te słynne wycieczki japońskie z aparatami, którzy fotografują wszystko. Jest tych wycieczek coraz więcej. Nie wynika to z tego, że raptem przybyło nam zabytków. Przybyło nam atrakcji, którymi jesteśmy w stanie zainteresować świat. Przybyło możliwości, infrastruktura, drodzy Państwo, z samolotów coraz więcej, drogi coraz lepsze. A do tego internet, w którym ci ludzie gdzieś tam na świecie, klikając, szukając obiektów do zwiedzenia, znajdują również obiekty w naszym kraju. I to wszystko powoduje, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym krajem turystycznie, a to przenosi się również na nasze pieniążki. Bo proszę Państwa, przyjeżdża turysta X z Japonii i on gdzieś je, gdzieś śpi, coś kupuje. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale te pieniądze wydał w hotelu, wydał u taksówkarza, co ja mam do tego? Mam. Ponieważ ten właściciel taksówki za te pieniądze poszedł do sklepu, kupił chleb, kupił mięso czy też butelkę wódki. A ktoś, kto pracuje w sklepie, z tych pieniędzy dostał jakąś tam pensję. Także, kochani, są to naczynia połączone. Pieniądze wydane w danym kraju w jakiejś części pośrednio trafiają do każdego z nas. A jeżeli mówimy o tych pieniążkach, to za 2018 rok produkt krajowy brutto w naszym kraju wyniósł 614 miliardów dolarów. Dużo. Bardzo dużo. Drodzy Państwo, produkt krajowy na jednego mieszkańca w 2018 to było 16,7 tysiąca dolarów. Dużo? Dużo. Ale musimy pamiętać, że są w Europie kraje, gdzie to jest prawie 50 tysięcy. Także jeszcze, chociaż sami Państwo z własnego życia wiecie, że jeszcze na naszej pamięci szynkę jadło się na święta lub też przy wielkich okazjach. Dzisiaj idziemy do sklepu i nie wiemy, którą wziąć. Spowszedniało nam to wszystko. Pomarańcze, jak przywieźli na święta, to one pachniały w całej chałupie. Dzisiaj, kochani, są w cenie jabłek, a banany często nawet tańsze. Także, drodzy Państwo, świat nam się zmienia, żyjemy coraz lepiej. Taka jest nasza Polska. Popatrzmy sobie zatem na te najciekawsze rzeczy, które chciałem Państwu dzisiaj pokazać. Rzeczy, o których warto powiedzieć. Kochani, aż do roku 2008, kiedy w maju 2008 otworzono Burj Khalifa, to najwyższą budowlą, jaką zbudował człowiek na świecie, był maszt w Konstantynowie. 646 metrów, zbudowany w 1974. Kiedy hen, nikt na świecie tak wysokich obiektów nie zbudował. To był wprawdzie maszt radiowy, maszt, który nie przetrwał do dzisiaj na skutek zaniedbań w 1991 roku. Pękła jedna z lin, które trzymały tą wielką konstrukcję i maszt się przewrócił. Szczęściem nikt nie zginął. Nie ma już tego masztu, który był zbudowany po to, żeby cały świat mógł słuchać polskiego radia. Ale przez długie, długie lata było to osiągnięcie polskich inżynierów, którego nikt na świecie nie pobił. I jest to też powód do dumy i powód do takiej satysfakcji, że no fajnie, no kochani, my mamy wiele różnych fajnych rzeczy, a mamy jakąś taką narodową cechę, że nie zawsze potrafimy
pójść do przodu z tą informacją. Jakoś tak skromnie te nasze sukcesy się przedstawiają w naszej opinii, bo nie potrafimy się nimi pochwalić. Więc ja na każdym kroku podkreślam, to co nasze dobre, to tym powinniśmy się chlubić. I ten maszt w Konstantynowie był właśnie takim wspaniałym osiągnięciem. 646 metrów. Zaraz zobaczymy, jak to wyglądało z góry. Budowano go za pomocą helikopterów, bo inaczej tego by się zrobić nie dało, co w tamtych latach było naprawdę rewolucyjne i było to osiągnięcie naprawdę na najwyższym światowym poziomie. No oczywiście musiało mieć to oprawę propagandową i miało taką. W 70-tych latach byliśmy krajem sukcesu. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale było takie exposé premiera Jaroszewicza. 10. potęga świata byliśmy wtedy. On podawał na przykład, że produkcja zboża wzrosła o 17 milionów ton. Produkcja statków o 22%. Produkcja trzody chlewnej o ileś tam sztuk. Tak podawał te dane, że nikt się nie mógł w tym zorientować. Ale konkluzja była taka, że 10. potęga świata. Kochani, drżyjcie, narody, klękajcie. Tacy byliśmy. Więc ta oprawa propagandowa była nieodzowna w tamtych czasach, ale osiągnięcie niepodważalne. Tak wyglądała budowa. Używano ludzi, którzy byli alpinistami. Zobaczcie, z góry tam w tle widać szachownicę pól. Więc jak jesteśmy bardzo wysoko. No ale maszt niestety w 1991 roku w listopadzie runął, a został zbudowany w 1974. Skoro obejrzeliśmy sobie najwyższy obiekt, to zobaczmy teraz z kolei najdłuższy, czyli najszerszy, inaczej mówiąc. I czy państwo zgadujecie, gdzie jesteśmy? W Modlinie, tak, twierdza w Modlinie. Drodzy państwo, w latach 1832 do 1836 zbudowano ten budynek koszarowy, który zamyka twierdzę w Modlinie i ma długość, uwaga, 2283 metry. Najdłuższy budynek w Europie i bodaj gdzieś na świecie jest troszeczkę dłuższy jakiś budynek, ale tam to jest budynek gospodarczy, jakiś magazynowy. Natomiast w Europie bezsprzecznie na pewno najdłuższy, zbudowany, kochani państwo, w czasach carskich po upadku powstania listopadowego. Wtedy zbudowano dwa wielkie obiekty, które miały Polaków straszyć. Twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską. Na twierdzę w Modlinie zużyto ponad, uwaga, 200 milionów cegieł. Nie wiem, czy państwo się orientujecie, jadąc w kierunku wschodnim od Warszawy, w kierunku Radzymina, po drodze mamy takie miejscowości jak Marki, Słupno, Zielonka. Tam zbudowano wtedy, na początku XIX wieku, dziesiątki cegielni. Po to, żeby produkowały cegły właśnie na potrzeby budowy twierdzy w Modlinie i Cytadeli Warszawskiej. Właścicielem tych wszystkich cegielni, a więc facetem, który sprzedał każdą jedną cegłę na te wielkie budowy, był Rosjanin, rosyjski przedsiębiorca, nazywał się Iwan Skwarcow. Nie muszę państwu opowiadać, jakie musiał zarobić na tym olbrzymie pieniądze. Był naprawdę milionerem, którego było stać na wszystko. Najlepszym przykładem jest dla nas to, że Skwarcow po zakończeniu budowy, przypominam, w 1836 zakończono budowę twierdzy, w 1838, dwa lata później, kupił sobie Pałac Saski. Ten, gdzie mamy dzisiaj, w którego ruinach mamy dzisiaj grób nieznanego żołnierza. I ten wizerunek Pałacu Saskiego, który mamy w pamięci oglądając stare filmy lub też fotografie, z wielką kolumnadą, oba skrzydła połączone wielką kolumnadą i rozbudowane właśnie przez Skwarcowa. On kupując pałac, kupił pałac zupełnie inny, znacznie skromniejszy, znacznie mniej majestatyczny. Ten monumentalny, wspaniały, wielki pałac to jest właśnie
Zasługa tego Skwarcowa, który miał tyle pieniędzy, że stać go było na wszystko. Tak jak mówiłem, zbudowano twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską właśnie z pieniędzy Skwarcowa. Były to budowle, które trwały równolegle, bo Cytadelę, przypominam, oddano do użytku w 1834 w maju na 18. urodziny carewicza Aleksandra. To taki prezent był. Oczywiście to, ten wątek można byłoby bardzo dużo rozwijać i ciekawe rzeczy opowiadać, ale następne obiekty czekają, więc nie będę Państwa absorbował. Natomiast ten budynek w twierdzy w Modlinie tutaj mamy z perspektywy z wysokości. Widzimy, że to jest zamknięty teren. Proszę Państwa, został zbudowany w ten sposób, że przewidywano, że w czasach pokoju będzie tam jednocześnie mogło mieszkać 20 tysięcy żołnierzy. Ale w czasie mobilizacji, czyli stanów nadzwyczajnych, mogło tam mieszkać nawet do 100 tysięcy żołnierzy. Olbrzymi, olbrzymi obiekt i użytkowany przez naszą armię aż do roku 2000. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych, armia się tego pozbyła i jest to przebudowywane na oczywiście mieszkania. Natomiast może widzicie Państwo po lewej stronie nad wodą jakiś taki budynek jest tam, jest jakiś obiekt. To są ruiny spichlerza zbudowanego jeszcze w XVIII wieku i od czasów napoleońskich. Jest to ruina, która bardzo malowniczo wygląda z tego mostu, który widzicie Państwo w perspektywie. Jak się przejeżdża, to ta ruina wygląda bardzo pięknie, bardzo ciekawie i w takiej formie jako ruina już 200 lat stoi. Bardzo malowniczo to wszystko wygląda, ale nie jest to obiekt budowany równolegle z Cytadelą, z twierdzą w Modlinie. Jeszcze raz widzimy i to jest właśnie ten obiekt. Najdłuższy budynek w Europie. A skoro jest najdłuższy, czyli najszerszy, to pewnie jest i najwęższy. I to też jest u nas w Warszawie. Nazywa się to domem Kereta. Trudno to nazwać domem, bo szerokość całkowita 152 centymetry. 152 centymetry, tak. Keret, pisarz, artysta izraelski, żydowski, zbudował to w tym miejscu, dlatego że tutaj w czasie II wojny światowej, kiedy na tym terenie, bo jest to przy Chłodnej, nie wiem, Państwo pewnie się domyślacie, widzieliście, kiedy było tutaj getto, tutaj mieszkali jego rodzice. I taki architekt, który się nazywa Szczęsny, zaprojektował mu w tym miejscu taki właśnie dom, który otwarto 12 listopada 2012 roku. Ma trzy kondygnacje, ma kuchnię, ma sypialnię, ma łazienkę. Zobaczmy, zajrzyjmy do środka. Tak to wygląda. 152 centymetry, czyli no, gdybym ja stanął, to pewnie od ściany do ściany. Ale oczywiście na dole widzimy tutaj jakaś pościel, więc jest sypialnia. Oczywiście on tam nie mieszka na co dzień, ale jest to raczej taka troszeczkę taka ciekawostka artystyczna, tak? I jest to taki performance. Natomiast gdyby się uparł, to można tam, bo wszystko w tym domu jest, wszystko funkcjonuje. Jak się wchodzi? Wchodzi się od dołu schodami. Przez podłogę się wchodzi. Taka ciekawostka, mamy najszerszy, mamy najwęższy, a najstarsza budowla, ktoś może rozpoznaje ten obiekt? Nie. Nie. Kochani Państwo, jesteśmy w Cieszynie. Cieszyn, rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie. Najstarsza według historyków architektury budowla, która przetrwała do naszych czasów. I tutaj jest spór, czy jedni datują ją na początek wieku XI, czyli rok 1000 coś tam, a drudzy na początek wieku XII, czyli 1100. Jakby nie patrzył, jest to blisko tysiącletnia budowla, która, proszę Państwa, ma 13 metrów wysokości, mury o grubości ponad 2 metry. Drodzy Państwo, oczywiście jesteśmy tu, widzimy styl romański. Styl romański, czyli ten pierwszy trwały. Wcześniej budowano na naszych terenach, oczywiście budowano obiekty drewniane, które nie przetrwały. Natomiast styl romański w bardzo niewielu obiektach jest do obejrzenia, ponieważ no,
historia wojny. Czym dalej od dnia dzisiejszego, tym tych obiektów jest mniej. Natomiast ten się zachował i proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo niewielkie okna w stosunku do powierzchni budynku. Kochani Państwo, styl romański, czyli styl budowy kamiennych, bo to był pierwszy budulec, wynika to z tego, że miał dwa rodzaje przeznaczenia dla tych obiektów. Pierwsze, oczywiście, główne to był obiekt sakralny, ale na wypadek zagrożenia był to najczęściej jedyny trwały obiekt, murowany obiekt w danym miejscu, a więc spełniał również rolę militarną. Był miejscem, gdzie mieszkańcy mogli się schronić, z którego mogli się bronić. Stąd te maleńkie okna w stylu romańskim, zazwyczaj rozchylone na zewnątrz, po to, żeby ten w środku, będący w ukryciu, miał jak najszersze pole ostrzału. Sam miał małe, wąskie okienko, ale okno rozchylone na zewnątrz, więc z tego łuku mógł strzelać nieomalże 180 stopni. Oczywiście przez budowniczych z tamtych lat ta budowla na owe czasy była bardzo duża. Bo kamień, drodzy Państwo, jest bardzo ciężki. Zresztą wszyscy wiecie, nieraz podnosiliśmy kamień mały, duży, więc zdajemy sobie sprawę, że czym większy, tym cięższy, ale do budowy takich nie używano maleńkich kamyków, tylko dużych. Kochani Państwo, żeby zbudować coś takiego, co ma 13 metrów, trzeba było dać ścianę ponad 2 metry szerokości, bo nacisk spowodowałby, że to by się nie utrzymało. Żeby budować wyżej, ściany musiałyby być 5-metrowe. Nie dałoby się tego zrobić. I wszyscy architekci wtedy, oczywiście nikt nie używał określenia architekci, ale mistrzowie budowniczy, oczywiście chcieliby budować jak najwyżej, chcieliby budować bardziej. To jest taki naturalna nasza potrzeba, że bardziej chcemy jeszcze czegoś, czego nie możemy, to jeszcze bardziej chcemy. I w momencie, kiedy pojawiła się cegła, która jest ciężka, ale w stosunku do kamienia jest materiałem bardzo lekkim, oni dostali możliwość wystrzelenia wreszcie. Wreszcie można było stawiać budowle, które są wysokie, bo cegła jest na tyle lekka, że nie wymagało to kilkumetrowych ścian. I oczywiście wtedy skończył się czas, kiedy budowano budowle romańskie, a zaczęły się strzeliste, wysokie, wspaniałe budowle gotyckie z długimi otworami. Wreszcie nie malutkie, ciasne okna przytłaczające, a strzeliste hen do nieba. I zawsze pamiętamy, że otwory zwieńczone jak rączki do modlitwy. I cegła to jest charakterystyczna cecha gotyku. No potem oczywiście renesans, potem barok. I w tych stylach, proszę Państwa, również przebudowywano tą świątynię. Ta świątynia była przez wieki, no bo oczywiście każdy chce iść z postępem, tak jak moda jest w ubraniach i panie co roku właściwie najchętniej zmieniałyby garderobę, bo co z tego, że czwarta szafa się nie domyka, kiedy nie ma co na siebie włożyć. Więc to samo, proszę Państwa, w architekturze przez wieki przychodziły nowe mody, nowe style i tą świątynię przebudowywano. Dzisiejsza forma gotycka została przywrócona po remoncie w 1955 roku i mamy tu naturalny, taki surowy styl romański. Wcześniej od 1838 był tam wewnątrz klasycyzm, a wcześniej oczywiście barok, bo barok był najbardziej takim nośnym. Proszę Państwa, tu pozwolę sobie na małą dygresję. Dlaczego ten barok, którego wszędzie jest na najliczniej zachowany, jeśli chodzi o obiekty sakralne, obiekty architektoniczne. Kochani Państwo, wiemy, że po stylu romańskim był gotyk, po gotyku był renesans i ten renesans przyniósł, proszę Państwa, taki porządek, taki ład, taką stabilizację, jakbyśmy powiedzieli. Obiekty, które wtedy budowano, były wzorowane na antycznym budownictwie greckim. Proste ściany, gładkie, bez natłoku, ozdób, ani bez żadnych zawijasów. Co najwyżej jakiś trójkątny portyk, jakiś niewielki gzyms i to było wszystko, co wtedy proponowano. Dlaczego? Wynikało to, proszę Państwa, z tego, że w okresie renesansu
ludzie zaczęli troszeczkę inaczej pojmować stosunek swój do Boga, Boga do wiernych. No to jest czas, kiedy, proszę Państwa, w 1517, jak wiemy, Marcin Luther, w 1536 w Bazylei, potem wprowadzili nowe nurty w chrześcijaństwie, które my dzisiaj określamy nurtami protestanckimi. Ale dlaczego tak się stało? Drodzy Państwo, w tym renesansie, także przyjaznym, także eksponującym człowieczeństwo i walory naszych potrzeb emocjonalnych również, które zaczęto dostrzegać, ten renesans w religii uświadomił wiernym, że my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo. Tak mówi Pismo. A więc skoro my mamy potrzebę radości, śpiewania, tańczenia, seksu, akceptacji bliźniego, to widocznie jest to wolą Bożą. To, co było w średniowieczu tępione, bo średniowiecze narzucało nam styl bardzo purytański. Tutaj masz być malutki, tu masz być szary, tu masz się umartwiać, bo po tamtej stronie czekają na ciebie wspaniałości raju. No, u nas nie było to tak dosłownie jak w islamie, który, jak wiecie, też jest religią monoteistyczną, i tam w islamie u nich w raju to nawet churysy na panów czekają. Tam jest dokładnie powiedziane, co na ciebie czeka. U nas było to troszeczkę enigmatyczne, ale wspaniałości na ciebie czekają. I ten renesans powiedział nam, że żyj już teraz tutaj, ciesz się już tutaj tym życiem, bo tak chciał Pan. Pan stworzył cię na wzór i podobieństwo, a więc chciał, żebyś się tu cieszył. Najlepszym przykładem takiej postawy wobec religii z tamtych lat, proszę Państwa, jest katedra na Wawelu. Byliście zapewne nieraz i na pewno zwrócili Państwo uwagę na króla Władysława Jagiełłę. Największy monarcha owych czasów w Europie. Leży pobożnie, rączki złożone, jak przestraszony przy pierwszej komunii, na baczność wyprostowany. Widać w nim trwogę przed mocą boską, przed sądem ostatecznym, który go oczekuje. Obok ze ścianą król Władysław Łokietek. To samo. Nabożnie przestraszone rączki złożone, mina rzadka. Ale tuż obok kaplica zygmuntowska, czyli czas renesansu, gdzie leży Zygmunt Stary i jego syn Zygmunt August. Kochani Państwo, podparty pod główkę, nóżka ugięta, luzik, relaks, brakuje tylko patery z owocami, jakichś bachantek, które by wino polewały. Tak pojmowano, Bóg jest miłością, Bóg mnie kocha, Bóg chce, żebym był szczęśliwy. A więc skoro jest mnie kocha, skoro chce, żebym był szczęśliwy, to nie może chcieć dla mnie źle. I w związku z tym ludzie zaczęli zwracać się do tego kochającego ich ojca. Coraz mniejszą rolę w pośrednictwie między wiernym a Bogiem zaczęli odgrywać w mentalności ówczesnych ludzi kapłani, co bardzo było negatywnie wpłynęło na organizację Kościoła. Zaczęli się rozłazić Luter, Kalwin i tak dalej. Trzeba było to towarzystwo jakoś znowu do szeregu postawić, żeby oni czuli trwogę Bożą. A nie tylko patrzyli, że o, dobry wujek, wszystko mi wybaczy, bo mnie kocha. W Rzymie powołano zakon jezuitów. Święty Loyola, na pewno Państwo słyszeli. Kochani, i on zbudował pierwszy kościół, ci jezuici zbudowali pierwszy kościół pod wezwaniem Il Gesù, gdzie wprowadzono styl, który my dzisiaj nazywamy barokiem. Bogactwo, ornamentyka, mnóstwo złoceń, nie ma wolnych miejsc na ścianach. Po co? Kochani Państwo, po to, żeby ci rozpasani, tacy wyluzowani chrześcijanie, wchodząc do tej świątyni, poczuli ogrom, poczuli bogactwo, poczuli wielkość, wspaniałość Bożą, przy której czuli się mali, przestraszeni, przy której czuli się nikczemnie mali, żeby poczuć właśnie ten dystans, tą moc, tą wielkość. I tak powstał barok, którego również moglibyśmy się doszukać, gdybyśmy byli 200 lat temu w Cieszynie, to w tej świątyni byłby. Ale przypominam, że w 1955
oczyszczono z naleciałości historycznych i, no tu mamy jeszcze fotografię zewnętrzną z XIX wieku, natomiast dzisiaj jest już tam surowy, trudno powiedzieć oryginalny, ale styl romański taki, jaki był w tej świątyni, kiedy ją budowano. Czyli mamy tutaj najstarszą, a teraz popatrzmy, największe centrum handlowe, proszę Państwa, w Europie, to nie jest gdzieś tam na świecie hen za Odrą, tylko u nas w Łodzi. Znacie Państwo to miejsce. Myślę, że Panie tam niejedne pieniążki zostawimy, więc nie będziemy już może tego rozstrzygać. Kochani Państwo, w 2008 roku otwarto centrum handlowe Manufaktura, które budowano, adoptowano dawne fabryki Izaaka Poznańskiego przez 4 lata. Było to z inicjatywy obywatela Szwajcarii polskiego pochodzenia, nazywa się Cyprian Kosiński. On wpadł na pomysł, żeby tę fabrykę, która splajtowała, a działała bardzo długo, bo oglądaliście na pewno Ziemię Obiecaną. Przecież te sceny w Ziemi Obiecanej, które kręcono współcześnie, nie robiono ich gdzieś tam, nie adoptowano, nie budowano sztucznej fabryki, tylko właśnie w tej fabryce Poznańskiego. Ona działała bardzo długo. Ona gdzieś do połowy lat 80. czy nawet 90. jeszcze funkcjonowała. Kochani Państwo, jeżeli ktoś był w fabryce, w takiej przędzalni, to jedna rzecz. Dwie rzeczy, które są tam dla człowieka nie do wytrzymania. Pył i hałas, hałas tak straszliwy, że żeby powiedzieć koledze dzień dobry, to trzeba mu krzyczeć w ucho. Coś niemożliwego. Ci ludzie dziesiątkami godzin tam pracowali. W każdym razie z pieniędzy, które wyłożył dom bankowy Rothschilda, to było 270 milionów euro, przez 4 lata zaadoptowano tą fabrykę Izaaka Poznańskiego, a Poznański, proszę Państwa, był największym fabrykantem łódzkim. Budował fabrykę i pałac, który jest obok, ten największy łódzki pałac, który przetrwał w latach 1871-1900, a więc prawie 30 lat. Budował wielką fabrykę i swój dom tuż obok, praktycznie całą dobę miał oko na to, co się tam dzieje. Był to facet, który zaczynał i się dorabiał i wiedział wszystko o tej fabryce. Zanim zbudował tą fabrykę, miał kilka mniejszych na terenie Łodzi. Natomiast po zbudowaniu tej fabryki była to największa fabryka włókiennicza. No i drodzy Państwo, w momencie, kiedy zmieniła się sytuacja ekonomiczna w naszym kraju po zmianach politycznych z 1989 roku, no ta fabryka nie wytrzymała i taki moloch miał zbyt duże koszty i z mało konkurencyjną produkcję w stosunku do tego, co napływało do nas. Tak jest, z Chin. No i musieli splajtować. W związku z tym obiekt stał przez jakiś czas pusty, aż ten Cyprian Kosiński wpadł na taki pomysł, żeby przebudować go na olbrzymi obiekt handlowy. Zresztą są tam restauracje, jest tam też wspaniały nowoczesny hotel. Kochani Państwo, 27 hektarów całość. Tak, ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Jest to olbrzymi, wspaniały obiekt i jest to największe centrum handlowe w Europie. I można byłoby jeszcze wiele ciekawych rzeczy o tym mówić, ale następne obiekty czekają, które też chciałbym Państwu pokazać. Tutaj jeszcze raz mamy widok tej fabryki. Kochani Państwo, ci z Was, którzy tam byli, to wiedzą, że po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko fabryki, jest całe osiedle fabryczne, tak zwane Księżopole. Ówcześni fabrykanci, drodzy Państwo, w momencie, kiedy zatrudniali Cię w fabryce i miałeś już tam stabilną pozycję, nie byłeś jakimś sezonowym, to dostawałeś mieszkanie. Oni owszem, 12 godzin pracy, za marne pieniądze, bardzo ciężkiej, ale dostawali też, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, cały socjal. Mieszkanie, ich dzieci miały na tym terenie szkołę, na terenie tego osiedla był kościół, chociaż fabrykant wyznania mojżeszowego, ale wiedział, że pracownicy chrześcijanie, katolicy, więc im zbudował kościół. Były tam też sklepy. Czy to wynikało z altruizmu i serdecznego traktowania pracowników przez tego fabrykanta? Nie do końca.
proszę Państwa, ponieważ ci, którzy u niego mieszkali, byli mu winni za mieszkanie. Ci, którzy u niego pracowali, korzystali z jego sklepów. Zabrakło pieniążków, to brali na zeszyt. Co potem i to komorne, i za ten zeszyt odliczali im przy pensji. Więc co by nie zrobili, to gdzie by nie wydali jakich pieniędzy, to te pieniądze trafiały do niego. On im z jedną ręką dawał, drugą ręką. Wspaniały interes. A wydawać by się mogło, że zbudował osiedle, bo taki troskliwy i szkoły, i kościół, i tak dalej. To było wszystko bardzo mądrze przemyślane. Drodzy Państwo, ale biegnijmy dalej. Tu mamy widok na całe centrum, właściwie nie na całe, bo jeszcze magazyny, przędzalnice, tam gdzie autokarowe, gdzie parking autokarów, to są jeszcze poza tym zdjęciem, jest to naprawdę olbrzymi teren. A teraz ciekawostka. Największe rondo drogowe i to na świecie. Kochani Państwo, jest w Polsce. Czy ktoś może wie, gdzie to jest? Słucham? No, proszę bardzo, jestem w Pruszkowie. Kochani Państwo, maleńka miejscowość pod Białymstokiem, pod Kurszynianami. Kurszyniany może łatwiej Państwu skojarzyć, bo ze względu na obecność Tatarów, na jeden z dwóch meczetów, który oglądamy. Krynki, 2,5 tysiąca mieszkańców, maleńka miejscowość, a jest tam największe rondo, do którego zbiega, policzmy, ile ulic? Dwanaście ulic. My widujemy rondak tutaj u nas w Pruszkowie lub w innych miejscach, gdzie na środku jakiś kwiaty, jakiś klombik. Proszę Państwa, to rondo ma 5 hektarów. W tym kółku jest park z alejkami, z ławkami i taka maleńka miejscowość, a ma takie osiągnięcie, właściwie nie mają już nic więcej, do czym mogliby się pochwalić. Tam przy tym rondzie jest jeszcze stara synagoga, oczywiście dzisiaj niewykorzystywana jako dom modlitewny, ale budynek starej synagogi został i to rondo w Krynkach jest największym skarbem tej miejscowości. Chwalą się, gdzie mogą. Jest to, tak jak mówię, 2,5 tysiąca mieszkańców. Przez to rondo wszystkie wycieczki, które jadą obejrzeć polskich Tatarów w Kruszynianach, chcą wejść do meczetu, chcą pójść na Mizar, czyli na cmentarz tatarski, to muszą przez to rondo przejechać. Tak to wygląda już na wjeździe. To jest jadąc właśnie z Sokółki w kierunku Kruszynian. Sokółka też Państwu na pewno znana, a to na inny raz, już nie będę o niej opowiadał. I to jest ta synagoga, która tam sobie stoi. Jesteśmy wewnątrz ronda. Tak wygląda ten park. Czyli jest to naprawdę bardzo duże. No a skoro przy tych naj, no to teraz jeszcze mamy jedno osiągnięcie. Najdłuższy rynek w Europie, czyli... No ja tu już tylko będę pykał w ten komputer, sami wszystko wiecie. Tak, oczywiście, 400 metrów długości, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę, nawierzchnia brukowana. Nie dlatego, że magistratu nie stać na położenie asfaltu, tylko dlatego, że jest to zabytek. Jest to rzecz, którą Pułtusk się chwali, którą może zaimponować innym krajom, miastom w Europie, które mogą mu tylko zazdrościć takiej wspaniałej atrakcji. 400 metrów. Na środku stoi ratusz z 30-metrową wieżą, widzimy to. Kto ma zdrowe nóżki i mocne płuca i chce mu się, to można tam się wdrapać na górę. Na górze jest taras widokowy i popatrzeć na okolice. Z jednej strony rynek zamknięty jest dawnym pałacem biskupim, który w 80-tych latach przebudowano na... Tak jest, Dom Polonii. Dzisiaj, wtedy to było takie, jest taki pod patronatem Ministerstwa Kultury. Chciano zrobić taki matecznik dla polonusów odwiedzających nasz kraj. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych i jest, można sobie tam co najwyżej zrobić wesele albo jakąś inną uroczystość rodzinną. Natomiast już tej takiej działalności misyjnej to tam już nie znajdziemy. Czyli z jednej strony Dom Polonii, dawny pałac biskupi, z drugiej strony bazylika w Pułtusku zamykająca drugą część rynku. Tak wygląda rzut z góry i na środku widzimy ten ratusz z wieżą. Tutaj na dole taka stercząca wieża, którą Państwo dostrzegacie, to jest właśnie dzwonnica bazyliki. No i jeszcze raz w kierunku bazyliki widok.
A to jest wejście do domu Polonii, do dawnego Pałacu Biskupiego. Tutaj na wysokości ratusza, patrząc od naszej strony po prawo, za tymi drzewami, na jednym z budynków jest tablica, że w roku 1806 przez kilka dni mieszkał w tej kamienicy sam cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. A na budynku obok, na ścianie jest taka duża płaskorzeźba, gdzie są jakieś nuty, jakaś gitara. I jest to informacja, że w 1942 roku w tym domu urodził się Krzysztof Klęczon. Kojarzymy? No jasne. 10 w skali Beauforta. I wiele innych wspaniałych rzeczy, no niestety zginął tragicznie w wypadku drogowym w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz tu mamy bazylikę. A co mamy najdłuższe molo na świecie? Sopot, oczywiście. 511,5 metra molo imienia Jana Pawła II. Drodzy Państwo, tak długie molo jest od roku 1928. Wtedy osiągnęło tą długość, jaką ma dzisiaj. Oczywiście sukcesywnie wymieniane elementy drewniane, bo jak wiemy, molo jest na drewnianych słupach, więc co trochę wymieniana podłoga, wymieniane są słupy nośne. Ale początek mola to jest znacznie wcześniej, bo już w roku 1828 zbudowano pierwsze molo w Sopocie. Miało wtedy co prawda ledwo 31 metrów długości, ale rozbudowywano przez wieki, co trochę dokładano i dzisiaj ma 511,5 metra, z czego blisko 460 metrów w wodzie. W latach 90. rozbudowano molo o tak zwaną marinę, czyli zbudowano port jachtowy na końcu, gdzie mogą przypłynąć turyści, którzy podróżują jachtami, lub też miejscowi ludzie, którzy pływają, lubią takie wycieczki morskie, i tam można zacumować łódź, od razu wejść na molo i przespacerować główną atrakcją Sopotu, czyli pomolo, a potem najsłynniejszy deptak, czyli Monciak, oczywiście, bohaterów Monte Cassino ze słynnym pijanym domem. To wszystko Państwo wiecie, bo jest to miejsce dość popularne. Tutaj na zdjęciu widzimy jeszcze po prawej słynny hotel Grand, tak, przez długie, długie dziesięciolecia PRL-u najbardziej luksusowy i taki pachnący aromatem zachodu, taki troszeczkę z tamtej bajki, i obiekt westchnień kuracjuszy, którzy na FWP przyjeżdżali, leżeli na plaży, na ten hotel mogli tylko popatrzeć. Także mamy najdłuższe molo. I tutaj jeszcze raz widok, i właśnie widać po prawej tą marinę, ten port jachtowy. Na końcu mola cumują statki, można stamtąd popłynąć do Gdyni, można stamtąd popłynąć na Hel. Jest to bardzo ciekawy obiekt i niestety, proszę Państwa, w sezonie letnim płatny. Kto chce wejść na molo, musi zapłacić. Od października do marca można wejść za darmo, a potem trzeba płacić. I jeszcze raz widok. Na takich słupach drewnianych co ileś lat trzeba to oczywiście wymieniać, więc sukcesywnie dbają o to, żeby, ponieważ na molo zazwyczaj jest dużo ludzi. Proszę Państwa, w zeszłym roku w sezonie letnim, czyli w tym płatnym, bilety kupiło na molo około 3,5 miliona ludzi. Oprócz tego jeszcze są tacy, co wchodzą bez biletów i na czarno, wiadomo, Polak potrafi. Więc jest tam zawsze bardzo dużo ludzi. W związku z tym on musi być w doskonałym stanie technicznym. Zarówno słupy, jak i podłoga są sukcesywnie wymieniane i proszę się nie obawiać, możemy po tym spokojnie i śmiało spacerować. Najwyższa drewniana budowla. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Jak Państwo myślicie, co my widzimy, gdzie to jest? Maszt nadawczy radiostacji w Gliwicach. 111 metrów wysokości. Zbudowany w 1930, w latach 36-38. Kochani Państwo, 111 metrów z drewna
moc drzewiowego i do dzisiaj oczywiście remontowany, wymieniane poszczególne elementy, ale nadal tylko z takich bali modrzewiowych. Tylko w ten sposób nam się ta radiostacja gliwicka kojarzy przede wszystkim, drodzy Państwo, ze słynną prowokacją gliwicką, kiedy to 31 sierpnia 1939 roku Niemcy przebrali swoich tam więźniów kryminalnych w polskie mundury i po prostu ich tam zastrzelili pod tą wieżą, całemu światu pokazując, że polscy żołnierze napadli na radio, na niemiecką radiostację w Gliwicach. Oczywiście to było grubymi nićmi szyte i nikt myślący w to nie uwierzył. Niemniej jednak był to jeden z pretekstów, których Hitler użył do tego, żeby usprawiedliwić swoją napaść na nasz kraj. Radiostacja, proszę Państwa, funkcjonuje do dzisiaj. Nadajnik na wieży w na maszcie w Gliwicach w okresie PRL-u był jednym z najważniejszych nadajników w naszym kraju. A to nie dlatego, że nadawał program pierwszy, tylko dlatego, że na tej maszcie był nadajnik, który nadawał na tej samej częstotliwości, co Wolna Europa, i ją zakłócał. Był to główny nadajnik zakłócający odbiór z Radia Wolna Europa. Dlatego był taki ważny i być może dlatego tak dbano o ten maszt i dzięki temu przetrwał do dzisiaj. Dzisiaj jest raczej atrakcją turystyczną. Proszę Państwa, są tam 4 tarasy widokowe, na które można się wdrapać, ale windy nie ma. Trzeba po schodkach na samą górę, na najwyższy taras, to jest ponad 360 stopni drabiny. Po drabinie się wchodzi. Pierwszy taras jest na 40 metrach, potem na 55, na 80, a na 111, tam na górze, taras jest niewielki, ale jest tam 104 krzesła. Bo ci, co to konserwują, jak już się tam wdrapią, to siadają i piją piwo. Na trzeźwo wejść na taką wysokość. Kochani Państwo, to jest drewno. Jak jest wiatr, albo jak się tam wejdzie, to czuje się, że to chodzi, to mało, to skrzypi, to trzeszczy, no zaraz się zawali. Także, kochani, trzeba mieć naprawdę mocne lwie serce w piersiach, żeby się tam wdrapać. I całość skręcona jest specjalnymi mosiężnymi śrubami. Tylko mosiężnymi, żeby nie rdzewiało, bo stalowe by zardzewiały. Zardzewiałaby śruba, zacząłby gnić drewno. Mosiężne nie rdzewiają. 16100 śrub. Także, drodzy Państwo, popatrzmy sobie, jak to wygląda z bliska. To wszystko jest z drewna. Najwyższa drewniana budowla na świecie. I tylko drewno modrzewiowe. W nocy wygląda wspaniale, pięknie. Najdłuższy bunkier. Czy ktoś wie gdzie? Miejscowość Konewka koło Spały. 395 metrów długości. 15 metrów szerokości, 9 metrów wysokości, mury grube, żelbetowe, czyli z betonu i stali, na blisko 2 metry. Bunkier, który przygotowano, budowano go od kwietnia do października 1940 roku, przygotowano na to, żeby wjeżdżał do niego cały pociąg. Pociąg, którym podróżował Adolf Hitler w założeniach. A tak naprawdę, kochani Państwo, to Hitler nawet o tym nie wiedział i go to specjalnie nie interesowało, nigdy tam nie przyjechał. Drugi podobny, tylko 50 metrów krótszy, jest też w Łódzkim, w miejscowości Jeleń. Natomiast przy tym bunkrze on ma główny ten tunel na pociąg, ma 2 boczne takie jak gdyby perony gospodarcze. Oczywiście na terenie, w lesie, zbudowano cały szereg innych obiektów, hotelowy, jakąś wentylatornię, jakąś elektrownię, różne rzeczy, które by powodowały, że cały ten obiekt mógł funkcjonować. Kochani, najbardziej zainteresowany tym bunkrem był Hermann Göring, dowódca lotnictwa niemieckiego, który był zapalonym myśliwym, który przed II wojną światową przyjeżdżał na polowania do Polski, do Białowieży, czy też tutaj do Spały, gdzie osobiście gościł go wtedy nasz prezydent Ignacy Mościcki. Proszę Państwa, ta Spała od zawsze słynęła, tam są olbrzymie kompleksy leśne i to od zawsze słynęło ze wspaniałych polowań. Tam przecież swój pałac myśliwski miał również car Rosji.
I ten pałac po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 zajmował i użytkował

ogóle nie interesowały. Miejscowa ludność, zwłaszcza w latach 90., rozkradła wszystko, co się tam dało rozkraść. Mam tu na myśli różnego rodzaju elementy stalowe. Przyjeżdżały ciężarówki z palnikami, wycinali wszystko, co się dało. Nikt się tym nie interesował. Dopiero od roku 2006 pan Szymański wziął to w dzierżawę od Lasów Państwowych i dzisiaj jest to taki obiekt turystyczny, muzealny. Bardzo ciekawy, wiele naprawdę fajnych rzeczy tam można zobaczyć. Warto się tam wybrać. W październiku są tam zloty pojazdów militarnych i takie militarne pikniki. Miejsce bardzo ciekawe, chociażby z tego względu, że ta Konewka, drodzy Państwo, co jest tam 3 kilometry od Spały. I Konewka jeszcze z drugiego powodu, dzisiaj niestety już nie do obejrzenia, ale tylko do przejścia się po terenie, było to miejsce, gdzie miał swoją rezydencję pierwszy sekretarz partii Edward Gierek. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak Gierek upadł, to pokazywali w telewizji, że miał holenderską porcelanę, że żył w takim przepychu. To właśnie nakręcano w Konewce. To była jego jedyna taka rezydencja, gdzie on się czuł u siebie. I teraz, drodzy Państwo, skończyła się epoka Gierka. Wspaniała wielka willa ze 25 pokoi, basen w piwnicy, kilka kondygnacji, do tego obiekty hotelowe, gastronomiczne, garaże, wszystko to otoczone w lesie wysokim murem, wielki obiekt na kilkudziesięciu hektarach. Po epoce Gierka ten obiekt od gminy dzierżawił przez kilka lat LOT, linie lotnicze, i tam miały jakieś swoje centra, gdzie urządzali konferencje, jakieś szkolenia i tak dalej. Potem, ponieważ LOT zaczął mieć kłopoty finansowe, tak jak cała gospodarka, musiał przejść transformację, zrezygnowali z tego. Co zrobiła gmina, która by odpowiadała za ten teren? Nic. Całość, dzisiaj nawet nie znajdziecie jednego budynku. Całość została rozgrabiona. Ja pamiętam, kiedy jeździłem, kiedy to wyglądało, jeszcze kafelki były na i okna, i kafelki, i pełny dach, i wszystko to wyglądało jeszcze do uratowania. Do tego stopnia, że wszystkie budynki rozebrano do cegły. Mało tego, w lesie były oczywiście alejki i latarnie. To nawet przewody od latarni do latarni wykopano z ziemi. Wszystko. Przy pełnej aprobacie i bezczynności władz lokalnych. To chyba tylko u nas takie rzeczy. Coś strasznego. Niemniej jednak ten bunkier jest najdłuższy. Tak wygląda z zewnątrz, wjeżdżały tam pociągi. Tak to jest z góry, tak to wyglądało. Dzisiaj oczywiście tych torów już nie ma. Tory zostały rozebrane i wszystko, co tam się dało zabrać, to już nie do odzyskania. Niezwykły most. Jesteśmy w... W Stańczykach, oczywiście, w Stańczykach koło Gołdapi. Proszę Państwa, w latach, na początku wieku XX, w latach 1918-27 zbudowano dwa olbrzymie wiadukty. Mają 108 nad rzeczką, która się nazywa Bełżyca. Sprawdzę. Jesteśmy w szkole, więc nie wolno nic powiedzieć, co by nie było prawdą. Błędzianka. Nie Bełżyca, a Błędzianka. Proszę Państwa, 185 metrów długości, 36,5 metra wysokości. Dzisiaj są to obiekty zabytkowe, będące w gestii konserwatora zabytków, natomiast nigdy nie ukończone. Biegła tędy linia kolejowa, ale tylko tory położono na jednym z tych wiaduktów, na drugim już nie. I ten pociąg jeździł właściwie niezbyt długo, bo w latach 1927-45 po jednym z tych wiaduktów, które bardzo nam przypominają w architekturze wizualnie akwedukty, stąd często się mówi akwedukty na te wiadukty w Stańczykach. Pociąg jeździł do 1945 roku po jednym z nich, a potem już nie. Dlatego, że nikt nie miał kto jeździć? Nie. Kochani, Armia Radziecka, wycofując się, Rosja Balszaja potrzebowała torów. Potrzebowała wymienić drewniane tory na Syberii na stalowe. Kochani, bo nie wiem, czy wiecie, ale na Syberii, gdzie niskie temperatury, robiono szyny z dębu, drewniane tory. Także oni zabrali sobie te tory, które z tej linii

kolejowej i nigdy już tych torów na nowo nie położono. Dzisiaj są to obiekty tylko turystyczne. Do obejrzenia warto, bo robi to naprawdę wrażenie znacznie większe niż tutaj z tych zdjęć by mogło wynikać. Proszę spojrzeć. Naprawdę jest to monumentalna budowla. No to teraz popatrzmy sobie na dzieła natury, które są w naszym kraju godne uwagi. Proszę Państwa, koło Wągrowca w Wielkopolsce krzyżują się dwie rzeki. Jedna się nazywa Wełna, a druga Nielba. I co by było w tym dziwnego? No może niewiele, gdyby nie to, że te rzeki krzyżują się pod kątem prostym, nie mieszając swoich wód. Nielba przepływa górą, Wełna dołem. Puszczali farbę, więc wiemy. I jest to ewenement, w naszym kraju jedyny, w świecie pewnie niewiele takich miejsc jest. No oczywiście rzeczki, jak widzimy, nieduże, ale jest to coś oryginalnego, coś, czego nigdzie nie spotkamy. Przypominam, dwie rzeki się krzyżują pod kątem prostym, nie mieszając ze sobą wód. Czyli jedna przepływa dołem, druga górą i do dzisiaj ichtiolodzy się zachodzą w głowę, co robią ryby. Czy wiedzą, że trzeba dołem, a nie górą, jeżeli płyną w danym kierunku. No i była też propozycja założenia sygnalizacji świetlnej dla nich, ale na razie jeszcze nie. Także kochani, taka ciekawostka koło Wągrowca w Wielkopolsce. No i kaczki oczywiście też pływają z jednej, najpierw jedna, potem się zmienia kierunek, płyną drugie. Tutaj także ta sygnalizacja świetna byłaby tam coraz bardziej nieodzowna, ale jeszcze póki co na razie nie ma. Tak to wygląda. Nieduże, malutkie rzeczki, ale ewenement przyrodniczy. Jedyna w Europie pustynia, gdzie mamy lotne piaski, gdzie mamy, proszę Państwa, zjawisko Fata Morgany. Czyli widzimy rzeczy, których nie ma, rzeczy, które chcielibyśmy widzieć, rzeczy, których podpowiada nam nasza podświadomość. To jest taki ten słynny obraz, że ten wędrowca na pustyni na ostatnich nogach widzi raptem kiosk z zimną Coca-Colą. Biegnie do niego, ale nigdy nie dobiegnie, bo ten kiosk mu się zawsze, tak jak horyzont, iluzoryczna linia oddalająca się w miarę zbliżania. Tak to wygląda. Pustynia Błędowska, drodzy Państwo, na granicy Małopolski i Śląska, 10 km długości, 4 km szerokości. Jedyny, tak jak mówię, taki wielki obszar pustynny w Europie. Bardzo ciekawe miejsce również, no w tej chwili pustynia jest chroniona i od paru lat trwa ratowanie pustyni. Co można ratować na pustyni? Kochani Państwo, pustynia przede wszystkim była użytkowana przez dziesięciolecia przez wojsko. Zaczęło się od tego, że Niemcy, słynny korpus, Afryka Korps generała Rommela, przed wyprawą do Afryki ćwiczyły właśnie na tej pustyni. Pobudowali nawet obiekty takie militarne do ćwiczeń, co po II wojnie światowej było wykorzystywane również przez naszą armię i nie tylko naszą. Armię Układu Warszawskiego tam ćwiczyły. W rezultacie tych działań pustynia zaczęła zarastać. Zaczęła tracić swój charakter pustyni z lotnymi piaskami. Dzisiaj pustynia jest pod ochroną. Wygląda tak, jak tutaj widzimy na zdjęciach i jest to naprawdę wielgachny teren pustynny. 4 na 10 kilometrów. Nazwa Pustynia Błędowska od Błędowa, który miejscowości na obrzeżach pustyni. Bardzo ciekawe miejsce. I warto zobaczyć. A propos tego, tutaj tego nie ma w mojej prezentacji, a propos piasków lotnych, kochani Państwo, gdybyście mieli okazję, koło Łeby lotne piaski, to robi wrażenie. Ja nie żałuję, teraz sobie pomyślałem o tym, żałuję, że nie pokazałem tego tutaj w prezentacji, bo są to też olbrzymie przestrzenie żółciutkiego, drobniutkiego piasku, który fruwa, zasypuje las, przesuwa się sukcesywnie, ale są to tak duże obszary, że czujemy się jak na Marsie. Naprawdę jest to fantastyczne miejsce. Trzeba tam przez las parę kilometrów iść.
albo nabrzeżem troszeczkę jeszcze dalej, ale naprawdę, kochani, zróbcie sobie ten wysiłek, bo warto. Jest to coś fantastycznego. No i nadal mamy tutaj pustynię błędowską. No i jeden z obiektów, który postawili Niemcy, a potem wykorzystywany również w ćwiczeniach innych armii. Są w Polsce wulkany? Aha. Są, kochani państwo, około 60. No, ale nie ma się co obawiać. Od mniej więcej 200 milionów lat żaden z nich nie eksplodował, więc pewnie już tak zostanie. Tutaj mamy jeden z nich na tym obrazku, który widzimy. Drodzy państwo, są w różnych miejscach. Góry Świętokrzyskie, Dolny Śląsk, Sudety, nawet na Suwalszczyźnie jest kilka, ale oczywiście żaden z nich nie jest wulkanem aktywnym, więc nic nam nie grozi. Najczęściej nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, na przykład Góra Świętej Anny, to też jest wulkan, ponad 400 metrów. Kochani państwo, wykorzystywano kiedyś te wulkany w większym stopniu niż dzisiaj. Dlaczego mówię, że wulkany wykorzystywano? Państwo być może z dzieciństwa, niektórzy z państwa może pamiętają, że bardzo popularne były u nas drogi brukowane nie kamieniami, tymi kocimi łbami, tylko taką czarną kostką kwadratową. Bazaltem, który pozyskiwano właśnie z tych gór wulkanicznych. Dlaczego? Kochani, bazalt zastygając bardzo często, w większości przypadków zastyga w takich słupach. Wystarczy stuknąć i taki słup odpada. Zresztą zaraz zobaczymy. O, tutaj już nawet widać. I go tylko wystarczy ciąć w małe kawałki, już mamy kamienie do wykładania. Ten bazalt bardzo odporny na ścieranie i większość ulic wykładano właśnie kostką bazaltową. A teraz ciekawostka, bo państwo już teraz na pewno sobie wyświetlacie tą kostkę bazaltową i te ulice, które wtedy były. Przypomnijcie sobie, one były układane w takie półkola, te kamienie. A wiecie dlaczego? Popatrzcie na mnie. Układający klęczeli jeden obok drugiego i tam, gdzie mu rączka sięgała, tam układał. Stąd te takie półkola. Po prostu w rzędzie czterech czy tam pięciu klęczało i każdy, gdzie rączka, stąd takie półkola. To taka ciekawostka. Także tu mamy kilka z nich na obrazku. A więc jesteśmy krajem wulkanicznym. Generalnie, proszę państwa, mamy szczęście. Nie ma u nas trzęsień ziemi, nie ma tych olbrzymich huraganów, chociaż ostatnio są wiatry zrywające kapelusze z głów. Nie mamy, proszę państwa, tych olbrzymich powodzi poza sporadycznymi przypadkami. Do lasu na Jagody możemy iść, lew nas nie zje, pyton nas nie udusi, więc mamy wszystko, co trzeba. Że co? No kleszcze to, kochani, coś musi być, żeby nam się nie nudziło, no. Jak to kiedyś powiedział taki satyryk, nazywał się Kazimierz Grześkowiak, robaki są rozmaite i rozmaicie dokuczają. Po to, żeby człowiek już tu na ziemi za swoje grzechy odcierpiał, czyśćca uniknął i żeby go nigdy już nic nie swędziało. Także, kochani, krzywy las. A, właśnie, takie coś też jest. Proszę państwa, koło Gryfina na Pomorzu 2 hektary lasu wygląda tak jak tu. Wygięte takie drzewa. Proszę państwa, robi to, drugie, tak, to jest akurat koło Gryfino, ale drugie takie miejsce jest Krynica Morska, kojarzymy. I z Krynicy Morskiej jedziemy dalej w kierunku ostatniej miejscowości w Polsce, Piaski. Tak mniej więcej już pod Piaskami, po lewej stronie jest taki parking, to jakbyśmy weszli w las, tak w kierunku morza, to też spotkamy takie sosny. Kochani, to robi wrażenie. Czujemy się jak na filmie Hitchcocka w takim miejscu. Gęsia skórka i tak dalej. Ale proszę się nie obawiać, nie jest to żadne moce nieczyste tam nie ingerowały. Jest to dzieło człowieka. Młodziutkie sosenki są wyginane w ten sposób, żeby rosły tak krzywo. Popatrzcie państwo, nad morzem takie krzywe sosny do czego? Do budowania łodzi. Ożebrowanie do łodzi. I już mamy tajemnicę rozwiązaną. Ale rzecz warta uwagi, rzecz taka niecodzienna, rzecz ciekawa.
A mamy piramidy w Polsce? Mamy, oczywiście, że mamy. Proszę Państwa, to co widzimy ma 16 metrów. Jesteśmy w miejscowości, która się nazywa Rapa. To jest koło Gołdapi. I taki hrabia, który się nazywał, tak jak ten termometr, Fahrenheit, zbudował sobie taką 16-metrową piramidę, która jest grobowcem. Piramidy generalnie w naszym kraju są grobowcami, ale nie tylko w Rapie, proszę Państwa, bo również koło Wągrowca. Mamy też takie piramidy. Jeszcze na przykład, proszę Państwa, jeszcze szukam, bo mi uciekło, jak on się nazywał. Jest. O, Franciszek Łukasiński koło Wągrowca zbudował sobie taką. O, taką, to jest Łukasińskiego. Był oficerem wojsk napoleońskich i kazał posadzić wokół sosny, których dzisiaj już nie ma, ale w dniu pogrzebu posadzono dookoła sosny. On w swoim testamencie napisał, że jak te sosny dwukrotnie przerosną jego grobowiec, jego piramidę, Polska uzyska niepodległość. Jak wiemy, sosny rosną bardzo szybko i troszeczkę się pośpieszyły w stosunku do niepodległości, bo dopiero przecież 1918. Być może ktoś z Państwa był w takim bardzo ciekawym miejscu, mało znanym w Polsce, chociaż jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, Park Murzakowski. Na granicy Polski i Niemiec, tam na dole, na dole jakbyśmy granicą, ma ponad 700 hektarów. Po stronie niemieckiej są obiekty rezydencjonalne, czyli pałac, a większość parku jest po polskiej stronie. Dzisiaj spacerujemy po parku. Kiedyś granica Nysą-Łużycką przechodziła przez środek tego parku. Dzisiaj oczywiście spacerujemy bez żadnych przeszkód. I jest tam również olbrzymia piramida ziemna, w której pochowany jest hrabia von Muskau, który był założycielem całej tego założenia parkowego. Bardzo ciekawa, w ogóle ciekawa historia, kochani Państwo. Facet był leciutko oryginalny. No, może oryginalny, tak. Od samego dziecka był bardzo, to kiedyś Państwu może opowiem, jak będziemy o polskim wkładzie w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to może wtedy szerzej. W każdym razie jego jedyną pasją w życiu były rośliny, ogrody, parki. Cały majątek, bo już w 1815 zaczął ten park zakładać, cały majątek przetracił na ten ogród, ale jeszcze wizji nie spełnił, jeszcze mu brakowało. Chciał jeszcze, a nie miał już za co. Kochani, pojechał do Anglii, ożenił się z piękną, bogatą kobietą, 30 lat starszą. Ale cóż, miłość jest ślepa, trafi się bogata i co zrobisz? No i ten majątek żony również poszedł w ten cały park i kazał sobie usypać, proszę Państwa, piramidę, w której został pochowany. Też bardzo znana piramida w naszym kraju. Ale kiedy, tak jak mówię, bardzo ciekawa rzecz, kiedyś może będziemy mieli okazję spotkać się innym wykładzie, to wtedy sobie o tym porozmawiamy. To też są rzeczy, które widzimy w naszym kraju. Czakramy. A, kochani. Moc energii ziemi, którą możemy spotkać w naszym kraju. Nie ma na to żadnych mądrości naukowych, ale my w turystyce jedziemy odnaleźć wrażenia, odnaleźć emocje, odnaleźć rzeczy, które były nas zaciekawiły. Więc nic tak jak legendy, jak pomówienia, jak jakieś informacje nieprecyzyjne, nie do końca jawne, tak nie rozbudzają naszej ciekawości. Kochani Państwo, dziedziniec Zamku Wawelskiego, jak wchodzimy główną bramą, po lewej stronie w narożniku na ścianie, dzisiaj tam się nie dopchamy, bo są tam ustawione duże tablice poglądowe, ponieważ przez lata ludzie przychodzili tam rękę przykładali, bo to było w mentalności ogólnie przyjętej miejsce czakramu, czyli mocy ziemi dającej energię i uzdrawiającej i podobno dlatego właśnie zbudowano tam zamek na Wawelu, bo w tym miejscu niejaki Apolonius z Titany w pierwszym wieku zdeponował jakiś cudowny kamień, który drogą kosmiczną do niego trafił z mocą boską. I takie czakramy, proszę Państwa, w trzech miejscach. Oto jest właśnie ten narożnik. Zobaczcie, jaka ściana tam brudna. To jest właśnie to, kiedy jeszcze można było podchodzić do tej ściany. No i poszła wieść, że to tam jest ten czakram. Wszyscy chcieli go dotykać. Dzisiaj go nie dotkniemy, bo stoją tam takie tablice. Czyli Wawel, drodzy Państwo, Święty Krzyż.
Widzimy tutaj opactwo Świętego Krzyża i proszę zobaczyć kościół jeszcze bez wieży, bo dzisiaj już ma kościół ma zbudowaną wieżę, odbudowaną, którą Austriacy w 1914 roku wysadzili. Dzisiaj kościół już wygląda inaczej, ale proszę popatrzeć na prawo od kościoła, taki zielony krzew tam stoi. Widzimy go? Dzisiaj go nie ma. Braciszkowie wycięli. Bo to też podobno było miejsce czakramu i pokutnicy, pielgrzymi, zamiast biec od razu do kaplicy Oleśnickich, kłaniać się przed drzazgą Świętego Krzyża, najpierw lecieli do tego drzewa, żeby tam się podotykać. Bluźnierstwo. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I braciszkowie wycięli. Nie ma już tego krzaka, nikt już nie wie, gdzie czakram jest, jeżeli w ogóle był. Ale też jest to miejsce, w którym podobno taki czakram jest. No tu mamy piękny widok na całe pasmo Jeleniowskie, Gór Świętokrzyskich i na maszt radiowo-telewizyjny, a na pierwszym planie oczywiście opactwo. No i trzecim miejscem to jest Częstochowa, gdzie podobno też taka moc jest. Ale tak jak mówię, przez gospodarzy obiektów w żadnym z tych miejsc nie jest to ta legenda podtrzymywana, a wprost przeciwnie, rugowana i zaprzeczają, więc jest to tylko w sferze domysłów. Ale kochani, popatrzcie, co na tych ścianach jest. Kaplica czaszek w Kudowie, w części Kudowy, która się nazywa Czermna. Taki czeski ksiądz, nazywał się Wacław Tomaszek, przez blisko 20 lat budował tą kaplicę. Mówimy tu o wieku XVII. Sam zresztą też został tam złożonym. Jedna z tych kostek to jest on. Kochani Państwo, tutaj gdzie to co widzimy, to jest około 3 do 3,5 tysiąca czaszek i różnych innych elementów. Jak to łatwo powiedzieć tak sobie, tego elementów, czaszek, a przecież to są wszystko ludzie. Kochani Państwo, są to ofiary najczęściej wojny 30-letniej z lat 1618-1648, kiedy wielka wojna trwała między protestantami a katolikami. Zwyciężyli katolicy. I ten ksiądz Tomaszek zebrał te, zbierał z pól bitewnych właśnie te prochy i prowizorycznie chowanych żołnierzy i zbudował taką kaplicę. Proszę Państwa, tutaj jest, tak jak mówię, około 3-3,5 tysiąca tych czaszek, natomiast w piwnicy są jeszcze prochy blisko 20 tysięcy. Jest to obiekt wyjątkowy, jedyny w naszym kraju. Jest jeszcze drugi tego rodzaju obiekt po czeskiej stronie. Miejscowość się nazywa Kutna Hora. Tam jest blisko 70 tysięcy czaszek. O ile u nas tutaj w Czernej widzimy tylko wyłożone ściany, sufit, o tyle w Kutnej Horze, gdybyście Państwo się pokusili kiedyś, z czaszek, z kości, z piszczeli, z żeber porobione są żyrandole. Herby najznamienitszych mieszkańców i sponsorów tego miejsca. Wszystko jest tam i jest to olbrzymi obiekt. U nas jest to niewielka kapliczka. Tak to wygląda jeszcze wewnątrz. A z zewnątrz jest to taki zwykły budynek kaplicy, nie budzący żadnych skojarzeń. Jesteśmy, przypominam, w Kudowie. Część Kudowy nazwana Czerną. Piktogramy w Wylatowie. Pamiętacie Państwo, było tak głośno o tym, tak słynne miejsce, gdzie to ci kosmici mieli robić te różne formy graficzne w zbożach. Nigdy nie złapano nikogo, jak to robił, ale i kosmitów też nikt nigdy nie widział. Byli, no oczywiście, ja wiem, że tak, też pamiętam. Na drugi dzień, też ich wieczorem widziałem w nocy, później głowa mnie na drugi dzień strasznie bolała, wtedy tak. W takich stanie można ich zobaczyć. Kochani Państwo, oczywiście było to bardzo sprytne zagranie marketingowe kogoś z miejscowych, kto umiał to robić i robił to w sposób skuteczny. Zaczajali się tam, telewizje przyjeżdżały, badacze UFO, ale nikt nigdy nikogo tam ani nie wykrył, ani nie zobaczył. Niemniej jednak legenda Wylatowa została i te obiekty wyglądały naprawdę tajemniczo, bo nikt nie wie, jak były robione, w jaki sposób udało się te idealne koła i nie tylko koła, te formy graficzne w zbożu uzyskać. No i kamienne kręgi. Tutaj już żartów nie ma.
Proszę Państwa, miejscowość Odry na Pomorzu, nie jest to jedyne miejsce, ale Odry są najsłynniejsze, są to kamienne kręgi. Kamienne kręgi, proszę Państwa, Gotów, którzy mniej więcej 3000 lat temu przyjechali i tutaj założyli swoje osady, tutaj zostali pochowani. W Odrach akurat mamy tam 10 kręgów i 27 kurhanów grzebalnych. Ale żeby to zobaczyć, to trzeba może nawet popatrzeć, będzie wygodniej. Kochani Państwo, olbrzymie kamienie, które tworzą takie koła i na środku zawsze jeden kamień. Ja jestem człowiekiem racjonalnym, bardzo sceptycznym wobec wszelkich tajemnic i rzeczy niewyjaśnionych. Ale proszę mi wierzyć, że stojąc tam na środku, jak położyłem rękę na tym kamieniu, to na ręku mi się zrobiła gęsia skórka. Chociaż w takie cuda nie wierzę. Niemniej jednak miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Po co ci goci przyjeżdżali? No bo tutaj był kraj mlekiem płynącym, ta ich skalista, mchem obrośnięta zimna północ. A poza tym, kochani, dziewczyny tu na tych terenach to były takie, że warto się było wyprawiać. Kochani, aż do średniowiecza Pomorze i okolice Kowna na Wilnie, na Litwie, były to miejsca targów na dziewczyny. Tu przyjeżdżali i sprzedawano, handlowano kobietami, brankami. Były dwa centra. Pomorze nasze i właśnie Kowno na Litwie. Także te dziewczyny z naszych ziem, to nie tylko dzisiaj Polki są najpiękniejsze. Wtedy też na cały świat było to słynne. I stąd ci goci tutaj zawitali, zostały po nich właśnie te kamienne kręgi. Tak to wygląda z góry. Jest 10 takich kręgów i gdybyście Państwo w tamtych okolicach byli, to namawiam. A popatrzcie na to. Jest to koło Oleśnicy, Dolny Śląsk. Staw wyraźnie w kształcie Polski. A to... Prawda? Drogowcy pewnie dlatego to zostawili, z szacunku dla kształtu naszego kraju. Gdańsko. Proszę Państwa, najwyższy wychodek na świecie, najwyższa toaleta na świecie. Proszę Państwa, rzecz o tyle ciekawa, że trzeba, żeby dojść do tej toalety, która była w tej 25-metrowej wieży po lewej stronie, trzeba było tym krużgankiem 54 metry biec. Więc jak się komuś śpieszyło, no ha, ha, ha. To nie jest takie śmieszne dla nas, tak, ale nie dlatego, co nie zdążył. Drodzy Państwo, zbudowano to oczywiście tylko dla prominentnych mieszkańców zamku było to dostępne. Tylko dla komtur tam, tylko swoich rycerzy, braci rycerzy, bo w takim zamku mieszkali bracia rycerze. I w zamkach krzyżackich, które było mnóstwo w państwie krzyżackim na północy naszego kraju, był komtur w każdym zamku, czyli taki rządzący zamkiem i byli bracia rycerze, a reszta to była czerń. To był plebs, to byli pracujący tam różni ludzie i knechci, którzy mieli bardzo niską pozycję społeczną. Natomiast ci bracia rycerze, ich było bardzo niewielu. W obsadzie Malborka, największego zamku i stolicy Marienburga, stolicy państwa krzyżackiego, tych braci rycerzy było ledwo 20. Tak, oni wszyscy spali na jednej sali, razem jedli. Mało tego, cały czas to było ich ślubowanie i ich wkład w chwałę Bożą, że cały czas chodzili w zbrojach. Kochani, to cały czas w tych zbrojach chodzili, pewnie jakieś elementy tych zbroi nosili. Mało tego, oni spali w zbrojach. Ale uwaga, uwaga, do snu zakładali inne zbroje niż na dzień. Więc możemy wyobrazić, że to były zbroje jakieś leciutkie, w których im się nie zespało. Natomiast wracając do Gdańska, do tego wychodka, który był w tej długiej wieży, oczywiście był on dostępny dla najważniejszych mieszkańców zamku i dla gości, których komtur zapraszał. Tajemnicą jest owych czasów, a dzisiaj już wiadomo, że niewygodni goście, jak już usiedli sobie na tej desce, to zdarzało się, że ta deska się otwierała i spadali do fosy. I gość nie w porę gorszy od tatarzyna, gość po dwóch dniach jak ryba, śmierdzi i w ten sposób pozbywano niewygodnych ludzi z tego zamku.
Ale rzecz jest bardzo ciekawa i oryginalna, nigdzie nie spotykana. Tak to wygląda z boku. Oczywiście dzisiaj tutaj nie ma, ale w średniowieczu, tu gdzie te łuki, tu płynęła fosa, tu była woda. Dzisiaj tędy przebiega droga. No i to jest ciekawostka, proszę Państwa. Statkiem po trawie kanał Elbląski ma 83 km długości. Różnica poziomów między jeziorami a Zatoką Wiślaną, do której on jest odprowadzany, to jest blisko 100 metrów. Biegnie częściowo wykopany, częściowo przez jeziora i na 5 odcinkach statek wypływa z wody i proszę zobaczyć, jedzie po szynach. Niespotykana rzecz, niesamowita frajda, bo ta platforma, którą widzimy pustą, ona wjeżdża do tej wody po szynach, wpływa na nią statek, platforma wyjeżdża i wyjeżdża razem ze statkiem. Drodzy Państwo, i w tą i z powrotem te statki w jedną i w drugą stronę. Są dwie równoległe linie torów, którymi statki pływają. Jaka moc, jaka siła. Kochani Państwo, otóż nie potrzeba żadnego silnika, nie potrzeba żadnej mocy, ponieważ całość napędzana jest przepływającą wodą. Zrobiono to w wieku XIX, w drugiej połowie wieku XIX, funkcjonuje do dzisiaj. I woda sama napędza te drezyny, które wiozą na pokładzie statki. Rzecz bardzo ciekawa, wspaniała przyjemność. Tam 5 godzin się płynie. Jak się trafi w dobrą pogodę, naprawdę wspaniała frajda. Namawiam Państwa. Już kończę. Wiem, że się niecierpliwicie. Jeszcze troszeczkę. Kochani Państwo, rzecz niesamowita. Jan Stach zmarł w 2011 roku, nie tak dawno. W latach 1968-71 zbudował most. Mieszkał w Małopolsce, mieszkał na granicach takiej wsi, która się nazywa Zapaść. Mieszkał nad, jako jedyny jego dom, mieszkał za jarem. Na granicy wsi był taki głęboki jar i on jeden mieszkał po drugiej stronie. Żeby się dostać do wsi, do świata, do drogi, musiał jeździć przez pola sąsiada. Wszystko było dobrze do czasu, kiedy sąsiad się nie pokłócił, czy też on z sąsiadem, czy sąsiad z nim. Sąsiad mu zabronił. I żeby się dostać do świata, musiał wiele kilometrów nadkładać drogi. A ponieważ chłop był zmyślny, twardy i hardy, mówi, nie będę łaski potrzebował, wziął i zbudował most. Furmanką jeździł do kamieniołomów oddalonych o blisko 2 kilometry. Młotkiem łupał kamienie, przywoził tą furmanką i proszę Państwa, przez 3 lata zbudował kamienny most. Nie lada most. 20 metrów długości, 13 metrów wysokości, 7,5 metra szerokości. Najcięższe ciężarówki mogą po nim jeździć, bo jest to kamień na kamieniu. Oprócz tego, od tego mostu do drogi zbudował 500 metrów utwardzonej drogi. 3 lata to robił sam jeden. Tak jak mówię, zmarł w roku 2011, mając 93 lata. Facet bez wykształcenia, nie żaden inżynier, architekt budowy mostów i dróg, po prostu zmyślny człowiek i do tego twardy, zawzięty. Tak wygląda ten most. Popatrzcie, ile tych kamieni on musiał odłupać, przywieźć, przenieść na plecach, żeby ułożyć taki most. Most jest wygięty, nie jest prosty. To jest przepływ wody na dole. Szacunek, czapki z głów i naprawdę wielki szacunek dla tego dzielnego człowieka, który zbudował, zrobił coś niesamowitego. No i tam jest taka tablica właśnie poświęcona panu Janowi. Na dole jest takie motto: dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, kamień po kamieniu. 3 lata. Jest to największy na świecie kamienny most zbudowany przez jednego człowieka. I to było wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję, że wysiedzieliście do końca. Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensity Bonicle maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wykładu, a opowiem dzisiaj Państwu o tajemnicach ptaków. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym odpowiedzieć na pewną zagadkę, którą zadawali sobie filozofowie od nawet kilku tysiącleci. Mianowicie, co było pierwsze? Jajko czy kura? Otóż, proszę Państwa, ewidentnie najpierw było jajko, a dopiero potem kura. Dlatego, że wiemy już o tym, że ptaki powstały z dinozaurów, w procesie ewolucji. A w związku z tym, że powstały z dinozaurów, a dinozaury były jajorodne, czyli najpierw było jajko, a dopiero potem pojawiła się kura. Pierwszą zagadkę mamy rozwiązaną, a teraz zagadka dla wszystkich. Proszę Państwa, po czym poznamy, że jakieś zwierzę jest ptakiem? Tu zwykle zadają pytania dla sali, ale dzisiaj nie mamy takiej możliwości, więc powiem Państwu, jakie były zwykle typy. Ano, że po skrzydłach. No ale skrzydła mają motyle, ważki, nietoperze, więc skrzydła nie są wyjątkowe w świecie ptaków. Że po dziobie. No dziób mają też różne papugi, różne nie tylko ptaki, mają także na przykład żółwie, mają niektóre ryby, więc dziób też nie jest odpowiednim.

jakby wskazaniem tego, że na pewno dane zwierzę jest ptakiem. Tak naprawdę cechą wyjątkową ptaków, uniwersalną u wszystkich ptaków, są pióra. Pióra są doskonałym tworem natury, ale występującym wyłącznie u ptaków. Także poznamy ptaka po tym, że ma pióra. Te pióra czasem wyglądają dziwnie. Tutaj w Wikipedii też znajdziemy definicję o piórach, ale to nie będziemy dzisiaj mówili o Wikipedii. Ptaki powstały z gadów, ale nie, powiedzmy, nie z takich, tylko z takich jaszczurek nadrzewnych. Są jeszcze w tropikach jaszczurki, które żyją na drzewach i potrafią przeszybować z drzewa na drzewo. To jest właśnie taki dragon z Tajlandii, tutaj z bliska. Malutka jaszczurka, ale potrafi tak przelecieć. Są też trochę większe. Więc tak, z takich właśnie gadów powstały ptaki, z tym, że były to dinozaury, potem dinozaury wymarły, a przetrwały tylko te kręgowce, które potrafiły same utrzymać temperaturę ciała, czyli ptaki i ssaki. Zresztą ssaki dlatego, że były nocne, jakoś sobie radziły. No i dobrze. I teraz kolejne pytanie. Po co ptakom potrzebne są pióra? I tutaj zwykle są odpowiedzi. Do latania. Tak. Do izolacji termicznej. Tak. Do izolacji przed wodą. Tak. Do nadania opływowego kształtu. Jak najbardziej. Ale wszystkie te funkcje piór nie tłumaczą, dlaczego pióra są kolorowe, a są bardzo kolorowe. A może ktoś zgadnie, czyje to są piórka na obrazku? Podam dla ułatwienia, że są to piórka szpaka, i to młodego. Nie wszystkie pióra nadają się do latania, jak na przykład pióra strusia. O, tak właśnie wygląda strusz. Nie będzie latał, ale pokryty jest piórami. Podobnie tutaj pingwin też nie będzie latał, a piórami jest pokryty. Ale pióra zresztą doskonale izolują pingwina od środowiska wody, także tam w ogóle ta zimna woda oceaniczna nie ma dostępu do jego ciała. Ale nawet pingwiny sobie pozwalają na ozdóbki. I tutaj dochodzimy powolutku do sedna sprawy, dlatego że te barwy piór spełniają funkcje między innymi ozdobne. One dają informacje. Jestem samcem, jestem samicą, jestem młody, jestem dorosły, a poza tym są sygnały też związane z konkretnym gatunkiem, że jestem przedstawicielem tego gatunku. Oczywiście są też maskujące funkcje piór. Wysiadująca przepiórka czy kuropatwa zniknie nam z pola widzenia, no bo właśnie takie funkcje też pióra spełniają, ale także potrafią wprowadzać drapieżnika w błąd i są ptaki, które mają takie niby oczy z tyłu głowy, które mają rozproszyć drapieżnika. Wszystko, co jest na ptaku, to są pióra. Ptaki nie mają włosów. Jeżeli coś na ptaku wygląda jak włos, to nadal jest to pióro. Tutaj mamy dzioborosca z rzęsami i brwiami. To wszystko są pióra, tylko że specyficznie zbudowane. O, to nie chciałbym mieć takich długich rzęs, ale to są pióra. To nie są rzęsy, to nie są włoski. Podobnie u lelka zwanego kozodojem, to są takie szczecinki, które zwiększają objętość, powierzchnię paszczy, którą chwyta sobie w nocy ćmy. To też są pióra. O, tak to wygląda z góry. To też są pióra. Pióra mają także niezwykłe funkcje, jak na przykład u sów. Pióra są tak zbudowane, że sowa leci kompletnie bezszelestnie, w ogóle jej nie słychać. Bo ona musi wszystko słyszeć. Nawet pisk myszy usłyszy, ale sama jest wtedy bezszelestna. Nic w ogóle jej nie słychać. To się dzieje za sprawą takiego puchu, którym pokryte są pióra, taki meszek je pokrywa, ale też za sprawą właśnie takiego grzebyka, który jest na pierwszym piórze i ten grzebyk powoduje niwelację zawirowań powietrza, dzięki czemu nie ma takiego furkotu w czasie lotu sowy. Taki grzebyk. Są też pióra, które służą do pielęgnacji innych piór. Tutaj na przykład mamy pióra pudrowe pewnej papugi, ale pióra pudrowe mają także ptaki czaplowate i ptaki te mają słabo rozwinięty gruczoł kuprowy, ale za to mają pióra produkujące puder, którym się całe pudrują. Tak to wygląda. No i oczywiście można sobie opudrować przy pomocy dzioba wszystko, całe ciało, ale nie da się za pomocą dzioba opudrować sobie głowy. A w przypadku ptaków, które na przykład mają kontakt z wodą jak czaple, bardzo ważne jest, żeby głowa też była wodoodporna. Jak to robią czaple? Ano mają specyficzny grzebyk na pazurku i tym grzebykiem sobie puder rozprowadzają po szyi i głowie. Dzięki temu głowa też jest opudrowana. No, mogłyby to robić w tandemie, ale tego nie robią. Każda czapla musi sama się opudrować. I tutaj mamy też grzebyk z lelka zwanego kozodojem, którego już pokazywałem. On też ma krótkie łapki, dziubek nieduży, nie napudrowałby się cały, a ma taki grzebyk i dzięki temu grzebykowi może się pudrować. Są oczywiście też takie grzebienia jak u głuszca, ale one służą do zupełnie czegoś innego. To one tworzą się tylko na zimę i służą temu, żeby głuszec nie zapadał się w śniegu zimą.
piórze możemy też bardzo wiele opowiedzieć o ptaku, o jego życiu. Tutaj mamy tak zwane prążki głodowe, zwane też prążkami stresowymi i one powstają tylko u piskląt w czasie wzrostu, kiedy wszystkie pióra rosną jednocześnie. Jest wtedy ogromne zapotrzebowanie na białko i minerały. Jeżeli czegoś zabraknie, to pióro nadal rośnie, ale no, są braki, są niedoskonałości. Tak kiedyś na wyścigi budowano domy i wieżowce i bloki na osiedlach, między innymi na warszawskim Ursynowie. Te domy budowano na wyścigi, bo trzeba było wykonać plan, bo był plan na dany rok, 300% planu trzeba było wykonać i domy powstawały, ale brakowało czasem klamek, okien, drzwi, ale dom powstawał. Natomiast no, były potem pewne niedostatki. I tak to wygląda. Pod mikroskopem pióro ma niedoskonałą strukturę, w tym momencie ono może się łatwiej złamać, więc taki ptak niedożywiony w młodości będzie miał określone problemy. Tutaj mamy wronę, która w mieście nie może czasem się odżywiać tak jak powinna, zjada różne rzeczy pochodzące od ludzi, no i w efekcie potem są takie piórka odbarwione. To co mówiłem, że po piórach rozpoznamy płeć. Tutaj to widzimy, tak samo tutaj, samczyk bardziej kolorowy, to jest temat na odrębny wykład, dlaczego samce są piękniejsze. Ten u góry to samczyk, u dołu samiczka. No a tutaj zobaczmy kogucik. To jest kogucik Kura Bankiwa, którego sfotografowałem w Tajlandii. Młody kogut, piękny? Może tak. A ten? To jest dorosły kogut. Tamten był to kogucik, młodziutki, a tu jest kogut. I gospodyni wiejska, która kupuje koguta dla swoich kur, to wie, że kogut ma być z dużym grzebieniem, z dzwonkami. Ona wie, jak ten kogut ma wyglądać. Oczywiście kury też wiedzą, więc to jest kogut. O, i tutaj porównujemy kogucika młodego i koguta. Tamten jeszcze nic o życiu nie wie, a ten już wiele widział i wiele zwalczył w swoim życiu. Więc oczywiście taki kogut łatwiej zwabi kurkę, doczeka się potomstwa. A jeżeli jest blondynem, tak jak ten tutaj, to pewnie ma jeszcze większe szanse. Blondyni w świecie ludzi także mają większe poważanie u płci przeciwnej. O, a taki ogon ekstrawagancki. Po co pawiowi takie pióra? Po co mojemu taki ogon? Czy taki ogon służy na przykład uciekaniu przed drapieżnikiem, czy ułatwia ucieczkę przed drapieżnikiem? Nie. Czy ochroni pawia przed deszczem albo wiatrem? Nie. Czy pomaga w zdobywaniu pokarmu? Nie. A czemu służy? No, zwabieniu samic. I teraz sobie wyobraźmy takiego pawia, którego chcielibyśmy do czegoś porównać, to w świecie ludzi byśmy go porównali do luksusowego samochodu. Czerwony samochód. Kto jedzie czerwonym samochodem, ręka do góry? Czerwony samochodzik, cabrio, quadro, muzyka głośna, potężne głośniki. Czy taki samochód sprzyjałby w odwożeniu dziecka do szkoły czy przedszkola? Może tak. Czy taki samochód służyłby do jeżdżenia na zakupy? Nie byłby praktyczny. A może służyłby do jakichś większych podróży w naszej strefie klimatycznej? No też nie zawsze. Więc taki samochód sprawdziłby się za to na dyskotece. Gdyby podjechać pod dyskotekę gdzieś na wsi, puścić muzykę, no efekt będzie. Więc to jest ten pawi ogon właśnie. To jest taki luksusowy samochód, który nie do końca jest potrzebny. Czasem na piórach są właśnie takie zmyłki, jak udawane oczy, po to, żeby odwrócić uwagę drapieżnika, napastnika. Oczywiście nie tylko ptaki mają takie udawane oczy, ale także owady. O, tutaj też rusałka, pawik. Czasem wygląd pióra nic nam nie mówi, jeżeli nie poznamy środowiska ptaka albo nie zobaczymy całego tego ptaka. Tutaj mamy piórko słonecznicy, które no wygląda no ładne jest, ale jakby nie rozumiemy jego funkcji. A tak wygląda słonecznica. Ona jest ubarwiona maskująco, chodzi sobie w dnie lasu amazońskiego, porusza się z takim jakby żyroskopem w głowie, bo najpierw przemieszcza się ciało, potem głowa, tak żeby nie rzucać się w oczy drapieżnikom. No i ona wtedy jest słabo widoczna. Ale jeżeli ktoś ją zdenerwuje albo spotka kogoś, kto może być potencjalnym napastnikiem, to robi tak. I wtedy nagle w ciemnym lesie pojawiają się wielkie oczy. I to może spowodować, że drapieżnik się zawaha, a ona w tym momencie będzie mogła uciec. No i czasem trzeba właśnie zrozumieć przyrodę, zrozumieć miejsce, w jakim taki ptak żyje, żeby zrozumieć, dlaczego pióra są tak, a nie inaczej ubarwione. To są piórka bażanta srebrzystego. Byłem w Syczuanie, byłem w różnych miejscach i oglądałem różne bażanty. I właśnie bażanty srebrzyste żyją w takich gajach bambusowych, gdzie są bardzo ostre cienie. Panta wielka też tak samo, jak sobie siedzi w takim gaju bambusowym, a są tam różne skały, które dają głębokie cienie, ostre plamy słońca, to nawet panda wielka zniknie nam z oczu. Po prostu zniknie nam z oczu, nie widzimy, bo oczy będą zmęczone. I podobnie ten bażant też ma takie plamy czarno-białe. No i w takim środowisku właśnie gaju bambusowego może zniknąć z oczu drapieżnikowi.
Oczywiście ludzie wykorzystywali pióra do różnych celów zdobniczych także, no bo zachwycali się ich urodą, są piękne. Znajdzie się takie piórko, to warto je zatrzymać. Na przykład piórko sójki jest niebieskie i ono będzie zawsze niebieskie, dlatego że jego barwa niebieska nie wynika z barwnika, ale z rozszczepienia światła. Jest to barwa strukturalna i ono po 100 latach nadal będzie świeciło swoim błękitem. No i niestety te ozdobne pióra sprawiły, że mniej więcej przed 100 laty zapanowała w Europie straszna moda na rajery, na pióra czapli i także innych ptaków. Te ptaki zabijano na całym świecie, także ptaki rajskie zwane cudowrunkami. Zwożono te piórka, całe skórki, a kobiety stroiły sobie kapelusze w te wszystkie piórka. No i była to hekatomba, czyli ogromna ofiara ptasia. Mężczyźni zabijali ptaki na potrzeby kobiet, kobiety się stroiły i te kapelusze czasem były bardzo rozbudowane i o mało nie doprowadzono do wymarcia czaplowatych w całej Europie. Na szczęście ta moda minęła, zaczęła się wojna, potem zapomniano o tej modzie, teraz się z niej możemy jedynie naśmiewać, ale rzeczywiście tak to wyglądało. Pióra były także używane przez mniej więcej 30 tysięcy lat przez myśliwych, ale też wojowników do stabilizacji lotu strzały. Sprawdzono to, robiono to eksperymentów, pewnie ktoś sprawdził, przekonał się, że takie piórko stabilizuje lot. Potem opracowano różne technologie przyklejania takich piórek, także włosiem końskim. No i 30 tysięcy lat łucznictwa. Wszyscy jesteśmy potomkami łuczników. Tutaj mamy pokazane piórko malarskie, słonki, jest taki ptaszek. Kiedyś na te ptaki polowano masowo i to piórko malarskie było sprzedawane osobno, dlatego że rzeczywiście malarze wykorzystywali te piórka do malowania detali. Trudno było zrobić tak doskonały, malutki pędzelek, a to piórko służyło do malowania różnych drobnych rzeczy, także można by było nim pisać, chociaż do pisania używano większych piór. Żeby pióro używać jako pióra do pisania, to trzeba najpierw obciąć mu kawałek nutki, czyli tego miejsca, gdzie nie ma chorągiewek, i potem skośnie trzeba to zrobić ostrym nożykiem, i potem z tej dutki trzeba wyjąć duszę pióra. Tam w środku jest dusza pióra. Ta dusza pióra jest to pozostałość po naczynku krwionośnym z okresu wzrostu pióra. Trzeba to usunąć i potem tylko trzeba naciąć w ostrym miejscu wzdłuż i już możemy, jak stalówkę, i możemy zacząć pisać. Shakespeare pisał piórem. Mark Twain też pisał piórem. Przygody Tomka Sawyera. Potem dostał wieczne pióro i propagował to, że napisał wiecznym piórem, ale zaczynał prawdziwym piórem. Także potem wieczne pióro nawiązywało właśnie do piór, którymi pisano przez pewnie 2000 lat. Albo i dłużej. Są oczywiście kolekcje piór i każdy może kolekcjonować pióra, nie jest to zakazane, ale zawsze warto dokładnie opisywać miejsce znalezienia. Jeżeli znamy gatunek, to piszemy, jeżeli nie znamy, zostawiamy znak zapytania. Taka kolekcja piór po pewnym czasie będzie miała ogromną wartość naukową. Do rozpoznawania gatunków jest to także dokument, który pokazuje, że dany gatunek w danym miejscu występuje. Czasem można też takie pióra wykorzystać do badania metali ciężkich czy pestycydów, więc kolekcja piór ma duże uzasadnienie naukowe. Tylko trzeba ją prowadzić dobrze i solidnie. Tutaj Państwu pokażę teraz książkę Tima Birkheada o sekretach ptaków. Ta książka była moją najgorszą inwestycją, dlatego że kupiłem ją w Empiku w Warszawie za 50 zł i nie przeczytałem jej od razu. Ona czekała na półce, aż będę miał czas. Czekała kilka tygodni i potem w tym samym Empiku ta sama książka była za 5 zł. A ja ją kupiłem za 50 i nie przeczytałem. A mogłem kupić za 5 zł, bo właśnie wtedy, kiedy ją drugi raz widziałem. Więc krótko mówiąc, warto książki kupować, ale trzeba je czytać, żeby nie mieć poczucia, że się coś straciło albo niepotrzebnie kupiło. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że Tim Birkhead, którego poznałem osobiście, kiedyś korespondowałem z nim, miałem wspólne zainteresowania naukowe, że coś na tej książce zarobił. Opowiem teraz Państwu o słońce. Jest taki ptak, on miał tu piórko malarskie, ale słonka jest ptakiem absolutnie pod wieloma względami niezwykłym, ale przede wszystkim niezwykłe ma oczy, ale także dziób. Ona cały dzień chodzi sobie z dziobem przy ziemi i sonduje miękką ziemię gdzieś na granicy wody i lądu, w lesie, gdzie jest miękkie podłoże, i sonduje tym dziobem, szuka dżownic przede wszystkim. I taka słonka musi zjeść mniej więcej 0,5 kg dżownic dziennie. Więc cały dzień chodzi i szuka. I jak tą taką buławką na końcu dzioba wyczuje dżownicę, to ją potem leciutko odchyla sobie samą tylko górną połóweczkę dzioba, chwyta dżownicę, tam ma taką rynienkę wzdłuż dzioba i zasysa tę dżownicę jak spaghetti,
jeśli ktoś tak spaghetti zasysał w czasie obiadu, to warto pamiętać, że jeżeli jest sosem pomidorowym, to lepiej nie mieć wtedy białej koszuli. W każdym razie dżownica cały dzień chodzi, zasysa te dżownice, połyka ich pół kilograma dziennie, więc cały dzień jest z dziobem przy ziemi i nie może się rozglądać, mógłby ją drapieżnik napaść. Więc u słonki mamy specyficznie zbudowaną głowę i oczy. Oko słonki widzi wszystko naokoło siebie. Tam jest tylko jeden stopień z tyłu głowy, kiedy ona nic nie widzi, ale głowa jej się rusza, więc cały czas będzie i tak wszystko kontrolowała. Ona widzi wszystko wokół siebie, wszystko nad sobą. Nie da się słonki zaskoczyć. Zobaczmy sobie. Widzimy tutaj na prawym zdjęciu słonkę z góry, widzimy jej oczy, czyli ona nas też widzi. To oko jest bardzo wysoko zamontowane. Natomiast zobaczmy sobie, że pomiędzy okiem a dziobem jest taka ciemna kreska, która niweluje odblaski światła, przez to oko się też nie męczy. U wielu ptaków są takie kreski, jeszcze pokażę parę takich gatunków, które mają takie przystosowania. Ale tutaj widzimy słonkę z tyłu, z góry, widzimy jej oczy. Tutaj te oczy są na takiej jakby wieżyce, bardzo wysoko. I tutaj też ta kreska właśnie się tak układa, żeby oko się nie męczyło przy patrzeniu w dół. O, a ucho u słonki jest poniżej oka. Jest taki otwór, oko jest bardzo wysoko, ucho jest bardzo nisko. Jest to absolutnie niezwykle zbudowany ptak. Tutaj widzimy ją z przodu, widzimy te kanałki takie ciemne, jakby ciemne okulary niwelujące odblaski z przodu i widzimy te samo z tyłu. Jeżeli widzimy jej oczy, to znaczy, że słonka nas widzi. Podobnie, jeżeli jedziemy samochodem za dużą ciężarówką i podjedziemy za blisko tej ciężarówki i nie widzimy lusterek tej ciężarówki, to znaczy, że kierowca ciężarówki nie wie, że my jesteśmy za nim. Powinniśmy być w takiej odległości, żeby widzieć lusterka, a wtedy będziemy mieli gwarancję, że kierowca będzie nas widział. Podobnie tutaj. Widzimy oczy, słonka na pewno nas widzi. Kolejny ptak o niezwykłych oczach, to jest akurat orzeł przedni, ale ogólnie ptaki szponiaste mają niezwykłe oczy, potrafią z dużej wysokości skupić się na całym otoczeniu, wszystko widzą, ale potrafią precyzyjnie też obejrzeć sobie coś, co je zainteresuje. To oko jest niesamowite. I tutaj mamy orlicę przednią, która miała na imię Pepa, ale nazywaliśmy ją Gamoniem, bo rzeczywiście była trochę gamoniowata. I chciałem na potrzeby tej prezentacji zrobić jej zdjęcie. O, proszę zobaczyć, patrzy na mnie jednym okiem, drugim okiem, nawet tak może na mnie patrzeć, a jej mózg cały czas przetwarza obraz. Mózg cały czas kontroluje wszystko. Więc wzrok ptaków jest absolutnie niezwykły, tym bardziej, że ptaki widzą także różne promieniowanie, którego my nie widzimy, ale o tym opowiem za chwilę. Tutaj mamy szpaczka i znów pomiędzy okiem a dziobem szpaczek ma taką ciemną plamę, czyli tak jakby ciemne okulary, żeby oczy się nie męczyły. I szpaczek ma specyficznie zbudowany dziób, dlatego że szpaczek cyrkluje. Cyrklowanie polega na tym, że szpaczek chodzi sobie wśród liści czy na trawniku i gwałtownie otwiera dziób, tak żeby rozgarniać. Kura grzebie, prawda, nogami, potem robi krok wstecz i patrzy, co tam wygrzebała, a szpaczek nie ma na to czasu, w przeciwieństwie do innych ptaków śpiewających, nie skacze, tylko biega i tym dziobem rozgarnia, co się da i widzi wszystko doskonale, jego oko widzi wszystko. I dziób jest tak specyficznie zbudowany, zaraz o tym opowiem, o właśnie tutaj, jak szpaczek ma otwarty dziób, to jego oko widzi wszystko, co jest przed otwartym dziobem, ale w tym miejscu dziób jest zwężony, żeby oczy mogły widzieć to, co jest przy otwartym dziobie. Wcześniej tutaj, gdzie są nozdrza, ten dziób jest bardzo szeroki, a potem znowu się zwęża. Tutaj to widzimy jeszcze raz, czyli jest tam, gdzie jest oko, jest takie zwężenie, żeby ptak widział, co jest przy otwartym dziobie. Potem jest rozszerzenie dzioba, gdzie są nozdrza i potem znowu dziób się zwęża. Więc to jest niezwykłe przystosowanie. Tutaj mamy orłosępa, zwanego też orłosępem brodatym, który też ma takie ciemne paski, działające jak ciemne okulary. O, i taki żyje sobie wysoko w górach, ostre słońce, a on musi wszystko widzieć. Więc ma taką brew, to wszystkie ptaki szponiaste mają taką brew, ale te, które żyją w górach, mają najlepiej ją rozwiniętą, także to jest taki cień, jakby parasol nad okiem, no plus takie właśnie ciemne okulary. Ptaki widzą też m.in. ultrafiolet. Dla nas gawron czy kruk to jest po prostu czarny ptak, ale gawron czy kruk widziany oczyma innego gawrona lub kruka lśni wszystkimi barwami tęczy. Są metaliczne połyski. Czasem nam się udaje coś troszeczkę tego zobaczyć przy dobrym słońcu, zwłaszcza zimą, ale ogólnie ptaki widzą ultrafiolet. Ich świat jest inny, ich tęcza jest inna. One wszystko widzą inaczej.
Kto hodował papuszki faliste, to pewnie wie, jak rozpoznać płeć u papuszki, ale czasem ludzie właśnie piszą do mnie maile, że hoduję papuszki faliste od kilku lat i proszę mi powiedzieć, po czym poznać samca od samicy. No to co to za hodowla, jak nie wiemy, czy samiec, czy samica. Otóż u papuszek falistych samce mają na woskówce, czyli jest takie miejsce, gdzie są nozdrza. Ta woskówka u samców jest niebieska, a u samicy jest szara. Mało tego, my tego nie widzimy, ale papuszki to widzą. Ta woskówka świeci, ona świeci jak niebieskie światełko. Więc papuszki nie mają wątpliwości, kto jest samcem, a kto jest samiczką. Taki koliberek. Koliberek musi odwiedzić mniej więcej 10 tysięcy kwiatków w ciągu dnia, żeby zdobyć tyle nektaru z tych kwiatków, ile sam waży, żeby mieć energię do latania. No i oczywiście, gdyby zaglądał do każdego kwiatka, którego spotka, no to by się namęczył. A kwiatek zwabia ptaszka, czy motylka, czy ćmę do swojego nektaru po to, żeby to zwierzątko przeniosło pyłek z pręcików na znamie słupka, żeby doszło do zapylenia. Ale też przelatując ptaszek pomiędzy kwiatkami tego samego gatunku, przenosi ten pyłek pomiędzy różnymi kwiatkami, co jest bardzo korzystne dla różnorodności biologicznej. Więc w interesie kwiatka jest, żeby zwabić takiego, w tym przypadku koliberka czy motylka. I co się okazuje? Te kwiatki, które mają nektar, świecą w ultrafiolecie. Więc koliberek nie lata tak po prostu bez sensu, tylko leci tam, gdzie jest światełko. Leci tam, bo tam jest nektar i tam zapyla. Nie będę rozwijał tego tematu, bo takie światełko rzeczywiście w kontaktach międzyludzkich byłoby bardzo praktyczne, ale to opowiem o tym przy innej okazji. W każdym razie koliberek zapyla, tylko te kwiatki, które świecą w ultrafiolecie, dają sygnał, że mają nektar. Podobnie dzieje się na przykład u cietrzewi. My nie widzimy tych barw, ale one mają te barwy i one dają informację o tym, że dany kogut jest wieloletni, sprawdzony, w dużej kondycji. Na dodatek te róże, czyli te takie czerwone elementy nad oczyma, my tego też nie widzimy, ale one świecą. One jaskrawo świecą w ultrafiolecie. Jest to niesamowite. Zbadano też, że ptaki bardzo lubią dojrzałe owoce i są plantacje borówek albo jagód kamczackich, tak jak tutaj na zdjęciu. No i czasem mi hodowcy pytają, co zrobić, żeby one nie wabiły ptaków, bo ptaki przelatują i zjadają te jagody. No więc wytłumaczyłem, że trzeba by było wyhodować takie jagody, które nie świeciłyby w ultrafiolecie. Bo te jagody, jak są dojrzałe, mają taką specjalną powłokę, jakby woskową troszeczkę i ta powłoka świeci w ultrafiolecie. Oczywiście to jest atrakcyjne także dla klientów ludzkich, więc jakby nie będzie w tym kierunku szła hodowla jagód, ale gdyby takie jagody mieć, które by nie świeciły, to one by nie wabiły ptaków. A te owoce świecą i wabią, zjedz mnie, bo jestem bardzo smakowity, słodki, soczysty, mam nasionka dojrzałe, zjedz mnie. No i ptaki zlatują się na plantację i zjadają te jagódki. A one właśnie świecą w ultrafiolecie, tylko my tego nie widzimy. Ptaki widzą też podczerwień, co bardzo ułatwia wędrówkę. Widzą oczywiście gwiazdy i orientują się po gwiazdach. Niektóre wędrują wzdłuż linii brzegowej na granicy morza i lądów, to też ułatwia trasę wędrówki. Ale no, widzą przede wszystkim takie promieniowanie świetlne, którego my nie rozumiemy. Mało tego, one wyczuwają magnetyzm Ziemi i ten magnetyzm podobno się układa, te różne nitki magnetyczne czy też szlaki magnetyczne układają się w konkretną mapę, którą ptaki widzą, rozumieją. Podobno w dnie oka jest taki narząd magnetyczny, jest to bardzo słabo jeszcze zbadane, ale ptaki rzeczywiście mają kolejny GPS, więc czasem przyjeżdżam z wykładem gdzieś do niewielkiej miejscowości, ludzie się dziwią, że tak sprawnie przyjechałem. No tak, no mam GPS. A ptaki mają ze 3 systemy nawigacyjne, więc na pewno bocian, który poleci na południe od Sahary, wróci na tę samą strzechę do tej samej wsi, bo ma kilka systemów nawigacji. Tutaj właśnie bociany unoszą się do szybowania wysoko, wykorzystują prądy wstępujące powietrze. One czują każdy ruch powietrza, tak jak my na bosaka w lesie czujemy każdą szyszkę pod stopą. One to wszystko wyczuwają. My nie. Są też czasem różne na temat ptaków różne przesądy, to tylko tu jeszcze rozwinę sprawę jeżyka. Ludzie mówią, że piszą czasem nawet w książkach, że jeżyk ma krótkie i słabe nogi. Krótkie tak, ale słabe nie. To są bardzo silne nóżki zaopatrzone w ostre pazurki. I też ludzie piszą, że jeżyk 3 lata może latać w powietrzu bez ustanku.
No nie miałby po co tego robić tak naprawdę, no bo on w trzecim roku życia przystępuje do lęków i wtedy już ma kontakt ze środowiskiem stałym, no bo musi mieć gniazdo i to gniazdo jest w jakimś budynku, albo w niszy skalnej, albo w dziupli, no więc wtedy już ląduje. Ale to nie są 3 lata, tylko to jest trzeci rok życia, a skoro przyszedł w maju na świat, powiedzmy, czy w czerwcu, no to w trzecim roku życia będzie miał jeżyk 2 lata, czyli to kolejna nieścisłość. W każdym razie tak, jeżyki potrafią zdobyć w locie pokarm, wodę, budulec na gniazdo, potrafią uciąć sobie drzemkę albo nawet zbliżyć się do swojej samiczki. Więc tak, to są władcy przestrzeni, zupełnie niezwykli, których no, wypędzamy z naszych budynków na zasadzie termoizolacji. To są niby ekologiczne inwestycje, ale jeżyki na tym tracą. Na szczęście już deweloperzy zaczynają od razu montować budki lęgowe dla jeżyków, bo wiedzą, że te ptaki wokół nas sprawiają, że w miastach mamy mniej dokuczliwych meszek i komarów. I tutaj mamy taką czaszkę. Jest to czaszka sowy, jest to czaszka włochatki. Zwróćmy uwagę, że ta czaszka nie jest symetryczna. Po jednej i drugiej stronie jest zbudowana troszeczkę inaczej. I dlaczego ta czaszka jest niesymetryczna? Ano, my tutaj nie mamy warunków do zrobienia eksperymentu akustycznego, bo tak naprawdę chodzi o to, że uszy u sów są niesymetryczne po to, żeby sowa lepiej analizowała źródło dźwięku. Podobnie jest w stereofonii, troszeczkę jest asymetrii i podobnie tutaj ten dźwięk inaczej dociera do prawego i lewego ucha i na tej podstawie sowa jest w stanie precyzyjnie zlokalizować źródło dźwięku. Zwykle jest to myszka ukryta pod śniegiem albo gdzieś pod sianem i wtedy ona taką myszkę chwyta i zaprasza ją na kolację. Jeżeli jest to duża myszka, to będzie to kolacja nawet ze śniadaniem. Więc po to to jest ta asymetria, żeby zlokalizować źródło dźwięku, a my ludzie też mamy twarz taką mniej więcej jak sowa, skierowane oczy do przodu i te oczy nasze skierowane do przodu też są niesymetryczne. Zrobimy teraz sobie eksperymenty. Chciałbym, żeby każdy wyciągnął palec przed siebie, tak na odległość, jakby długość ręki i skierował ten palec na tę pionową granicę pomiędzy barwą zieloną a niebieską, dowolnie po której by to stronie nie było. Tak skierujmy, o, wszyscy. I teraz zamknijmy lewe oko. Widzimy, że u większości to się palec nie przemieści, a potem zamknijmy prawe oko i palec nam ucieka. Dlaczego? Jak to jest? Prawe oko widzi inaczej niż lewe. Tak, dokładnie tak to mamy. Taką mamy asymetrię. Po to, żeby precyzyjnie zlokalizować obiekt przestrzeni. Tu zwykle robię jeszcze pewien eksperyment z osobą dodatkową, która pokazuje palec. Ja jej pokazuję palec, a ta osoba ma z boku trafić swoim palcem w mój palec. I zwykle to robi. Ale jeżeli poprosimy daną osobę, żeby zamknęła prawe oko, jeżeli jest prawooczna, bo osoby prawooczne, których jest większość, mają tak to skonstruowane, że prawe oko dokładnie lokalizuje obiekt, natomiast lewe spełnia funkcję pomocniczą do lokalizacji obiektu. Jeżeli osoba prawooczna, pokażemy jej palec, ona trafi nas z góry w nasz palec, ale zamknie prawe oko i już będzie miała kłopot. Sprawdźmy to po wykładzie. Więc tak to wygląda. Sowy, jak się okazuje, mają trochę nierówno pod sufitem. Zresztą sowy są symbolem mądrości, ale jak się obejrzy czaszkę sowy, to zobaczymy, że tam są głównie oczy i uszy. Nie ma tam miejsca na mądrość. No ale cóż, ta twarz sowy jest to tak zwana szlara. Nawet to jest pomykówki, to są młode pomykówki, one mają szlarę taką sercowatą. Nawet po niemiecku się nazywają Schleiereule, czyli właśnie od tej szlary. I proszę sobie wyobrazić, że ta cała szlara to jest taka tarcza zbierająca dźwięki, jak antena satelitarna, która zbiera sygnał. Całą twarzą sowa zbiera dźwięki, a uszy sowy są na krawędzi. Tutaj mamy puszczyka, on ma okrągłą szlarę, a tutaj mamy uszatkę. I te piórka na głowie, od których uszatka ma nazwę, uszatka, to nie są uszy, to są po prostu piórka, które jakąś funkcję spełniają, a na krawędzi tej szlary, tam zwykle jest u sów taka strefa trochę innej barwy piórek, tutaj akurat u uszatki są one białe, tam jest ucho. Ogromna dziura w czaszce to jest ucho, wielkie ucho, a cała twarz sowy zbiera dźwięki właśnie do tych ogromnych uszu. Dzięki temu sowy wszystko słyszą. O, tu jeszcze raz takie ucho uszatki. To jest prawdziwe ucho. A teraz zadam jeszcze Państwu jedno pytanie trudne. Jak to się dzieje, że ptaki siedząc na przewodach elektrycznych nie ulegają porażeniu prądem? I tu zwykle są różne hipotezy, że mają specyficzną budowę nóżek, że mają coś tam. I czasem ktoś tam wpada na pomysł, że nie są uziemione.
I rzeczywiście tak, dlatego że prąd płynie po najmniejszej linii oporu. Więc jak ptaszek sobie siedzi, a stwarzałby duży opór, no to prąd sobie nadal płynie po druciku, nie płynie przez ptaszka, ptaszkowi jest to obojętne. Ale gdyby ptak dotknął jeszcze jakiegoś elementu, to dotyczy większych ptaków, to w tym momencie prąd przepłynąłby przez ciało ptaka, tam byłby duży opór dla przepływu prądu, z tego byłoby duże ciepło, doszłoby do porażenia i prądem, ale jednocześnie też do spalenia niektórych narządów wewnętrznych właśnie przez prąd. I to się dzieje w przypadku wędrówek dużych ptaków, także bocianów. Jeżeli są takie plątaniny przewodów, czasem są jeszcze takie przewody uziemiające, odgromniki, robi się tam trochę właśnie plątaniny takich drutów, łatwo dotknąć dwóch elementów, no i w tym momencie dochodzi do przepływu prądu przez ciało ptaka i porażenia prądem. Kiedyś bociany gniazdowały na strzechach, później te strzechy zastąpiono dachówkami. No to jeszcze bociany sobie radziły na dachówkach, ale potem zrobiły się dachy blaszane. Jeszcze eternit był wcześniej, na eternicie też sobie w miarę radziły. Natomiast jak już powstały dachy blaszane, no to one mają i lżejszą konstrukcję, no i kompletnie bociany nie potrafią na nich budować swoich gniazd, więc zaczęły przenosić te gniazda na słupy oświetleniowe czy inne słupy energetyczne. To powodowało klęskę. Klęskę, zwarcia po deszczu, młode bociany też ginęły. No i wpadł na pewien pomysł dr Marek Keller, świętej pamięci, mój mistrz, zresztą guru, słynny dr Keller, w miejscowości Mosty na Polesiu, wpadł na pomysł, żeby zamontować takie platformy nad słupami. Energetycy chcieli od niego pieniędzy za wyłączenie prądu, za dźwig, za podnośnik, za wszystko, ale po roku zaczęli szukać tego doktora Kellera. I miejscowość Mosty była pierwszą miejscowością, gdzie zamontowano takie platformy gniazdowe dla bocianów w całej miejscowości. W tej chwili to już w całej Polsce zobaczymy, bo energetycy się zorientowali, że nie mają zwarć, spięć, strat energii i w ogóle żadnych interwencji, więc sami byli zainteresowani, żeby to zrobić. I zaczęli to finansować i w tej chwili wszędzie bociany mają takie platformy nad energetycznymi słupami, natomiast ciągle są słupy, gdzie są jak plątaniny kabli, właśnie jakieś odgromniki, czy też różne inne przewody i w efekcie dochodzi do porażeń prądu. Jeżeli gdzieś takie miejsce spotkamy, widzimy, zwłaszcza przy transformatorach, takie tutaj, to zgłaszajmy to energetykom, oni są tym bardzo zainteresowani, dlatego że po takim zwarciu, gdzie ginie kilka bucianów, to już wielka strata, to na dodatek naprawa takiego transformatora może kosztować nawet powyżej 100 tysięcy złotych, więc zgłaszajmy to energetykom, oni bardzo się tym interesują i będą interweniowali. I tu jeszcze bliżej końca już jesteśmy, ale powiem jeszcze taką ciekawostkę. Mamy tutaj kość psa i kość pelikana. Kość psa jest mniejsza, ta kość pelikana jest dużo większa. Ta kość pelikana waży tyle samo, co kość psa. Dlatego, że kości ptaków są rurowate, puste w środku, są tam worki powietrzne, to wspiera oddychanie. A kości ssaków są solidne, ale w inny sposób. A tutaj konstrukcja u ptaków jest taka, a nie inna, leciutka, co niestety przy złamaniu, przy dużym urazie powoduje, że powstają bardzo ostre krawędzi, które przecinają naczynia krwionośne, nerwy i takie otwarte złamania często u ptaków praktycznie się nie goją. Tutaj mamy żurawia. Zdjęcie rentgenowskie zrobione w taki sposób, że no to ten żuraw nie był żywy, ale oczywiście wypełniliśmy mu układ oddechowy specjalnym środkiem kontrastowym, żeby zrozumieć, dlaczego ten głos żurawia jest taki silny. Tak zwany klangur żurawi może być słyszalny z 2 i z 3 kilometrów. Tam samiec i samica mają ten dźwięk troszeczkę inaczej zbudowany, dlatego że samiec daje z siebie jeden długi dźwięk, tru, a samica daje w tym czasie 3 dźwięki, tru, tu, tu. Te dźwięki są rozmaite u samca i samicy, słyszymy to jako jeden klangor, ale tutaj widzimy całą budowę układu oddechowego u ptaków. Ten układ oddechowy zapewnia bardzo dużo tlenu ptakowi w czasie lotu, kiedy jest duże zapotrzebowanie na tlen. Powietrze wchodzi, te płuca są inaczej zbudowane, nasze płuca mają pęcherzyki. Płuco działa w ten sposób, że się rozszerza na wdechu, tam wchodzi powietrze, chwileczkę jest tylko w tym pęcherzyku powietrznym, gdzie ma kontakt z naszą krwią, tam następuje wymiana gazowa i potem powietrze wraca tą samą drogą. U ptaków jest zupełnie inaczej. Płuco jest rurkowate. Powietrze przechodzi przez płuco na wdechu, trafia do worków powietrznych w całym ciele, a potem przy wdechu znowu przechodzi przez płuco, czyli cały czas jest ruch powietrza. Jest to bardzo wydajny system. I te worki powietrzne, one działają także przy właśnie takim silnym głosie jak u żurawia, jako takie pudła rezonacyjne. Wyobraźmy sobie gitarę. Bez tej skrzyni, bez tego pudła rezonacyjnego byśmy po prostu brzdąkali na drutach, nie byłoby dźwięku.
Podobnie w trąbce. Tutaj mamy tchawicę taką zapętloną, też w trąbce są takie pętle, po to, żeby wzmocnić dźwięk. A teraz sobie wyobraźmy, że u żurawia ta trąbka jest w pudle rezonacyjnym, jak w gitarze. Spróbujmy to kiedyś zrobić w domu, jak nie będzie nikogo, żeby zatrąbić do wnętrza gitary. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A tak właśnie to jest u żurawia i dlatego ten dźwięk jest tak mocny. Oczywiście, będąc w ogrodzie zoologicznym, warto zwrócić uwagę na ptaki, bo w zoo możemy ptaki obserwować z bliska i zrozumieć ich jakby specyfikę. Ten po prawej to jest bąk. Nasza czapla, bardzo rzadka, żyjąca w dużych trzcinowiskach. Prawdopodobnie bąk, który połyka żabę, to tak właśnie wygląda w oczach żaby tuż przed połknięciem. My tego nie widzimy tak naprawdę, zupełnie inaczej to widzimy. I na koniec zdradzę Państwu jeszcze jedną tajemnicę. Otóż wiele państw ma w swoich herbach orły. Tych orłów jest sporo różnych, są rozmaite. Mogą być dwugłowe, mogą być czarne, mogą być białe. Te orły są rozmaite, ale zawsze są pokazywane z profilu. A wiecie Państwo dlaczego? Nikt nie chciałby mieć takiego godła. Dziękuję bardzo za uwagę.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

kilka tygodni temu od omówienia takich budowli, megalitycznych, które są w Izbicy Kujawskiej. No i wróciłem dzisiaj do niego, zatem omawiamy dzisiaj piramidy w Polsce. Ile ich jest? No i jakie tajemnice skrywają? Choć może brzmi to nieprawdopodobnie i zaskakująco, w Polsce znajduje się kilka piramid, no i często starszych nawet od tych w Egipcie. Wykonane często z wielkich głazów, są prawdopodobnie grobowcami dla pierwszych władców Kujaw. A gdzie znajdują się te piramidy w Polsce? Postaram się Państwu przedstawić dzisiaj historię i tajemnice tych budowli. Piramidy często wykonane są, te nawet w Polsce, z wielkich głazów, wznoszone przed tysiącami lat, grobowce, z których prawdopodobnie pochowano pierwszych władców Kujaw. Można je zobaczyć na Kujawach, koło Izbicy Kujawskiej oraz w Wietrzychowicach, Sarnowie i Gaju. O tym już Państwu opowiadałem. No, nie są one tak potężne jak te wzniesione przez faraona Cheopsa, ale za to są starsze nawet o kilka tysięcy lat. Z jakiego okresu pochodzą nasze krajowe piramidy i ile ich jest? Prawdopodobnie najstarszym i najbardziej interesującymi piramidami są megalityczne grobowce zlokalizowane właśnie w Sarnowie, niedaleko Izbicy Kujawskiej. No, metody datowania radiowęglowego C14 nie są może doskonałe, z tego względu trudno jednoznacznie określić, kiedy one zostały wzniesione. Jednak naukowcy wskazują na przybliżony okres od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy lat przed naszą erą. Co oznacza, że te grobowce mają około 5,5 tysiąca lat. Co czyni je jednymi z najstarszych monumentalnych budowli w Europie. Zostały one wzniesione przez tak zwane kultury pucharów lejkowatych. Piramid z Sarnowca jest 9, a przy każdej z nich można oczywiście znaleźć tabliczkę. W tej chwili już w jednej piramidzie mieściło się od 1 do 5 ciał. Może trudno w to uwierzyć, ale w Polsce można znaleźć nie jedną piramidę. To jest fakt. Niektóre z nich są starsze od egipskich, o tych już tutaj zaczęliśmy, ale tajemnicze grobowce rozsiane są w różnych lokalizacjach i każdy z nich ma swoją unikalną historię. Jakie tajemnice skrywają te grobowce? Która jest najciekawsza w Polsce? O tym za chwileczkę. I wracamy do naszych piramid. Mamy pierwsza z nich, to piramida w Rapie. Piramida znajduje się w miejscowości Rapa, tuż przy granicy z Rosją, obwód kaliningradzki. Jest grobowcem rodziny Fahrenheit. Jest jednym z bardziej niezwykłych obiektów, który można zobaczyć w północnej części krainy Wielkich Jezior. Historia tego miejsca sięga pierwszej połowy XVII wieku, kiedy Fahrenheitowie wykupili wieś niegdyś zwaną Angerrap i zbudowali w pobliżu pałac w Bejnunach. Właściciele majątku byli ludźmi wykształconymi, którzy podróżowali po Europie i wierzyli głęboko w życie po życiu. W związku z tym zbudowali grobowiec o kształcie egipskiej piramidy. W 1811 roku w grobowcu jako pierwsza pochowana została 3-letnia córka, a następnie kilku członków rodu budowniczego.

piramidy Friedricha Heinricha. Piramida w Rapie ma około 16 metrów wysokości i stoi na podstawie 10,4 razy 10,4 metra. Podczas I i II wojny światowej grobowiec został zdewastowany niestety, no i zaczął popadać w ruinę. W roku 2000 zadbano o spokój zmarłych i zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca. A w roku 2018 piramida została gruntownie odremontowana. O tej piramidzie jeszcze Państwu opowiem, bo to jest bardzo ciekawa historia. Mówi się także, że piramida w Rapie jest miejscem mocy. Radiestyci dowodzą, że miejsce grobowca nie zostało wybrane przypadkowo. Według badań jest to miejsce o takim pozytywnym promieniowaniu. Kolejną piramidę, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest to piramida państwa Skrzyńskich, tak ona się nazywa, piramida Skrzyńskich w Zagórzanach. Nieopodal siedziby Nadleśnictwa Gorlice w miejscowości Zagórzany, w bliskim sąsiedztwie parku i pałacu Skrzyńskich, znajduje się ich rodzinny grobowiec. Przypomina on pomniejszoną kopię znanej egipskiej piramidy Cheopsa. Nad 10-metrową kamienną budowlą góruje potężny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. No niestety zbyt wiele informacji na temat tej piramidy nie mamy. Nieliczne informacje na ten temat sugerują, jakoby krzyż miał zostać dobudowany do grobowca po II wojnie światowej. Jednak przeczą temu zdjęcia z roku 1932, które przedstawiają ową piramidę już z krzyżem. Więc pochodzenie krzyża nie jest do końca jasne. Aleksander Skrzyński był ministrem spraw zagranicznych i premierem rządu polskiego w latach 1922-26. Zmarł w roku 1931 w wyniku obrażeń, jakich doznał w wypadku samochodowym. W grobowcu pochowano 6 osób, a ostatniego pochówku dokonano tutaj w roku 1944, kiedy to złożono do grobu trumnę Marii Sobańskiej. Tutaj nie wiemy. Legenda głosi, że hrabia Aleksander Skrzyński miał zapłacić elektrowni za to, aby po jego śmierci przez 100 lat w grobowcu świeciło się światło. Tego nie sprawdzaliśmy. Tak, dzisiaj muzycznie oprawia program grupa Tangerine Dream, a my wracamy do naszych piramid. Kolejną piramidą, którą omówimy skrótowo, jest to piramida w Rożnowie. W powiecie kluczborskim, w miejscowości Rożnów, znajduje się unikalny grobowiec rodziny von Eben. Tę 9-metrową piramidę zbudowano w roku 1780. Ebenowie byli właścicielami wsi do XIX wieku, podążając za rozpowszechniającą się wówczas modą na starożytności egipskie, Fryderyk von Eben und Brunnen zbudował przy miejscowym kościele zachowany do dziś nietypowy grobowiec rodzinny. Projekt piramidy wykonał Karl Gotthard Langhans, architekt, autor wielu obiektów na Dolnym Śląsku i w Niemczech. Jaka ta budowla jest? Jest to budowla wolnostojąca o wysokości około 8,5 metra, o kształcie ściętego ostrosłupa z ryzalitem mieszczącym wejście w ścianie południowej. Piramida jest murowana z kamienia i z cegły. Łącznie w tym grobowcu spoczęło 28 osób. Zmarłych rodziny rodu von Ebenów chowano w piramidzie od 1780 do roku 1830. Wzniesiony grobowiec i jego, można nazwać, specyficzna aura miała sprawić, że po śmierci ciała ulegną mumifikacji. Niestety w roku 1945 piramida została splądrowana, a zwłoki zbezczeszczone. Już nie dowiemy się tych tajemnic. Przechodzimy do kolejnych piramid.
a dzisiaj zajmiemy się także później piramidą w Rapie na Mazurach. Przyjrzymy się jej dokładniej, tej tajemnicy. Piramidy kujawskie, o tym już Państwu mówiłem kilka tygodni temu, ale przypomnę. No, nie mają się nijak, nie przypominają w ogóle tych egipskich. Wzniesiono je na planie wydłużonego trójkąta z wielkich i mniejszych głazów stanowiących obrys całości i usypanego między nimi wysokiego na 5 metrów kopca. Te olbrzymie grobowce charakteryzują się nie wysokością, a długością. W wielu przypadkach przekraczają długość 100 metrów. Przez ich nieoczywisty kształt i wielkość mówi się, że były one przeznaczone dla olbrzymów lub zmarłych gigantów. No takie legendy krążą. W rzeczywistości te piramidy były po prostu miejscem pochówku ludzi. Kamienne budowle zaczęto wznosić od połowy IV do połowy III tysiąclecia przed Chrystusem, w epoce kamiennej. Te monumentalne budowle były wznoszone przez ludność rolniczą zamieszkującą tereny Kujaw. Największe i najsłynniejsze polskie piramidy powstały w okolicach Izbicy Kujawskiej. Na terenach kujawskich miejscowości utworzono parki kulturowe, dzięki czemu piramidy są udostępnione szerokiej publiczności i można dzisiaj je zwiedzać bez żadnego problemu. Kolejna piramida, którą dzisiaj omówimy, to piramida Łakińskiego w Łaziskach koło Wągrowca. Cóż to takiego jest? Piramida Franciszka Łakińskiego została wzniesiona około roku 1845 na wzgórzu wśród sosen, tuż przy drodze z Wągrowca do Gniezna. I piramida ta jest grobowcem Franciszka Łakińskiego, który był rotmistrzem wojsk polskich. Zasłużył się on podczas wojen napoleońskich, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz został uhonorowany francuską Legią Honorową za walki narodowo-wyzwoleńcze. Pomysłodawcą nietypowego grobowca był sam Łakiński. Piramida posiada czworoboczną podstawę, która została wykonana z kamieni. Ma ona około 10 metrów wysokości, a w dawnych czasach wejście do niej zdobił napis wykonany z kutych liter. No niestety napis zaginął, skradziono go. Po zakończeniu służby Łakiński osiedlił się w Wągrowcu i tam też zmarł. Pozostawił po sobie testament, w którym swój majątek podzielił i przekazał znaczące sumy szpitalom i biednym dzieciom. Co ciekawe, każdego roku pary, które zawierały związek małżeński w dniu jego imienin, otrzymywały procent od 6000 talarów. Miejmy nadzieję, że jego hojność była wynagrodzona przez niebo. A za chwilę jeszcze dwie kolejne piramidy i przechodzimy później do tajemnicy piramidy w Rapie. Zobaczmy, co tutaj będziemy dalej mieć za piramidę. Kolejna to grobisko aryjskie w Krynicy. Na wysokiej górze porośniętej lasem pod wsią Krynica stoi zagadkowa budowla. Grobisko aryjskie w Krynicy to jeden z nielicznych i prawdopodobnie jeden z najstarszych w grobie w Polsce grobowców piramidalnych. Budowla znajduje się na tzw. Górze Aryjańskiej, ulokowanej mniej więcej w połowie drogi między Krasnystawem a Rejowcem. Murowana piramida na planie kwadratu o boku 7,35 metra ma łącznie około 20 metrów wysokości. Jest wykonana z kamienia uzupełnionego cegłą. Na trzech ścianach grobowca znajdują się otwory pełniące funkcję okien. Prawdopodobnie piramida jest miejscem pochówku Pawła Orzechowskiego, który ze względu na fakt, że był arianinem, nie mógł zostać pochowany na cmentarzu katolickim. Zdecydował się więc na zbudowanie sobie oryginalnego grobowca znajdującego się w odosobnieniu. Być może w pobliżu grobiska znajdował się niewielki aryjski cmentarz. A kolejna piramida to piramida w Międzybrodziu.
południowej części grecko-katolickiego cmentarza przy cerkwi Świętej Trójcy w Międzybrodziu powstał w latach 30. XX wieku okazały grobowiec w formie piramidy. Grobowiec jest miejscem pochówku rodu kulczyckich i dobrzańskich herbów Sas oraz jednocześnie repliką piramidy Cheopsa w skali 1 do 50. Wybór formy grobowca jako piramidy należy przypisać Jerzemu Kulczyckiemu, który odbył szereg podróży naukowych, w tym także do Egiptu, gdzie we wnętrzu piramidy Cheopsa w Gizie spędził podobno na samotnej kontemplacji najszczęśliwszą godzinę swego życia, tak przynajmniej napisał. Grobowiec został wykonany według projektu Iryny Dobriańskiej z bloków piaskowca i ma 3 metry wysokości. Na płycie zamykającej dostęp do grobowca umieszczone są inskrypcje w języku polskim i ukraińskim, a nad płytą umieszczony jest krzyż maltański. Włodzimierz Kulczycki żył w latach 1862-1936 i był profesorem, a później rektorem Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Jego syn Jerzy Kulczycki był historykiem sztuki oraz doktorem filozofii z dziedziny archeologii. Kolekcjonowali oni kilimy i kobierce wschodnie, a część ich zbiorów znajduje się obecnie na Wawelu i w Muzeum Tatrzańskim Zakopanem. A my za chwileczkę przechodzimy do omówienia tajemnicy piramidy w Rapie, tej, o której mówiliśmy jako pierwszej. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, a chwileczka muzyki nam nie zaszkodzi. Dalsze utwory grupy Tangerine Dream. Piramida w Rapie, tajemnicza piramida na krańcu Polski. Można powiedzieć, że magiczny rejon północnej Polski, którym są Mazury, skrywa tajemnicę powstania pewnego niezwykłego obiektu. W Rapie, wsi położonej niedaleko obwodu kaliningradzkiego, wybudowana została niewielkich rozmiarów piramida, która pełni funkcję grobowca pruskiej rodziny von Fahrenheit. Turystów w ten zakątek przyciąga niezwykła forma budowli oraz historia z nią związana. Co kryje się za pojawieniem się niecodziennego obiektu i co można znaleźć w jego wnętrzu? Sprawdźmy to wszystko. Angera, czyli dzisiejsza Rapa, została założona w XVII wieku. Wykupiona z rąk właściciela Christopha von Rapp przez ród Fahrenheit, którego członkowie w pobliżu niej wybudowali swoją posiadłość, pałac w Beinunach. Ten wybudowany obiekt stanowił architektoniczną perłę regionu Mazur, a dodatkowo umieszczonych w nim było wiele słynnych dzieł sztuki światowej sławy artystów, m.in. Rafaela, Rubensa czy nawet Leonarda da Vinci. Rodzina Fahrenheitów byli to ludzie uczeni i zamożni, którzy w czasie swojego życia odbywali wiele podróży po Europie i innych państwach świata, a szczególnie interesowała ich kultura Egiptu. Zafascynowani tamtejszym budownictwem oraz starożytnymi ideami, wśród których najbardziej pochłonęła ich idea wiecznego życia, postanowili wybudować rodzinny grobowiec, znaną właśnie piramidę na Mazurach. Historia powstania obiektu niestety wiąże się z nieszczęśliwą historią. W czasach życia rodziny w 1811 roku panowała epidemia szkarlatyny, na którą zmarła 3-letnia córeczka barona Fryderyka Henryka von Fahrenheita, Ninet, której w myśl egipskich założeń zlecił wybudowanie kaplicy, nad którą wznosi się piramida. Jego działaniom przyświecał cel ochrony ciała córeczki i zapewnienie jej nieśmiertelności. Pochowane zwłoki zostały odpowiednio zabalsamowane i złożone we wnętrzach wybudowanej polskiej piramidy. No cóż, takie miał pomysły baron. Piramida powstała w odległości około 5 km od posiadłości rodu Fahrenheitów z projektu Bartela Thorvaldsena na początku XIX wieku. Poza ciałem młodej dziewczynki pochowano tam z czasem inne ciała członków rodziny. Łącznie znajdują się tam zwłoki 7 osób, w tym jedno
należące do głowy rodu, złożone w kaplicy jako ostatnie w 1849 roku oraz dwa należące do dzieci. Lata I i II wojny światowej przyczyniły się do dewastacji grobowca przez Rosjan, wskutek czego zostały pootwierane trumny, a spoczywających w nich ciało niestety pourywano głowy i niektóre części ciała. Dopiero po publikacji informacji dotyczących piramid w pierwszych latach XXI wieku zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca, by okazać zmarłym należyty szacunek podczas licznych odwiedzin turystów. Podobnie w czasie wojen zniszczony został pałac i dwór należący do rodziny, z którego w dniu dzisiejszym zostały jedynie zarośnięte ruiny. Niesamowite jest to, że mimo ulokowania obiektu w terenie podmokłym, schowane tam zwłoki są doskonale zmumifikowane, czemu mogły przysłużyć się odpowiednie warunki budowy i umiejscowienia piramidy. Jak wygląda ten grobowiec? O tym za chwileczkę Państwu opowiem. Jeszcze chwilka muzyki. Wracamy do naszej piramidy. Ten grobowiec, w związku z tym, że rodzina, która zamieszkiwała tę ziemię, należała do zamożnych rodów, przygotowanie projektu zlecono jednemu ze światowej klasy artystów, rzeźbiarzy Bertelowi Thorvaldensowi, który obecnie może być znany z wykonywania warszawskich pomników Mikołaja Kopernika i księdza Józefa Poniatowskiego, a także projektu grobowca jednego z rzymskich papieży Piusa VII. Obiekt kaplicy z piramidą jest wysoki na około 16 metrów o podstawie na kształt kwadratu. Zbudowany został z polnego kamienia i wykończony przy użyciu czerwonej cegły. Pod koniec XIX wieku zamieszkująca pałac w Bejnunach rodzina sprzedała swój majątek i wyprowadziła się, oddając tym samym los grobowca. Zapomnienie. Po okolicy krąży również pewna opowieść o klątwie. Z grobowcem Fahrenheit wiążą się także niepokojące historie, które często określane są jako klątwa zmarłych, których zwłoki znajdują się w kaplicy. Ale o tym dzisiaj może nie będę Państwu opowiadał. Typowa piramida egipska, a piramida w Rapie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o porównanie? Z ciekawostek na temat wybudowanej na Mazurach piramidy wiadomo tyle, że została wykonana z niezwykłą starannością na kształt budowli znanych w Egipcie, w szczególności piramidy Cheopsa. Celem powstania zwieńczonej ostrym wierzchołkiem piramidy była ochrona i mumifikacja zwłok. Stworzenie warunków umożliwiających zaistnienie tego procesu mogło wynikać z odpowiedniego nachylenia ścian grobowca. Kąt pochylenia ścian zewnętrznych wynosi od 68 do 79 stopni, natomiast mierząc od wewnątrz, wartość ta wynosi 51-52 stopnie. Dokładnie tyle samo jak w piramidach Egiptu. Ponadto podstawa zbudowana jest tak jak w znanych piramidach na planie kwadratu o długości boku 10,4 metra. Umieszczając w ścianach piramidy wentylacyjne otwory, zastosowano technikę niczym z egipskich grobowców, gdyż takie kanały służą odpowiedniej wentylacji właśnie tego typu budowli. Badacze podają, że wybór miejsca, na którym powstała piramida, nie był przypadkowy, a teren ten odznacza się występowaniem wzmożonej pozytywnej energii pochodzącej z Ziemi i kosmosu. Dodatkowo wzmocnieniu przepływających energii służy odpowiedni kształt piramidy oraz wykonanie jej podstawy z kamienia polnego. Czyżby te działania były zamierzone już na etapie budowy przez Fahrenheitów? Potwierdzona została informacja, że we wsi Rapa przecinają się trzy linie potężnego promieniowania, które dają początek tajemniczemu miejscu mocy. Jedna z nich
wytyczona jest od Kowna do Karlsruhe, jednego z europejskich magicznych miejsc związanych z energią, a dwie następne łączą Istanbul i piramidy w Gizie oraz piramidę w Rapie i szwedzki Findhorn i Królewiec, jedne ze znanych miejsc mocy. O dziwo, wszelkie owady, komary czy muszki naprawdę omijają to miejsce. Czy piramida w Rapie skrywa jeszcze jakieś tajemnice? Przekazywano wiele legend odnośnie tego, że podziemia piramidy skrywają kosztowności, które zamożna rodzina ukryła w ziemi, zabezpieczając w ten sposób swój skarb. Pierwsze badania nad umiejscowieniem piramidy w tym terenie nie wykluczały takich okoliczności, zakładając, że może pod nią znajdować się częściowo zasypane pomieszczenie, gdyż pracujący na tym terenie archeolodzy odbierali sygnał informujący o takiej możliwości. Uznaje się, że w tym celu też wielu śmiałków odważyło się wejść do grobowca i zdewastować jego powierzchnię, by odnaleźć ukryte rzekome kosztowności. Niemniej jednak w trakcie badań elektroporowych wykluczono obecność podziemnego pomieszczenia, co, jak uważano, ograniczy występowanie zniszczeń i ataków poszukiwaczy skarbów. I to tyle, drodzy Państwo, w dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przy mikrofonie w naszej stacji, życząc Państwu spokojnej nocy, dobrych snów. Do usłyszenia jutro rano o godzinie 7. Mówił do Państwa Piotr Wiśniewski. Dobranoc.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Chóropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz. Z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: Dobry wieczór, witam Państwa na wykładzie Wszechświata w nowym roku. Oczywiście zaczynamy od czegoś dużego, Wszechświata. Naszym gościem jest dr Stanisław Wajdik z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, astrofizyk, popularyzator nauki, autor licznych publikacji naukowych, w tym również książek dla dzieci, gdy się nie pytam. Także, panie doktorze.
3: Autorem książek dla dzieci jest mój syn Jan Wajdik, który jest bardzo młodym człowiekiem, dopiero co skończył Akademię Sztuk Pięknych, ale już wielokrotnie pytano mnie, czy ja jestem ojcem tego prawdziwego Wajdlika, że świecę światłem odbitym, z czego się bardzo cieszę. Proszę Państwa, tematem wykładu jest kształt Wszechświata. Kształt Wszechświata. Zanim odpowiemy na to pytanie, co wiemy o kształcie Wszechświata, po drodze będziemy musieli sobie wytłumaczyć, co rozumiemy przez kształt. Tak naprawdę lepiej byłoby zatytułować ten wykład, czy Wszechświat jest rurą, ale pomyślałem, że w tak dostojnej instytucji jak Polska Akademia Nauk taki temat mógłby zostać uznany za zbyt frywolny. Zarówno rysunek na tym pierwszym slajdzie, jak i na tym drugim znajdą swoje uzasadnienie w trakcie wykładu. Okaże się, dlaczego są takie, a nie inne. Proszę Państwa, na ślad tej idei, że Wszechświat może być rurą, możemy natrafić już u Anaksymandra z Miletu, uważanego za ojca nauki w ogóle, autora pierwszej mapy, ojca astronomii. Otóż Anaksymander zaproponował, że Ziemia, czyli cały świat, cały Wszechświat dla starożytnych, ma kształt wydrążonej kolumny, czyli rury, o długości 3 razy większej od średnicy. Ziemia miała się unosić, spoczywając względem krążących wokół po okręgach, jak po obręczach kół Rydwanu, gwiazdach, Słońcu, Księżycu i planetach. Kolejny ślad tego pomysłu, że Wszechświat może być rurą, możemy znaleźć w korespondencji pomiędzy Williamem Herschelem, angielskim kompozytorem i amatorem astronomii, odkrywcą Urana. On sam siebie uważał za kompozytora i w dobrych sklepach muzycznych można znaleźć nagrania jego utworów. Otóż, więc chodzi o korespondencję pomiędzy nim a Janem Chrzcicielem Komarzewskim. Jan Chrzciciel Komarzewski był sekretarzem króla Stanisława Augusta, ale z powodu ówczesnej wojny na górze król musiał go usunąć w cień i wysłał go do Anglii, prawdopodobnie z misją szpiegostwa przemysłowego. Chodziło o wykradzenie Anglikom sekretu produkcji dział o długich lufach. Komaszewski wywiązał się z tego, jak się wywiązał z tego zadania, to nie wiem, ale dokonywał różnych wynalazków. Na przykład wynalazł specjalny rodzaj kompasu, który mógł być stosowany pod ziemią w kopalniach. Otóż w liście z 1790 roku, te listy są zachowane w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisze Komaszewski do Stanisława, aha, jeszcze Komaszewski, trzeba powiedzieć, że bardzo zaprzyjaźnił się z Herschelem. Był nawet ojcem chrzestnym jego przynajmniej jednej córki, a nie wiem, czy nie więcej. Otóż pisze do króla tak, utrzymuje i to Herschel, że wszystkie nebulosa, dziś wiemy, że chodzi o galaktyki, czyli skupiska miliardów gwiazd, to są systemy słoneczne, a ta, gdzie mieszkamy, trzyma, że jest podobną, jak mi ją odrysował do nadzianej kiszki. No, nadziana kiszka to nic innego jak gruba. To są rysunki Herschela, który na podstawie zliczeń galaktyk tak sobie wyobrażał kształt, na podstawie zliczeń gwiazd tak sobie wyobrażał kształt naszej galaktyki. Król na to odpisał, niech mi Komaszewski jeszcze wyeksplikuje lepiej, czemu nasze systema ma być podobne do nadzianej kiszki. Bo przecież elipses, w których biegają nasze planety, są prawie cyrkularne, a przecież wszystkie mają procentro Słońca. Na to Komaszewski odpisuje. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko ta korespondencja przebiegała. Herschel inkonsekwentnie o swoich obserwacji kładzie po systematę, iż całe niebo jest okryte nebulozami. Pytałem się go, czy nie jest, że nasza nebuloza podobna do kiszki. Odpowiedział mi wyraźnie, tak jest. Kolejnym pomysłem, jak świat jest zbudowany, był pomysł wyspowego wszechświata. Pomysł wysunięty przez holenderskiego astronoma Kapteina na przełomie XIX i XX wieku. On sobie wyobrażał, że cała nieskończona przestrzeń jest pusta i w tej pustej przestrzeni znajduje się jedna wyspa materii i wszystkie gwiazdy, jakie widzimy na niebie, cokolwiek, co widzimy na niebie, należy do tej jednej ogromnej wyspy materii. Że nie ma w tej pustej, ogromnej przestrzeni żadnych innych takich wysp. Mamy też żartobliwe ślady pomysłu, że wszechświat może być rurą. Otóż Agnieszka Osiecka w książce Szpetni 40-letni, opisując jedno z dzikich party, jakie odbywało się w latach 60. W Warszawie, opisuje no, różne bezeceństwa, ale za to w sąsiednim pomieszczeniu od stóp do głów ubrana, a nawet przebrana plastyczka wysłuchiwała wykładu magistra w tabaczkowym ubranku o tym, że wszechświat jest rurą. Proszę Państwa, ja wiem, kim był ten magister w tabaczkowym ubranku, ale ten pan jest już dzisiaj bardzo dostojnym, szanowanym profesorem, więc nie zdradzę jego nazwiska. O co chodzi? Teraz na poważnie. Żeby zrozumieć, o czym mówimy, trzeba znać ogólną teorię względności. Spodziewam się, że większość z Państwa jej nie zna, więc przeprowadzimy teraz błyskawiczny, krótki kurs ogólnej teorii względności. To, co powinniście o niej wiedzieć na potrzeby tego wykładu, to to, że cała ta teoria zawiera się w skomplikowanym układzie równań różniczkowych, który można symbolicznie zapisać w ten sposób. To, co jest dla nas ważne, to to, że obiekt po lewej stronie, ten niebieski, to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości opisujących geometrię wszechświata, geometrię czasoprzestrzeni. A więc metryczne własności przestrzeni, czyli na przykład ile wynosi suma kątów w trójkącie, ile wynosi obwód okręgu, jaka jest objętość kuli w zależności od promienia i tak dalej. To są metryczne własności przestrzeni. Jeszcze będziemy o tym mówić. Natomiast obiekt po prawej stronie, ten czerwony, to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości, które opisują tylko i wyłącznie materię. ile tej materii jest, jak jest w przestrzeni rozłożona i jak się porusza. Ten fakt, że występuje tutaj znak równości pomiędzy własnościami geometrycznymi przestrzeni, a własnościami materii, oznacza tyle, że to materia decyduje o geometrii przestrzeni, a przestrzeń decyduje o tym, w jaki sposób materia może się rozkładać i przemieszczać. Że te dwie rzeczy nie są od siebie niezależne. Przez tysiące lat ludzie wyobrażali sobie, że przestrzeń, tak na przykład myślał Newton, to jest taki ogromny, nieskończenie wielki garnek, do którego włożona jest materia i z tą materią coś się dzieje, ale ten garnek jest stale taki sam i od tej materii niezależny. Tak jak gotujemy gulasz w kociołku i ten kociołek, niezależnie od tego, czy ten gulasz robimy dobry, czy zły, czy wsypiemy więcej papryki, czy mniej, to ten kociołek od tego nie zależy. Ten kociołek się nie zmienia. I odwrotnie, ten gulasz, to czy on będzie dobry, czy zły, to zależy od tego, co tam włożymy, ale nie, praktycznie nie zależy od tego kociołka. Otóż Einstein odkrył, że tak nie jest. Einstein odkrył, że istnieje ścisły związek pomiędzy materią i przestrzenią. Że to jedno na drugie wpływa, że jest ze sobą związane. Wielki amerykański fizyk John Wheeler, ten, który wymyślił określenie czarne dziury, powiedział tak. Przestrzeń mówi materii, w jaki sposób ta ma się poruszać, a materia mówi przestrzeni, w jaki sposób ta ma się zakrzywiać. I teraz co to znaczy, że przestrzeń może się zakrzywiać? Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy trójwymiarowi i żyjemy w trójwymiarowej przestrzeni, to nie potrafimy sobie wyobrazić zakrzywienia tej przestrzeni, bo musielibyśmy się przenieść do czterowymiarowej przestrzeni. Ale możemy sobie wyobrazić, że żyjemy w dwuwymiarowym wszechświecie. I teraz ten dwuwymiarowy wszechświat może mieć różne geometrie. Może mieć taką geometrię, jak płaska kartka papieru, taka rozciągająca się do nieskończoności, nieskończenie wielki arkusz papieru. I teraz możemy zbadać własności metryczne takiej przestrzeni, dwuwymiarowej przestrzeni. Otóż jak narysujemy na tej powierzchni jakikolwiek trójkąt o dowolnej wielkości, dowolnym kształcie, to suma kątów w tym trójkącie zawsze będzie wynosiła 180 stopni. Jak narysujemy okrąg, to obwód tego okręgu będzie wynosił zawsze 2 razy pi razy promień tego okręgu. Pole koła będzie zawsze wynosiło pi r kwadrat. To są własności metryczne płaskiej przestrzeni i takiej własności uczymy się w szkole. Ta geometrię takiej przestrzeni nazywamy przestrzenią Euklidesa od nazwy wielkiego greckiego matematyka, który prawa tej geometrii sformułował. On je sformułował wychodząc z 5 tak zwanych aksjomatów, czyli twierdzeń, których się nie da udowodnić. No bo żeby to jest tak jak próba podniesienia siebie za kołnierz. Tego się nie da zrobić. Archimedes powiedział, dajcie mi punkt podparcia, a ja przy pomocy dźwigni podniosę ziemię. No właśnie. Musi być ten punkt podparcia i w budowie systemu geometrycznego tym punktem podparcia są te pojęcia pierwotne, takie jak punkt, prosta, płaszczyzna oraz aksjomaty, czyli twierdzenia, które musimy przyjąć bez dowodu. 5 postulat Euklidesa mówił, że jeżeli mamy jakąś prostą i punkt, który nie leży na tej prostej, to przez ten punkt można zawsze przeprowadzić jedną i tylko jedną prostą, równoległą do danej prostej. Otóż w XIX wieku, kiedy ludzie próbowali całą matematykę sformułować w podobny sposób jak Euklides geometrię, zaksjomatyzować ją, zaczęto się zastanawiać, a co by było, gdyby zrezygnować z tego 5 postulatu, zastąpić piątego aksjomatu, zastąpić go czymś innym. Podobno, tak mówi legenda, nawet sam Euklides był zaniepokojony tym piątym postulatem. Co to znaczy, że proste są równolegle? To znaczy, że się nigdzie nie przecinają, nawet w nieskończoności. Ale co to jest nieskończoność? W nieskończoności nikt nigdy nie był, nigdy tam nie dotrze. Matematycy zastanowili się więc, co by było, gdyby ten postulat zastąpić postulatem takim, że że jak mamy prostą, to przez punkt nie leżący na tej prostej nie da się przeprowadzić ani jednej prostej równoległej. Że wszystkie proste przeprowadzone przez ten punkt nie leżący na danej prostej przetną się z nią. I to prowadzi do zbudowania geometrii opisującej powierzchnię sfery, na przykład powierzchnię globusa. I teraz proszę zwrócić uwagę, dlaczego tam się wszystkie proste przecinają? Bo czym są proste na zakrzywionej powierzchni? Co to znaczy prosta na zakrzywionej powierzchni? Otóż proszę zwrócić uwagę, że jak mamy dwa punkty, to linia prosta to jest taki obiekt geometryczny, że odległość mierzona wzdłuż tej linii pomiędzy tymi punktami jest najmniejsza. Jak mamy na kartce papieru, narysujemy dwa punkty i chcemy znaleźć najkrótszą drogę z punktu A do punktu B, to przykładamy linijkę i rysujemy prostą. Każda inna linia łącząca te dwa punkty będzie miała większą długość. Otóż jak na powierzchni sfery zaznaczymy dwa punkty, to linia, która łączy te punkty w taki sposób, żeby...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
3: Odległość była jak najmniejsza, to jest fragment wielkiego koła. Czyli na zakrzywionej powierzchni, na powierzchni sfery, rolę prostych, lub jak mówią fizycy geodezyjnych, odgrywają wielkie koła. I teraz proszę zwrócić uwagę, południki są wielkimi kołami. Wszystkie południki przecinają się na biegunach. Ale proszę zwrócić uwagę, że przecież te południki na równiku są do siebie równoległe. A więc mamy proste, które są równoległe w jednym miejscu, ale gdzieś się muszą, nieuchronnie muszą się przeciąć. Dalej, proszę zwrócić uwagę, że własności geometryczne powierzchni globusa są zupełnie inne niż własności geometryczne płaskiej kartki papieru. Wyobraźmy sobie, że na powierzchni globusa wyprowadzamy z bieguna północnego

tej sfery, suma kątów w trójkącie zawsze jest większa niż 180 stopni. O ile większa? To zależy, jak duży jest ten trójkąt. Jak na globusie narysujemy maleńki trójkącik, to ta suma będzie bliska 180 stopni. To dlatego przez tysiące lat ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska, bo poruszali się, czy też wytyczali odległości na małych obszarach, małych w porównaniu z promieniem Ziemi. I podobnie jest z objętościami. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli mamy zwykłą euklidesową trójwymiarową przestrzeń, to co to znaczy, że jedna kula jest zawarta w drugiej? To znaczy tyle, że jak mamy kulę o promieniu 1 wokół nas, na przykład 1 km, tak weźmiemy kulę o promieniu 2 km, to wszystkie punkty tej kuli o promieniu 1 będą zawarte wewnątrz kuli o promieniu 2, tak? To teraz jak przejdziemy do analogu dwuwymiarowego, to analogiem kul na powierzchni dwuwymiarowej są koła. To teraz zataczmy koło wokół bieguna północnego. Powiedzmy, oddalamy się o 10 stopni szerokości geograficznej. Zataczamy jakieś koło. Potem wybieramy następne koło, które odpowiada szerokości geograficznej 70 stopni, czyli jest bliżej równika. No wszystkie punkty tego pierwszego koła są zawarte w tym drugim. I oczywiście promień tego drugiego jest większy niż promień tego pierwszego. Ale tak będzie tylko tak długo, jak długo będziemy jechali do równika. Wtedy wszystkie kule dwuwymiarowe, czyli koła, o promieniu większym będą zawierały kulę o promieniu mniejszym. Ale jak przekroczymy równik, my cały czas stoimy na biegunie północnym, ale jak przekroczymy równik, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Wtedy to ten równoleżnik już na półkuli południowej ma mniejszy obwód niż równik. Ale to koło do równika jest zawarte w tym kole o mniejszym promieniu. Czyli spełnia się to szaleństwo, które jest opisane na początku przygód dzielnego wojaka Szwejka, jak on trafia do szpitala, do domu wariatów. I tam opisuje różnych swoich kolegów, którzy mieli różne rodzaje świra, ale był jeden taki, który twierdził, że wewnątrz Ziemi jest kula znacznie większa od Ziemi. No i wszyscy się śmieją, wszyscy krytycy literatury, no przecież to czyste wariactwo. Otóż nie, Haszek znał Einsteina i Haszek znał ogólną teorię względności i Haszek wiedział, że w zakrzywionej przestrzeni to jest możliwe. A teraz co się stanie, jeśli zastąpimy piąty postulat Euklidesa takim oto, że przez punkt nie leżący na danej prostej można przeprowadzić nieskończenie wiele prostych równoległych, które nigdy się nie przetną. Wtedy budujemy geometrię zakrzywionej przestrzeni, ale zakrzywionej w taki sposób, jak powierzchnia siodła. Otóż na takiej dwuwymiarowej siodłowej powierzchni, jak zaczniemy rysować trójkąty, to suma kątów będzie zawsze mniejsza od 180 stopni. O ile mniejsza? To zależy, jak duży jest ten trójkąt w porównaniu z promieniem krzywizny przestrzeni. I teraz powstaje pytanie, dobrze, oczywiście odrobina wyobraźni matematycznej pozwala nam wyobrażać sobie zakrzywienie trójwymiarowej przestrzeni, które się nie da zrobić modelu czy narysować, bo to by wymagało przejścia do czterowymiarowej przestrzeni, a tego zrobić nie możemy. Ale matematycy przez lata studiów się przyzwyczajają i potrafią operować takimi wyobrażeniami, a poza tym można to traktować czysto formalnie i po prostu używać wzorów. Otóż okazuje się, że to, jaka jest geometria naszej realnej trójwymiarowej przestrzeni, ma decydujące znaczenie dla losu Wszechświata. To, jaka ta geometria jest, zależy od tego, ile materii we Wszechświecie się znajduje.

0: No jeśli wszechświat jest nieskończony, to znajduje się nieskończenie wiele. Mówimy tutaj o czymś takim. Wyobraźmy sobie, że wszelką materię, jaka jest we wszechświecie, tak rozsmarowujemy równomiernie po całej przestrzeni. Tak, żeby wszędzie była jednakowa gęstość. Czyli rozsypujemy wszystkie atomy, które są w gwiazdach, w planetach i tak dalej, tak, żeby gęstość była równomierna. I teraz będziemy się zastanawiali, jak losy wszechświata i geometria zależą od tej gęstości. Otóż jeśli materii jest dużo, jeśli ta gęstość jest odpowiednio duża, to wszechświat ma geometrię sferyczną. Jeżeli tej materii jest mało, to ma geometrię hiperboliczną, czyli taką jak powierzchnia siodła. I jest szczególna wartość gęstości materii, przy której ten wszechświat jest euklidesowy. Co więcej, my wiemy, że wszechświat się rozszerza. Okazuje się, że jeśli wszechświat ma geometrię sferyczną, to będzie się rozszerzał przez długi czas, ale coraz wolniej. W końcu to rozszerzanie się skończy i wszechświat zacznie się kurczyć. Jeżeli natomiast ma geometrię hiperboliczną, czyli materii jest mało, to wszechświat będzie się rozszerzał w nieskończoność. Na zawsze. A przy tej szczególnej wartości średniej gęstości wszechświat będzie miał własności euklidesowe i będzie się rozszerzał, co prawda na zawsze, ale asymptotycznie, jak mówimy, czyli tak coraz wolniej, ta prędkość rozszerzenia będzie malała do zera. To można sobie wyobrazić bardzo łatwo. W szkole na pewno wszyscy to przerabiali. Prędkość ucieczki. Jeżeli my podrzucimy kamień z małą prędkością, to on się będzie coraz wolniej wznosił, osiągnie maksymalną wysokość i zacznie spadać. I to jest analogia z tym wszechświatem sferycznym. Jeżeli go podrzucimy z bardzo dużą prędkością, to on odleci do nieskończoności. A jeśli go podrzucimy z pewną, szczególną prędkością, akurat w przypadku Ziemi wynoszącą około 11 km na sekundę, to ten kamień będzie się wznosił coraz wolniej, wolniej, wolniej i on co prawda nigdy nie spadnie na Ziemię, ale jego prędkość będzie zbiegała do zera. I to jest analogia tego wszechświata euklidesowego. I teraz powstaje pytanie, no dobrze, a jaki jest nasz realny wszechświat? Na to pytanie można sobie odpowiedzieć na dwa sposoby. Pamiętamy, równania Einsteina przyrównują materię do geometrii. My możemy albo bezpośrednio spróbować wyznaczyć geometrię wszechświata, czyli na przykład zbudować gigantyczny trójkąt, rozpięty na wierzchołkach, którymi są odległe kwazary, i pomierzyć kąty i sprawdzić, czy ta suma tych kątów wynosi 180 stopni, czy jest większa, czy jest mniejsza. Ale to jest bardzo trudne, z wielu różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że im głębiej w przestrzeń sięgamy wzrokiem, tym wcześniejsze etapy widzimy ewolucji Wszechświata. Po drugie, że Wszechświat się rozszerza. A więc w ciągu tych miliardów lat, kiedy to światło z tych wierzchołków do nas docierało, to ten Wszechświat się zmienił. Więc to wszystko jest trudne do uwzględnienia. Ale można wyglądać inne podejście. Można, korzystając z tego, że równania Einsteina przyrównują geometrię do materii, powiedzieć tak, no to zinwentaryzujmy wszelką materię, jaka jest we Wszechświecie. Zobaczmy, ile jej jest. I wtedy z równań Einsteina odczytamy, jaka jest geometria. I taki program był realizowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. To jest, to słabo widać. Kilkanaście lat temu kosmiczny teleskop Hubble'a, który krąży wokół Ziemi, został skierowany w takie puste miejsce na niebie. Tam, w takie miejsce, w którym nie było widać żadnej gwiazdy, żadnej galaktyki, żadnego kwazara, nic. I utrzymano ten teleskop wpatrzony w to miejsce przez kilka milionów sekund. To jest kilkanaście dni i nocy. I powstało to zdjęcie, które tutaj słabo widać, ale na tym zdjęciu jest kilkadziesiąt tysięcy plamek światła. Wśród tych kilkudziesięciu tysięcy plamek światła, tylko kilka, na przykład ta czy ta, to są gwiazdy. Wszystkie pozostałe plamki światła to są galaktyki. A więc skupiska setek miliardów gwiazd takich jak Słońce. Nawet najdrobniejsza plameczka światła to są setki miliardów gwiazd takich jak Słońce. A więc wydawałoby się, że tej materii jest strasznie dużo. Ale jak się to przeliczy, to okaże się, że to jest około 20 razy mniej niż potrzebne by było, żeby Wszechświat miał geometrię euklidesową. Czyli, że tej materii jest bardzo mało. Czyli, że powinien mieć geometrię hiperboliczną. Powinien się rozszerzać na zawsze, a sumy kątów w trójkątach powinny być mniejsze niż 180 stopni. Ale już Albert Einstein w popularnej książeczce na temat teorii względności zauważył, że zawsze można podać kres dolny gęstości, ale nie można podać kresu górnego. Dzieje się tak, ponieważ bardzo trudno zdać sobie sprawę z tego, jaka część gęstości pochodzi od ciał, których nie można obserwować, bo nie promieniują albo promieniują zbyt słabo, żebyśmy to zauważyli. Czyli to jest nic innego jak sugestia, że we Wszechświecie może być ciemna materia, nieświecąca, bądź świecąca tak słabo, że my tego nie widzimy. I tu przypomina się historia z Herschelem, który odkrył Urana pod koniec XVIII wieku. To były czasy, kiedy teoria Newtona była już bardzo dobrze ugruntowana. Na jej podstawie przewidziano powrót komety Haleya i różne inne rzeczy. Otóż okazało się, że położenie Urana wyznaczone na podstawie obliczeń nie zgadza się z tym, co widać na niebie. Francuski matematyk i astronom Urbain Le Verrier pomyślał tak. To pewnie jest dlatego, że do obliczeń przyjęto, że ruch Urana odbywa się pod wpływem przyciągania przez Słońce i pozostałe znane planety. Skoro obliczenia prowadzą do wyznaczenia błędnego położenia, to znaczy, że na Urana musi działać jeszcze siła pochodząca od jakiegoś ciała, którego nie widzimy. Założył zatem, że w Układzie Słonecznym znajduje się jeszcze jedna planeta, która przyciąga Urana, a której nikt nigdy wcześniej nie zobaczył. Wykonał odpowiednie obliczenia, gdzie ta planeta powinna się znajdować. Przesłał wyniki tych obliczeń do swojego kolegi Johanna Gale do Berlina i Gale już na drugą czy trzecią noc obserwacji odkrył Neptuna. I to jest przykład, to jest historycznie pierwszy przykład odkrycia ciemnej materii na podstawie badania ruchu materii świecącej. Okazało się, że tej materii w Układzie Słonecznym jest więcej. Podobnie mogłoby być, jak się okazało, jest we Wszechświecie. Jest bardzo dużo materii, która nie świeci. To jest, proszę Państwa, animacja pokazująca ruch gwiazd w centrum galaktyki. Proszę zwrócić uwagę, centrum galaktyki znajduje się tu, gdzie ten czerwony krzyżyk. Tam nic nie ma. Nie ma żadnego widocznego, świecącego obiektu. Te jasne plamy to są gwiazdy obserwowane przez kilkanaście lat. Proszę zwrócić uwagę, że one doznają ogromnego przyspieszenia i tory zostają zakrzywione wokół tego pustego punktu. Na podstawie analizy ruchu tych gwiazd można obliczyć, jaka masa musi znajdować się w tym miejscu, aby była w stanie te gwiazdy tak zakręcić. I obliczenia wskazują, że ta masa musi być równa około 3 milionom mas Słońca. Co więcej, ta skala to jest 10 dni świetlnych, czyli to są rozmiary szeroko rozumianego Układu Słonecznego. Proszę sobie wyobrazić, że w Układzie Słonecznym musimy upakować 3 miliony Słońc i zrobić to w taki sposób, żeby tego nie było widać. Otóż jedynym sposobem to jest założenie, że w tym centrum galaktyki, tam jest, gdzie jest ten czerwony krzyżyk, znajduje się taka supermasywna czarna dziura. Nieświecąca czarna dziura. A więc wykrywamy na podstawie, tak jak Leverrier, na podstawie ruchu świecącej materii, czyli Urana, odnalazł wcześniej niedostrzeganą materię, czyli Neptuna, tak my w centrum naszej galaktyki, na podstawie ruchu gwiazd w centrum galaktyki, odkryliśmy tę supermasywną czarną dziurę. No ale to ciągle jeszcze jest niewielki przyczynek do materii we Wszechświecie, bo masa tej czarnej dziury to jest 3 miliony mas Słońca, a masa naszej galaktyki to jest kilka miliardów mas Słońca, czyli wiele tysięcy razy więcej. Innym sposobem wykrywania ciemnej materii jest efekt soczewkowania grawitacyjnego. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy jakiś świecący obiekt, obserwatora, a pomiędzy tym świecącym obiektem, źródłem światła, a obserwatorem, znajduje się jakieś skupisko materii. To skupisko materii zakrzywia czasoprzestrzeń i sprawia, że światło wysłane z tego obiektu nie porusza się po liniach prostych, tylko po liniach zakrzywionych. Dociera do obserwatora po przebyciu takiej drogi. Obserwator stwierdza więc, że fotony, że światło docierają do niego z tego kierunku. Czyli widzi ten obiekt w tym miejscu na niebie, a nie w tym. Co więcej, jeżeli ten układ jest odpowiednio symetryczny, to on może zobaczyć również obiekt w tym miejscu. Tak więc on może zobaczyć cały taki świecący pierścień albo wiele poszarpanych fragmentów tego świecącego obiektu. Każdy z tych obrazów jest prawdziwy. Tu nie ma mowy o żadnym złudzeniu. To jest efekt deformacji przestrzeni przez obecność tej skupionej masy. I na podstawie tego typu obserwacji stwierdzono, że o ile tej świecącej materii jest zaledwie 3-4% tego, co byłoby potrzebne, żeby Wszechświat miał geometrię euklidesową, to tej ciemnej, nieświecącej materii, powodującej powstawanie tych obrazów soczewkowania grawitacyjnego, jest bardzo dużo. Jest około 27% tego, co potrzeba, żeby Wszechświat był euklidesowy. To razem to już jest około 30%, 1/3. To ciągle jest dużo mniej, niż trzeba, żeby Wszechświat był euklidesowy. Mamy również dowody na to, że tej materii takiej zwykłej, jak mówimy, barionowej, czyli atomów, jest niewiele. To ta plansza jest dla mnie, żebym pamiętał, co mam powiedzieć. Także proszę się nie przejmować, że jest nieczytelna. Na to, że atomów w przeciwieństwie do ciemnej materii i że ta ciemna materia to nie mogą być, nie może być jakiś zimny gaz, nie mogą to być jakieś ciemne, mało masywne, nieświecące planety czy obiekty gwiazdopodobne, że to musi być coś innego. To wynika ze składu chemicznego Wszechświata. Izotopy lekkich pierwiastków, wodoru, helu, litu, powstały w ciągu pierwszych 3 minut po wielkim wybuchu. My bardzo dobrze znamy fizykę takich reakcji, bo to jest testowane w reaktorach atomowych. I my wiemy, że gdyby zwykłej materii, atomów, było więcej niż te 3% potrzebne do euklidesowości Wszechświata, to skład chemiczny Wszechświata byłby inny niż obserwujemy. Tak więc ciemna materia nie może być złożona z atomów. Musi być złożona z jakichś cząstek elementarnych, których jeszcze nie odkryliśmy. Cząstek, które oddziałują grawitacyjnie ze zwykłą materią i prawdopodobnie za pośrednictwem słabych oddziaływań jądrowych. Cząstek, które są skupione w galaktykach i gromadach galaktyk. To też jest dla mnie, może ten rysunek tylko będzie potrzebny. Ale co się okazało? W latach 90. okazało się, że sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Mianowicie, mówiliśmy o tym podrzucanym w górę kamieniu. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich 3 przypadkach Obojętne, czy podrzucamy go wolno, tak że on się zatrzymuje i spada, czy podrzucamy go tak, że ucieka do nieskończoności, czy podrzucamy go tak, że on dochodzi do nieskończoności, ale z zerową prędkością, we wszystkich tych trzech przypadkach widzieliśmy, że grawitacja hamuje ruch tego kamienia. On się poruszał coraz wolniej. I tego się spodziewamy, spodziewaliśmy po ewolucji Wszechświata. Wszechświat rozpoczął swoją ewolucję około 14 miliardów lat temu w wyniku Wielkiego Wybuchu. Zaczął się rozszerzać. Ale ponieważ grawitacja przyciąga, to spodziewaliśmy się, że to rozszerzanie Wszechświata będzie coraz wolniejsze. Czyli, że na początku, zaraz po Wielkim Wybuchu, on się rozszerzał bardzo szybko, a potem coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. Tymczasem w latach 90. odkryto na podstawie obserwacji odległych galaktyk, że przez około pierwsze 7 miliardów lat po Wielkim Wybuchu Wszechświat rzeczywiście zwalniał, rozszerzał się coraz wolniej, ale potem zaczął się rozszerzać coraz szybciej. Czyli to jest tak, jakbyśmy podrzucili do góry kamień i ten kamień do pewnej wysokości poruszałby się coraz wolniej, a od pewnej wysokości zacząłby przyspieszać i oddalać się coraz szybciej. Trudno sobie to wyobrazić. Ja kiedyś robiłem program telewizyjny na ten temat i tam oczywiście ten efekt, podrzucałem piłeczkę tenisową i ten efekt nam pięknie wyszedł, ale to był trik zrobiony przez realizatora. Otóż, żeby zrozumieć, jak to jest możliwe, że Wszechświat zaczął się rozszerzać coraz szybciej, trzeba przyjąć. Pamiętajmy, że własności geometryczne materii zależą od materii. Po to, żeby przestrzeń rozszerzała się coraz szybciej, to materia musi mieć specjalne własności. Trzeba przyjąć, że oprócz tej zwykłej materii, że oprócz tej ciemnej materii, Wszechświat jest jeszcze równomiernie wypełniony pewną bardzo egzotyczną, bardzo specjalną materią. Fizycy nazwali tę materię ciemną energią, w odróżnieniu od ciemnej materii. Ta materia miałaby takie własności, że po pierwsze miałaby ujemne ciśnienie, a po drugie miałaby taką własność, że przy zwiększaniu pojemnika, w którym byśmy zamknęli tę materię, jej gęstość jest stała. Jak mamy zwykłą materię, jak mamy gaz w cylindrze z tłokiem, to jak odsuniemy tłok tak, żeby zwiększyć objętość, no to gęstość tego gazu maleje. W przypadku ciemnej energii ta gęstość pozostawałaby stała. Co więcej, taką możliwość przewidział Albert Einstein, kiedy odkryto ekspansję Wszechświata, on się nie mógł z tym pogodzić, bo panowało przekonanie, że Wszechświat jest statyczny, niezmienny. I zmodyfikował te swoje równania tak, aby tam można było wprowadzić wielkość, którą dziś byśmy zinterpretowali jako gęstość ciemnej energii. Co więcej, z obserwacji wynika, że ta gęstość ciemnej energii to musi być około 70% tego, co potrzeba, żeby Wszechświat był euklidesowy. Czyli mamy 3-4% materii w postaci atomowej, 26-7% ciemnej materii, tych egzotycznych, nieodkrytych jeszcze cząstek i 70% ciemnej energii. Razem to się dodaje do 100% i wychodzi nam, że Wszechświat prawdopodobnie ma tę najprostszą geometrię, geometrię euklidesową, że te wielkie trójkąty mają sumę kątów 180 stopni i tak dalej. Że on tylko lokalnie, przestrzeń jest powyginana, natomiast w wielkiej skali jest euklidesowa, że Wszechświat będzie się rozszerzał na zawsze, ale będzie to robił coraz wolniej. Czyli ten bilans gęstości we Wszechświecie to jest właśnie około 4% atomów, 23% ciemnej materii, około 73% ciemnej. Ale to jest, to proszę Państwa, jest bardzo niepokojące, bo uzyskaliśmy zrozumienie wyników obserwacji, wprowadzając hipotezę istnienia bardzo egzotycznej formy materii, tej ciemnej energii. I ja przypomnę z historii fizyki dwa takie przypadki, kiedy sytuacja była podobna. Kiedy odkryto fale elektromagnetyczne, nie wiedziano w czym, co to, czym są te fale. Wszystkie fale, jakie znano wcześniej, to były mechaniczne zaburzenia jakiegoś ośrodka. Dźwięk jest mechanicznym zaburzeniem powietrza, czy wody, czy metalu, w którym się rozchodzi. To jest fala zgęszczeń i rozrzewy. Wszystkie inne fale, fale na wodzie i tak dalej, to są odkształcenia jakiegoś ośrodka. Tymczasem fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni. My widzimy gwiazdy, chociaż przestrzeń pomiędzy nami i gwiazdami jest praktycznie próżną. Nie rozumiano, co to jest. I wprowadzono hipotezę eteru. Założono, że cały kosmos jest wypełniony eterem i że ten eter jest doskonale sprężysty, że ten eter jest nieważki, nie opada na gwiazdy czy planety. I że fale elektromagnetyczne są tymi zaburzeniami, mechanicznymi zaburzeniami tej substancji. My dziś wiemy, że tak nie jest, że to są fale elektromagnetyczne, są zaburzeniami pola elektromagnetycznego, nie wymagają żadnego nośnika. I z tamtej hipotezy pozostało tylko rzadko już używane powiedzenie na falach eteru. Ktoś coś nadaje na falach eteru, ale eteru nie ma. Podobnie z cieplikiem. Kiedy nie znano atomowo-cząsteczkowej budowy materii, nie wiedziano, co to jest ciepło. My dziś wiemy, że ciepło to jest energia kinetyczna ruchów atomów i cząsteczek. Więc, żeby wyjaśnić na przykład fakt, że zetknięcie ciała o wysokiej temperaturze z ciałem o niskiej temperaturze prowadzi do wyrównania temperatur, założono, że ciepło jest związane z hipotetyczną substancją o dziwnych własnościach i że ta substancja kumuluje się w ciałach gorących. W gorącym ciele jest więcej tej substancji, nazywano tę substancję cieplikiem, a w zimnych ciałach jest jej mniej. Przy zetknięciu ciała gorącego z ciałem zimnym cieplik przenika z ciała o wysokiej temperaturze do ciała o niskiej temperaturze, tak żeby poziom cieplika w obu ciałach się wyrównał i w ten sposób wyrównują się temperatury. My dziś wiemy, że żadnego cieplika nie ma. Więc być może ta nasza hipoteza o ciemnej energii ma podobny charakter i jest wynikiem naszej bezradności. I tu przechodzimy do kulminacyjnej części naszego wykładu. Otóż proszę Państwa, dotychczas mówiliśmy o geometrii wszechświata. Ale jak zwrócił uwagę wielki astrofizyk Karl Schwarzschild, i on to zrobił już w 1900 roku, jeszcze nikt nie wiedział, że wszechświat się rozszerza, jeszcze nie było to oczywiste. On zwrócił uwagę, że przestrzeń może mieć niezwykłe własności spójności. Że możemy sobie wyobrazić, że cały kosmos jest zamknięty, no powiedzmy jak pudełko po butach, ale ma takie własności spójności, że jak ciało opuszcza to pudełko przez jedną ściankę, to natychmiast wchodzi przez drugą, przeciwną. O co tu chodzi? Inny wielki fizyk rosyjski, Friedman, w popularno-naukowej książeczce zrobił ten rysunek, który pokazywałem na początku. Otóż, czy ktoś z Państwa mógłby mi użyć kartkę papieru? No jeżeli nikt nie ma, to użyjemy chusteczki. Otóż...
1: Może być coś takiego?
0: Tak, tak.
1: Jest.
0: Otóż... Proszę Państwa, to jest nasz euklidesowy, dwuwymiarowy wszechświat. Przypuszczamy, że on jest nieskończony, czyli że wyobraźmy sobie, że ta kartka rozciąga się we wszystkie strony do nieskończoności. Jak narysujemy tutaj trójkąty, pomierzymy kąty, to suma kątów będzie wynosiła 180 stopni. No i większość ludzi przyjmuje tak. Z wyników obserwacji wynika, że wszechświat jest opisany geometrią euklidesową. Ponieważ nie widzimy żadnej ściany, żadnej krawędzi, żadnego końca wszechświata, to prawdopodobnie on jest nieskończony. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że tak być nie musi. Dlatego, że możemy wyobrazić sobie euklidesową kartkę papieru, ale o skończonych rozmiarach, takich jak ta. I teraz, co zrobić, żeby ten nasz dwuwymiarowy, skończony, płaski wszechświat nie miał krawędzi ani ściany? No trzeba zrobić coś takiego. Zwijamy w rulonik. I teraz możemy podróżować wokół tego wszechświata, nie napotykając żadnej krawędzi, żadnej ściany. Proszę zwrócić uwagę, że powierzchnia cylindra jest powierzchnią płaską, powierzchnią euklidesową. Jak narysujemy trójkąt na tej powierzchni, to suma kątów będzie wynosiła 180 stopni. To dlatego my możemy nakleić plakat na słup ogłoszeniowy i ten plakat się nie pomarszczy. Jakbyśmy spróbowali nakleić plakat na kulę ogłoszeniową, to on się nam pomarszczy. Jak spróbujemy nakleić plakat na siodło ogłoszeniowe, to on się nam porozrywa. Dlaczego? Bo geometria siodła i kuli jest inna niż geometria płaskiej powierzchni. Geometria powierzchni cylindra jest taka sama jak geometria płaskiej kartki papieru. No dobrze, ale to jeszcze mamy, tutaj mamy krawędzi. No to wyobraźmy sobie, że sklejamy tę krawędź z tą krawędzią. Powstaje nam obiekt, który się nazywa w matematyce torusem. Powierzchnia torusa również jest powierzchnią płaską. Sumy kątów w trójkątach na powierzchni torusa wynoszą 180 stopni. Mamy wtedy wszechświat bez ścian i krawędzi, ale o skończonej objętości, w przypadku dwuwymiarowym o skończonej powierzchni. Euklidesowy wszechświat o skończonej powierzchni. Tylko że własności takiego wszechświata są kompletnie inne niż własności nieskończonego takiego wszechświata. Jeżeli wyślemy w takim wszechświecie z tego punktu promień świetlny w tym kierunku, to on nigdy do nas nie powróci. W takim wszechświecie, jeśli wyślemy promień świetlny z tego miejsca w tę stronę, to po pewnym czasie on powróci. To znaczy, że jak spojrzymy w dal, w tę stronę i poczekamy odpowiednio długo, odpowiednio wiele miliardów lat, to zobaczymy tył własnej głowy. Bo światło odbite od mojej łysiny, od czubka, powędrowało w tamtym kierunku, obiegło świat dookoła i powraca do moich oczu. Podobnie ze światłem gwiazd. Widzimy gwiazdę w tym miejscu, bo światło biegnie do nas w tę stronę. Ale ta gwiazda świeci również w przeciwnym kierunku. I to światło może obiec cały wszechświat i powrócić do nas z innej strony i będziemy tę gwiazdę widzieli tam. A więc taka przestrzeń ma fundamentalnie inne własności. Kto z Państwa gra w szachy? Tylko jedna osoba. W czasach mojego dzieciństwa wszyscy grali w szachy. Otóż proszę Państwa, zagramy teraz w szachy w takim wszechświecie, w takim dziwnym wszechświecie. Muszę odłożyć mikrofon, bo muszę używać ogólnie. Otóż gramy we wszechświecie, który ma topologię, czyli jeszcze do tego słowa wrócimy, czyli kształt takiego właśnie torusa. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. No w normalnej, na normalnej szachownicy coś takiego jest niemożliwe. No, o, zobaczmy, ten skoczek może zaatakować w ten sposób. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że my tę szachownicę zwinęliśmy w rulonik. A więc na przykład ta wieża może... Aha, teraz białe mają ruch. Zaraz, białe znowu. Otóż to jest przykład tych dziwnych rzeczy, jakie dzieją się w takim przypadku, ale żeby było trudniej, to teraz proszę sobie wyobrazić. Dotychczas zbudowaliśmy wszechświat w kształcie torusa. I to jest bardzo łatwe. Ale my możemy zrobić tak, że przed sklejeniem tych dwóch krawędzi, my możemy jedną z tych krawędzi przekręcić i skleić dopiero po przekręceniu. I wtedy powstaje nam obiekt, który nazywamy butelką Kleina. To jest butelka, która ma zerową objętość i nie ma ani wnętrza, ani zewnętrza. Otóż szachy, gdybyśmy szachownicę skleili w taki sposób, byłyby o wiele trudniejsze, co wam zaraz pokażę. Otóż w takim przypadku

To jest równoważne do tego, że my sklejamy bardzo wiele takich szachownic ze sobą. I proszę zwrócić uwagę, co teraz się dzieje. W jednych obszarach ten koń się porusza w prawo, w drugim w lewo. Na jednych się porusza w górę i na innych w dół. To jest, innymi słowy, obraz nieba w takim wszechświecie, gdyby ta trójwymiarowa, bo to samo można zrobić z trójwymiarową przestrzenią, proszę Państwa. Tak jak posklejałem krawędzi tego prostokąta, to możemy przywoływane już tutaj pudełko od butów sobie wyobrazić, że sklejamy wieczko z dękiem, a przeciwne ścianki sklejamy ze sobą. Powstaje obiekt, który no, trudno sobie wyobrazić, bo trzeba by się znaleźć w czterowymiarowej przestrzeni, czego zrobić nie możemy. Ale jak się o tym dostatecznie dużo myśli, to człowiek zaczyna to widzieć, naprawdę. Tak więc powstaje pytanie, jaka jest i tego typu własności w odróżnieniu od geometrii nazywamy własnościami topologicznymi. I to naprawdę jest kształt przestrzeni. Bo to, o czym mówiliśmy cały czas wcześniej, te trójkąty i tak dalej, to była geometria przestrzeni. Własności metryczne, jak daleko, jaka powierzchnia. Natomiast dopiero zastanowienie się nad kształtem daje odpowiedź na pytanie, dopiero zastanowienie się nad topologią daje tę prawdziwą odpowiedź na pytanie o kształt. I widzimy, że to jest nietrywialna sprawa, dlatego że przy tej samej geometrii euklidesowej, jeszcze raz poproszę, przy tej samej geometrii możemy mieć kompletnie inne zjawiska. Proszę zwrócić uwagę, że w takim wszechświecie, nawet jak on jest kompletnie pusty, jestem tylko ja, a więc nie mam żadnego układu odniesienia. Ja mogę stwierdzić, czy ja się znajduję w stanie ruchu czy spoczynku. Ja wiem, że to brzmi strasznie. Dlatego, że co ja mogę zrobić? Jeżeli ja spoczywam względem przestrzeni, to jeśli ja wyślę dwa promienie światła, jeden w tę stronę, drugi w tę, w jednym momencie, to one, każdy z nich obiegnie wszechświat i powróci do mnie. I powrócą jednocześnie, bo przebędą tę samą drogę. Ale jeżeli ja biegnę po tej powierzchni i wysyłam jeden promień w kierunku, w którym biegnę, a drugi w przeciwnym, to teraz proszę zwrócić uwagę. Ja biegnę naprzeciwko jednego promienia, a uciekam przed drugim. Czyli, że te promienie dotrą do mnie, powrócą do mnie w różnych chwilach. I ta różnica czasu będzie zależała od tego, jak ja szybko się poruszam. I ja nie potrzebuję żadnych punktów odniesienia. A więc to są szokujące własności takich, jak mówią matematycy, wielospójnych przestrzeni. I teraz powstaje pytanie, czy to może mieć jakikolwiek związek z ciemną energią?

0: Otóż proszę Państwa, moim zdaniem może. Moim zdaniem może. Oto tu jest jeszcze pokazany rysunek, jak to jest w przypadku Ziemi. Mamy płaską kartkę papieru, rozciągającą się do nieskończoności, co jest zaznaczone przez te rozmyte krawędzi. No i wyobraźmy sobie, że Ziemia jest płaska. I że Magellan startuje z Sewilli, płynie generalnie w kierunku zachodnim. On nigdy nie powróci. Natomiast mieszkaniec tej galaktyki zobaczy tę galaktykę tylko i wyłącznie w jednym kierunku, bo tylko wzdłuż tej linii dobiega do niego światło. Ale jeśli zwijemy przestrzeń w rulonik, własności metryczne się nie zmieniają. Proszę zwrócić uwagę, te figury się nie zdeformowały. Jeśli zwiniemy Ziemię w rulonik, to Magellan, płynąc stale na zachód, w końcu powróci. No wiemy, że Magellan nie powrócił, bo go zabili po drodze, ale to jest inny problem. Także podróż Magellana wcale nie udowodniła, że Ziemia jest kulą. Podróż Magellana udowodniła, że Ziemia przynajmniej w jednym kierunku jest zamknięta. I jeżeli trójwymiarowy wszechświat jest tak samo zwinięty, to teraz proszę zwrócić uwagę, że mieszkaniec tej żółtej galaktyki zobaczy tę galaktykę w tym kierunku, ale zobaczy ją również w tym kierunku, w przeciwnym. Bo światło z tej galaktyki może obiec wszechświat dookoła i dotrzeć do niego. Już wspomniałem, że te takie przestrzenie mają bardzo różne własności. I teraz, co to ma wspólnego z ciemną materią? Otóż proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz poproszę o nasz wszechświat. Prawo powszechnego ciążenia mówi, że grawitacja rozciąga się do nieskończoności i że siła grawitacji maleje jak odwrotność kwadratu odległości. Tak? Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że w takim wszechświecie będzie inaczej. My siedzimy tu. I teraz sprawdzamy, z jaką siłą przyciągamy ciało, które się znajduje w pewnej odległości. No w małej odległości od nas, no to będziemy widzieli zwykłe prawo Newtona. Ale jak zaczniemy się oddalać i znajdziemy się w przeciwnym, w antypodycznym punkcie, to my będziemy swoją masą przyciągali to ciało w tym kierunku, ale również w tym kierunku. Czyli, że w antypodycznym punkcie siła grawitacji będzie wynosiła zero. Czyli, że siła grawitacji nie będzie zależała od odległości jak 1 nad r kwadrat, tylko będzie malała szybciej. Co więcej, do zera. Pewnej skali. A zatem widzimy, że grawitacja, nawet newtonowska grawitacja, musi w takim pozawijanym wszechświecie wyglądać inaczej. To również relatywistyczna grawitacja musi być inna. I być może to wytłumaczy przyspieszoną ekspansję wszechświata. Być może my, zakładając ten eter, czyli ciemną energię, zachowujemy się tak, jak platonik, który chciałby opisać świat liczbami całkowitymi. I wyobraźmy sobie takiego zoologa, bujatrystę. Bujatrystyka to jest dział weterynarii zajmujący się bydłem. Wyobraźmy sobie, że mamy zoologa, który twierdzi, wszystkie zwierzęta mają kształt brył platońskich. Wiadomo, brył platońskich jest 5. I nie może być więcej. I udowadnia to w następujący sposób. Proszę bardzo, bierzemy krowę i dopasowujemy do niej czworościan. Następnie mamy różne statystyczne, matematyczne metody, żeby ocenić, jak dobre to jest dopasowanie. Można to wyznaczyć, można wyznaczyć liczbę. Jak dobrze czworościan pasuje do krowy. Potem przypasowujemy do krowy sześcian. I znowu wyznaczamy to parametr tego doskonałości, tego dopasowania. Ośmiościa, dwunastościa, dwudziestościa. Dostajemy pięć wartości dobrego dopasowania. Któreś dopasowanie jest najlepsze. I wtedy mówimy na przykład, wszystkie krowy są dwunastościanami foremnymi. Bo proszę bardzo, przypasowaliśmy i nam to wyszło. Otóż być może jest tak, że my przypasowujemy model ekspansji wszechświata wyprowadzone z ogólnej teorii względności przy założeniu, że ten wszechświat jest o taki i rozciąga się do nieskończoności. I teraz wychodzi nam, że najlepsze dopasowanie uzyskujemy przyjmując, że 70% masy we wszechświecie to jest ciemna energia. Ale być może to wynika z tego, że po prostu mamy za mało modeli. Bo o ile ogólna teoria względności dostarcza nam związku pomiędzy geometrią i materią, to nie ma żadnej teorii fizycznej, która wiązałaby materię z topologią. Takiej teorii nie mamy. I być może, jeśli będziemy taką teorię mieli i wtedy przypasujemy ją do wyników obserwacji, to być może ciemna materia potrzebna nie będzie. Tak już kiedyś było, proszę Państwa. To jest piękny obiekt, model Układu Słonecznego wymyślony przez Keplera. Otóż zanim on jeszcze swoje prawa sformułował, to on zauważył, że jeśli na orbicie, że jeśli potraktować orbitę Saturna jako okrąg i jako wielkie koło, przecięcie pewnej sfery, to jeśli w tę sferę wpisać jedną z brył platońskich, sześcian, a następnie w ten sześcian kolejną sferę, to przecięcie tej sfery, to wielkie koło, będzie odpowiadało orbicie Jowisza. Jeśli w tę kolejną sferę wpisać czworościan foremny, a w ten czworościan foremny wpisać kolejną sferę, to jej przecięcie to będzie orbita Marsa. I tak dalej. I on zbudował taki układ, taki model Układu Słonecznego. I proszę Państwa, najdziwniejsze jest to, że to się prawie zgadza, ale to jest czysty przypadek. I podobnie może być właśnie z nami, że nam się udało zinterpretować te wyniki obserwacji jako przyspieszoną ekspansję wszechświata spowodowaną przez obecność ciemnej materii, a prawdziwe wyjaśnienie może się okazać zupełnie inne. No i na koniec tego typu poszukiwania jakichś śladów tego pozawijania wszechświata trwają. Ja sam byłem w to zaangażowany i sprawdzaliśmy, czy ten wszechświat, bo najprostszy sposób to jest założyć, że zamiast dwuwymiarowego prostokąta mamy trójwymiarowy prostopadłościak i sklejamy te przeciwległe ściany. Ale mogą być też, i wtedy powstaje nam taki trójwymiarowy torus. Ale mogą być bardziej skomplikowane modele, na przykład bierzemy dwunastościan i utożsamiamy przeciwległe ściany. To sobie można wyobrazić, trzeba tylko cierpliwie dużo o tym myśleć. No i w coś takiego byłem zaangażowany i tam na razie wyniki są niekonkluzywne. Tyle mogę powiedzieć. Na koniec. Porównanie zalet i wad wszechświata jednospójnego i wielospójnego. Wszechświat jednospójny to jest ten. Płaska kartka rozciągająca się do nieskończoności. Wszechświat wielospójny to jest ten pozawijany. Otóż wszechświat jednospójny prawdopodobnie musi być nieskończony. Wielospójny musi być skończony. W jednospójnym wszechświecie liczba cząstek i masa musi być nieskończona. W wielospójnym wszechświecie liczba jest skończona. Masa jest skończona. Proszę zauważyć, że przyroda nie lubi nie tylko próżni, ale i nieskończoności. Żadna wielkość fizyczna poza rozmiarami wszechświata nie jest nieskończona. Wszystkie wielkości są skończone. Dlaczego akurat rozmiar Wszechświata miałby być nieskończony? We Wszechświecie jednospójnym musimy założyć, że 70% masy to jest ciemna energia. We Wszechświecie wielospójnym być może ciemna energia okaże się niepotrzebna. Tak więc wracamy do tego starego pytania, czy nie jesteśmy na tym tak naiwni, jak byli naiwni ci, którzy zakładali hipotezę o eterze i ciepli. Ale na koniec zacytuję włoskiego fizyka, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. To znaczy stwierdzenie, że Wszechświat jest pozawijany, będzie wymagało niezbitych dowodów obserwacyjnych, których, podkreślam, na razie w ogóle nie mamy. No i tu jeszcze cytat z Laplace'a, że ciężar dowodów na to, że odkryliśmy coś absolutnie nieoczekiwanego i niezwykłego, musi być proporcjonalny do tej niezwykłości. Czyli że jeżeli chcemy mówić o bardzo skomplikowanym kształcie Wszechświata, no to musimy mieć naprawdę mocne na to dowody. Podkreślam, na razie ich nie mamy. Dziękuję.
1: Panie Jerzy, bardzo dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Bo ciekawe, masz go w skomplikowanym wykładzie.
2: Ja
0: się nie spodziewam. Ja się staram sprawdzać i czytam co kolegom wychodzi.
2: A intuicja?
0: To jest zbyt odległo. Intuicja wynika z naszego życiowego doświadczenia. Te rzeczy są zbyt odległe od naszego życiowego doświadczenia. No wstęga Mobiusa to jest przykład taki właśnie zawinięty, dwuwymiarowy. Tak. To się wiąże oczywiście.
3: Chciałem zapytać, jak jest teoria z czarnych dziur. To znaczy, że tych czarnych dziur naprawdę nie ma, bo ta energia musi wychodzić.
0: Nie, czarne dziury jak najbardziej są.
3: Ale ta energia muszą jakoś emitować, tak? To jest całkiem ładna, to muszą wychodzić.
0: Czarna dziura nie jest w czasie
3: bardzo. Nie, ja wiem, ale jak mamy ten promień wychodzi z jednej strony i z drugiej, no czarna dziura to sobie nic nie znika, tak? Ale żeby powiedz i wrócić tak jak z tym promieniem, no w koło.
0: Nie rozumiem, o co pan chodzi.
3: Nie, czy jak w czarnej dziurze, na przykład dzisiaj mamy, że wszystko tam, co wpadnie w czarną dziurę, to w ogóle znika, tak?
0: Tak.
3: My nie wiemy coś.
0: Tak.
3: Jeżeli z tego to...
0: Ale energia nie znika, bo ta energia się przejawia we wzroście masy czarnej dziury. Także...
3: No, bo ja mówię ten promieniowanie, że go biegło tak jakby z jednej strony i z drugiej.
0: Jak wpadnie do czarnej dziury, to nie wróci do nas. No, ale to tak samo jak wypuszczamy psa na spacer, to jak go wilk zjedzą, to też nie wróci.
4: Jeszcze jedno pytanie. To, co Pan mówił o tej grawitacji, jeżeli mamy ten zamknięty wszechświat. No więc było tak, że jak odjeżdżamy na tą przeciwną stronę, grawitacja dąży do zera. Czyli w gruncie rzeczy jakby szybkość rozchodzenia się wszechświata by doszła do zera. Ale później, jak miniemy ten punkt i zaczniemy tutaj dojeżdżać, no to ona powinna wtedy rosnąć.
0: Tak, ale ja podałem ten przykład, bardzo naiwny, bardzo prosty zresztą. Bardzo niefizyczny, żeby pokazać, że topologia, czyli te własności spójności, to posklejanie przestrzeni na pewno wpływa na sposób działania grawitacji. Ponieważ to grawitacja rządzi sposobem rozszerzania się Wszechświata, to rozszerzanie się Wszechświata powinno wyglądać inaczej w takim posklejanym Wszechświecie.
4: Niż... W takim posklejanym to właśnie dobrze, bo ona do któregoś momentu jakby zwalniała, tak? Bo jedziemy tutaj, to zwalnia.
0: No efekt powinien być w dobrą stronę.
4: Przyspieszy.
0: Efekt tak. Powinien być w dobrą stronę, ale czy jest dostatecznie silny i tak dalej, no to nie wiadomo.
5: Panie profesorze, ale no z całej pana wypowiedzi wynika, że na siłę chcemy tłumaczyć sobie zjawiska nieznane poprzez jakieś czarne dziury, czarne energie.
6: Tak?
0: Nie, no, czarne dziury.
5: No to są jakieś enigmatyczne historie.
0: One nie są enigmatyczne, ponieważ no...
5: No nasze... one są stworzone na potrzeby wytłumaczenia sobie niepojętych przez nas jak.
0: Nie,
5: no,
0: dlatego jest... że... Nie, dlatego że... Czarne dziury.
5: Czarna energia też, no, to jedno i drugie.
0: Czarne dziury są przewidywane, wynikają z równej ogólnej teorii względności oraz ich istnienie jest potwierdzone licznymi obserwacjami. W naszej galaktyce znamy kilkadziesiąt obiektów, które niewątpliwie są czarnymi dziurami.
5: No dobrze, no ale czarna energia jest czymś w ogóle...
0: Czarna energia to jest całkiem co innego.
5: Wymyślonym do wytłumaczenia sobie...
0: Tak, tak.
5: Czymś...
0: Powtarzam, to jest hipoteza.
5: Ja rozumiem, ale...
1: Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie?
0: Dziękuję Państwu bardzo.
7: Dziękuję. 5 lutego na wykład dotyczący emigracji i imigracji.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicę, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry Państwu. No, bardzo się cieszę, że możemy chociaż tą drogą się znowu spotkać, porozmawiać o ważnych rzeczach. Mam nadzieję, że Państwo, skoro się przyłączyli teraz jako słuchacze i widzowie, mają się dobrze. Ja osobiście też ciężki czas jakoś przetrwałem bez szkód. Jestem już po dwóch dawkach. Słońce przynajmniej nad Wawelem, nad Krakowem, skąd do Państwa mówię, świeci, więc nastrój mamy, mam nadzieję, taki roboczy, żeby porozmawiać o zakonach. To jest naszym dzisiaj tematem uzgodnionym z panią profesor i ja chętnie się tego tematu podjąłem, do czego zakony służą Kościołowi, Kościołowi rzymskokatolickiemu, bo to jest specjalność przede wszystkim Kościoła rzymskokatolickiego. Ale od razu zaznaczam, że to jest niezwykle bogaty, niezwykle obszerny temat. Nie starczyłoby nam, myślę, kilku godzin nawet, żebyśmy go mogli wyczerpać. Siłą rzeczy muszę się skupić tylko na pewnych elementach tego wielkiego tematu. Co to są zakony, to mniej więcej, zwłaszcza w Polsce, gdzie w końcu zakonów ciągle nie brakuje i na ulicach zakonników widujemy inaczej niż w krajach na przykład Europy Zachodniej, no nie trzeba nam tłumaczyć. Natomiast nie wszyscy znamy pewne rzeczy dotyczące zakonów, a więc między innymi terminologii, o której trochę chcę opowiedzieć, trochę o statystyce tych zakonów, o problemach, jakie one dzisiaj mają, no i oczywiście o tym kontraście, który nam się ostatnio daje we znaki, jeśli śledzimy życie publiczne, media, to widzimy taki kontrast między tym, o czym Państwu tutaj też będę opowiadał, tym wyidealizowanym wizerunkiem zakonów, ich roli, no i z drugiej strony praktyką, praktyką dnia dzisiejszego. Może to tak jest w każdej organizacji, może to nie jest jakaś wielki wyjątek dotyczący tylko Kościoła rzymskokatolickiego, a może jednak specyfika tego Kościoła sprawia, że ten kontrast coraz częściej nam się pojawia i też myślę wielu z nas to przeżywa dość boleśnie, bo mogą się czuć związani z Kościołem w taki czy w inny sposób, a muszą się borykać z tymi wciąż ujawnianymi nowymi smutnymi, czasami tragicznymi sprawami dotyczącymi życia kościelnego. Czym są zakony? Zakony w największym skrócie, można powiedzieć, są taką kroplówką, która podtrzymuje, która odnawia życie duchowe, życie wiary w Kościele. Można powiedzieć inaczej, że zakony oplatające całą siecią, prawie cały glob, gdziekolwiek jest Kościół rzymskokatolicki, a jest on na całym świecie, tam mniej czy bardziej swoją obecność zaznaczają także zakony. Więc można też powiedzieć inaczej, że to jest taki krwioobieg dla Kościoła, krwioobieg, którym płynie żywa krew wiary, przynajmniej powinna płynąć. Że z jednej strony jest struktura, jest hierarchia, jest administracja, są parafie, są kościoły, są seminaria, wszystko wiemy, ale z drugiej strony czasami zdarza się, że tam nie ma za dużo wiary. Więc potrzebne jest jakieś dodatkowe, mówiąc językiem współczesnym, zasilanie. Zasilanie, żeby trochę tej wiary dopłynęło. No i do tego między innymi służą zakony. My zakony postrzegamy coraz częściej jako taki rodzaj instytucji charytatywnych. Skupiamy się na jednym, że to są organizacje, które często wyręczają państwo tam, gdzie ono nie chce albo nie może pomagać najbardziej potrzebującym w społeczeństwie i wtedy wyręcza się właśnie zakonami. Między innymi dlatego toleruje zakony albo wręcz je wspiera. Takie zwłaszcza, bo nie wszystkie się zajmują pomocą charytatywną, opieką nad potrzebującymi najbardziej, nad biednymi, nad chorymi, nad starymi. Nie wszystkie zajmują się edukacją, wychowaniem młodzieży, ale większość się dzisiaj zajmuje. No i to powoduje, że wielu uważa, że to właściwie do tego są przede wszystkim potrzebne zakony. Nie jest to takie proste, bo jednak przede wszystkim główna rola zakonów to jest ta pierwsza, ta kroplówka, podtrzymywanie żywej wiary, dawanie świadectwa wierze i do tego służą najogólniej zakony, żeby z jednej strony ludzie widzieli namacalne znaki, że są tacy, którzy chcą żyć według Ewangelii i gromadzą się na przykład w zakonach, we wspólnotach zakonnych, a z drugiej strony, to też bardzo ważne, są ludzie, którzy po prostu ciągną do takiego życia, potrzebują takiego życia zakonnego, takiej wspólnoty, żeby zaspokajać swoje własne, indywidualne potrzeby duchowe. Więc tak to wygląda, że mamy cały splot powodów i przyczyn, dla których zakony są tak ważne w Kościele i dla których one ciągle trwają, mimo wszystkich kłopotów i kryzysów, jakie i cały Kościół dzisiaj przeżywa jako instytucja i one same jako właśnie takie organy pomocnicze Kościoła. To teraz powiedzmy sobie parę słów o tym, co ludzi właśnie popycha w stronę życia zakonnego, co jest ich inspiracją, dlaczego oni wybierają życie zakonne. Przecież niełatwe, wszyscy wiemy, że to nie jest takie życie świeckie, nasze. No więc oczywiście i tutaj jest cały splot bardzo różnych powodów i one się historycznie zmieniają. Z innych powodów ludzie, a zwłaszcza na przykład młode dziewczyny, czy kobiety, czy wdowy, szły do wspólnot zakonnych w dawnych czasach. Zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj. Niemniej jednak pewne ogólne prawidłowości są wciąż te same. I jak zakony istnieją, a można się spierać, czy one istnieją 1000, czy 1500, czy 2000 lat, to zależy od definicji zakonu. Niemniej jednak właściwie od początków chrześcijaństwa zorganizowanego one towarzyszą chrześcijaństwu i towarzyszą Kościołowi, są częścią Kościoła rozumianego szeroko. Jakie są te No, często one wynikają z warunków życia, że bywa tak źle we własnej rodzinie, we własnym otoczeniu, że ludzie, młodzi chłopcy, młode dziewczęta, jeśli mają taką możliwość, nie widząc innej szansy, żeby żyć względnie normalnie, po prostu mieć co zjeść, gdzie się przespać i gdzie bezpiecznie mieszkać, no to kierują się właśnie w stronę furt czy bram klasztornych, pukają, żeby tam ich przyjęto, zakładają, że tam im nic złego nie grozi, dostaną zawsze coś do jedzenia, wikt i opierunek i jeszcze może zdobędą na przykład jakieś konkretne wykształcenie, jakiś zawód, a przynajmniej będą w stanie na przykład, co dzisiaj jest oczywiste, ale przed wiekami wcale nie było, nauczyć się czytać i pisać. Więc z takich powodów też przez wieki ludzie szli do zakonów, ale przecież byli tacy, którzy szli z powodów religijnych. Oni chcieli naprawdę służyć tak uważali, że to jest takie miejsce, gdzie oni mogą służyć Panu Bogu. No i przy okazji oczywiście Kościołowi, bo to dla nich było nierozerwalne. Służba Bogu znaczyła służba też Kościołowi. I poprzez służbę Bogu, poprzez służbę Kościołowi uważali, że służą wszystkim ludziom, społeczeństwu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Były czasy, że szło się do zakonu, żeby się schować przed możliwymi represjami, szykanami. Tak było na przykład w momentach wielkich historycznych przełomów, rewolucji, tak jak w Polsce po 40 roku, kiedy zmienił się ustrój. Wielu ludzi pochodzących ze środowisk inteligenckich, mających przed wojną jakieś powiązania rodzinne z tamtejszą władzą, przedwojenną władzą, no to nie wszyscy byli pewni, czy w nowych warunkach pod rządami komunistów oni będą mogli bezpiecznie i spokojnie żyć, studiować i tak dalej. Wielu nie mogło, zwłaszcza w latach stalinowskich, i szli wtedy do zakonu. To była dla nich ostatnia, jak gdyby, deska ratunku, żeby zniknąć i po prostu tam czekać na lepsze czasy, a może zostaną, a może wrócą do życia świeckiego, jak się sytuacja polityczna poprawi. Przykładem jest na przykład, są na przykład Adam Boniecki czy Jan Andrzej Kłoczowski, znany dominikanin, akurat składa się tak, że i sam go znam osobiście. I on na tej zasadzie, będąc historykiem sztuki, ostatecznie zdecydował się jednak na życie zakonne, ponieważ tam się czuł bezpieczniej, a potem to już siłą pewnego rodzaju inercji albo też po prostu podtrzymanego wyboru zostawał. Takich ludzi było wielu, to była też motywacja. Była motywacja naturalnie przez wieki czysto ideowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli po prostu, tak jak wspomniałem, ludzie chcieli służyć Bogu w ten sposób, że albo wstępowali do zakonów, albo po prostu zakładali zakony. Dwie największe figury w historii zakonów, no to są właśnie tacy ludzie. Święty Franciszek, być może największy, najbardziej popularny w ogóle święty w historii. To był przecież świecki, który zostawił swoje zamożne życie w XIII wieku we Włoszech, żeby założyć własny ruch, który potem się przekształcił w jeden z najbardziej do dzisiaj wpływowych i licznych zakonów na świecie, w świecie katolickim, czyli franciszkanów. To samo dotyczy dominikanów, to samo dotyczy benedyktynów. Wszystkie te nazwy, które w Polsce ciągle jeszcze są pamiętane, bo to nie jest wcale oczywiste. W świecie zachodnim coraz większa jest ignorancja na ten temat i się w ogóle nie potrafiłoby pewnie odpowiedzieć na te podstawowe pytania, o których teraz rozmawiamy, do czego te zakony służą, na czym polegają i tak dalej. Otóż te wszystkie nazwy, benedyktyni, kapucyni, franciszkanie, to są ciągle jeszcze takie nazwy, które funkcjonują w polskim życiu publicznym i nie trzeba specjalnie się zastanawiać, o co chodzi. No niemniej jednak jest też wiele rzeczy, o których nawet tacy ludzie, którzy nie są całkowitymi, powiedzmy, analfabetami w tej sprawie, mogą mieć pewne kłopoty. Terminologia, popatrzmy na terminologię. Czy wiemy, jak się nazywa przełożony klasztoru jakiejś wspólnoty męskiej? No, pewnie większość wie w Polsce. To jest opat albo przeor. A jak to wygląda w zakonie żeńskim? Bo są wspólnoty, zgromadzenia zakonne żeńskie. No więc na czele klasztoru stoi opatka albo przeorysza. Dawniej powiedziano by często ksieni. Ksieni stoi na czele klasztoru żeńskiego. Czy wiemy, co to jest w sensie zakonnym charyzmat? Charyzmat, bardzo często jak zakonnicy próbują odpowiedzieć mniej zorientowanym, o co chodzi w życiu zakonnym, mówią, chodzi o charyzmat, to znaczy chodzi o pewien, jak to w języku religijnym, w języku wiary by się powiedziało, dar Boży, że my mamy takie czy inne dary Boże za pośrednictwem dla wierzących Ducha Świętego, przekazywane tym, którzy chcą się otworzyć właśnie na łaskę, na działanie Pana Boga i iść w tym kierunku, jak czują, że powinni iść. Mówią wtedy, że to jest powołanie. Oni chcą realizować powołanie, które czują. I tak przez wieki bardzo często od ludzi właśnie wstępujących i żyjących dłuższy czas we wspólnotach zakonnych słyszymy, że to było powołanie i że mimo wszystkich problemów, wszystkich złych doświadczeń, jednak mają poczucie, że wybrali dobrze, że poszli za głosem tego powołania i że to była słuszna decyzja. Oczywiście nie wszyscy, inni powiedzą, to była wielka pomyłka, ale o tym jeszcze chwilę powiemy później. Jaki jest wkład zakonów w kulturę, w historię świata chrześcijańskiego i nie tylko, to też pewnie z grubsza wiemy. Jest ogromny. Cokolwiek powiemy o tym aspekcie przykrym, który dzisiaj tyle razy nas, no można powiedzieć, atakuje, to jednak generalnie biorąc zakony odegrały ogromną rolę w tworzeniu tego, co w średniowieczu nazwano cywilizacją chrześcijańską. Benedyktyni przysłowiowi, którzy siedzieli, całe życie spędzali na przepisywaniu świętych tekstów, a przy okazji ratowali po prostu dorobek kulturalny, można powiedzieć, ludzkości, do których na pewno święte pisma, Biblia należą. Przepisywali, nie szczędząc czasu i sił, całe życie potrafili tak spędzić i dzięki temu zachowały się, przetrwały te starożytne pisma. Nie było wtedy jeszcze wynalazku druku, więc musiano to robić ręcznie. Przy okazji, robiąc to ręcznie, ze względu na szacunek dla tych świętych tekstów, starali się skrybowie, ci przepisywacze, ci mnisi, je ozdabiać. I często mamy do czynienia nie tylko z tekstem, ale też z dziełem sztuki, sztuki, można powiedzieć, malarskiej. To jest jeden z przykładów, oczywiście takich przykładów tej kulturotwórczej roli zakonów znajdziemy całe mnóstwo przez wszystkie wieki. Oczywiście powstaje też takie pytanie, no dobrze, ale czy to nie jest w jakiś sposób takie odwrócenie się od społeczeństwa, żeby wstąpić do zakonu? Bo przecież ze swojej natury zakon polega właśnie na tym, że się odcinamy od świata. Odcinamy się od świata zwykłego, takiego na co dzień, od jego zmartwień, od jego radości, od jego przyjemności. Wybieramy inne życie. To jest rewolucja dla każdego człowieka, który się na to decyduje, kobiety czy mężczyzny, obojętne w jakim wieku. Dawniej naturalnie, o czym wspominałem, w bardzo młodym wieku szło się do zakonu, no bo w ogóle ludzie żyli odpowiednio krócej i człowiek nastoletni już był de facto, a nawet jeszcze młodszy, dziesięcioletni, już był członkiem społeczności dorosłych. Dzisiaj tendencja jest inna i wszyscy, którzy się tym zajmują, podkreślają, że w późniejszym wieku, w bardziej dojrzałym wieku ludzie, jeśli w ogóle decydują się, to się na życie zakonne, wstępują do zakonów. Może to i dobrze, bo to jest wtedy bardziej dojrzała decyzja. Przez wieki była to często decyzja przymusowa, wynikająca z warunków życia. Młoda kobieta każdego stanu, która traciła męża, a to było powszechne, zostawała często bez środków do życia i bez opieki. Dla niej klasztor, wspólnota klasztorna była miejscem ratunku. Dziewczęta nie mogły właściwie nigdzie zdobyć elementarnej wiedzy, elementarnego wykształcenia, czytać, pisać. Wobec tego niektóre z nich miały taką szansę właśnie we wspólnotach zakonnych. One nie musiały być wyświęcone, wystarczyło, że były w ramach tej wspólnoty, były w postulacie albo w nowicjacie, niekoniecznie wszystkie przyjmowały ostatecznie te trzy główne śluby zakonne, ale jednak zdobywały te okazje, te szanse. Dzisiaj już to jest bardzo rzadko motywacja, żeby przetrwać egzystencjalnie, ekonomicznie, materialnie. Raczej jest to decyzja, raczej godna szacunku, świadomy wybór. Ja tak chcę żyć. No ale czy ja się chcę oddzielać od innych? Bywa, że tak, że jestem tak zmęczony, tak rozczarowany światem zewnętrznym, świeckim, że szukam jakiegoś ratunku właśnie w takiej wspólnocie. Tu są dwie możliwości, bo są zakony tak zwane, nazwijmy je świeckie, i zakony kontemplacyjne. Zakony kontemplacyjne za kratą, za klauzurą, to są oczywiście także żeńskie zakony, polegają na tym, że się właśnie modli za świat, za jakąś konkretną sprawę, za konkretnego człowieka, ale generalnie za świat, żeby trwał. I medytuje się wszystkie tajemnice wiary. No to jest właśnie zakon kontemplacyjny, medytacyjny, który nie ma żadnego praktycznego wykorzystania, poza tym, że dla wielu to jest jakieś wsparcie duchowe. Sama świadomość, że są takie miejsca, gdzie się za ciebie modlą, jak jesteś w potrzebie. Są zakony świeckie, są zakony kontemplacyjne i te się rzeczywiście od świata izolują, a w ramach tej izolacji można też wybrać wręcz dosłowną izolację i wtedy zostaje się mnichem, pustelnikiem. Takich pustelników kiedyś było mnóstwo i byli dla wielu ludzi czymś bardzo ważnym, bo byli przykładem, że można oddać całe swoje życie właśnie no, kontaktowi, powiedzmy, ze sferą wyższą, z Panem Bogiem. Nic z tego nie mieć, bo zwykle pustelnik żyje w skrajnej, oczywiście, w skrajnym ubóstwie. I do dzisiaj pustelnicy się pojawiają. Jest ich w Polsce w tej chwili legalnie, że tak powiem, bo to jest działalność tolerowana, znana władzy kościelnej, tolerowana. Kilku, niespełna chyba, nie ma dziesiątki, ale są. Są też, nawet rośnie zainteresowanie nimi, tak zwane dziewice i wdowy konsekrowane. Rośnie zainteresowanie taką formą życia. To polega na tym, że się ślubuje do wiadomości władzy kościelnej, że chce się żyć w świecie świeckim, ale zachowując, no jak to się mówi w języku tradycyjnym, religijnym, czystość. Może to dotyczyć dziewcząt, kobiet niezamężnych, może dotyczyć i często coraz częściej, nie mówimy o tysiącach, mówimy o setkach, ale jednak w przypadku kobiet, którym mężowie umarli, one się decydują na życie właśnie tak zwanych wdów konsekrowanych, czyli poświęconych w obecności przedstawiciela Kościoła. Wszystkie zakony w zasadzie oczekują od swoich członków na różnych etapach ich kariery, że tak powiem, zakonnej, trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Czystość oznacza praktycznie, że wyrzekam się świadomie życia małżeńskiego ze względu na to, że chcę poświęcić swoje życie czemu innemu. No, ubóstwo oczywiście, wiadomo, polega na tym, że się wyrzekamy własnego majątku i jesteśmy gotowi pracować na rzecz naszej zakonnej wspólnoty, dzielić się w tym sensie z owocami tej pracy z innymi. No a posłuszeństwo oznacza oczywiście, że ponieważ wybrałem takie powołanie zakonne, no to słucham się moich przełożonych. Oczywiście w granicach, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnego rozsądku. No są rzeczy, których nie wiemy, że się nie powinno robić, a jeśli się dzieją, to powinniśmy, a w każdym razie na pewno możemy przeciwko temu występować. I to nie jest naruszanie ślubu posłuszeństwa, to jest po prostu raczej realizacja tego podstawowego obowiązku chrześcijanina, żeby służyć dobremu, a nie złemu. Postulat to z kolei okres wstępny, jeśli idziemy do zakonu, zwłaszcza żeńskiego, to najpierw jesteśmy postulantkami. Potem nie dłużej jak 2 lata trwa tak zwany nowicjat. Już jesteśmy wstępnie uczeni tego, na czym polega to życie zakonne, jakimi się kieruje prawami, regułami. Wszystkie zakony mają swoje wewnętrzne prawa, swoje konstytucje, swoje przepisy, które też sięgają bardzo, bardzo dawnych czasów i są kontynuowane albo lekko poprawiane, dostosowywane do czasów współczesnych. Na przykład jeszcze 150 lat temu w Kościele rzymskokatolickim właściwie aktywność taka jak dzisiaj, na przykład sióstr zakonnych, czyli prowadzenie szkół, prowadzenie uczelni, prowadzenie żłobków, przedszkoli, domów opieki nad osobami starszymi. To wszystko było nie do przyjęcia dla ówczesnej władzy kościelnej. Tym się siostry na taką skalę absolutnie nie mogły zajmować. Dopiero od niedawna, bo cóż to jest na tle długiej historii Kościoła 150 lat, to się zrobiło oczywiste, że siostry zakonne mogą się im na tych polach udzielać, na których udzielają się zakonnicy czy mnisi, czyli szeroko mówiąc na niwie społecznej, dobroczynnej, pomagają najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tam, gdzie państwo jest słabe albo niechętne z takich czy innych powodów, żeby się tymi trudnymi sprawami zajmować. Osoba po przyjęciu, po złożeniu tych trzech ślubów, posłuszeństwa, wiary, ubóstwa, czystości, to się nazywa w języku zakonnym, kościelnym, że jest taka osoba profesem albo profeską. Siostra profeska, to znaczy siostra po złożeniu tych ślubów. Z terminologii można jeszcze przypomnieć termin życie konsekrowane, które się wiąże ściśle z tym pojęciem charyzmatu, jako tego, co organizuje, napędza, zasila życie zakonne. Życie konsekrowane to jest oczywiście życie tych osób, mężczyzn i kobiet, które przyjęły te śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dzisiejszym świecie zakony oczywiście mają swoje struktury, nie tylko takie, że tutaj jest klasztor i tam jest klasztor, tu jest zakon i tam jest zakon, są też struktury koordynacyjne wyższego szczebla, konferencje przełożonych, zakonów męskich, zakonów żeńskich i to jest takie forum do wymiany informacji, konsultacji, wypracowywania jakichś wspólnych metod działania w dobrych sprawach. Statystyka jest taka, że o ile w ogóle w świecie mamy mniej więcej około 400 tysięcy księży, w tym też oczywiście księży zakonników w odróżnieniu od księży świeckich, którzy nie są w zakonach, to mamy zarazem około 600 tysięcy sióstr zakonnych różnego szczebla. Co z tego wynika? Że właściwie ta kroplówka, to ją podają kościołowi głównie kobiety. Kobiety są siłą większą niż mężczyźni, wbrew temu, co często moglibyśmy pomyśleć, obserwując dyskusje, relacje dotyczące życia kościelnego, gdzie widzimy tylko mężczyzn. Mężczyzn różnych szczebli, ubranych tak czy inaczej, a nie widzimy tych gromad sióstr, które zwykle nie są w żadne bogate ubiory ustrojone, a robią największą, najcięższą robotę, bez której Kościół by prawdopodobnie nie przetrwał, a w każdym razie nie funkcjonował tak, jak funkcjonuje dzisiaj. Warto to podkreślać, że w dużym stopniu praktyczne funkcjonowanie Kościoła zależy od właśnie sióstr zakonnych wszelkiego rodzaju. Mają one oczywiście całe mnóstwo swoich zgromadzeń, swoich stowarzyszeń, tak samo jak mężczyźni. No niemniej jednak to im zawdzięcza Kościół takie codzienne trwanie w większym stopniu niż tym sławnym kaznodziejom, tym administratorom, tym ideologom nawołującym do takiego czy innego aktywizmu. Te siostry po cichu, taki jest stereotyp, bo niektóre z nich to są bardzo silne osobowości, energiczne, bardzo ciekawe, po cichu robią swoje, a tamci robią swoje oczywiście także. No niemniej jednak, ponieważ kobiety są ciągle mniej eksponowane, niektórzy powiedzą, że są dyskryminowane, ciągle dyskryminowane w Kościele, mimo tych swoich wielkich zasług, tej swojej wielkiej pracy, no to warto to podkreślać, że jednak...
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Kobiety są w jakimś sensie przyszłością Kościoła. Co nie przeszkadza, i to też a propos statystyk warto podkreślić, że dzisiaj w Kościele jest w skali globalnej, jest duży kłopot. Więcej kobiet czy mężczyzn przyjmujących te powołania zakonne umiera, niż przychodzi nowych do nowicjatu, zgłasza się do klasztorów. To oznacza, że przyszłość ich nie jest taka pewna, jak jeszcze 100-200 lat temu. Tendencja spadkowa w powołaniach i męskich, i żeńskich jest oczywista, i ona nie jest ukrywana we wszystkich statystykach kościelnych, oficjalnych. Te liczby znajdziemy. Jak w Polsce to wygląda dzisiaj? No, w wielkim skrócie mamy około 18 tysięcy sióstr zakonnych. W PRL-u było około w maksymalnym momencie 27 tysięcy, więc też widać tę tendencję spadkową. Wolność, otwarcie granic, wszystko to, co nazywamy demokracją, raczej odciąga niż zachęca ludzi do wyboru takiej formy życia, takiej surowej jednak formy życia, jaką jest życie zakonne. One mają u nas około 2000 różnego rodzaju wspólnot. Najpopularniejsze w sensie statystycznym, najwięcej ich mamy, są służebniczki Najświętszej Marii Panny, Elżbietanki, Szarytki, Urszulanki. To są najpopularniejsze wciąż jeszcze wspólnoty zakonne żeńskie. Zakonników mamy w Polsce około 11 tysięcy. Prowadzą